mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

show.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Ka. Abradab. Ioka. Ufa. Dzień dobry.
1: Dawaj.
0: Gdy wstaję

statku w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

słyszę spinacz odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, barsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta

Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. Jezu, ściągają ze mnie życie jak im swoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

adaptery. Te bajery weryfikuję co 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada berybery i frank ci do mózgu.

jakby się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery, to numery na lewe papiery bija.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Nie pożyczaj nic od szemranych ludzi. Będą gonić cię, aż padniesz do stóp. Po nich prędko cię

Das ist nicht einmal ein Dank. Du bist.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Minęła godzina 6, 17 dzień maja. Imieniny obchodzą Sławomir i Weronika. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 4:37, zajdzie o 20:26, a dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, tylko o 57 minut. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w ten majowy poranek. A maj to czas pierwszych komunii świętych. Przyjęcie Jezusa do serca odświętne.

Stroje, przyjęcie, prezenty, piękny dzień. Z czym wam kojarzy się pierwsza komunia? Jak ją wspominacie? O tym będziemy rozmawiać. Zastanowimy się też może, czy nie lepiej, jak u protestantów przyjmować komunię w wieku bardziej dojrzałym, a co za tym idzie, świadomie, mając na przykład 14 czy 15 lat. Maj to również miesiąc Maryi, zatem nie możemy nie powiedzieć o filmie, który nie schodzi w rankingach z pierwszych pozycji. Maryja, Matka Papieża. I o nim w rozmowie z reżyserem Janem Sobierajskim. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam i zapraszam do godziny 8:00 i ponawiam pytanie, z czym wam kojarzy się pierwsza komunia? Jak ją wspominacie? Czy może lepiej przyjmować ją w wieku dojrzałym? facebook.com/rozmowywiarygodne. Zachęcam do pisania.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Na początek, jak zwykle, namiot spotkania. Tym razem przenosimy się na Jasną Górę. Skąd mówi do

0: Was ojciec Michał Bortnik, Paulin.
1: Uczniowie wpatrywali się w niebo, jak gdyby oczekiwali, że może Pan Jezus rozmyśli się, powróci do nich, a może czekali na jakiś znak, na coś, co przebudzi ich do tego, aby wyruszyć, spełnić słowo Jezusa, który posyła ich, aby głosili dobrą nowinę całemu światu. Przychodzą do nich aniołowie i mówią: dlaczego wpatrujecie się w niebo? Może warto dzisiaj zadać sobie to pytanie, dlaczego ja wpatruję się w inne rzeczy, które mnie oddalają od Pana Boga? Dlaczego ja się zatracam we wpatrywaniu w coś, co może szkodzi mi duchowo? Już czas, moi drodzy, nadszedł czas, abyśmy przygotowali się na zesłanie Ducha Świętego, abyśmy poprosili Ducha Świętego, aby nas umocnił, aby dał nam siłę, a przede wszystkim odwagę, ażebyśmy w życiu codziennym głosili Ewangelię, abyśmy wstali z kanapy, jak mówił papież Franciszek, i ruszyli, głosząc światu dobrą nowinę.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Maj to nie tylko miesiąc Maryi, to również miesiąc Komunii Świętych. No i w tym roku również bierzmowania, bo za tydzień niedziela zesłania Ducha Świętego, ale zostańmy przy tych komuniach. Stres największym dla kogo? Dla rodziców, dla dzieci, dla katechetów, dla księży. Wszyscy się denerwują, a może jednak nie. Naszym dzisiejszym porannym gościem jest Aneta Rajzacher-Majewska, katechetka i wykładowca katechetyki, czyli osoba, która jest najlepiej poinformowana i najwięcej wie, chociaż ja muszę wam przyznać, że też doświadczyłam tego, co znaczy przygotowywać do Komunii Świętej i uczestniczyć w tym, ponieważ mój syn tydzień temu właśnie przyjął tę Komunię Świętą. Więc to jest stres dla katechetów, pani Aneto?
2: Tak, to jest stres dla wszystkich tak naprawdę, bo oczywiście rodzice, jako że oni organizują dla całej rodziny, zapraszają przecież gości czasami z całego świata, ale katecheci jak najbardziej też, ponieważ oni przez cały rok, czy nawet 3 lata czasami przygotowują dzieci, no i też mają nadzieję, że w tym wyjątkowym dniu, jak to często się mówi, wszystko wyjdzie tak, jak powinno wyjść, wszystko się uda. No i też przede wszystkim, że dzieci będą na tyle przygotowane dobrze, że będą świadome, że ten dzień, owszem, jest bardzo ważny, ale on rozpoczyna pewną nową jakość życia, a nie kończy, co niestety czasami się zdarza w takiej świadomości, że meta już nastąpiła, koniec i rozchodzimy się i tyle było.
1: Wszystkie sakramenty przyjęte, no prawie wszystkie, chociaż to zależy dzisiaj.
2: Tak, dlatego właśnie z komunią to jest o tyle ciekawa sprawa, że można powiedzieć, na ile rodzina cała przygotowuje się do przyjęcia sakramentu przez dziecko, na tyle też potem te owoce będą widoczne, czy też na tyle potem żyjemy tą rzeczywistością, bo niestety chyba cały czas obserwujemy z większym natężeniem, że jest często dla wielu osób, czy dla niektórych może, żeby też nie uogólniać, dla niektórych jest to taki moment finalny, że przygotowują się i cała ta para, wszystko na ten jeden moment, na ten jeden dzień jest tak nastawiona i dzień przychodzi i koniec.

0: koniec. I wszyscy potem wzdychają z ulgą, że no nareszcie, że już po. A tak nie powinno być jednak właśnie. Chyba dobra formacja na tym by polegała, że cała rodzina będzie świadoma tego, że od tej pory to się dopiero zaczęło, że my możemy teraz w pełni uczestniczyć w mszy świętej, my, czyli my rodzice, nasze dzieci. Więc to jest początek, a nie koniec.
1: Cała rodzina się przygotowuje, tylko pytanie jak, czy

0: ktoś jest osobą wierzącą, dla której sakramenty mają znaczenie, bo są tymi znakami łaski, to tak naprawdę ta rodzina i tak praktykuje. Oni i tak się modlą, oni i tak znają te modlitwy, więc nie jest jakimś mega osiągnięciem dla nich to, że nagle muszą się wszyscy tego nauczyć, albo muszą się nauczyć, bo muszą dziecko nauczyć. Dlatego też tam, gdzie ta modlitwa jest czymś naturalnym, jest tym kontaktem, rozmową z Panem Bogiem, to tam po prostu się modlimy. Gorzej, jeśli ktoś ma pewne zaniedbania w tej kwestii i dopiero rzeczywiście musi nauczyć dziecko, więc też się sam stresuje, bo i sam się musi przygotować, nauczyć, potem jeszcze dopilnować, żeby dziecko było odpytane, przygotowane, to wtedy to zaczyna stresować. Dlatego ja też mogę trochę zdradzić, że jeśli chodzi o samą Komunię Świętą, pierwszą Komunię Świętą, czy nawet tak powinno się bardziej mówić, ten pełny udział w Eucharystii, ten początek życia eucharystycznego, naprawdę warto się przygotowywać wcześniej, dłużej, nie ten ostatni rok, bo jeśli nawet sobie damy te 3 lata, a nie 1 rok, to wszyscy się lepiej przygotujemy i dla wszystkich nas to nie będzie takie uroczyste pożegnanie z całą otoczką, nie powiem może, że z kościołem, bo to na bierzmowanie tak się zwykle mówi, ale że to nie będzie ten moment pożegnania, końca wszystkiego, ale początku.
1: I żeby ten moment początku dobrze przeżyć, to o tym wszystkim porozmawiamy za chwilę i zdradzimy więcej szczegółów. A wy jak przeżyliście, czy też przeżywacie swoją pierwszą Komunię Świętą? facebook.com/rozmowywiarygodne. Piszcie.

0: są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Wracamy do rozmowy o komuniach pierwszych świętych, które teraz trwają. No właśnie, ważne, żeby się rodzice przygotowywali dziecko. To ja może opowiem taki przypadek, bo jestem na świeżo. Tak jak wspomniałam, mój najmłodszy syn już przyjął pierwszą komunię świętą. Idzie chłopiec po przyjęciu sakramentu, po czym taki wysuwa język i tę hostię pokazuje mamie. Mama bije brawo, robi zdjęcie. Śmiać się, płakać. Oceniać, nie oceniać?
3: Zdecydowanie płakać, bo to pokazuje jednak, że ci, którzy powinni być odpowiedzialni za formację swoich dzieci, oni sami są nieuformowani. Oni tak naprawdę, nawet jeśli jakimś cudem przeszli przez te spotkania formacyjne, gdzie być może tylko podpisali się na liście i tylko poczekali, aż się skończy, to tak naprawdę zmarnowali ten czas, bo to szkoda ich czasu. Po co oni tam chodzili tak naprawdę? Więc też ja zachęcam, żeby rodzice o tej sumie popatrzyli, że to jest też szansa dla nich, że to ten cykl przygotowań też ma im uświadomić, po co to wszystko. Może na jakimś etapie naprawdę uczciwie byłoby powiedzieć, to nie dla nas w sumie. Sakramenty niech sobie będą dla wierzących. My tacy nie jesteśmy, więc zostawmy to miejsce w ławkach tym, którzy faktycznie sakrament doceniają jako ten kontakt z Panem Bogiem, ten dar wielki.
2: No tak, ale jeśli rodzice nie przyjmują sakramentów, nie uczestniczą we mszy świętej, to z drugiej strony dlaczego zabronić tego dziecku, które niech spróbuje, może akurat będzie chodziło, może się spodoba, może pod coś poczuje, w końcu to się przyjmuje. Jezusa do serca, wierzymy w to, że On zmienia nas.
3: Tak, tylko na tym etapie jednak dziecko jeszcze jest bardzo mocno pod wpływem rodziców, więc też rodzice często zapominają o tym, że dziecko naprawdę wie więcej, rozumie więcej, niż my sobie wyobrażamy. I kiedy nawet dziecko chodzi do kościoła, bo mu każemy, bo my sami się zmuszamy w cudzysłowie, bo są takie przecież rodziny, które z bólem serca idą na tę mszę niedzielną, bo tak trzeba podpisy zbierać, bo ktoś kazał, to dziecko naprawdę to widzi i ono też przesiąka tą atmosferą, tym udręczeniem swoim i tylko czeka razem z rodzicami, aż skończy się to wszystko, aż ten dzień nastąpi, żeby wreszcie nie musieć chodzić do kościoła co niedziela. Więc rodzice naprawdę niech pamiętają, że dzieci są bacznymi obserwatorami i nauczymy co najwyżej fałszu, obudy tego, że coś, co jest wartością samą w sobie, można lekceważyć, bo tego uczą rodzice, którzy nie szanują sakramentu, a jednak zabiegają o niego.
2: I to bardzo ważne, żeby pozbyć się tej obudy i nie robić niczego na siłę, a nie chodzić albo nie chodzić i narzekać, bo takie przypadki też są częste. O komuniach świętych dzisiaj rozmawiamy. Wracamy po piosence. If I could...

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Rozmawiamy o komuniach świętych. W naszym studiu Aneta Rajza-Hermajewska, katechetka, wykładowca akademicki. To może teraz

0: posiłkuje się takim fragmentem z jednego z portali internetowych, wypowiedź pani Beaty. Im bliżej komunii, tym większy stres. Tyle modlitw, regułek do zapamiętania. Ja sama się stresuję, co dopiero moja córka. Powiedziała mi, że czuje się tak, jakby przystępowała do jakiegoś strasznego egzaminu. Uczymy się prawie codziennie. Nie wiem, jak ukoić jej nerwy. Nie ukrywam, że ja również muszę się nauczyć, bo nie pamiętam tego wszystkiego.
1: Można powiedzieć, a wystarczyło się po prostu modlić od paru lat już wcześniej, czy od kołyski właściwie, nad kołyską tego dziecka, a potem z nim od kiedy ono się nauczy mówić, więc no ja bardzo współczuję takim rodzicom, że po pierwsze nie doceniają wartości Eucharystii, bo gdyby ją znali, to też jak to mówią święci, kolejki by się ustawiały przed kościołem i trzeba byłoby sterować ruchem aż do kościoła, więc jak ktoś ma takie nastawienie, to rzeczywiście szkoda i jego stresu i stresu dziecka, więc niech może sobie rzeczywiście spędzą inaczej ten dzień. Niekoniecznie właśnie zabiegając o pierwszą komunię świętą swojego dziecka. Ja też może powiem coś, co jest niepopularne, ale może do tego powinniśmy dojrzeć też jako wspólnota kościoła, bo to jest chyba naprawdę czas, żeby odejść od tego myślenia, że pierwsza komunia święta dziecka powinna być w klasie trzeciej. Niech to jednak będzie wydarzenie, do którego przygotowujemy się jako rodzina i niech pewnym papierkiem lakmusowym czy jakimś wyznacznikiem tego, kiedy się przyjmuje sakrament, jest dojrzałość rodziny, nawet nie dziecka, bo dziecko jest dzieckiem, prawda? Ale jeśli rodzina jest dobrze przygotowana, to wtedy następuje ten czas, że faktycznie jest też gwarancja, że rodzice poprowadzą dalej to, do czego przygotowali dziecko, to, o co zabiegali, o co prosili, więc nie, drodzy Państwo, no nie zmuszajcie się, nie zmuszajcie swoich dzieci. Jeśli dla Was Eucharystia nie jest wartością, nie jest sakrament czymś cennym, to naprawdę zostawcie więcej miejsca w ławkach powietrza tym, którzy doceniają, są świadomi tego, czym tak naprawdę jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii.
0: Spotkanie z Jezusem w Eucharystii, ale też spotkanie z rodziną.
2: Mniej więcej tak wygląda to w oczach Stwórcy. Tak przynajmniej podejrzewam, bo wiedzieć tego nie mogę. Być może, że mnie nie znasz, lecz ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, wstajesz, znam twoją rzeczywistość. Ja ciebie stworzyłem na moje podobieństwo i włosy twe policzyłem na głowie, choć to szaleństwo. Masz miłość, nie przekleństwo, życie, potencjał. Jesteś moim synem, znam cię od twego poczęcia. Wybrałem cię do szczęścia, synu, nie byłeś przypadkiem. Spisałem o tobie księgę, dałem talent, dobrą gadkę.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Komunia święta dzisiaj na warsztacie w rozmowach wiarygodnych. Właśnie to przyjęcie ciała Chrystusa, to przygotowania i rodziny, i dzieci. No a później huczne przyjęcie, prezenty. Można spotkać rodzinę czasem po wielu latach, bo przyjeżdżają chrześni. W kościele jest mnóstwo ludzi, w tym gości.
2: Tak, właśnie zauważyłem, że duża część tych gości, którzy przychodzą do kościoła, to są ludzie albo niewierzący, albo ludzie, którzy mówią, że wierzą, ale nie chodzą do kościoła, przez to nawet jak są najważniejsze fragmenty mszy, na przykład przyjęcie komunii świętej, to ci ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, o co chodzi i stoją. I też ja nie lubię na przykład chodzić na takim msze, gdzie jest, podczas której jest komunia święta, ponieważ przychodzą w większości dużo osób, które przychodzi na tę mszy, po prostu nie wie o co, nie wie, kiedy się klęczy, kiedy wstaje, kiedy się śpiewa, kiedy nie. Nie umieją się zachować w tym kościele, nie dlatego, że są niewychowani, tylko dlatego, że nie chodzą do tego kościoła.
3: Niestety coraz częściej tak wyglądają spotkania, no, liturgie, czy to przy okazji innych sakramentów, czy właśnie przy okazji pierwszej komunii świętej, gdzie kościoły się wypełniają osobami, gośćmi, parafianami, można powiedzieć, prawda? I to czasami jest przykry widok, dlatego że widać, że czasem ci rodzice, czy rodziny, szerzej mówiąc, wiedzą znacznie mniej niż same te dzieci, które przyjmują sakrament, jak się zachować. I ja tutaj w pełni podzielam też takie i oburzenie, dlatego że to jest też kwestia pewnej kultury, bo przecież każdy z nas, kiedy idzie czy do teatru, czy do kina, czy na mecz na stadionie, to tak naprawdę próbuje się orientować, jak tam się zachowywać, prawda? Więc wypadałoby minimum kultury zachować, też wchodząc do świątyni. I też nawet może wcześniej przypomnieć sobie, zorientować się, co robić, jak się zachowywać. Też mieć na uwadze, że to jest miejsce święte. To nie jest jakaś gala, to nie jest ścianka, na której tylko robimy zdjęcia i zachwycamy się swoją osobą i osobą naszego, czy to chrześniaka, czy kogoś innego z rodziny. Tylko to jest miejsce święte. Więc też znowu pamiętajmy, że i w tym miejscu jesteśmy dla naszych dzieci, naszych bliskich świadkami tego, jak tam się zachowywać.

0: zachowujemy, więc jeśli nie potrafimy zachować się w kościele, to może zróbmy sobie szybką powtórkę, jak tam należy zachować się, żeby też nie gorszyć swoją osobą, ale też po prostu nie przeszkadzać innym. Jeśli ktoś naprawdę już tak bardzo nie chce tam być, niech może poczeka przed kościołem. Tam też jest dobre miejsce, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda.
1: A ta pogoda dopisuje w maju, zatem moi drodzy, nic na siłę. facebook.com/rozmowywiarygodne. Cały czas czekam na wasze wspomnienia, ewentualnie przemyślenia dotyczące pierwszej komunii świętej. Za chwilę serwis, a do rozmowy wrócimy po godzinie 7:00.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: Młodzi chrześcijanie coraz częściej niż starsze pokolenia sięgają po Biblię i swobodniej mówią o wierze. Wynika z nowego raportu Patmos Youth Report. Badanie cytowane przez Zenit objęło 91 tysięcy osób w 85 krajach, w tym prawie 29 tysięcy respondentów w wieku od 15 do 30 lat. Pokazuje ono, że mimo spadku przynależności instytucjonalnej, ciekawość duchowa młodych nie zanika, lecz często wyraża się inaczej. Jednym z głównych wniosków raportu jest większe zaangażowanie młodych chrześcijan w kontakt z Pismem Świętym. Na świecie połowa młodych deklaruje, że korzysta z Biblii co najmniej raz w tygodniu. Wielu z nich mówi też, że czuje się pewniej w rozmowach o wierze, opowiadaniu historii biblijnych i odnoszeniu Pisma Świętego do codziennego życia. Najwyższy poziom zaangażowania biblijnego odnotowano w Ameryce Łacińskiej i Afryce Subsaharyjskiej. W tej drugiej 93% ankietowanych chrześcijan wyraziło pragnienie, by dowiedzieć się więcej o Biblii. Projekt Tak dla religii i etyki w szkole wstrzymany. W związku z wątpliwościami przewodnicząca posiedzenia Sejmowej Komisji Krystyna Szumilas zarządziła w środę przerwę do czasu otrzymania stanowiska rządu. Projekt, poparty przez ponad 500 000 obywateli, zakłada wprowadzenie obligatoryjnego wyboru między lekcjami religii a etyki oraz ustawowe uregulowanie statusu tych przedmiotów w polskim systemie oświaty. Ta inicjatywa zrodziła się z głębokiej troski o wychowanie młodzieży, mówi Piotr Janowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które projekt wniosło do Sejmu.
3: Nie mamy unormowanej kwestii związanej z przedmiotami, które mówią o wartościach, o szeroko rozumianej aksjologii. I właśnie ten projekt świetnie wpisuje się w naszą konstytucję. Jak zaczniemy czytać preambułę konstytucji, to widzimy, że ma ta przestrzeń szkolna być dla osób wierzących i osób niewierzących. I ta obligatoryjność, ta nowość tych założeń jest taka, że każdy uczeń będzie otoczony edukacją do wartości. Nie wyobrażamy sobie i widzimy to jako fachowcy, jako nauczyciele, jako pedagodzy, co się dzieje z młodym człowiekiem, który wybiera nic. To nic zawsze nie jest dobre. I krążę w takiej pustce właśnie egzystencjalnej i ten projekt ma to uregulować. Komisja, członkowie komisji to zauważyli. Ten projekt jest pluralistyczny i on mylnie jest przedstawiany przez osoby, które są niechętne do tego projektu, że ma zmusić młodego człowieka do uczęszczania na lekcje religii. Zresztą w ogóle nie widać tej drugiej ważnej kwestii jak lekcja etyki, która w szkole jest dzisiaj po prostu w ogóle niewidoczna, w ogóle jej nie ma.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam w drugiej godzinie naszego porannego spotkania i wrócimy do tych rozmów dotyczących pierwszej Komunii Świętej, bo być może warto przesunąć wiek przyjmowania tego sakramentu, by była to decyzja świadoma i odpowiedzialna. O tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj, jeszcze w tej godzinie. Powiemy również o filmie Maryja Matka Papieża, który nie schodzi z pierwszych miejsc na rankingach kinowych produkcji. Zatem zachęcam do dzielenia się swymi wspomnieniami z pierwszych Komunii Świętych oraz refleksji na temat tego, czy faktycznie może warto przesunąć ten wiek przyjmowania tego sakramentu. facebook.com/rozmowywiarygodne. Agnieszka Kozłowska-Łysko. Zapraszam.

pięć miesięcy. Nasza wielka miłość jak przeminęło z wiatrem, zmieniła się w nicość, przeminęła z wiatrem. Niestety zamordowałem cudowne uczucie, permanentnie klałem, aż musiałaś uciec. Oddałaś się dziecku, żyłaś niczym wdowa, bardzo szybko w sercu zdążyłaś mnie pochować. We wspomnieniach zbudowałem ci Taj Mahal, w ramionach innych chcąc znaleźć swój Kanaan. Tak minęło parę ładnych lat, każdy zbudowało sobie swój własny świat. Stanął między nami zbyt potężny mur, aby kiedykolwiek runął, musiałby się zdarzyć.

wbiły w bitę cierni, znaleźliśmy panaceum. Wybaczenie, życie to nie romantyczny film, nie było lekko. Mnóstwo łez od bitwy, pokonaliśmy przeszłość. Teraz wspólnie razem dla spragnionych wody życia. Jesteśmy drogowskazem prowadzącym ich do sychar.

0: I będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia według świętego Mateusza.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: W rozmowach wiarygodnych dziś o komuniach świętych rozmawiamy. Razem z nami Marcin. Pana syn komunię przyjmował w tym roku. Co było najtrudniejsze w tych całych przygotowaniach?
1: No właściwie to nie było żadnych trudności w przygotowaniach. One przebiegły bez żadnych problemów. Może kwestia tego, żeby tą albę dopasować, znaleźć

0: krawcową, ale to są rzeczy normalne, codzienne. Tak więc uważam, że komunia nie pociąga za sobą żadnych jakichś nadzwyczajnych wyzwań, problemów do rozwiązania.
1: A takie przygotowania duchowe?
0: To znaczy przygotowania duchowe to syn miał to w ramach zajęć religii, spotkań w kościele. Jako rodzic z takimi rzeczami się nie potrafię zajmować, jak przygotowanie.

0: szkole.
1: A jak pan wspomina swoją pierwszą komunię?
0: Generalnie to się pamiętało przez pryzmat prezentów, bo za komuny to był początek lat 80. Była taka zasada, że chrzestny kupował rower. Dostałem rower Wigry 3, to wtedy na podwórku było generalnie normą, wszyscy je mieli, też byłem dumny i dostałem zegarek od chrzestu. No i pamiętam też, że komunia, przyjęcie było w domu moich rodziców i że mama bardzo była zmęczona, bo musiała cały czas zamiast świętować to te dania podgrzewać, podawać do stołu. No i jeszcze, że pamiętam, dostałem klocki Lego, ale to takie wspomnienia są bardziej materialne z tamtych czasów, bo to tak właściwie wtedy wyglądało, prawda? Że zbierała się rodzina, że w domu było przyjęcie takie skromne, bo to wiadomo, nie było cateringów, samemu się robiło te dania. No i właściwie pod względem duchowym powiem szczerze, że tylko pamiętam, że była na koniec pieśń Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. O to zapamiętałem, jak się wychodziło z kościoła.
1: A może komunia powinna być w późniejszym wieku?
0: Moim zdaniem to nie jest nawet głupi pomysł, bo dzieci, przynajmniej ja, nie wiem jak obecne, ale kiedy ja miałem te lat 9-10, to w ogóle tego nie czułem, to były takie bardziej jakieś spotkania. Wtedy księża nie byli tacy jeszcze mili, życzliwi, to było takie trochę pokrzykiwanie na te dzieci, trzeba tak stać, tak powiedzieć, tak się zachować i to było, te przygotowania były stresujące, uroczystość też była w związku z tym stresująca. Dlatego się patrzyło na prezenty, bo to było coś, co nie było stresujące, dawało jakąś radość tej komunii. A sama komunia była taka spięta, sztywna, tak jak zresztą no, wtedy sytuacja, relacje międzyludzkie. W kościele też również stosunki na początku lat 80.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Wracamy do wspomnień związanych z pierwszą komunią świętą, tych niedalekich. Ty, Krzysztofie, miałeś komunię świętą 4 lata temu. No i co pamiętasz najbardziej, jak wspominasz?
3: Na pewno to też dużo zależy od księży, którzy przygotowują do tej komunii, którzy uczestniczą i prowadzą mszę podczas tej komunii. W moim przypadku ksiądz był naprawdę super. Było dużo zabawy i to przyjęcie Pana Jezusa do serca było bardzo przyjemnym doświadczeniem. To nie chodziło głównie o prezenty, o spotkanie, o świętowanie, tylko właśnie o to przyjęcie, o to duchowe przyjęcie i naprawdę dobre wspomnienie to jest.
2: A prezenty, przyjęcie takie już materialne też było?
3: Też było i też nie powiem, że to było złe, też to było fajne doświadczenie, ale jednak było to porównywalne z tym przyjęciem Pana Jezusa, ale to są jednak dwie różne rzeczy, bo to jest materialne, to jest spotkanie z rodziną, porozmawianie z bliskimi, a to jest jednak takie duchowe, samemu to przyjmuję sam w sobie, to się skupiam wtedy, żeby przyjąć tego Pana Jezusa ja, a nie inni.
2: Czyli to nie jest twój ostatni sakrament, do bierzmowania też przystąpisz?
3: Tak, mam zamiar przystąpić, jeszcze mam trochę czasu, bo 2 lata, ale na razie jestem na tak. Raczej to nie powinno się zmienić.
2: A uważasz, że komunia święta właśnie powinna być przyjmowana w wieku 10 lat, czy może w wieku bardziej takim świadomym? Bo ty, jak słyszę, to taki świadomy jesteś tego, co się działo, ale chyba nie wszyscy.
3: Nie wszyscy. Tak samo jak się przychodzi do kościoła i patrzy na niektóre dzieci przyjmujące komunię, to też widać, że te dzieci się śmieją, bawią, wyjmują sobie hostię z ust i pokazują kolegom czy koleżankom i nie traktują tego poważnie, więc moim zdaniem komunia święta powinna być przyjmowana w wieku, nie wiem, 13-15 lat, żeby dzieci były w pełni świadome tego, co się dzieje i co one przyjmują, a nie żeby to było tylko uroczystość, którą trzeba zrobić, żeby dostać kasę i prezent.
2: Ty komunię świętą miałeś właściwie 2 tygodnie temu, jak ją wspominasz?
4: Przeżyłem ją bardzo duchowo, było bardzo fajnie, świetnie, było przyjęcie.
2: Po komunii jest biały tydzień, trzeba codziennie chodzić do kościoła. Ciężko było tak ten czas poświęcić?
4: Nie, było bardzo fajnie w kościele w białym tygodniu. Nawet chodziłem na nabożeństwo majowe o godzinie 17:30 zamiast na 18:00 do kościoła. I chodziłem po prostu na taką godzinę mszę, bo ksiądz był taki na tyle miły dla tych dzieci, że odprawiał tylko pół godziny mszy.
2: I ksiądz mówił specjalnie do was, jak ta msza wygląda?
4: No, na przykład raz ksiądz przyniósł cukierki za odpowiedzi do kazania poprawne. No i zakładki też były, obrazki jakieś Maryi.
2: Taka ciekawa msza była.
4: Tak, bardzo ciekawa.
2: Z tej komunii co jeszcze pamiętasz? Przyjęcie, samą uroczystość?
4: Uroczystość najbardziej właśnie tak przeżywam. I też bardzo teraz mam zamiar tak, że kiedy będę się nudzić, to będę chodzić sobie do kościoła tak w wolnym czasie.
2: Już kościół nie jest taki straszny?
4: Nie, ale był. No kiedyś tak, ale teraz to nawet lubię chodzić do kościoła, fajnie jest. No bo też mam cel w sumie, jak chodzę do tego kościoła, bo przyjmę Pana Jezusa, hostię pod postacią chleba Pana Jezusa przyjmę. I no to jednak jest coś takiego... Cóż taki, no, można to nazwać.
2: Piękne wspomnienie i doświadczenie. Temat już zamykamy, a za chwilę jeszcze propozycja filmowa i kulturalna. Zatem zostańcie z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Mamy maj, miesiąc Maryi. Na ekran kin niedawno weszła produkcja filmowa Maryja, Matka Papieża, a razem z nami dzisiaj reżyser tego filmu, Jan Sobierajski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: To film religijny.
2: Jest to film religijny, owszem, ale na podstawie życia i świadectwa postaci historycznej, największego Polaka w historii, mianowicie Jana Pawła II.
1: Proszę powiedzieć, jaki wpływ miała Maryja na papieża?
2: Tak naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, że do tej pory nigdy nie powstał film, który ukazuje i odsłania tę wielką tajemnicę historii Jana Pawła II i tej wyjątkowej relacji z Matką Bożą, bo dobrze wiemy, że to jej zawierzył swój pontyfikat Solemnitatis Tuus i był przez nią prowadzony właściwie od samego poczęcia. W filmie pokazujemy niesamowite fakty z życia Karola Wojtyły, jeszcze zanim został papieżem, i takie punkty styczne, kiedy jego życiorys przecinał się z interwencjami Matki Bożej. I są to takie kamienie milowe, które właśnie dzisiaj z perspektywy 21 lat po śmierci Jana Pawła II układają się w taką wielką mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej.
1: Do kogo film jest skierowany?
2: Film zaadresowaliśmy tak naprawdę do każdego widza, szczególnie uwzględniając widzów młodych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecne pokolenia nie miały możliwości spotkać osobiście papieża. Nie miały możliwości słuchać jego homilii, jeździć na pielgrzymki. I tak naprawdę wszystkie informacje, jakie biorą do swojego życia i kształtują obraz Jana Pawła II, są informacjami z social mediów, są informacjami ze świata kultury, sztuki. I zdecydowaliśmy się, że stworzymy film, który pokaże na nowo Jana Pawła II przez pryzmat Matki Bożej, przez pryzmat tych wyjątkowych objawień, nie tylko w Polsce, a też w Fatimie. I ukażemy tego Jana Pawła II w sposób współczesny, dlatego udało nam się oprócz anamorficznej optyki kinowej użyć również sztucznej inteligencji, która ożywiła archiwalne zdjęcia, które do tej pory były statyczne, tym razem już na wielkim ekranie ożyły. Dlatego ten film jest zrealizowany dla wielu pokoleń i również właśnie przez te nowinki technologiczne.
1: No także jeśli kogoś interesuje postać papieża i relacja Ojca Świętego z Maryją, to zachęcamy, ale również młodych, to młode pokolenie tkwi właściwie w tych nowinkach technologicznych. Warto tam podejrzeć różne nowości.
2: Tak, zdecydowanie tak. Pokazują to wyniki, ponieważ film Maryja, Matka Papieża od 4 tygodni znajduje się wśród najchętniej oglądanych filmów kinowych w Polsce. To jest niezwykły fenomen. Obejrzało go już kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym wiele szkół, jak również wiele parafii, ale również wielu widzów, którzy przyszli do kina zobaczyć tą niezwykłą historię. Myślę, że jest to w ogóle najbardziej aktualny film kinowy, które dzisiaj możemy zobaczyć na wielkich ekranach, a to dlatego, że za naszą wschodnią granicą już od 4 lat toczy się wojna i zawsze w takich trudnych sytuacjach zastanawiamy się i szukamy autorytetów, które już podobne sytuacje mają za sobą i taką osobą niewątpliwie jest Karol Wojtyła, który kiedy przychodzi na świat miał sytuację Bitwy Warszawskiej, później właśnie czas wojny, okupacji, zamachu na jego życie, komunizmu, a więc tak naprawdę mamy pełny spektrum życiowych historii w świadectwie Jana Pawła II i dziś możemy z tych pięknych historii, a właściwie z jego postawy i z jego relacji z Matką Bożą czerpać.
1: Także zachęcamy do pójścia do kin. Jan Sobierajski, reżyser filmu, gościł dziś o poranku w Rozmowach Wiarygodnych.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Miniona noc była bardzo bogata w doświadczenia i życie, bowiem muzea otworzyły swoje podwoje. Również te diecezjalne, kościoły i katedry oraz inne placówki kulturalne związane z kościołem lub jego postaciami zapraszały w swoje progi w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. W wielu miejscach minionej nocy można było obejrzeć unikatowe dzieła sztuki sakralnej oraz wziąć udział w oprowadzaniu po rzadko udostępnianych wnętrzach. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Świątynia Opatrzności Bożej, Archikatedra Warszawska czy Pokamedulski Kompleks na Bielanach to tylko część miejsc w samej Warszawie, które można było odwiedzić podczas minionej nocy. Swoje wnętrze udostępniło też Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, co można było obejrzeć. O tym teraz goście Anna Czajkowska-Sałapat i Piotr Piwko właśnie z Wadowic, z Muzeum Jana Pawła II. To cóż takiego szczególnego mogli goście zobaczyć tej nocy?
3: My bardzo się cieszymy, że po raz kolejny mogliśmy zaangażować się w tą ogólnopolską akcję, jaką jest Noc Muzeów. Co roku staramy się przygotować jakąś niespodziankę dla wszystkich naszych zwiedzających. Nie ukrywam, że jest ona zwykle związana z jakąś ważną rocznicą bądź jakąś wartością ważną dla Jana Pawła II. W tym roku, w związku z tym, że w listopadzie będziemy obchodzić 80. rocznicę święceń kapłańskich Karola Wojtyły, postanowiliśmy w muzeum zorganizować w czasie Nocy Muzeów grę muzealną Ścieżka powołania, odczytać drogę. I zaprosiliśmy naszych gości, którzy zgłaszali się jako drużyny, do właśnie takiego spotkania z ważnymi w kontekście powołania, ale też w odkrywania drogi życiowej Karola Wojtyły postaciami i rozwiązywania różnych zagadek.

0: wykonywania, myślę, dość ciekawych i czasami zaskakujących zadań, bo też nasi goście mogli na przykład sprawdzić, czy potrafią haftować krzyżykiem, albo czy umieją rozpoznać zapachy przypraw kuchni dwudziestolecia międzywojennego.
1: To jeszcze tak, pani Aniu, ja zapytam, a dlaczego to haftowanie krzyżykiem, bo...
0: Bo jedną z postaci na ścieżce była Emilia Wojtyłowa, matka Karola Wojtyły, i chcieliśmy troszkę pokazać to, jakie umiejętności między innymi Emilia na pewno posiadała jako kobieta tamtych czasów, czyli to haftowanie nie było jej obce, ale samo zadanie nie polegało tylko i wyłącznie na wykonaniu tego haftu. Do wyhaftowania była konkretna litera, była to pierwsza litera imienia pewnej ważnej dla Emilii postaci i najpierw nasi uczestnicy gry musieli odnaleźć, o jaką postać chodzi, odgadnąć, i dopiero wtedy, znając już imię tej osoby, mogli trafić we właściwą literę i spróbować ją wyhaftować.
1: I tak oto pod osłoną nocy można było poznawać sekrety rodziny Wojtyłów, ale też związane z samą postacią Karola Wojtyły, czyli naszego papieża. Jutro natomiast rocznica urodzin Jana Pawła II. Co prawda nie okrągła, 106, ale czy z tej okazji coś ciekawego u was też się wydarzy? Można przyjechać, zobaczyć, doświadczyć?
0: Myślę, że nasze muzeum jest takim miejscem, w którym zależy nam najbardziej, by goście czuli się jak w ciepłym, kochającym domu, więc tak naprawdę można nas odwiedzać w każdym momencie, przyjeżdżać do nas, i nasze drzwi są zawsze otwarte. I ten dzień urodzin, rocznicy urodzin Karola Wojtyły, to można powiedzieć jest taki troszkę centralny dzień w roku działalności naszego muzeum. Jest to najważniejsze, powiedziałabym.
1: Czyli nie noc, czyli dobrze trafiłam, w dobrym momencie rozmawiamy. Tak?
0: Ważnym punktem, bo chcąc poznać w ogóle postać Jana Pawła II, no, nie można pominąć tego, że urodził się w Wadowicach, tu się wychował, tutaj kształtowały się jego życiowe postawy, więc dla nas urodziny są takie wyjątkowe i w tym roku zapraszamy wszystkich, którzy tylko mają na to ochotę, do udziału w koncercie Siła Słowa, który odbędzie się w Sanktuarium Świętego Józefa na Wadowickim Karmelu, na Górce, jak my to tutaj mówimy. Też w miejscu bardzo szczególnym z perspektywy Karola Wojtyły, bo tam od dziecka uczęszczał, tam też przyjął swój pierwszy szkaplerz. A co tam na tym koncercie będzie się działo, to myślę, że najlepiej już tutaj pan dyrektor opowie, bo będzie to naprawdę piękna muzyczna podróż i taka uczta dla ducha.
2: Jan Paweł II jest autorem 14 encyklik i już jakiś czas temu taka inspiracja nas, można powiedzieć, ogarnęła, ażeby te encykliki może troszeczkę opowiedzieć w sposób muzyczny, albo w każdym razie nadać im taki rys, ażeby można było w świecie muzyki przeżyć wartości, które są w tych encyklikach poruszone. I na tym koncercie będzie można właśnie wysłuchać takich utworów, takich dzieł muzycznych, które są zainspirowane papieskimi encyklikami. Wystąpią soliści Izabela Szafrańska, Jagoda Rata i Staszek Plewniak.
1: Panie Piotrze, ale żeby nie przyjeżdżać na sam tylko koncert, można również zwiedzić wnętrze muzeum, bo poniedziałki to zwykle dzień wolny.
2: Nie u nas.
0: Nie u nas.
2: Nie, my rzeczywiście jesteśmy tutaj zawsze. W zasadzie zawsze. Naprawdę jest tylko kilka dni w roku, w których muzeum jest nieczynne, takie jak Boże Narodzenie, ale właściwie tak, w zasadzie jesteśmy tutaj codziennie.
0: Tak, i właśnie w poniedziałek 18 maja też działamy w naszych standardowych godzinach, czyli od 9 można już zwiedzać muzeum. Wejścia odbywają się co 15 minut, więc wystarczy po przybyciu zorientować się, które wejście będzie najszybsze. Proponujemy różne formy zwiedzania, bo można nas zwiedzać właśnie tradycyjnie z przewodnikiem, też zarówno w języku polskim, jak i angielskim, także po włosku, więc grupy włoskie również tutaj do nas przyjeżdżają. Ale proponujemy też formę zwiedzania z audioprzewodnikiem. Tutaj mamy narrację nagraną już w kilkunastu językach, więc tak naprawdę każdy, kto przyjeżdża, może poznać historię życia Karola Wojtyły, ale też jego wadowickich bliskich i przyjaciół. A koncert sam odbędzie się o godzinie 19:00. Wstęp jest wolny, więc zapraszamy do udziału w takim wspólnym świętowaniu urodzin Karola Wojtyły.
1: Czyli śmiało można przyjechać rano, zwiedzić muzeum, zachwycić się wadowickim rynkiem i

0: okolicami, a wieczorem przyjść na koncert.
1: Właśnie tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Na pewno wszyscy, którzy będą mieli okazję skorzystać z tej oferty, z tego spotkania, będą bardzo zadowoleni.
0: I to wszystko w dzisiejszych Rozmowach Wiarygodnych. Zatem nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć Wam dobrej, ciekawie spędzonej niedzieli. Agnieszka Kozłowska-Łysko, do usłyszenia.

0: To Nat Cichocka w utworze Zink, a na zegarze 8.
1: Pogoda.
0: Ach, co to była za noc. Z jednej strony gorąca, a z drugiej chłodna. Gorąca, bo za nami noc muzeów i pewnie ta noc była dla was długa, więc jaka była pogoda nocą, wiedzieliście, jeżeli staliście w kolejce do jakiegoś obiektu, do jakiegoś muzeum, albo w kolejce do Polskiego Radia, bo ta ciągnęła się aż do zakrętu przez cały parking, ale wszyscy, którzy przyszli, doczekali się i weszli, a w środku było ciepło i bardzo ciepło, a nawet gorąco momentami, kiedy zwiedzali nasze studia. Jeśli chodzi o tę pogodę na zewnątrz, to dzisiaj podobna do wczorajszej, czyli deszczowo i chłodno. No i to, że chłodno, to smutno, to, że deszczowo dla niektórych być może też, bo popsuje pewnie niedzielne i w ogóle weekendowe plany, ale deszcz jest wyczekiwany, bo wiosna dosyć sucha, widać, że wysychają jeziorka, rzeki, no i ta zieleń potrzebuje deszczu, potrzebuje opadów, więc to, że pada, to dobra wiadomość. I tak o tym pomyślmy, jeżeli jakieś plany były dzisiaj spacerowo-wyjazdowe, a pogoda trochę nie taka, to zawsze trzeba spojrzeć na tę pozytywną jej stronę, czyli pada i podlewa, a tego potrzebujemy. A temperatura? No 10 stopni, tak w niektórych miejscach naszego kraju może być. W nocy było nawet blisko zera. No może nie aż tak, ale 5 stopni na plusie to takie wartości, które się pojawiły. Ale jak mówiłam, ta noc była gorąca z innego powodu. Dzień będzie chłodny i deszczowy, a potem poniedziałek, a co w poniedziałek, to się jeszcze okaże.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Zapraszam Was do ekoprzestrzeni.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Bo to jest właśnie to miejsce i ta godzina, kiedy przyglądamy się temu, co w trawie piszczy, co w drzewie stuka i co w lesie gra. Taka to audycja. Wiele ciekawostek ekologicznych pojawi się dzisiaj w naszym programie. Na pewno sprawdzimy, jak tam z jajkami. Chociaż już po Wielkanocy i temat jajek trochę za nami, ale wiadomo, niedziela, jajecznica musi być. No to jakie jajka wybrać i czy ten chów klatkowy to już przeszłość? To na pewno pojawi się dzisiaj w naszym spotkaniu, w naszej audycji. Będziemy też przyglądać się ptakom, no bo skoro jajka, no to i ptaki. A czy te wszystkie ptaki już przyleciały? Czy poczuły wiosnę i ciepło? No ciepełka brakuje nam w ten weekend, ale być może te ptaki, które przyleciały, postanowiły przeczekać i liczyć na to, że będzie cieplej. Otworzymy jeszcze niejedne ekologiczne i zielone drzwi w tym programie, więc zapraszam na najbliższe dwie godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Jest godzina 8:18, no to sprawdźmy, jak tam dzisiaj energia. Mamy ją zieloną czy nie?
1: Zielone godziny.
0: Warto sprawdzić, jaki prąd płynie w naszej sieci, o której godzinie płynie ten najbardziej zielony. A tak dzieje się wtedy, kiedy panele fotowoltaiczne i wiatraki, czyli te odnawialne źródła energii, mają odpowiednie warunki do produkcji prądu. I miks energetyczny, który trafia do naszej sieci, wtedy właśnie jest w większej ilości produkowany z tych odnawialnych źródeł, a to znaczy, że bardziej ekologiczny. Wczoraj

zielonych godzin też nie będzie tak dużo, a przede wszystkim nie będą one tak bardzo zielone. Będą tak delikatnie, lekko zielonkawe, czyli około 50% prądu w naszej sieci będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii, a ta druga część, no, będzie pochodziła ze spalania węgla. Więc jeżeli czekaliście wczoraj z praniem, no to rozumiem, że nie będziecie chcieli czekać do jutra, zwłaszcza, że jutro jeszcze gorzej, więc zróbmy tak, że zróbmy to dzisiaj. Niedziela, niby chciałoby się poodpoczywać, ale wstawienie prania, jak już wszystko jest w tej pralce, to nie jest dużo roboty. Albo puszczenie, uruchomienie zmywarki, to też chwila, moment. Więc gdybyśmy dzisiaj się zdecydowali, a tak byłoby lepiej, bo jutro będzie gorzej, no to między 11 a 15 to będzie taki czas, kiedy tego zielonego prądu w naszej sieci będzie więcej niż o innych godzinach. Czyli po prostu między 11 a 15 jest ten dobry moment na ładowanie chociażby różnych urządzeń, których też używamy, z których korzystamy. Czyli jak ktoś ma hulajnogę, no to jak już wróci z porannej przeglądu okolicy o 11 może tą hulajnogę podłączyć. A jeżeli ktoś ma na przykład do ładowania jakiegoś powerbanka, to też po 11 można naładować i jutro z niego korzystać, bo jutro nie ładujemy, nie ma zielonych godzin jutro. Ale we wtorek będzie lepiej, także taki trochę w pogodzie miks i ciekawe zmiany, tak jak w pogodzie, taki w gniazdku, jak się okazuje.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj taka pogoda, że być może jeszcze nie macie ochoty wstawać. Ale ptaki to już na pewno wstały i od rana dają koncert. Jak ktoś śpi przy otwartym oknie, to ma okazję takiego koncertu posłuchać, nawet w środku miasta, bo wiosna to taki moment, kiedy te ptaki najgłośniej się odzywają, a większość ptaków wędrownych dotarła już na lęgi do Polski. Najwcześniej powróciły do nas skowronki, żurawie i czajki, a jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, najpiękniej obecnie, zwłaszcza w parkach i ogrodach, śpiewają kapturki, czyli pokrzewki czarno-błotniste i gajówki.
2: Są już słowiki, są już te wszystkie mokradłowe ptaki, które może nie śpiewają tak pięknie jak te wspomniane wcześniej, ale też dają moc, więc te ptaki śpiewające już mamy. Ostatni, którzy jeszcze ciągle są w drodze z Afryki, mówimy o przepiórkach, mówimy o derkaczach, o ultrakolorowych żołnach, które może tak pięknie nie śpiewają, ale za to niewiarygodnie wyglądają, więc są jeszcze ptaki, które ciągle do nas lecą.
1: Czyli ten koncert będzie jeszcze ciekawszy, jak już wszystkie przylecą, bo w drodze na polskie letniska, a może i lotniska, są także oprócz kolorowych żołn m.in. wilgi, muchołówki, dudki, gąsiorki i strumieniówki. I od razu myślę sobie o tym, żeby te wszystkie ptaki obejrzeć, bo nie każdego kojarzę, zwłaszcza tą strumieniówkę. Czy ona lubi nad strumieniem siedzieć? To też ciekawe. Warto jeszcze sobie może w wolnej chwili doczytać. A wpływ na czas powrotów coraz częściej mają zmiany klimatu. Na przykład część populacji kapturki przeniosła się na Wyspy Brytyjskie i ma do pokonania około 1000 kilometrów. A te, które tradycyjnie zimują w Afryce, muszą sobie przylecieć do Polski dystans od 3 do 5 tysięcy kilometrów, więc lećcie, a my chętnie poczekamy na wasz koncert.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Ptaki zapraszają nas na koncert, ptaki wracają do kraju, ale ptaki mają też pewien problem, ponieważ ptasia grypa uderza w rynek drobiarski, a z powodu niedoborów towaru ceny jaj idą w górę. No i aby temu zapobiec, jedna z dużych polskich sieci handlowych zdecydowała się przywrócić na półki tańsze jaja, ale te z tak zwanego chowu klatkowego. A pamiętam, jak kilka tygodni temu cieszyliśmy się, mówiliśmy o tym, że właśnie te jajka trójki wycofywane są ze sklepów. No ale być może jest w tym głębszy sens, żeby się znów pojawiły. Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu, uważa, że jest to przejaw twardego stąpania po ziemi.
3: Polska sieć, która podjęła tą decyzję, wykazała się wysokim poziomem racjonalności, dając klientowi możliwość zakupu jaj od polskich producentów. Oceniamy ją bardzo dobrze.
2: No ale taki ruch oburza obrońców praw zwierząt, dla których powrót do sprzedaży tych popularnych trójek to zdecydowanie krok wstecz. Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki przypomina, z czym wiąże się ten rodzaj produkcji.
4: Chów klatkowy jest to zdecydowanie najgorszy system utrzymywania kur i na jedno zwierzę przypada tam powierzchnia niewiele większa od kartki A4. Polscy konsumenci są tego świadomi i nie wspierają chowu klatkowego. Badania opinii publicznej już od lat wskazują na taki duży sprzeciw do tego sposobu utrzymywania kur.
2: No i zwracanie uwagi na to, jakie jajka kupujemy. Przedstawiciele fundacji uspokajają, że na razie nie ma sygnałów, żeby inne duże markety chciały iść tą samą drogą i wprowadzać trójki do sprzedaży. Jak wskazują badania, ponad 70% Polaków zwraca uwagę na to, jakie jajka kupują, a przede wszystkim na to, co za tym idzie i jakie warunki życia mają kury, które je znoszą. Wiemy już, że trójki to te najgorsze, a zerówki te najlepsze, a jest też coś pomiędzy, więc można wybierać.

0: blind, brown eyes.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Mówiłam dzisiaj o godzinie 8, że pogoda raczej deszczowa i być może to nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy mieli plany spędzenia dzisiejszego dnia na świeżym powietrzu, ale jest to naprawdę dobra wiadomość dla przyrody, bo susza, z którą mierzymy się od kilku lat, w zasadzie jest nieustającą suszą. To nie jest tak, że przychodzi suchy miesiąc po mokrej chociażby wiośnie. Ta wiosna bardzo sucha i deszczu nam potrzeba, bo o ile wydaje się, że wszystko jest ok, odkręcasz kran i leci woda, to być może będzie z czasem to poważniejszy problem. Na razie obserwujemy, że wysychają zbiorniki wodne, że rzeki trochę zmniejszają swoje koryto, a te malutkie to wysychają zupełnie. No i z wodą może być problem, dlatego trzeba myśleć o tym już teraz. I myślą o tym mieszkańcy Krakowa, którzy chcą 1000 studni głębinowych. Powstanie sieci niezależnych ujęć wody zakłada obywatelski projekt uchwały przygotowany przez Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Aktywiści w ten sposób chcą zabezpieczyć się mieszkańców wodę w przypadku na przykład dużej awarii elektrycznej czy skażenia wody. Rozpoczęli zbiórkę podpisów pod uchwałą obywatelską w tej właśnie sprawie, a inicjatywa zakłada wykonanie 1000 studni głębinowych z ręcznymi pompami na krakowskich osiedlach, mówi autor projektu Michał Kostrzyński.
3: Jesteśmy uzależnieni od infrastruktury tej systemowej wodociągów krakowskich, które opierają się na energii elektrycznej. Bez energii elektrycznej w czasie blackoutu, który widzieliśmy na przykład w Hiszpanii, no

0: się to tym, że nie mamy dostępu do wody. Nasz projekt zakłada wykonanie studni głębinowych zabezpieczonych w pompy, ale mechaniczne, które można poruszać siłą własnych mięśni.
1: Pamiętam taką studnię u babci na ogrodzie. To była nawet całkiem przyjemna zabawa, frajda dla dzieciaków, że pompowało się i za którymś uruchomieniem, naciśnięciem i wyłożeniem energii z siebie ta woda zaczynała lecieć do wiadra. Potem było trudniej, bo to wiadro trzeba było zanieść do domu, a wiadro z wodą jest dużo cięższe niż puste wiadro. Budowa 1000 studni głębinowych kosztowałaby według autorów projektu około 55 milionów złotych. Prezes krakowskich wodociągów krytykuje ten pomysł. Piotr Ziętara zapewnia, że woda w kranach w wielu miejscach w Krakowie popłynie nawet bez prądu.
2: Kraków ma 4 ujęcia niezależne wody. Ma odpowiedni system zapewnienia tranzytu wody, również bez użycia energii elektrycznej, bo mówimy tutaj o grawitacyjnym spływie wody do Krakowa. Większość tych elementów szczegółowych jest objęta ustawą o informacjach niejawnych, więc ja nie mogę powiedzieć ani o generatorach, ani o systemie awaryjnego zasilania energii elektryczną.
1: Ale jak zapewniała prezes wodociągów krakowskich, spółka ma generatory prądu do zasilania pomp, mobilne stacje uzdatniania wody, a na szczególnie potrzeby ma też beczkowozy. Ich liczba pozostaje tajna ze względów bezpieczeństwa. Władze spółki zaznaczają, że woda ze studni głębinowych nadawałaby się tylko do celów sanitarnych, czyli ta, którą chcą mieszkańcy, ponieważ nie ma możliwości badania jej jakości na bieżąco, nie ma też gwarancji, że mieszkańcy nie zaczęliby jej pić, narażając swoje zdrowie, no bo taka nieprzebadana woda może być niebezpieczna, jeśli będziemy ją pić prosto z tej studni. To nie te czasy, kiedy piło się wodę ze źródełka i ze studni. Co się wydarzy w Krakowie, pewnie będziemy się jeszcze przyglądać. I guess for now you've got the last laugh.

0: To był Pat w utworze Off My Mind. Bardzo lubię tego artystę, był kiedyś w czwórce. Można wrócić do rozmowy, jest na stronie. Jak pogrzebiecie, poszukacie, to znajdziecie, bo był jakiś czas temu, ale uwielbiam jego połączenie polskiego i angielskiego. Tak przenikają się te języki, że naprawdę potrafi nas zaskoczyć. A teraz utwór, który być może też nas zaskoczy. Przede wszystkim dlatego, że jest nowym utworem na naszej playliście. Crack and Smack, Travel Light to stylowy miks new disco, house'u i funk elektroniki z brazylijskim feelingiem wniesionym przez Diego Strausza. O czym będzie ten utwór i jak będzie brzmiał, to warto posłuchać, bo na pewno ciepłe syntezatory się pojawią.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Za nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy, czyli taki czas w miesiącu maju, kiedy to zimno już powinno minąć i można zacząć prace ogrodowe. No i w kalendarzu zimno minęło, ale za oknem tego chłodu wciąż pod dostatkiem. Dzisiaj temperatura około 10 stopni. Tak może wyglądać sytuacja na termometrach. No 10 stopni to już zawsze plus, czyli rośliny powinny sobie poradzić. Za to deszczu będzie całkiem sporo, a to dla roślin też dobra wiadomość, bo jak pada, to podlewa to, co posadziliśmy i być może trochę jesteście niezadowoleni, że weekend i pada, ale niech pada, bo susza nam grozi, więc każda kropla deszczu na wagę złota. Od rana na zachodzie i Pomorzu jest pogodnie, ale zimno i tam mogą słupki rtęci spaść nawet do 5 stopni, ale im dalej na wschód i południowy wschód, tym mamy wyższe temperatury, ale znowu więcej deszczu, więc albo trochę więcej słońca, ale chłodniej, albo trochę cieplej, ale więcej deszczu. Taka sytuacja pogodowa dzisiaj w naszym kraju. Deszcz nie przestanie padać, możemy spodziewać się ulewy, w jednych miejscach więcej popada, w innych miejscach trochę mniej popada, więc parasol to dzisiaj dobry pomysł. Kurtka przeciwdeszczowa też się przyda i nie ma wymówki, że pada. Na spacer można iść zawsze, tylko trzeba się dobrze ubrać.
1: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
7: Słuchasz czwórki.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Czy zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie, które większość instytucji omija szerokim łukiem? Co by się zmieniło, gdybyśmy naprawdę zaczęli słuchać innych gatunków? Ale nie metaforycznie, a dosłownie, bo nie chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co czuje pies na kanapie, ale o coś znacznie bardziej niewygodnego. O to, że nasza głuchota na inne gatunki ma konsekwencje dla lasów, dla rzek, dla lwów na afrykańskiej sawannie. Jest osoba, która od 20 lat zadaje sobie to pytanie, Eleni Gikakis, to uczennica Jane Goodall. No Eleni do nas do studia nie przyjdzie, ale przyjdzie ktoś, kto miał okazję z nią się spotkać, porozmawiać, no i wziąć udział w warsztatach. I za chwilę do nas przyjdzie, bo już podobno ze swojej dziczy wyszedł. Mentor z dziczy już za moment, zostańcie z czwórką.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: No i już pojawił się w studiu Maciej Żebrowski, mentor z dziczy. Trafił do studia Czwórki. Mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł dobrze przez najbliższą godzinę. Cześć.
2: Myślę, że na pewno. Cześć, Maciej Żebrowski. Dzień dobry.
1: A z jakiej dziczy przybyłeś do nas? Skoro mówimy, że Maciej mentor z dziczy, no to czy to jest rzeczywiście dzicz, czy to jest taki wymysł tylko dla potrzeb audycji Szanuj Zieleń?
2: Wiesz co, nie, ja mieszkam w Puszczy Bolimowskiej, w przyczepie kempingowej z dwoma końmi, dwoma kotami i dwoma psami. I to jest takie coś, co sobie wymyśliłem. Uciekłem z miasta, bo ja mieszkałem w mieście i trochę sobie nie wyobrażam już wrócić na stałe do niego i no, tam się czuję najlepiej po prostu.
1: Czyli ty na pewno masz co rano koncert ptasi o tej porze roku, zwłaszcza jeżeli mieszkasz w dziczy, w takiej przyczepie, no to okno lekko uchylisz i już dzień dobry, koncert od piątej.
2: Nawet nie muszę okna uchylać, rzeczywiście jest tak, że jak uchylę okno, to się ciężko śpi tak naprawdę o tej piątej nad ranem. Rzeczywiście ten koncert jest bardzo intensywny i piękny. Ja bardzo lubię, jak mnie budzą ptaki.
1: No to jest rzeczywiście ten piękny moment i taka pobudka lepsza niż budzik, który dzwoni rano, ale dobrze, że zadzwonił ci budzik, czy ptaki cię obudziły i mogłeś przyjść do nas, do Czwórki, bo porozmawiamy sobie o kobiecie, która była dla ciebie inspiracją. Jest sporo takich osób, ale aż tak inspirujących to chyba nie, które właśnie opowiadają o przyrodzie. Ostatnio mówiliśmy o Davidzie Attenborough, który setne urodziny obchodził, no i skoro dożył 100 lat i ma się nieźle, to znaczy, że bliski kontakt z przyrodą sprawia, że będziemy żyli długo. I oto recepta. Nie mam właśnie receptę na długowieczność. A kim jest Eleni Gikakis, z którą ty miałeś okazję się spotkać i też cię zainspirowała?
2: Eleni Gikakis to jest postać przede wszystkim patrząca bardzo holistycznie na przyrodę. Ona jest znana między innymi z tego, że zajmuje się komunikacją intuicyjną międzygatunkową, czyli rozmawia ze zwierzętami, rozmawia z roślinami, rozmawia z głazami, ze zjawiskami, gwiazdami, z ogniem i tak dalej.
1: Wiesz, że to brzmi już od razu nieco dziwnie, rozmawia z głazami i gwiazdami.
2: Tak, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ja mówię o tym wszystkim. Ja jestem głęboko przekonany, że myśmy w dawnych czasach, tych takich jaskiniowych, ale do tej pory myślę, że to się dzieje w tych rdzennych ludach, byli w stanie komunikować się ze wszystkim w naturalny sposób, że to jest coś, co myśmy mieli. To było takie głębokie połączenie z naturą, które zgubiliśmy w drodze ewolucji. I Eleni jest jedną z takich osób, która ten dar przypomina nam. Ona jest uczennicą Anny Breitenbach, która jest jedną z najważniejszych w tym momencie komunikatorek międzygatunkowych, oraz Jane Goodall, z którą się przyjaźniła.
1: Jane Goodall zmarła rok temu, też osoba, która była blisko związana z naturą. No dobrze, ale na czym polega ta komunikacja międzygatunkowa, to słuchanie innych gatunków? Wspomniałam, że nie chodzi o to, żeby zakumać, co pies sobie myśli i co by od nas chciał, tylko to jest trochę głębsze spotkanie.
2: To znaczy, chodzi też o to, żeby zakumać, co pies sobie myśli, co by od nas chciał.
1: Natomiast, zakumać to żaba raczej w sumie. No
2: to tak, natomiast... Eleni mówi zawsze, że jeżeli chcesz rozmawiać ze swoimi zwierzętami w domu, to się tego naucz, bo to jest łatwe. Natomiast to wszystko służy temu, żeby wspierać naturę w bardzo holistyczny sposób. I to podejście Eleni też, to bo my mówimy tutaj o rzeczach, które brzmią trochę w szalony sposób, ale tak naprawdę podejście Eleni, to, które jest mnie bliskie, jest łączeniem intuicyjnej komunikacji. Ona polega na telepatycznej, intuicyjnym rozmawianiu z tymi wszystkimi istotami, bytami, ale z drugiej strony to w żaden sposób nie odrzuca ani nauki, ani tematów behawioralnych i tak dalej, tylko to jest holistyczne podejście do natury w ogóle. Z jednej strony mamy szansę porozmawiać, co to zwierzę rzeczywiście chce, czego te dzikie zwierzęta, czy te domowe zwierzęta potrzebują. Z drugiej strony Eleni ma bardzo głęboką wiedzę na temat tego, w jaki sposób te zwierzęta leczyć, co im szkodzi, co jest dobre, co nie, jak tak podchodzić do tematów eutanazji, kastracji i tak dalej. I to holistyczne podejście dopiero daje nam szerszą perspektywę. Ja jestem przekonany, że my potrzebujemy nauki teraz bardziej niż kiedykolwiek indziej, bo ona udowadnia nam, jak nieprawdopodobnie mądrym, inteligentnym organizmem, złożonym bytem jest przyroda. Taki przykład mój ulubiony z ostatnich lat, gdzie udowodniono, zbadano, że grzyby za pomocą grzybni ultradźwięków komunikują się w tak złożony sposób, że to przypomina ludzką mowę.
1: Tak,
2: i my potrzebujemy takich dowodów.
1: Te grzyby ze sobą rozmawiają, zwierzęta ze sobą też zapewne jakoś się komunikują, z nami nieco trudniej. No i ile dobrze wiedzieć, co chce nasz pies, kot, no to po co nam wiedza, co potrzebuje lew albo tygrys, czy też słoń?
2: Dlatego, że zniszczyliśmy ich naturalne środowiska i wiedza, co potrzebuje lew, co potrzebują lwy jako gatunek bezpośrednio.

bezpośrednio od tego gatunku pomaga nam w konserwacji środowisk naturalnych, bo tym przede wszystkim zajmuje się Eleni tak naprawdę i tą wiedzę, tą moc, którą posiada, ten dar, który rozwinęła i który

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Po wczorajszych atrakcjach związanych z nocą muzeum i dużą ilością osób, które przybyły do Polskiego Radia, żeby zobaczyć, jak wygląda nasze studio, ucieczka w dzicz, to byłoby dzisiaj dobre zadanie, ponieważ miałam okazję spotkać się z wami, słuchaczami, porozmawiać, spojrzeć oko w oko i wyobrazić sobie, a właściwie zobaczyć, jak wyglądacie na żywo. No ale takie przebodźcowanie czasami sprawia, że chcielibyśmy uciec gdzieś daleko do lasu. Być może jeszcze mi się to dzisiaj uda, mojemu gościowi się to udaje często, ponieważ mieszka w dziczy. Mentor z dziczy Maciej Żebrowski cały czas jest z nami i rozmawiamy sobie trochę o tej komunikacji z przyrodą, ale też ze zwierzętami. Miałeś okazję brać udział w takich warsztatach, które prowadziła Eleni Gikakis, no można powiedzieć twoja mentorka, która nauczyła cię właśnie tego daru komunikacji, czy tego się można nauczyć, czy my to w sobie mamy, tylko zgubiliśmy.
3: Tak, mentorka teraz już można powiedzieć nawet, że partner biznesowy, bo my regularnie organizujemy warsztaty w Polsce. Jeszcze regularnie to może dużo powiedziane, bo dopiero będzie teraz drugi set, ale tak. Ja głęboko wierzę, że to jest nie jest dar, którego my się musimy uczyć. To jest dar, który myśmy zapomnieli, że mamy. I to są rzeczy, które od dawna mieliśmy. Eleni zawsze opowiada taką historię na początku takich warsztatów, że jej mama mówi, że pierwsze słowa, jakie wypowiedziała w życiu, to były słowa, które mówiła do kwiatka.

0: worka, który trzyma. I że to jest coś, co dzieciaki bardzo często potrafią. Jakby, jak obserwujemy często, to jest i na rolkach na Instagramie i gdziekolwiek, to jak wygląda relacja dzieci z naturą, taka pierwotna, ze zwierzętami. One mają ten dar już nawet nie komunikacji, a takiego zrozumienia. One wiedzą, gdzie stanąć, jak się zachować. Te dzieciaki, które z przyrodą mają dużo do czynienia, bo wiadomo, te takie typowo miastowe często mają takie trudne zachowania, gdzie tutaj złapią psa za ogon i tak dalej, nie rozumieją, czym jest ta natura. Ale dzieci wychowywane w naturze, na wsi, one rozumieją, jak te zwierzęta funkcjonują. I to jest dar, który myśmy mieli od zawsze i nasi przodkowie dawno, dawno temu, oni komunikowali się ze zwierzętami w taki sposób, nawet polując, oni prosili antylopę, żeby ujawniła im trasę, którą będzie szła i ofiarowała się, bo oni muszą wykarmić rodzinę. I ja mam
1: pewien... ta antylopa mówiła, okej, dobra, to ja akurat nie, ale te koleżanki wyślę tą drogą.
0: Tak, to tak działało tak naprawdę. I dla mnie dowodem, trochę może kontrowersyjnym, na to, że myśmy byli w stanie wieki temu w naturalny sposób komunikować się z naturą, jest pewna święta medycyna z... południowej Ameryki, z Doliny Amazonii. Ja nie wymawiam jej nazwy ze względu na szacunek do tej medycyny, ale to jest substancja, którą wszyscy znają. Prawdopodobnie ona jest dosyć mocno popkulturowo teraz znana. Ona to jest wywar, który się składa z dwóch roślin. Jedna roślina powoduje halucynacje, ale wydala się ją bardzo szybko, więc do tych halucynacji nie dochodzi. I druga roślina powoduje, że to wydalanie jest zahamowane i w związku z tym ten wywar działa i to jest proces uzdrawiający z szamanem i tak dalej. Z logiki, z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że przy tych milionach gatunków, które są w Amazonii, nie ma szans, żeby oni to wynaleźli albo robili to metodą prób i błędów. Oni musieli wiedzieć, czy to była komunikacja, czy to była wiedza z jakiegokolwiek innego pola, że tak powiem. Nie ma to znaczenia. To jest wiedza, która przyszła od tych roślin, które się ujawniły. Nie ma innej szansy, moim zdaniem. Nie ma możliwości, żeby oni to eksperymentowali, nie mając żadnych narzędzi ku temu.
1: Nie mogąc tego zbadać pod mikroskopem albo jakimiś innymi odczynnikami. Ja tutaj trochę żartuję, że antylopa jedna powiedziała drugiej, że ty się poświęć dla dobra wykarmienia rodziny, ale no to nie jest tak naprawdę zabawne i to nie jest żart, bo chociażby te kwiatki, do których nawiązywałeś, no podobno jak się do nich mówi, miło się do nich mówi, to one rosną i to też jest no, legenda, teoria, prawda, nieprawda. Jest to sprawdzone i wiele osób mówi, że działa. Czyli ta komunikacja taka pozytywna z naturą przynosi dobre efekty.
0: To już jest w ogóle gdzieś tam, ocieramy się oczywiście o fizykę kwantową, tak? I dlatego ja mówię też, że uwielbiam naukę, która w tym momencie powoli te wszystkie nasze mambo-dżambo, jak ja to mówię, czasami udowadnia, że to istnieje, że to jest i że warto w ten sposób komunikować się z naturą. I tak naprawdę takie warsztaty zeleni to nie jest tylko nauka komunikacji ze zwierzętami, ale bardzo holistyczne spojrzenie na naturę. I ja na przykład... miałem okazję sprawdzić i dowiedzieć się rzeczywiście, że to jest dar, który gdzieś tam jest zapomniany. Ja nie używam tego jeszcze jako narzędzia, bo daleko mi do tego, ale to, co mi dały te warsztaty, to taką naprawdę maksymalną uważność na naturę i na zwierzęta. I zupełnie zmienia się moja relacja i z moimi zwierzętami, i ze wszystkimi zwierzętami. I ja widzę, w jaki sposób podchodzę w inny sposób do każdego istnienia, z jaką empatią i z jaką mądrością po prostu większą dzięki temu, że zrozumiałem, że na bardzo głębokim poziomie, że to są istoty takie same jak my. One się komunikują w inny sposób tak naprawdę, ale one czują, myślą, mają swoje dążenia, każde istnienie jest indywidualne i tak do tego trzeba podchodzić.
1: A nie masz wrażenia, że gdybyśmy po prostu zostawili je w spokoju i niech sobie żyją swoim życiem, to też by było okej?
0: Byłoby fantastycznie, tylko teraz one bardziej niż kiedykolwiek, szczególnie te dzikie zwierzęta, dzika natura potrzebuje naszej pomocy, no bo myśmy tą dziką naturę, myśmy te ekosystemy zniszczyli, więc teraz ich potrzebujemy. Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli je zostawić. Ja na przykład, moje dążenie, ja jestem uznawany za naprawdę szalonego człowieka, ja mam dwa konie. I wszyscy mówią, super, to czy można na nich pojeździć? Nie można. Na moich koniach nie można jeździć i moim celem jest zwracanie im dzikości poniekąd. Ja uważam na przykład, że konie, to jest akurat bardzo fajny przykład, koniom powinniśmy dać spokój, nie tylko tym dzikim zwierzętom, ale konie są bardzo mało udomowionymi zwierzętami. Badania pokazują, pracuję z taką naukowczynią Emily Kisson, która mówiła mi, że domowym koniom zajmuje dwa pokolenia, jedynie dwa pokolenia, żeby wrócić do dzikich zachowań. To jest bardzo mało. To jest dowód na to, że one nie są dzikimi zwierzętami, więc myśmy powinni odczepić się od większości zwierząt tak naprawdę, ale musimy stworzyć im do tego warunki.
1: No i takie warunki można stworzyć w jednym

widząc, czego te zwierzęta potrzebują. Zastanawiam się, jak wyglądały takie warsztaty. Czy wy się zaszyliście w dziczy, czy były jakieś specjalne gry terenowe, a być może jakieś przejścia konkretnymi trasami, ale o tym porozmawiamy za moment.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: A razem ze mną Maciej Żebrowski, mentor z Dziczyno. I są tacy goście, którzy przychodzą do czwórki, wystarczy, że zapali się lampka, otworzysz im mikrofon i potrafią gadać. I tak sobie myślę, Maciek, że może to dlatego tak dużo mówisz i umiesz i ciekawie opowiadasz, że siedzisz w tej dziczy, nie masz się do kogo odezwać, to wpadłeś do mnie, do żaby, bo tak na mnie mówią i po prostu buzia ci się nie zamyka. Masz nie, z nim pogadać?
3: Wiesz co, ja tak zawsze miałem, że dużo mówiłem, ale tak, rozmawiam ze swoimi zwierzętami czasami trochę, staram się przynajmniej. Jesteśmy w XXI wieku, w dziczy mam internet i telefon, więc dzwonię do ludzi, więc tak.
2: No to dobrze, bo my dzisiaj o tej komunikacji ze zwierzętami rozmawiamy i o tych warsztatach, które miałeś okazję, w których miałeś okazję uczestniczyć. Eleni Gikakis, kobieta, która ma takie porozumienie z naturą. No i jak się okazuje, każdy z nas gdzieś ma, być może zagubił, ale można spróbować to w sobie odnaleźć. To jak wyglądają takie warsztaty? Czy to jest właśnie zaszycie się w dziczy? Czy to jest nasłuchiwanie zwierząt? Czy to jest próba odgadnięcia, o co im chodzi? No jak odnaleźć w sobie ten dar komunikacji?
3: Dziś jest wskazana, natomiast my te warsztaty organizujemy w różnych miejscach. Akurat dwa najbliższe będą chyba w Bornym Sulinowie i w Giżycku, więc trochę będzie bardziej dziko. Natomiast to nie jest konieczne. Ta komunikacja w ogóle, ona jest łatwiejsza paradoksalnie, kiedy zwierzęcia nie ma przy nas. I można nauczyć się rozmawiać ze zwierzęciem, które jest koło nas, ale ono jest rozpraszające bardzo często. Na tym pierwotnym poziomie łatwiej się komunikować ze zwierzęciem poprzez zdjęcie, czy poprzez wyobrażenie sobie go i przypomnienie, jak wygląda. I to jest ta komunikacja telepatyczna, ona jest zdalna i my się w ten sposób łączymy. Jakkolwiek to brzmi w szalony sposób.
2: No, dziękuję, że to ja, ty powiedziałeś.
3: Tak, ja jestem człowiekiem jednak tym, który sprawdza, wsadza ten paluch w ranę jednak zawsze, więc ja, no, byłem na takich warsztatach. Miałem okazję zobaczyć, że rzeczy, które przychodzą do mnie na temat tego zwierzęcia,

0: Ważniejsze jest to, że ten pierwszy etap szkolenia nas polega na tym, i też nie wszystkie zwierzęta są na to gotowe, to też jest zabawa, żeby wybrać zwierzę do komunikacji, które jest na to gotowe. Są zwierzęta, które mają to w nosie, one nie chcą nas uczyć, ale są takie, które chcą nas uczyć. I ten pierwotny etap najłatwiej jest, kiedy ja na przykład, jeżeli masz jakieś zwierzę, pokażesz mi jego zdjęcie i ja będę komunikował się z tym zwierzęciem i najpierw będę go pytał o rzeczy, które spokojnie możesz zweryfikować. Jaki ma kolor miski? Gdzie lubi spać? Jaki sposób się zachowuje? I jak się bawi? I jeżeli te rzeczy na takich warsztatach zaczynasz... Dobry, kolor miski można zgadnąć. To są rzeczy, które... Ale jeżeli widzisz zielony fotel z podnóżkiem i właściciel zwierzęcia mówi, to jest fotel, na którym ten pies uwielbia leżeć u moich rodziców. To nie jest rzecz, którą przypadkiem można było wymyślić. I to jest sposób, który weryfikujesz. Ja pojechałem na takie warsztaty jeszcze do innej osoby wcześniej, żeby z przekonaniem, że to prawdopodobnie istnieje, a tylko niektórzy ludzie mają taki dar. I nagle się okazało, że ja też to mam. I to było nieprawdopodobne. Ja uwielbiam wszystkie fakty naukowe i te rzeczy o tym, jak się grzyby komunikują, drzewa, i to jest mój konik i uwielbiam o tym czytać. Natomiast staram się to łączyć holistycznie. No i to tak działa, że i to jest ten początkowy etap. To jest najważniejsze, żebyśmy my na początku zobaczyli, że my też to mamy na takich prostych przykładach, bo komunikowanie się w zaawansowany sposób ze zwierzęciem chorym albo który jest u progu życia i śmierci, to jest już level wyższy. My na razie organizujemy te warsztaty wprowadzające. Ja śmiem twierdzić, że nie znam komunikatora ze zwierzętami, bo jest w Polsce kilku, którzy nie potrzebowaliby takich warsztatów Eleni, bo ona oprócz tego, że uczy jak to robić, uczy etyki przede wszystkim. O tym, że mówi o tym, że nie każde zwierzę, z nie każdym się można skomunikować i w jaki sposób do tego podchodzić i w jaki sposób interpretować to, co do nas przychodzi.
1: Ale trochę to też mówimy o dwóch rodzajach zwierząt, bo mówisz o tym, który siedzi na zielonym fotelu i teraz mam wrażenie, że w ogóle telepatycznie to zajrzałeś do mojego mieszkania, bo mam zielony fotel, ale na nim kot leży, a nie pies, więc tutaj jeszcze musimy popracować, ale to jedno to właśnie te zwierzęta nasze udomowione, a druga to te dzikie zwierzęta. Czy to jest inny rodzaj próby dogadania się i porozumienia? No bo te, które mamy, no to trochę znamy.
0: Tak, i z nimi jest łatwiej się komunikować, bo one w naturalny sposób chcą się z nami komunikować. One po to są w naszych życiach, żeby z nami gadać. Oczywiście są zwierzęta, które dają sobie już z tym spokój, bo widzą, że nie ma żadnej odpowiedzi po drugiej stronie.
1: Cały czas chcę saszetę, a ona mi nie daje, okej.
0: Tak, tak, tak, to prawda, tak się dzieje. Koty w ogóle to moglibyśmy oddzielną audycję zrobić, jak się koty komunikują, bo koty są szalone w tej komunikacji i naprawdę potrafią kłamać. Koty potrafią kłamać.
1: A oczywiście, że tak. Przecież ona już jadła. Nie, gdzie? Ja nie jadłam.
0: Dokładnie. No, różne rzeczy się dzieją. Natomiast komunikacja z dziką przyrodą jest zupełnie inna. Ona jest oczywiście bardziej zaawansowanym poziomem. Natomiast dzikie zwierzęta w naturalny sposób niekoniecznie chcą się z nami komunikować. To są sytuacje, gdzie przychodzimy do dzikiego zwierzęcia, mówiąc, że ja tutaj przybywam, żeby cię ratować.
1: Z misją pokojową przychodzę.
0: Kim ty jesteś, żeby mnie ratować? To są trudne rzeczy, bo one w naturalny sposób, szczególnie biorąc pod uwagę, jak wygląda aktualnie życie na naszej planecie, dla większości z nich są nieufne wobec ludzi. Również wobec tej komunikacji telepatycznej, więc to jest dużo trudniejsze i wymaga większych umiejętności i większej empatii tak naprawdę i zrozumienia, że te zwierzaki dzikie mogą po prostu się nas bać.
1: To ja ci teraz telepatycznie przekażę, co robimy, bo ja jestem żaba, jak już ci powiedziałam. Jak myślisz, co teraz robimy?
0: Rozmawiamy.
1: A nie, zagramy. No dobra, ale jeszcze popracujemy nad tą naszą telepatią. Muramasa.
0: Dobrze.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Energia podąża za uwagą. Dobrze zapamiętałam zdanie, które mi przed chwilą Maciej Żebrowski powiedział, tak?
2: Dobrze. Tak, i uwaga za energią też.
1: No dobrze, i my dzisiaj mamy dużo energii i sporo uwagi na naszych braci mniejszych, na zwierzęta, z którymi można się komunikować, jak wspomniałeś, telepatycznie. No i trochę może się to wydawać wariactwem, że my próbujemy coś telepatycznie przekazać zwierzętom naszym domowym albo tym dzikim, ale wyobraźcie sobie i przypomnijcie sobie taką sytuację, ile razy się zdarzyło, że mieliście do kogoś zadzwonić, wysłać SMS-a, wiadomość i nagle ten ktoś do was dzwoni albo spotykacie się. No gdzieś ta taka energia, telepatia normalnie funkcjonuje w naszym życiu i może tak samo działać w relacji człowiek-natura.
2: Wiesz co, moim zdaniem to działa dokładnie tak samo. Ja mam taką historię, byłem w Grecji u Eleni, żeby spotkać się z nią i dogadać wszelkie szczegóły warsztatów i tam jest dużo bezdomnych psów. I oczywiście te historie można uznać, że to jest zbieg, seria zbiegów okoliczności, natomiast było ich trochę za dużo. Ja kiedy jechałem do hotelu, miałem tam, nie wiem, 300 metrów, zobaczyłem, że wokół śmieci, takiego miejsca, gdzie są śmieci, żeruje cała watacha psów.
1: Szukając no i, pożywienia.
2: Tak, ewidentnie. No więc to była jakaś tam 15 chyba, ja stwierdziłem, że no, muszę im kupić jakieś jedzenie. Przyjeżdżałem obok tego miejsca jeszcze chyba ze 3 razy. I nie było już ich tam ani razu. Wieczorem, tam koło 20, wiozę karmę, no i doszedłem do wniosku, skoro jestem u Eleni, no to zacznę się komunikować z tymi zwierzętami. No i wysłałem im informację intuicyjnie, że słuchajcie, jest jedzenie, że jesteście głodne, to zapraszam. Podjeżdżam pod ten śmietnik, nie ma tych psów, ale w momencie, kiedy wysiadam z auta, przysięgam, że to tak wyglądało nawet komicznie, że cała watacha psów zza zakrętu, wypadając praktycznie z tego zakrętu, wbija pod
1: ten śmietnik. Tak, gdzie ty jesteś?
2: Tak, bo są głodne. Wysypałem im to jedzenie, zjadły to w trymiga, no i drugiego dnia stwierdziłem, robię to samo. Znowu wysyłam informację, przychodzą tylko 3 psy i wysypuję tą karmę, one nie jedzą. Ja mówię, co się dzieje? Jeden z nich spojrzał na mnie, spojrzał w lewą stronę, ja patrzę, tam są 4 miski pod płotem pełne karmy. I no, uznałem, że to jest po prostu delegacja tych psów, które...
1: Przyszły podziękować tak, za tak, wsparcie, dokładnie. Za to, że o nich pomyślałeś, przekazałeś im informację. No cały czas brzmi to nieco szaleńczo, ale no tak jak wspomniałam o tej komunikacji między nami, ludźmi telepatycznej i takiej...

0: i właśnie energii, która gdzieś tam przeskakuje i się dzieje, no to się zdarza i możemy to zaobserwować. Ale właśnie, co nam to daje? No bo tutaj mówisz o tym, że komunikujesz się ze zwierzętami, nakarmiłeś głodne zwierzęta. Być może możemy pomóc też tym zwierzętom dzikim, które potrzebują naszego wsparcia, bo zniszczyliśmy im jakiś teren, terytorium. A co daje to ludziom? Co my możemy z tego wynieść?
1: Wiesz co, to jest każde takie warsztaty, to też jest głęboki proces rozwojowy, głęboki proces powrotu do siebie, czyli do natury, bo my też często mówimy, że my jesteśmy rozłączeni w jakiś sposób z naturą, albo jesteśmy my versus natura, ale my jesteśmy naturą też i to przychodzi takie zrozumienie. Ja w ogóle uwielbiam, często zdarzają się na warsztatach takie ze 2-3 osoby kompletnie wątpiące, z innego świata, na przykład, nie wiem, lekarz, ginekolog przychodzi na takie warsztaty, mówi: sprawdzam. No i wyjeżdża z zupełnie innym nastawieniem, z tak otwartą głową. Mnie wzruszają takie historie najbardziej, bo ja widzę łzy tych ludzi, widzę, jak oni się łączą z powrotem z tym, z czym powinny być połączeni od zawsze. I to, co nam to daje, oprócz tego, że daje nam to dużo większy fokus na naturę, której jesteśmy częścią, którą jesteśmy tak naprawdę, ale przede wszystkim daje nam to takie wypoziomowanie w sobie, uziemienie, zrozumienie, co jest naprawdę ważne. U mnie warsztaty z Eleni połączyły wszystkie kropki do tego stopnia, że założyłem fundację Animal Medicine i Eleni była takim katalizatorem, który zainspirował mnie do zrobienia tego i do zrobienia tego wreszcie. Natomiast idea tej fundacji jest taka, żeby łączyć ludzi z powrotem na takim głębokim poziomie z naturą poprzez kontakt ze zwierzętami właśnie, bo one są do nas podobne, łatwiej nam się z nimi identyfikować.
0: A z jakim zwierzęciem najłatwiej nam się połączyć? I tak jak mówiłeś, że są takie, które chcą tej komunikacji i takie, które niekoniecznie, kot niekoniecznie, bo swoją drogą chodzi, ale koń na przykład, myślę, że miałby ochotę być bliżej, czy też wolałby, żeby był zostawiony w spokoju.
1: Ja myślę, że koty lubią komunikację, tylko koty w tej komunikacji...
0: Rządzą.
1: Tak, rządzą, zdecydowanie, rządzą, kłamią i tak dalej. Wydaje mi się, że psy tak naprawdę. Psy są, to jak widzimy psy, które są bardzo przywiązane do człowieka, są skupione na człowieku, to też nie jest przypadek. One są najbliżej nas, nawet Jane Goodall, która była nazywana mamą szympansią, mówiła, że jej ulubionym zwierzęciem jest pies, bo pies kocha człowieka naprawdę w naturalny sposób i on chce się komunikować. Z końmi jest różnie. Konie są moim zdaniem w połowie dzikie przynajmniej, więc ta komunikacja też nie zawsze jest prosta i one też mają bardzo twardo stąpające po ziemi zdanie na swój temat i tego, jak powinno być. Natomiast psy chcą nas wspierać na wszelkie możliwe sposoby.
0: A jak my tak próbujemy się właśnie dogadać z zwierzętami dzikimi czy tymi domowymi, tak trochę telepatycznie, to czy to też w relacjach międzyludzkich gdzieś trochę nam pomaga? Wiesz, no bo jednak życie codzienne pędzi. Ta bliskość z naturą, fajnie jak mamy na to czas, no ale patrząc na to, co się dzieje od poniedziałku do piątku, to nie zawsze jest na to ten czas i czy tutaj w takim tym codziennym życiu też gdzieś możemy zaczerpnąć z tej bliskości natury?
1: Wiesz co, ja odpowiem trochę inaczej. Przede wszystkim mnie Eleni ujęła jedną rzeczą. Głęboką empatią wobec wszystkich ludzi. I to połączenie z naturą, bo bardzo dużo ludzi walczących o prawa przyrody, aktywistów, walczy z poziomu agresji, frustracji i nienawiści do tych, którzy czynią inaczej.
0: Eleni... Według nich czynią źle.
1: Tak, tak, tak, tak. Natomiast ja mam od dawna głębokie przekonanie, że im gorszy człowiek, tym głębsza rana. Natomiast Eleni w którejś wypowiedzi czy medytacji mówiła o tym, że powinniśmy wspierać dobrym słowem, dobrą energią wszystkich ludzi, którzy wchodzą między zwierzęta, również myśliwych i rzeźników. I dla mnie to było wow, nareszcie ktoś do tego tak podchodzi. Bo my najczęściej, ci ludzie, którzy czynią źle, z naszej perspektywy, oni nie mają świadomości, oni są skrzywdzeni w jakiś sposób. Jeżeli my będziemy z nimi walczyć, to robimy tylko akcja, reakcja. Więc głębokie połączenie z naturą daje nam empatię wobec wszystkich ludzi. Zwierzęta nie nienawidzą ludzi. Zwierzęta współczują ludziom. Są historie w tej komunikacji, gdzie pies, który został wyrzucony w lesie przez rodzinę, jest znajdowany przez inną rodzinę i on przekazuje komuś, kto się z nim komunikuje: dlaczego ci ludzie mówią źle o mojej rodzinie? Oni nie umieli lepiej. To jest tak głęboka empatia, tak głębokie. Ja mam ciary teraz, jak o tym mówię, bo za każdym razem, kiedy doświadczam tego, to rozumiem, jak my daleko jesteśmy w rozwoju. I to jest jeszcze coś. Rdzenne plemiona mówią o sobie jako o ludziach, jako młodsi bracia. My się musimy od natury uczyć i tego nas uczy natura, żeby mieć empatię wobec każdego istnienia, każdego człowieka również, bo no jakoś sobie musimy radzić na tej ziemi wszyscy po prostu. Wszyscy tu żyjemy, wszyscy

0: jesteśmy braćmi.
1: Empatia to słowo, które zapadnie mi na pewno w pamięć po tej naszej rozmowie. Bliskość z naturą też staram się budować. Maciej Żebrowski, mentor z Dziczy, był dzisiaj razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
1: No i zapraszamy do Dziczy. Marzę, każdy swoją znajdzie.

8 minut pozostało do godziny 10, zatem audycja Szanuj Zieleń dobiega końca. Spokojnie, spotkamy się w przyszły weekend o 8 rano i znów będzie zielono, znów będzie jakiś ekologiczny wątek, bo to jest to, czym staram się Was zarażać. A dobrą muzyką już za moment będzie Was zarażał mój redakcyjny kolega Duże P. Myślę, że skoro on się pojawi i będzie i jest niedziela, to muzyka będzie odpowiednia do tej sytuacji. Czy będziecie słuchać spacerując po lesie, czy jeszcze ogarniając się gdzieś w domu. Wasza sprawa, ważne, żebyście zostali z czwórką do końca dnia i od poniedziałku też bądźcie z nami. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja.

0: Minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże i całkowite. Tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, a na południu miejscami opady ciągłe o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od +2 do +11 stopni Celsjusza, najniższa na południowym zachodzie, a najwyższa na wschodzie. Temperatura maksymalna od +9 w rejonach podgórskich Karpat do +22 stopni Celsjusza na wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zwłaszcza podczas burz.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
15: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
16: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Duże P w porannej rezydencji.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze, jest niedziela, 17 maja, minęła 10, więc w czwórce witam was ja, czyli Duże P, i serdecznie zapraszam na moją poranną rezydencję, którą obejmuję właśnie w tym dniu tygodnia, właśnie we wspomnianych godzinach i w której gram wam to, co chcę. Ostatnimi czasy najczęściej w formie zmiksowanej i najczęściej w formie muzycznej podróży. W przestrzeni, w czasie, albo jedno i drugie, albo jeszcze gdzieś indziej. Dziś będzie to raczej podróż w czasie, chociaż miejscami również w przestrzeni, bo będziemy słuchać hip-hopu i to tego bardziej klasycznego, wbrew temu, co zasugerować mógłby otwierający audycję kawałek Beautiful, który wspólnie wykonali Tymek i Kous, a który wyprodukował Faust. Będziemy słuchać klasycznego rapu ze złotej ery, w pierwszej godzinie z Francji i okolic frankofońskich, a w drugiej godzinie ze Stanów Zjednoczonych. Ale póki co skupmy się na godzinie pierwszej, którą wypełni nam DJ Therapy ze szwajcarskiego Bern, nie mylić z Brnem. DJ Therapy kolekcjonuje czarne krążki od ponad 17 lat. Gra cotygodniowy show Grzach Snut Schlimmers w Radio Rabe, a czasami lubi pojawić się na tym czy innym evencie, biwie, jubileuszu i tak dalej, dzierżąc skrzynie z winylowymi płytami i popopisywać się głębią swej kolekcji. W takim wypadku najczęściej gra

hip-hop z okolic złotej ery i wszystkie gatunki, które na ów hip-hop wpłynęły, jak disco, funk, soul i muzykę świata. Zawsze przy tym jego celem jest sprawienie, by tłum zaczął tańczyć i myśleć jednocześnie, jak również żeby wpłynąć na wszystkich w zasięgu głośników w pozytywny sposób. Miks, który usłyszymy i który wypełni nam pierwszą godzinę, zatytułowany jest 90s 2000s French Hip Hop i zawiera dokładnie to, co sugeruje tytuł. DJ Therapy przygotował ten 100% winylowy live mix dla The Moment, a ja musiałem niestety przyciąć go do 58 minut, żeby jakoś zmieścił się w naszej pierwszej godzinie. Jest to mix z listopada 2025, ale jest to mix ponadczasowy, w związku z czym najlepiej będzie, jeśli przestanę gadać, powiem, żebyście dali głośniej i zamienimy się wszyscy w słuch, a ja w międzyczasie w trakcie miksu raz na jakiś czas będę jeszcze wspominał, co w nim się znajduje oraz dlaczego i kto sprawił, że został on nagrany. Płyniemy!

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, którą w niedzielę od 10 do 12 serwuje wam ja, czyli duże P. Pierwszą godzinę wypełnia nam dzisiaj miks zatytułowany 90s 2000s French Hip Hop, którego autorem jest DJ Therapy. Jest to 100% winylowy live mix przygotowany dla The Moment. Cóż to jest The Moment? To kanał YouTube'owy i kanał na SoundCloudzie i ogólnie internetowy byt, za który odpowiedzialny jest japoński DJ, filmowiec i koneser winyli oraz muzyki miejskiej ze złotej ery hip-hopu, który nie chwali się powszechnie swoim imieniem i nazwiskiem, natomiast zgromadził 325 tysięcy subskrybentów na YouTubie i z dużą regularnością dostarcza audiowizualnych one-shotów z przemistrzowskimi, 100% winylowymi miksami autorstwa topowych analogowych DJ-ów. Takich miksów jak ten, który słyszycie właśnie w tle, a który za chwilę znowu wypłynie na pierwszy plan.

To jest poranna rezydencja w czwórce, a gram dla was ja, czyli duże P, bo właśnie ja w czwórce w niedzielę od 10 do 12 wspomnianą poranną rezydencję obejmuję. W pierwszej godzinie słuchamy francuskiego hip-hopu z lat 90. i 2000 za sprawą 100% winylowego live mixa, który DJ Therapy ze Szwajcarii przygotował dla japońskiego YouTube'owego kanału The Moment. Na liście artystów Code Noir, Troisième Ale, Iam, Mombi,

pierwszej godzinie porannej rezydencji powoli zbliżamy się do końca miksu 90s-2000s French Hip Hop autorstwa DJ-a Therapy ze szwajcarskiego Bern. To stuprocentowo winylowy live mix przygotowany dla japońskiego kanału The Moment i gorąco polecam całokształt twórczości, który tam się znajduje. I będę na pewno sięgał po niego często, bo jest tam mnóstwo, ale to mnóstwo smakołyków, o czym przekonacie się również w drugiej godzinie. Zanim jednak tak się stanie, po pierwsze jeszcze fragment wspomnianego miksu przed nami, a po drugie na sam koniec pierwszej godziny fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący, oddolny muzyczny protest przeciw barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która w swym pełnoskalowym obliczu trwa od 2022 roku, a w nie

pełnoskalowym zaczęła się już w roku 2014 i zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku godna jest wszelkiego potępienia. Niestety rosyjskie, barbarzyńskie ataki, w tym na cele cywilne, nie ustają, w związku z czym należy cały czas przypominać o tym, że Ukrainę należy wspierać i należy jakoś coś od siebie dawać, żeby tę walkę wspomóc. Ja jako mały, szary, cicho szemrzący trybik w machinie uznałem, że takim gestem wsparcia będzie na przykład granie w każdej godzinie moich audycji w czwórce kawałków z Ukrainy, żeby ktoś z Ukrainy, kto na ten przykład akurat włączy radioodbiornik, czy też jakikolwiek inny odbiornik, w którym usłyszy czwórkę, na przykład przez internet, zdziwił się pozytywnie, słysząc kawałek w swoim języku i poczuł się w Polsce troszkę bardziej u siebie. W ramach fragmentu Godziny dla Ukrainy na koniec godziny pierwszej Roma Mike i Maleńki Gangsta. Bardzo sympatyczny kawałek, który wbrew pozorom jeszcze zyskuje, kiedy wsłuchać się w jego tekst, i z gangsta rapem faktycznie nie ma nic wspólnego. My natomiast słyszymy się już za kilka chwil w godzinie drugiej, gdzie jeszcze więcej hip-hopu ze złotej ery, znowu zmiksowanego w znakomity sposób.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
12: Maleńki gangster, maleńki gangster.

0: będzie.
1: Wybiła 11.
2: Pogoda.
1: Niedziela upłynie nam pod znakiem zachmurzenia dużego i całkowitego. Tylko na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Zasadniczo wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, a na południu miejscami opady ciągłe o natężeniu umiarkowanym. Temperatura minimalna od +2 do +11 stopni Celsjusza.

0: Celsjusza, najniższa na południowym zachodzie, a najwyższa na wschodzie. Temperatura maksymalna od plus 9 stopni w rejonach podgórskich Karpat do plus 22 na upalnym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, to ostatnie, zwłaszcza w czasie burz.
1: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
1: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
2: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
1: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
2: No to włączaj Czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
1: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
2: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
1: Po reklamie.
14: Czwórka. Polskie Radio.

rozmowie czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

miłości obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

0: porannej rezydencji gra dla was duże P.
1: Nie inaczej, mili państwo, nie inaczej. W czwórce, w niedzielę od 10 do 12 poranną rezydencję gram wam ja, czyli duże P. Wspominam o tym, bo każdego dnia grają ktoś inny i gram wam w niej to, co chcę, co w sumie jest zasadą, jeżeli idzie o wszystkich prowadzących, bo jest to pasmo, w którym selekcja muzyczna jest stuprocentowo subiektywna. Jak w sumie niepisana tradycja nakazuje, drugą godzinę rozpocząłem od polskojęzycznego czy też po prostu polskiego kawałka Kamila Wrony. Zły człowiek przed nami, jednakże nie zły człowiek, zresztą kawałek to też nie był zły, a dobra muzyka. Muzyka ze wszechmiar hip-hopowa, muzyka ze złotej ery. W pierwszej godzinie słuchaliśmy rapu francuskiego zmiksowanego dłońmi Szwajcara, w drugiej godzinie będziemy słuchać hip-hopu amerykańskiego zmiksowanego dłońmi Niemca. DJ F, czy też EF, jak kto woli, to berliński DJ z ponad 20 latami doświadczenia. Gra na swoich imprezach i w swoich setach hip-hop, R&B, soul i funk i nie przestaje zadziwiać tłumów zarówno swoją selekcją muzyczną, jak i kolekcją, z której tej selekcji dokonuje, jak i umiejętnościami turntablistycznymi i mikserskimi. Tak jak w pierwszej godzinie, tak i w drugiej, miks, który usłyszymy, to stuprocentowo winylowy live mix przygotowany dla kanału The Moment, a zatytułowany w tym wypadku będzie on 90s Hip Hop Underrated Gems to Classics. Wracając do DJ-a EF, czy też DJ F, zaczął grać imprezy jako młody chłopak w latach 90., mocno inwestując zarówno w swój rozwój jako turntablisty, jak i w rozwój swojej kolekcji nagrań. W 2002 roku najpierw stał się gościnnym DJ-em, a później rezydentem legendarnej berlińskiej miejscówki AM to PM, a od tego momentu jego kariera szła tylko do przodu. Pojawiał się na wielu krajowych i zagranicznych hip-hopowych wydarzeniach o istotnej skali i był bukowany, aby grać w klubach od Bejrutu po austriackie resorty narciarskie. Stał się też jednym z najbardziej uznanych eventowych DJ-ów w przemyśle muzycznym, grając imprezy dla Volkswagena, dla Berlinale, dla Pumy, dla International Basketball Federation, czyli dla FIBA i wielu, wielu innych. Oczywiście mówiąc, że stał się najbardziej rozchwytywanym, mam na myśli wśród Niemców, bo raczej chodzi o skalę lokalną, nie globalną. Niemniej doceniać jak najbardziej go należy, a docenicie go jeszcze bardziej, kiedy już za moment posłuchacie jego miksu, bo naprawdę wszystko, ale to wszystko się tam zgadza.

W tę niedzielę poranna rezydencja w czwórce upływa nam w rytmie klasycznego hip-hopu, który w postaci dwóch miksów przyniosłem wam tu ja, czyli duże P, bo właśnie ja w niedzielę od 10 do 12 poranne rezydencje w czwórce zwykle gram. W drugiej godzinie króluje nam DJ F z Berlina i jego 100% winylowy live mix 90s Hip Hop Underrated Gems to Classics przygotowany dla YouTube'owego kanału The Moment. Na liście artystów DITC, Raekwon, Smooth Peddler, z Bootcamp, Click, Rascals, Effin, Edo G and the Bulldogs, Lord Finesse,

Suga, Matematiki Bahamadia, The Beatnuts, Poor Righteous Teachers и KRS-One, Mobb Deep, Prime Minister, Pete Nice и Daddy Rich, A Tribe Called Quest, Common, Special Ed, Jurassic 5, The Youngstas, Gangstar, Channel Life, Lords of the Underground. I to by było na tyle, jeżeli idzie o artystów, którzy się zmieścili. Nie wymieniałem tych, którzy pojawiali się więcej niż raz. Nie wspomniałem jeszcze chyba tylko o Pete Rocku, ponieważ jego remix pojawia się tutaj na liście, a nie pojawia się on wśród wykonawców wiodących, a żal byłoby jego ksywkę pominąć. Płyniemy dalej aż do końca drugiej godziny, czyli aż do południa. Zostańcie z czwórką.

0: takes to be, they bowed.
1: Porannej rezydencji, którą jak zawsze w tym dniu tygodnia od 10 do 12 gram wam ja, czyli Duże P. Drugą godzinę wypełnił nam mix 90s Hip Hop Underrated Gems to Classics, którego autorem jest DJ F, który ów mix 100% winylowo zagrał na żywo dla The Moment i opublikowano go w lutym 2025. Nie byłbym sobą, gdyby drugiej godziny, również tak jak pierwszej, nie zakończył nam fragment Godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący muzyczny protest przeciw putinowskiej, godnej wszelkiego potępienia i niestety wciąż trwającej barbarzyńskiej inwazji na Ukrainę.

W ramach fragmentu Godziny dla Ukrainy w każdej godzinie moich czwórkowych audycji gram wam przynajmniej jeden kawałek z Ukrainy, najczęściej w języku ukraińskim. Mam drugą godzinę audycji i w sumie całą audycję też, chociaż najpierw jeszcze 5 do 10 minut miksu, tak jak teraz patrzę na zegarek, mi się wydaje. A ja już się pożegnam i powiem, że w kolejnej porannej rezydencji w czwórce ja, czyli Duże P, zagram wam podobnie albo zupełnie inaczej, przejmie audycja sportowa. Trzymajcie się, na razie, do następnego.

0: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż nie jeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
9: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
8: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
10: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.
0: Czwórka.

0: Niedziela, godzina 12, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce pochmurno i będzie padać deszcz. Parasol nie przyda się jedynie w zachodniej części kraju. Tam też najwięcej przejaśnień. Natomiast najcieplej jest obecnie w Terespolu, 17 stopni. A zmarznąć z kolei można w Zakopanem, zaledwie 4 kreski. Temperatura w ciągu nadchodzących godzin jeszcze trochę podskoczy. Na wschodzie nawet do 23 stopni. Tam również mogą wystąpić słabe burze. Nadchodzący tydzień będzie cieplejszy, ale na upały musimy jeszcze trochę poczekać.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki.

0: Remember Who You Are to Fritz Kalkbrenner, czyli niegdyś dziennikarz, a teraz jeden z ważniejszych przedstawicieli berlińskiej sceny elektronicznej.
1: Na audycję sportową zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Mistrz, kolejosz. Lech Poznań, mistrzem Polski 2025-2026. Po tytuł sięgnął na kolejkę przed końcem sezonu. Kropkę nad i piłkarze Nilsa Frederiksena postawili wczoraj w Radomiu, gdzie wygrali z Radomiakiem 3-1. No i tym samym mamy do czynienia z obroną tytułu z poprzedniego sezonu, ale to nie jest koniec emocji, bo w dole tabeli, no nawet nie do końca tak w dole, bo też w środku można by rzec, jest bardzo ciasno, co sprawia, że walka o utrzymanie będzie trwała do samego końca. Już za chwilę zrobimy sobie z Antkiem Figlewiczem z portalu Weszło przedwczesne podsumowanie sezonu 2025-2026 piłkarskiej ekstraklasy, ale porozmawiamy też o największym Polaku zaraz po papieżu Janie Pawle II. Robert Lewandowski nie będzie dłużej grał w Barcelonie, niestety. Wczoraj na swoich mediach społecznościowych poinformował, że już definitywnie rozstaje się z dumą Katalonii. No i kapitan biało-czerwonych spędził w drużynie naprawdę obfite 4 lata. Lewandowski ma więcej tytułów, uwaga, uwaga, niż Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, tam jeszcze Lamine Yamal ma więcej, 18-letni piłkarz, szczęsny ma 2, czyli tyle samo ile Cristiano, ale o tych wszystkich szczegółach sobie też porozmawiamy. Co w ogóle dalej z panem piłkarzem Robertem Lewandowskim? O tym wszystkim w audycji sportowej, która potrwa do godziny 14. Magdalena Żelazowska, Iga Kamińska i Jędrzej Rosiewicz. Zostańcie razem z nami.

0: I Let It Be, Let It Be. Ale to nie jest zespół The Beatles, to jest Bambi i piosenka właśnie Let It Be.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: No zobaczymy, jak często to hasło usłyszymy dziś podczas meczów Ekstraklasy. Tych jest kilka. Porozmawiamy sobie właśnie o piłkarskiej lidze, o tym najwyższym stopniu. Dziś z Antkiem Figlewiczem, dziennikarzem Weszło. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i co, szaro buro w Polsce, a w studiu czwórki, proszę, jak jasno, od razu
2: się
0: przyjemnie robi.
2: Tak, nie? Ja uwielbiam ten kolor, bo jest pobudzający zdecydowanie, tym bardziej, że źle się ubrałem.
0: Jak to źle?
2: I wymarzłem. No źle, to znaczy nie do was, tak nie, no. No, to znaczy, no może nie wyglądam jakoś bardzo dystyngowanie i tak w radiu tego nie widać, więc uznałem, że nie będę
0: nie,
2: się
0: no
2: stroił.
0: Słuchaj, widzisz tutaj to, to i to, to są trzy kamery. Tu wszystko
2: bela.
0: Widać.
2: Także,
0: także musisz na siebie uważać, nie trzeba dobrze. Zwracać na siebie uwagę cały czas. A co ty masz w ogóle na t-shircie? Jakiegoś
2: to
0: słonia z rakietą?
2: Wariacja na temat Dalego chyba, bo on ma szczudła, ten słoń.
0: A, okej.
2: Okay. Ale nie, daj spokój, to stary t-shirt, wiesz, tak ubrałem się, w ogóle nie myślałem o tym, żeby jakoś wyglądać.
0: Ale to a propos Dalego, zanim jeszcze się rozkręcimy tutaj na sportowo, wiedziałeś, że logo Chupa Chups zaprojektował Salvador Dali?
2: Kompletnie. Czekaj, jak wygląda logo Chupa? Wiedziałem, jak wygląda logo Chupa Chups, ale nie wiedziałem, że
0: no
2: zaprojektował je Dali.
0: No,
2: jest tak, ładne w sumie, jak teraz sobie je wizualizuję.
0: Takie estetyczne w miarę, nie?
2: Zgoda.
0: No. No dobra, to wracamy. Dobra, nie, albo jeszcze nie w takim razie. Noc muzeów za nami. Byłeś gdzieś?
2: Nie. Właśnie nie. Miałem na ten temat rozmowę z narzeczoną wczoraj. Wieczorem zorientowaliśmy się gdzieś w okolicach 20:30, że jest Noc Muzeów. I doszliśmy do wniosku, że staliśmy się za starzy na Noc Muzeów, albo za bogaci na Noc Muzeów, bo zamiast się pchać wśród ludzi, stwierdzilibyśmy, że chyba lepiej wydać na ten bilet te dwie dyszki i chociaż się nie męczyć. No nawet trzy dyszki.
0: No
2: nawet
0: to prawda,
2: cztery.
0: To prawda, aczkolwiek bardzo dużo osób się męczyło, a może wręcz przeciwnie, stało w kolejce tutaj do Polskiego Radia. Ja właściwie miałem tak półtorej godziny oprowadzać, a skończyło się na ponad 5 godzinach, 3 razy więcej osób oprowadzonych niż było w planie. No także zapraszamy w przyszłym roku 2027, Antek, wbijaj. Tutaj wiesz, zobaczysz te wszystkie
2: zakamarki. No na radio nie jesteśmy za starzy, więc spokojnie.
0: Na radio nie. No to dobra, to przechodzimy już w takim razie do tematów sportowych. Zanim jeszcze o tej Ekstraklasie, no to wczoraj jak grom z jasnego nieba informacja, że Robert Lewandowski już nie będzie grał dłużej w Barcelonie i oficjalny profil napisał takie ładne słowa, skwitował to w następująco. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. No i 3 Mistrzostwa Hiszpanii, 3 Superpuchary, 1 Puchar Króla, 191 spotkań na koncie Lewego w barwach Dumy Katalonii i 119 bramek. To czy my już teraz możemy uznać, że ten ruch, odejście z Bayernu, kiedy Lewandowski był cały czas w znakomitej formie i spełnienie tego marzenia, by grać w Barcelonie, to był dobry ruch ze strony Lewandowskiego, twoim zdaniem?
2: No nie, no teraz z perspektywy czasu to nie możemy powiedzieć, że był zły. To trzeba by być naprawdę odklejonym od rzeczywistości, żeby takiej tezy bronić, ale sam miałem duże wątpliwości, no bo tam przecież były jeszcze naciski na Bayern, gdzieś takie zburzenie tego pomnika swojego w Bawarii i można było się zrzymać, że no nie przystoi takiemu wielkiemu piłkarzowi w takich okolicznościach się rozstawać z tak wielkim klubem zresztą, nie? Natomiast

0: No kurczę, myślę, że nie ma dzieciaka na świecie, który nie chciałby zagrać dla Barcelony i tego wewnętrznego dzieciaka karmić trzeba. A jak jeszcze w takim klubie od razu żegnają cię słowami określającymi cię mianem legendy, no to no nie wiem, czy można zajść wyżej w tym sporcie, zdecydowanie. Chociaż no już nie miałem wątpliwości, że Lewandowski zaszedł możliwie najwyżej.
1: Jeszcze o tym, gdzie Lewandowski teraz pójdzie grać, no bo tutaj jest dużo spekulacji. Mediolan, Bliski Wschód, Stany Zjednoczone, o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja sobie też sprawdziłem różnego rodzaju statystyki. Obserwowałem od dłuższego czasu tę tabelę wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę goli w ogóle w Barcelonie. No i portal Transfermarkt podaje, że Lewandowski jest na 11. miejscu. Oficjalny portal Barcelony podał, że to jest jakieś 14. miejsce. No ale jeśli chodzi o Transfermarkt, tam było 11. miejsce i zaledwie 11 oczek traci Lewandowski do Samuela Eto i Rivaldo. Znakomici piłkarze, którzy mieli okazję grać w Barcelonie. Dziś mecz z Betisem. To będzie no już najprawdopodobniej ostatnie spotkanie Lewego na Camp Nou. No i Hansi Flick powiedział na konferencji prasowej, że Lewandowski na pewno wyjdzie w podstawowym składzie. No i co, jak myślisz? Będzie jakaś brameczka?
0: Znaczy no, musi się nią pożegnać, bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Finał tej historii musi być taki. Chociaż kim ja jestem, żeby mówić Lewandowskiemu, co on musi. Natomiast nie wyobrażam sobie niczego innego, bo no, żeby takie historie były pełne, to muszą być trochę bajkowe, więc musi być ten element baśniowości właśnie w tym pożegnaniu Lewandowskiego. Jedyny problem moim zdaniem polega na tym, że Barcelona ostatnio w meczu z Alaves no, cały czas była na kacu po świętowaniu mistrzostwa.
1: Z Lewandowskim i Szczęsnym w pierwszym składzie.
0: No, zakładam, że oni mogli być na nim dość dosłownie. Natomiast no, to w przenośni cały zespół no, prezentował się tak trochę apatycznie. Nie wiem, na ile jest w stanie się zmobilizować, żeby jeszcze z Betisem, też no, bez porównania lepszą drużyną od Alaves, wejść, wznieść się na wyżyny. No, ciekaw jestem. No będę zerkał pewnie tylko pół okiem, no bo gra nasza wspaniała ekstraklasa, obowiązki mam polskie, ale ten obowiązek mniejszy polski, czyli kibicowanie Lewandowskiemu też w jakimś stopniu postaram się spełnić.
1: Dlaczego oglądać ekstraklasę? Ten temat też pojawi się na naszej antenie. Miłośnik ekstraklasy, miłośnik Widzewa Łódź przede mną cały czas siedzi. Antek Figlewicz, dziennikarz weszło.com. Za chwilę wracamy do rozmowy. Jest 19 minut po godzinie 12, a wysłuchacie audycji sportowej.

0: właśnie, gdzie teraz zagra Robert Lewandowski? A może nas wszystkich zaskoczy, już w ogóle nie zagra? Nie, no raczej jeszcze będzie kontynuował karierę, no bo tężyznę ten człowiek ma, warunki fizyczne nadal ma, kondycję również. No to żeby jeszcze domknąć temat Roberta Lewandowskiego, zapytam Antka Figlewicza, który jest w studiu Czwórki, portal Weszło. Gdzie ten Lewy w takim razie się wybierze według ciebie? Bo najczęściej padają takie kierunki jak Bliski Wschód, pojawia się również Mediolan, no i wycieczka za ocean, czyli Stany Zjednoczone.
1: No fajna była taka historia, żeby zobaczyć Lewego w kolejnej lidze top 5 i myślę, że ta włoska piłka mogłaby nie być na niego gotowa. Pytanie, czy on byłby jeszcze na nią gotowy, natomiast no mam wrażenie, że najbardziej wiarygodne się na ten moment wydają te przecieki dotyczące Bliskiego Wschodu mimo wszystko, bo wiem, że w Chicago raczej nie zapewnia mu no, takich warunków finansowych, jakich on by pragnął, to raz, dwa, tam ten prestiż takiej drużyny no nie jest zbyt wysoki. Jakby miał tworzyć jakiś wielki dream team z jakimiś innymi wielkimi gwiazdami, to zupełnie co innego, ale jeśli słyszę o jakimś Al-Hilal i zerkam sobie w skład tego zespołu i myślę też przy okazji o tym, że mógłby Lewandowski, nie wiem, w duecie z Benzemą postrzelać sobie gole w Arabii Saudyjskiej, trochę to kręci i myślę, że jego też to może trochę kręcić. Był taki czas, jak Marcin Bułka przenosił się do Arabii Saudyjskiej i w tamtej sytuacji ja raczej przyjąłem stanowisko broniące naszego bramkarza, bo wielu mówiło, że jest za wcześnie na taki krok, że to jest wybór pieniędzy tylko i wyłącznie. Natomiast no, te pieniądze są istotne, to jest jego praca. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę zaraz zarabiał 15 razy więcej niż zarabiałem do tej pory, to bym powiedział, no spoko, nie? Nadal będę grał w piłkę, tylko będą mi płacić kilkanaście razy więcej. Także wydaje mi się, że Lewandowski gdziekolwiek nie pójdzie, to zwieńczenie kariery będzie wystarczająco godne, bo on w każdym z klubów, tych, które przewijają się w plotkach, będzie miał status megagwiazdy. I chyba o to chodzi, żeby megagwiazdę traktować jak megagwiazdę na samym końcu jej kariery.
0: Ja jestem fanem tutaj kierunku mediolańskiego, no i to pokazuje też Luka Modrić, że pomimo 40 na karku można cały czas być ważnym ogniwem w liczących się w tych najsilniejszych ligach i liczących się zespołach właśnie w tych top 5 AC Milan, więc ja bym taki duet emerytów Lewandowski-Modrić bardzo chętnie przyjął. Jeśli by poszedł na Bliski Wschód, oczywiście to co mówiłeś o tych zarobkach, że jednak mimo wszystko człowiek przyzwyczaja się do pewnego poziomu tych zarobków, a AC Milan nie byłby w stanie zaoferować tyle, ile na przykład Al-Hilal, więc dla zwykłego Kowalskiego to może być no, zaskoczenie. Możemy sobie tak rozmawiać, że no przecież ten Lewandowski ma tyle pieniędzy, no ale on też ma parę biznesów do utrzymania, no więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, pewnie się rozwiąże ta kwestia niedługo. Dziś po 21 mecz z Betisem Sevilla zobaczymy, jak na Camp Nou zostanie Robert Lewandowski pożegnany. No pytanie jeszcze, co ze Szczęsnym, no bo człowiek wrócił z Marbella, już się tam zasiedział, już właściwie rozkładał leżaczek, emeryturka, słoneczko, marina przy boku, Marbella, a tutaj wrócił do Barcelony i pewnie w tej Barcelonie jeszcze zostanie, no bo Wojciech Szczęsny ma kontrakt do 2027 roku, no ale to pewnie będzie już grzanie ławy, ale jeśli by w przyszłym sezonie Barcelona zdobyła mistrzostwo, to Szczęsny będzie miał więcej tytułów mistrza Hiszpanii niż Cristiano Ronaldo.
1: To nawet bym tego nie podejrzewał. Zaskoczyłeś, zamurowało w, tak, no. W każdym razie. Natomiast, nie wiem, ja mam wrażenie, mój obraz Wojtka Szczęsnego i nie tylko przez te sceny z fety mistrzowskiej ostatnie jest taki, że on faktycznie bawi się życiem w ostatnim czasie.
0: Tak, to jest w ogóle taki chodzący luz, prawda? On niczego tak, nie udaje. Tak, on jest cały czas sobą i to właśnie, to jest ciekawe, bo niektórzy starają się jakoś wejść w pewną formę, a on jest chyba, najlepiej się sprzedaje będąc właśnie sobą. I on się najlepiej też czuje, będąc sobą, co właśnie było widać podczas tej fety mistrzowskiej, podczas której też odpalił się nieźle Robert Lewandowski. Można było go zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Udawanie Janka Tomaszewskiego, to był dobry fragment.
1: No tak, tak mi się podobało też, że Janek Tomaszewski się wzruszył tak, z tego wszystkiego. Tak. No, niesamowite historie obaj panowie piszą, natomiast o Wojciecha Szczęsnego kompletnie się nie martwię, bo on cokolwiek nie zrobi, nie będzie tego robił wbrew sobie. To tu jestem przekonany absolutnie o trafności jego wyborów dla jego życia. No, on po prostu złapał całkowity luz, tak jak mówiłeś, no i myślę, że takie życie w zgodzie ze sobą powoduje, że on dlatego wydaje nam się wszystkim aż tak bardzo autentyczny i myślę, że nie tylko się wydaje, tylko po prostu jest. I nawet jak mi gdzieś miga ta taka niesamowicie kiczowata reklama jednego z samochodów, gdzie on występuje z żoną,

0: No,
1: chińskiego samochodu?
0: Tak. I z jednej strony się krzywię, myślę sobie, Boże, co to jest? No, z drugiej strony myślę, że może sobie pozwolić na wszystko i wszędzie. Także no, ja nawet chyba mniej bym się nawet martwił o przyszłość Szczęsnego niż przyszłość Lewandowskiego, bo Lewandowski jakieś decyzje musi teraz podjąć. Szczęsny, on już karierę skończył. To, co teraz robi, to dla mnie jest tylko i wyłącznie dodatek. To są sidequesty i że te sidequesty są na najwyższym poziomie, jemu to kompletnie nie przeszkadza i myślę, że nam też nie powinno.
1: Ale to jest właśnie coś pięknego. Człowiek, który jest już no w zasadzie na końcu swojej kariery, który skończył karierę, ale wrócił, on się bawi właśnie będąc piłkarzem Barcelony. Już bądź co bądź, czy na ławce rezerwowych, czy nie, on jest w środku tych wszystkich fantastycznych wydarzeń. Antek Figlewicz jest razem z nami. Wiem już dobrze, tak, zaraz porozmawiamy o Lechu Poznań i o Ekstraklasie. Teraz gramy Tate McRae i Sports Car. No a propos tutaj Wojtka Szczęsnego i reklamy chińskich samochodów. 28 minut po godzinie 12, a to jest audycja Sportowa Czwórki.

0: Tate McRae o sportowych samochodach. Wracamy do rozmowy o piłce nożnej.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: I to jest przedwczesne podsumowanie Ekstraklasy 2025-2026. Całość dopełni nam się w przyszłym tygodniu, przyszły weekend. Pożegnamy się z Ekstraklasą na chwil kilka. Co człowiek wtedy będzie robił? Ja nie mam zielonego pojęcia. Co będzie robił Antek Figlewicz, jak się skończy Ekstraklasa? Słuchamy.
2: Mam do napisania 48 tekstów na Mundial, więc o każdej reprezentacji tworzę sobie jakąś historię mniej lub bardziej interesującą, mniej lub bardziej niszową, więc
0: i co, już masz jakiś taki konspekt? Już masz
2: mam rozpisanych 14 drużyn.
0: I jakie masz tam ciekawostki na ten moment?
2: No, jakieś, wiesz, Imperium Serowe Aleksandra Freja pod Szwajcarię, czy istniejąca pół roku drużyna Kolibrów z Morelos w Meksyku. Aha. To nawet już sobie napisałem. No. Swoją drogą mieli taką maskotkę, takiego kolibra, który wygląda, jakby był na kraku. Bardzo uroczy obraz.
0: No to i 48 drużyn, to będzie ciekawe. Czyli taki skarb kibica przygotowujesz, coś mniej więcej?
2: No, takich głupich historii, tak.
0: A, no to takie są najlepsze. No to tu Antek ma się

0: specjalizuję w tych sprawach, bo przecież niektórzy słuchacze może pamiętają, jak rozmawialiśmy sobie o takim nietypowym klubie z Peru, czyli Juan Pablo II College, klub, w którym jest mnóstwo grzechów, a wszystko to pod znakiem naszego świętego Jana Pawła II, który znajduje się w herbie tego klubu. No i ostatnio też trochę rozwinął się biznes koszulkowy w Polsce, bo te koszulki zostały tutaj sprowadzone i sprzedawane są chyba z dosyć dużymi sukcesami. No dobra, ale teraz czas już na Ekstraklasę. Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Czy zasłużenie?
1: Zasłużenie, no zdecydowanie. Uważam, że to, że jesienią Lech wyglądał słabo, to nie jest żaden powód do wstydu. I to nie jest żaden powód do tego, żeby umniejszać także Nilsowi Frederiksenowi, bo no, on ten zespół układa w sposób rozsądny i myślę, że to też jest triumf myśli Rutkowskich, czyli no, właścicieli kolejorza, bo myślę, że trudno było znaleźć osobę, która nie śmiała się z Piotra Rutkowskiego mówiącego, że on się nigdy nie podda i no, po prostu wszyscy darli z niego łacha. Okazało się, że warto było się nie poddać, bo Lech wszedł już na, moim zdaniem, uważam, że wszedł już na taki poziom Lech, że nie będzie miał problemu z tym, żeby te sukcesy powtarzać. Lech będzie powtarzalnie w najbliższej dekadzie, podejrzewam, regularnie w pierwszej trójce i nie będzie takiego momentu załamania, dlatego że zbudował bardzo solidne podwaliny. I dobrze się patrzy na drużynę, która ma solidne podwaliny, która pomyślała o czymś faktycznie długoterminowo, a nie tylko nawijała makaron na uszy, że ma plan długoterminowy. I faktycznie to coś długoterminowo zbudowała. Także ja się o ten zespół nie martwię. Ten zespół nie dość, że imponuje mi piłkarsko, po prostu ogląda się go w Ekstraklasie najlepiej w tym momencie, no to jeszcze imponuje mi sposób, w jaki jest zarządzany. Także nie mogę powiedzieć otwarcie, że trzymam kciuki. Natomiast dobrze się po prostu dobrze mieć taki projekt w Polsce na szczycie.
0: Ale liczbą punktów niekoniecznie imponuje, bo ma ich obecnie 59. Jeśli wygra ostatnie spotkanie z Wisłą Płock, będzie miał na koncie 62. No, taki stan punktowy właściwie w poprzednich sezonach, no to dawał może jakieś czwarte, trzecie miejsce. Kolejusz miewał znacznie lepsze sezony, w których tego mistrzostwa nie zdobywał. No i teraz się zastanawiam, czy o czym to nam właściwie mówi? Czy to jest najsłabszy mistrz Polski w ciągu ostatnich lat? No bo mówisz o tym, że kolejorza dobrze się ogląda. Natomiast co nam mówią liczby w takim razie?
1: Nie jestem fanem. No u nas chyba nawet pojawił się taki artykuł właśnie poruszający tę tematykę, jakby zadający lekko sugestywne pytanie, czy Lech nie jest właśnie tym najsłabszym mistrzem, no bo na przestrzeni tych wszystkich lat Ekstraklasy aż 200 zespołów miało tych punktów więcej po prostu, więc no, to 200 to jest bardzo dużo. Natomiast chyba nie będę tak na to patrzył. Biorąc pod uwagę, jak ten sezon się układa, jaki on jest trudny, jaki jest mimo wszystko szalony, mam wrażenie, że wyjście obronną ręką z takiego wielkiego galimatiasu, jaki zafundowała nam Ekstraklasa w ostatnich miesiącach, też wymaga wielkiej klasy. I Lech tę klasę pokazał, bo nie ma drużyny w tym sezonie, która by nie przeszła przez kryzys. Bardziej, mniej poważny, moim zdaniem nie ma w ogóle takiego zespołu. Są takie, które mają permanentny kryzys. Natomiast Lech w tym kryzysie się obronił po prostu najlepiej i uważam, że to też jest duża sztuka. Dlatego to zdecydowanie nie będzie najsłabszy mistrz w moich oczach. Także dlatego, że po prostu widzę, jak Lech gra w piłkę. No, ta siła ofensywna kolejorza jest imponująca. Cały czas mam przed oczami obraz rozlazłej obrony Legii Warszawa w tym meczu, co Lech już do przerwy jej 4 bramki zapakował. Bo aż mi się wierzyć nie chciało, że można być tak skutecznym i że można zmuszać rywala do tego, żeby był aż tak słaby w tyłach. Bo Legia zostawiała sporo miejsca, ale zostawiała tego miejsca tak dużo także dlatego, że Lech swoim ustawieniem to wymuszał. Więc mnóstwo takich prostopadłych piłek, gra z klepki, no to jest coś, co cechuje drużynę z Poznania i moim zdaniem nie jest typowym dla Ekstraklasy. Jakkolwiek byśmy nie zauważali rozwoju naszego futbolu klubowego, to jednak bardzo ciężko takie rzeczy wprowadzać, a ta linia ofensywna Lecha no, po prostu ma całe mnóstwo jakości i gra świetnie.
0: O wspomnianym przez ciebie wcześniej galimatiasie, który mamy w dolnej części tabeli, w środkowej również, bo tam jest bardzo, bardzo ciasno. Za chwilę sobie porozmawiamy. No to będzie fascynująca końcówka Ekstraklasy. Spaść może jeszcze wiele zespołów. Porozmawiam też o Arce Gdynia, która zbudowała w swoim mieście absolutną twierdzę, i o Widzewie Łódź, który wydał ponad 20 milionów euro na transfery. Tam mnóstwo pieniędzy poszło w zimowym okienku transferowym. Natomiast czy przełożyło się to na wyniki? No niekoniecznie. Rozwiniemy te wątki już

0: Sophie Tucker, J Baldwin i utwór Cook. Za 20 minut godzina 13.
1: To jest audycja sportowa czwórki.
0: Szok i niedowierzanie, co się w tej Gdyni wydarzyło. Arka, która jest druga od końca, ona zbudowała w tej Gdyni twierdzę. Pewnie dla wielu z was jest to taki port przesiadkowy do tego, żeby pojechać sobie nad morze na wakacje. Dojeżdżamy do Gdyni Głównej. Tam jest zresztą bardzo ładny dworzec, który został zagospodarowany niestety przez jedną z firm fast foodowych. Tam takie ładne ściany, malowidła jakieś, a pojawiły się różnego rodzaju neony i taka dziwna, nowoczesna zabudowa. Chodzi mi tutaj oczywiście o te dwa złote łuki. No i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Gdynię i dlaczego ja tutaj mówię, że twierdza została zbudowana. No bo zespół, który jest w strefie spadkowej, przegrał u siebie zaledwie dwa spotkania i jeszcze do niedawna Arka Gdynia była najlepszym zespołem, chyba ze dwa tygodnie temu, najlepszym zespołem, jeśli chodzi o mecze u siebie. Natomiast już na wyjazdach to jest zespół najgorszy, tylko jedno zwycięstwo. To jest moje, jak na razie w tym takim przedwczesnym podsumowaniu Ekstraklasy 2.25-2.26 największe zaskoczenie. Natomiast jakie jest twoje? Bo Antek Figlewicz jest w studiu, portal weszło.com.
2: Rany, mogłeś powiedzieć, że będzie takie pytanie, bo to było tyle atrakcji w tym sezonie, że nawet ciężko mi jakąkolwiek z nich wybrać. Ja myślę, że i tak najbardziej jestem zdziwiony faktem, że Pogoń i Widzew pamiętały się, bo może Pogoń jest teraz w środku ligowej stawki, pamiętały się raczej w okolicach walki o utrzymanie, a nie wyżej po naprawdę serii, jak wydawało się na samym początku, mocnych transferów.
0: Pogoń jest dziewiąta, 44 punkty tak i jeszcze nadal jest możliwość tego, że spadnie z tak, dziewiątego no to, miejsca.
2: To wszystko jest naprawdę jakby dowodem na to, że mamy do czynienia z sezonem absolutnie pokręconym i,

0: faktycznie nie da się zderzyć go, nie burząc jakichkolwiek autorytetów, z opiniami wszystkich tych, którzy trochę znają się na piłce i coś chcieli prognozować przed sezonem, bo moim zdaniem nie ma człowieka, który trafił dokładnie w to, jak ten sezon będzie wyglądał, które drużyny będą blisko szczytu, które będą dołować, cieniować i które będą walczyć o ligowy byt. Także no, uważam, że to jest nauczka dla wszystkich, żeby w tej Ekstraklasie niczego nie typować też, bo no, bo się nie da.
1: Bukmacherzy to zawsze mają zagwozdkę niezłą, nie? Tam zawsze te kursy powyżej dwóch, więc no dobrze. A widzę w Łódź w takim razie, o którym tutaj mówiłem, który wywołałem kilka chwil wcześniej. 21-22 miliony euro wydane na transfery. No to jest w ogóle absolutne rekordy tutaj padały, jeśli chodzi w ogóle o całą Ekstraklasę, ale widzę w Łódź szczególnie chętnie tymi pieniędzmi sobie tutaj trochę podczas rynków transferowych szastał. Dlaczego w takim razie pomimo tak grubej kasiory wydanej na transfery dziś teraz walczy o utrzymanie?
0: Wiesz co, ostatnio zastanawiałem się naprawdę tak dogłębnie, co było podstawowym problemem. No i jako taki grzech pierwotny bym wskazał samą myśl jakby Roberta Dobrzyckiego, że można to zrobić bardzo szybko i można dużymi pieniędzmi faktycznie ten sukces kupić, ale to jest truizm. Raczej sedna bym szukał w tym, że scouting był wyjątkowo nietrafiony, bo wzięcie drogich piłkarzy, dobrych piłkarzy, okej, jest fajne, tylko że ci piłkarze muszą być jeszcze odpowiednio dopasowani do gry zespołu. Jak rozmawiałem z, no już byłym, bo tych byłych trenerów Widzew ma w ostatnich miesiącach, no, dorobił się w ostatnich miesiącach kilku więcej, trenerem Widzewa Igorem Jowiczewiczem, on mi mówił gdzieś tak, no, myślę, że się Chorwat nie obrazi, bo to było off the record, ale faktycznie mi to powiedział, że on jest trochę zaskoczony tym, jak ta piłka u nas wygląda, że jest zdziwiony, że jeszcze uczy się takiego futbolu i że dla niego to jest okazja do nauczenia się czegoś więcej w piłce.
1: Ale jakiego futbolu? Co miał na myśli?
0: No właśnie, on był przekonany, że nasza piłka w Ekstraklasie bardziej przypomina Championship i że tutaj będzie bardzo ciężko wnieść taki polot, finezję, fantazję, na których on by chciał bazować, że będzie bardzo ciężko dominować mecze, bo bardzo dużo jest gry fizycznej, gry opartej na parametrach szybkościowych, gry, która generalnie jest dla atletów, a nie dla wirtuozów. Myślę, że to była dokładnie taka teza, którą próbował bronić. Pewnie w jakimś stopniu wypada się z nim zgodzić. Z drugiej strony on sam jest dowodem na to, że Widzewie zawiódł kompletnie scouting. Bo jeśli on przyszedł do Łodzi jako trener mający opinię trenera, który budował, nie wiem, Szachter właśnie na takich zawodnikach, którzy mieli dominować mecze, dominował mecze jako trener Ludogorca i tutaj też miał coś takiego zrobić, no to znaczy, że ktoś przeszacował. Ktoś może przeszacował umiejętności adaptacji Osmana Bukariego, który przyszedł za 5 milionów euro z hakiem, jest najdroższym zawodnikiem w historii Ekstraklasy i może nawet nie jest takim złym zawodnikiem. Tylko problem polega na tym, że profil ma kompletnie niepasujący do tego, czego byśmy chcieli w Ekstraklasie. I tyle. Tak samo może Andy Zekili, bo po nim widać zalążki jakości i nawet w ostatnim meczu z Koroną złożył się do takiego trudnego strzału z półobrotu, który jakby sugeruje, że on no, jakiś taki warsztat piłkarski ma. Natomiast wszystkie inne jego dokonania sugerują z kolei, że kompletnie się do tej ligi nie nadaje i wychodzi na to, że taki trochę bardziej toporny, taki trochę bardziej siłowy, mniej na pewno finezyjny Sebastian Bergier zwyczajnie spisuje się o niebo lepiej od Szwajcara.
1: O przeszacowaniach w Widzewie Łódź opowiada Antek Figlewicz z portalu Weszło. Czy ktoś z was pamięta, kiedy ostatni raz doszło do spotkania Legii Warszawa z Polonią? No to zaraz się o tym przekonamy. Jeśli ktoś z was w ogóle ma jakieś przemyślenia albo był niedawno na meczu Ekstraklasy i chciałby się podzielić swoimi stadionowymi doświadczeniami, możecie do nas dzwonić pod numer 226452100, a my teraz gramy Nelly Furtado i Corazón.

0: No i takie właśnie egzotyczne rytmy od Nelly Furtado za 11 minut, godzina 13.
1: To jest audycja sportowa czwórki. Audycja sportowa
0: czwórki. A no właśnie, derby Warszawy, na które czekamy już bardzo, bardzo długo. Niewykluczone, że w przyszłym sezonie będzie można je obejrzeć albo przy Konwiktorskiej, albo przy Łazienkowskiej. No Polonia Warszawa tam jeszcze walczy, bardzo mocno o to, żeby zagrać w barażach. To jest pierwsza liga, ale dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, Miedź Legnica kontra Ruch, albo Ruch kontra Miedź. To dla niewtajemniczonych najpierw mówimy gospodarza, potem mówimy gościa. Jeśli któryś tam z tych zespołów wygra, no a na logikę wygra, no to z tego co pamiętam, Polonia niestety z tej strefy barażowej wypadnie, no ale cały czas walczy. Razem ze mną jest Antek Figlewicz z portalu Weszło. Jak myślisz, wiesz, kiedy ostatni raz Legia grała z Polonią? Kiedy to było?
2: 2008.
0: Dobrze, dobry początek. Nie, trochę przesadziłeś, 2000... To zanim zdradzę jeszcze, który rok, to powiem tak. W Polsce było o 3000 kilometrów dróg szybkiego ruchu mniej.
2: No, czyli przed euro.
0: Przed euro. Nie przed euro.
2: Po euro.
0: Krym kontrolowała jeszcze, był pod kontrolą Ukrainy. Chorwacja była poza Unią Europejską. W niedzielę były otwarte sklepy. Mieliśmy świeżo upieczonego papieża, Franciszka, a Lewandowski miał za 2 tygodnie strzelić Realowi w Lidze Mistrzów 4 gole. 2013 rok, końcówka marca, 30 marca przy Konwiktorskiej. Legia wygrała po dosyć ciekawym spotkaniu w drugiej połowie szczególnie. 2-1, bo tam Liuboja jeszcze, słynny ser. 52 minuta gol, potem Łukasz Piątek, wyrównanie w 87. No i Dominik Furman w doliczonym czasie gry zdobywa bramkę na 2-1. No przydałyby się takie te derby Warszawy, no bo derby Łodzi czy derby Krakowa jeszcze w ciągu tych ostatnich lat mieliśmy. Wisła, która po 4 latach awansowała do ekstraklasy, być może zmierzy się z Krakowią, która też jednak walczy tam o utrzymanie. Pytanie, jak będzie z derbami Warszawy. No i może tak, ja zadam takie filozoficzne, ogólne pytanie. Dlaczego potrzebujemy derbów, Antku?
2: Dlatego, że te mecze budzą największe emocje, zdecydowanie. I uważam, że takie mecze są zwyczajnie potrzebne. No może z wyjątkiem Poznania, bo tam te emocje, chociaż dużo jest emocji pozytywnych, tak? No to tam żadnej złej krwi między Wartą a Lechem nie ma. Warta jest tym... jakby mającym bogatą historię bratem, ale jednak w realiach Poznania na ten moment zdecydowanie mniejszym.
0: Ale to Lech się przyczynił z tego, co pamiętam, prawda? Jakoś tam do spadku Warty, która teraz w ogóle szoruje po dnie, tam jakiś kolejny spadek się szykuje też.
2: No, w Warcie faktycznie nie idzie, tam bardzo dużo się rozsypało, natomiast derby, wracając do tematu, są potrzebne. Uważam, że im więcej jest emocji, tym łatwiej futbol sprzedać.

0: badacza, jak łatwo futbol sprzedać, tym więcej osób się w nim może zakochać, a im więcej osób się w nim zakocha, tym futbol będzie potężniejszy, a na tym nam w Polsce zależy.
1: Termalika spada. To jeszcze poproszę cię w takim razie na sam koniec o dwa zespoły, które twoim zdaniem w przyszłym sezonie zagrają w pierwszej lidze, zamienią Ekstraklasę na pierwszą ligę.
0: No nie robi się, tak nie robi.
1: Ja muszę tak zrobić, przykro mi bardzo.
0: Wiesz co, jakbym był twardzielem, to obstawał przy typie z początku sezonu i ten typ był następujący, to była Termalika Arka i Motor Lublin.
1: No, i Motor już poszedł do góry.
0: No właśnie.
1: Dobra, zostawiamy to w takim razie. Antek Figlewicz, fan, gorący fan Widzewa Łódź, także nie będziemy go tutaj już więcej...
0: Nie katuj, nie katuj.
1: Nie będziemy go katować jeszcze w to niedzielne popołudnie, dodatkowo deszczowe. Antek w krótkim rękawku, ale masz jakąś kurtkę?
0: Mam nawet bluzę, wszystko mam. Tylko no i tak zmarzłem, bo jest brzydko.
1: No to dobrze, to cieszymy się przynajmniej, że tutaj w tych naszych czwórkowych tropikach, tych czarno-żółtych kolorach i w tych światłach dosyć mocnych, które mamy w studiu, być może trochę się ogrzałeś. Antek Figlewicz, portal Weszło.com, bardzo ci dziękuję.
0: Kłaniam się nisko.
1: A teraz na naszej antenie nasza redakcyjna koleżanka Dominika Płonka, która sama ze sobą lubi czasem pobyć. Ciekawe, co tam teraz w niedzielę sobie porabia.
2: Jutro będziesz miała więcej sił.
3: Przeżyj to, przeżyj to.

0: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
1: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
0: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
1: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
0: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
1: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
0: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
1: i Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję...

0: że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Po reklamie. Czwórka.

0: Leszek.
1: Niedziela, godzina 13:04, Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Dziś najcieplej będzie w Gdańsku. Tam Lechia zmierzy się z Legią Warszawa o 17:30. Walka o utrzymanie, ale ciepło będzie także w Katowicach, bo wiem, o 14:45 tamtejsza Gieksa podejmie u siebie Jagiellonię Białystok, czyli walka o europejskie puchary. Całkiem wysoka temperatura, choć już nieco spada, jest w Gliwicach. Piast przegrywa 0-3 z Rakowem Częstochowa. Mamy doliczony czas pierwszej połowy, więc tam już pewnie wszystko zmierza do rozstrzygnięcia. Nie wydaje mi się, żeby Piast odrobił tak dużą stratę. Natomiast biorąc pod uwagę informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś w całej Polsce pochmurno, deszczowo, natomiast więcej słońca będzie w zachodniej części kraju. Najcieplejszym miejscem w naszym w Polsce jest obecnie Terespol. Tam trochę podskoczyło, 18-19 stopni. Zakopane cały czas biegunem zimna, 5 kresek. W przyszłym tygodniu trochę cieplej, ale na upały jednak nie ma jeszcze co liczyć.
2: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta

0: która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Collect 200 i utwór Pull Up. To jest audycja sportowa i mamy 6 minut po godzinie 13.
1: Na audycję sportową, zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Lecimy z drugą odsłoną sportowych tematów. Była Ekstraklasa, był Robert Lewandowski. Przypominamy, że dziś pożegnanie Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. 21:15 Barcelona kontra Betis. Wszyscy oglądamy, wszyscy patrzymy, co tam się będzie działo, bo na pewno będzie się działo. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z dumą Katalonii. Dziś w ogóle bardzo obficie, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo gra Serie A, gra Ekstraklasa, gra pierwsza liga. Jest również La Liga, no wiadomo, Barcelona-Betis, do tego Liga Francuska i Angielska. Aktualnie trwa mecz

AS Roma i Lazio w derbach Rzymu. AS Roma jak na razie do przerwy lepsza, prowadzi 1-0. Natomiast jeszcze z innych spotkań tutaj warto wymienić choćby Juventus, który przegrywa u siebie do przerwy z Fiorentiną, albo Napoli, które na wyjeździe w Pizie prowadzi po 45 minutach 2-0. My tymczasem zmieniamy trochę temat, bo już nie będzie o piłce nożnej, tylko będzie o sportowym wbieganiu po schodach. Iwona Wicha to jest człowiek orkiestra, bowiem służba w wojsku, bieganie na ulicy, bieganie na orientację, tu trzykrotnie sięgała po Mistrzostwo Europy, rozpisywanie diety, trenowanie biegaczy. To są różne oblicza Iwony, ale mnie najbardziej interesuje jej twarz zawodniczki tower runningowej, czyli tower running, wbieganie po setkach schodów na szczyty wieżowców, i Iwona jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w tej dyscyplinie. Porozmawiamy sobie przez najbliższe 40-45 minut o jednej z najbardziej wymagających i widowiskowych odmian biegania. Będzie o technice, będzie o przygotowaniach i uwaga, będzie o tym, czy można również wbiegać z dzidziusiem, bowiem Iwona jest w stanie błogosławionym, a jeszcze tak niedawno się widzieliśmy. Opowiadała mi też trochę o tower runningu. Teraz trochę się pozmieniało. Zaraz o tym wszystkim nam opowie. 9 minut po godzinie 13. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną Magdalena Żelazowska i Iga Kamińska. I tak właśnie będziemy razem lecieć przez sportowy temat, temat tower runningu do godziny 14. Zostańcie razem z nami.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu, Delem.
1: No i nam się bardzo ładnie przedstawił ten pan, czyli Delem Marcin Jankowski na naszej antenie, redakcyjny kolega. A my teraz trochę powbiegamy po schodach.
2: Do przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: W studiu naszym czwórkowym, gdzie kolory tropikalne, o czym miał się okazję przekonać Antoni Figlewicz w pierwszej godzinie, a teraz przekonuje się Iwona Wicha, człowiek, orkiestra, jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w Tower Runningu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I dzisiaj spotykamy się w dość nietypowych okolicznościach, bo widzieliśmy się parę miesięcy temu, rozmawialiśmy też trochę o tym sporcie, ale wtedy Iwona była sama, a teraz jest plus jeden. Co
3: tak,
1: się
3: jestem w dwupaku.
1: W dwupaku.
3: Czyli zaczęłam dziewiąty miesiąc ciąży, więc już czekamy na przyjście nowego zawodnika, jak ja to się śmieję.
1: Nowy zawodnik, właśnie, Kacperek, który, co, będzie tower runnerem, rozumiem, tak? Ale pewnie będzie, ty w nim zaszczepisz pewnie miłość do tego wszystkiego, biegu na orientację też, prawda? Do dietetyki jednak.
3: Powiem tak, wybierze drogę, jaką będzie chciał, a oczywiście na pewno będzie ze mną jeździł na jakieś zawody, towarzyszył mi na różnych atrakcjach biegowych, zdrowotnych. No to co najlepsze postaram się przekazać synowi.
1: No dobrze, to Iwono, to zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia dokładnie, bo ja tak ogólnie zarysowałem tę kwestię. Na czym ten tower running polega?
3: Tower running polega na tym, że musimy wbiegać po klatce schodowej w górę. To jest bardzo prosty, a zarazem wymagający bieg, ponieważ prosty jest tylko jeden kierunek, w górę. Bardzo wymagający, bo od pierwszego kroku wymaga bardzo dużej intensywności, siły i nakładów energii, więc tutaj musimy naprawdę poświęcić dużo też czasu na przygotowanie, żeby po prostu pokazać się jak z najlepszej strony. Oczywiście można spróbować po prostu wejść na po schodach, ale kierunek jest tylko jeden. W górę.
1: A można w tym sporcie jakoś kantować w ogóle? Zdarzały się sytuacje, bo ty jednak pojawiłaś się w wielu miejscach na świecie, miałaś okazję zdobywać różnego rodzaju szczyty, nie górskie, ale te właśnie wieżowce. Czy tam jest możliwość jakiegoś kantowania, oszukiwania? Były sytuacje, że ktoś postanowił skorzystać z windy?
3: Nie, winda jest jednak trochę dalej. Jeszcze nie spotkałam się, żeby klatka schodowa była

0: bardzo blisko windy, a jeśli była, no to trzeba, klatka jest zablokowana. Jednak kantowanie, czyli ucieczka jakby na bok, traci się te cenne energię i rytm, więc lepiej nie kantować i po prostu biec w swoim rytmie, wykorzystywać poręcze, biegać co drugi stopień, bo po więcej się nie opłaca, bo już chyba, że ktoś jest naprawdę jakimś siłaczem i to wytrzymuje to wszystko.
1: Jak się w ogóle przygotować do takich zawodów? Mówisz, że tutaj poręcze są ważne, wbieganie co drugi stopień, czy też, nie wiem, co bierzesz pod uwagę, czy na przykład śliskość tej powierzchni, dostosowanie jakiejś odpowiedniej podeszwy, odpowiedniego buta do panujących warunków. Jak wygląda twój plan przygotowania do zawodów?
0: Plan przygotowania, jeszcze jak trenowałam, to najważniejsze jest ogólna kondycja fizyczna. Czyli przygotowujemy się wydolnościowo, możemy po płaskim. Jednak taka specyficzny trening no jest, musi się odbyć na klatce schodowej, bo tutaj musimy złapać technikę, rytm. Tak samo jest, jak zaczynamy na nowej klatce schodowej. To jest już ciężko, ponieważ musimy na początku wyczuć tą klatkę. Czy możemy wykorzystać ścianę zewnętrzną. Poręcze wykorzystujemy jak najlepiej, żeby odciążyć nogi. I co jest najważniejsze? Przygotowanie układu krążeniowo-oddechowego, bo serce tu naprawdę pompuje bardzo szybko. Wentylacja płuc jest na wysokim poziomie, więc trzeba po prostu mocno oddychać i być tym przygotowanym kondycyjnie. Dodatkowo, jak tak wspomniałam o tej technice, no to buty też się przydają, chociaż są zwolennicy takie jak Wai Ching, który na przykład biega na bosaka. On się w tym czuje lepiej, no ale on jest też przyzwyczajony do tego, że też u siebie w Malezji chodzi na przykład na bosaka. No to też skóra jest troszeczkę inaczej przygotowana.
1: I rozumiem, że wszyscy biegają w butach, a on na bosaka i to jest dozwolone regulaminowo.
0: Nie ma jakby przeciwwskazań, tak? Na własną odpowiedzialność. Na biegach ulicznych też można, może ktoś spróbować na bosaka, no ale czy nie trafi na jakiś odłamek szkła? Na klatce schodowej jednak to się nie zdarza. Klatki schodowe są przygotowane zawsze do zawodu, więc jest czysto, można oddychać, no ale specyfika biegów po schodach jest no, wyjątkowa, bo tutaj zawodnik ma do pokonania po prostu pionową trasę w górę, specyficzną klatkę schodową, ma zamknięty obszar, no i ta akustyka też klatki schodowej. Można powiedzieć, niektórzy porównują to jak bieganie chomika w kółeczku.
1: Iwona Wicha zwyciężyła premierową edycję zawodów w biegni na Warsaw Tower w kategorii elity kobiet. No a jak wiadomo, Warsaw Tower najwyższy budynek w Warszawie, najwyższy budynek w Polsce, ba, najwyższy budynek w Unii Europejskiej. No ale tam Hiszpanie pewnie nas niedługo przegonią, bo tam coś się buduje jeszcze wyższego. Jak się wbiega po klatkach, po schodach najwyższego budynku w Unii Europejskiej. O tym porozmawiamy już za chwilę.

never be alone. And you gotta be patient.

0: mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Tower Running to temat drugiej odsłony audycji sportowej.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
0: Tower Running, wbieganie po schodach, bardzo szybkie wbieganie, korzystanie z poręczy, odbijanie się od ścian, a specjalistką w tym wszystkim jest Iwona Wicha. No i tak jak wspominałem wcześniej, Iwona, która jest dziś razem z nami, zwyciężyła tę premierową edycję odsłony zawodów w biegni na Warsaw Tower. Warsaw Tower, najwyższy budynek w Unii Europejskiej, kategoria elit kobiet. Jak się biega po najwyższym budynku w Unii?
2: Bardzo ciężko, nie będę ukrywać. Ja jestem przede wszystkim, zawsze się czułam sprinterką. Wolałam do 5-6 minut takie budynki biegać. Tam biega się nieco dłużej, a między 8 a 10 minut dla kobiet. Mężczyźni oczywiście potrafią szybciej. I przy pierwszej edycji, no też pierwsze wejście na klatkę schodową, zapoznanie się z klatką jest bardzo zmienna. Na początku jest trójkątna. W ogóle żadna technika nie wchodzi w grę. Po prostu jest to przeżycie do kolejnego przejścia, gdzie w potem jest regularna do 40, około 7 piętra i wtedy można złapać rytm. Ja lubię wykorzystywać ścianę zewnętrzną, więc tutaj musiałam jakby się skupić bardziej na sile nóg i wykorzystywać tylko poręcze, więc całkowicie musiałam zmienić swój styl biegania, nie elipsą, tylko po prostu swoją jakby siłą nóg wykorzystywać to, co się da. No i potem jest też przejście na kolejną klatkę, gdzie nagle pamiętam, to było właśnie 40 chyba 7 piętro, jak spojrzałam i ten regularna klatka nagle zamieniła się na taką długą i ja pierwsze co powiedziałam, o kurczę. No nie dam rady. No ale to jest właśnie Tower Running. Mm. Tutaj jest tak naprawdę indywidualna walka z samą sobą, pokonywanie własnych słabości i próbujemy zawsze przezwyciężyć te momenty kryzysu i biec cały czas w górę.
0: Warsaw Tower 310 metrów wysokości, ale wysokość do dachu to 230 metrów, bo tam jest jeszcze ta taka wielka iglica na samym szczycie. Za chwilę wyruszymy w świat i zapytam cię o to, gdzie jeszcze biegałaś poza Polską. Natomiast powiedz proszę, skąd w ogóle zajawka się na to wzięła, bo ja pierwszy raz usłyszałem właśnie, kiedy szukałem różnego rodzaju ciekawych sportów, staram się wyszukiwać jak najbardziej niszowych, o których też być może nie wszyscy słyszeli. Wydaje mi się, że Tower Running nie jest jeszcze aż tak popularny, chyba że się mylę, to możesz mnie poprawić, w Polsce.
2: To jest coraz bardziej popularne. Tak naprawdę teraz organizując treningi na dobiegu Tyma w Pałacu Kultury i Nauki, no ja muszę odwoływać ludzi, ponieważ nie będę robić z treningu.
0: Tak dużo jest osób?
2: Bardzo dużo chętnych jest. Muszę odwoływać ze względu na to, że nie będę robić wydarzenia sportowego, tak? Do określonej liczby osób robimy. Mała, kameralna grupa, żebyśmy po prostu w dobrej jakości poprowadzili te treningi. Więc jeśli na treningu może będzie chciało przyjść 100 osób, no to jest bardzo dużo, a to jest tylko kilka godzin.
0: No to dobrze, ja trafiłem na Tower Running szukając niszowych sportów do właśnie audycji sportowej, do rozgrzewki. Natomiast jak ty trafiłaś i jak się rozpoczęła ta twoja zajawka właśnie?
2: Ja spróbowałam pierwszy raz na Rondo 1. Jest to w sumie też klatka, którą najbardziej lubię biegać i jest bardzo regularna dla mnie. Wkręcił mnie Piotr Łobodziński i tak po prostu jak weszłam w ten sport, spodobało mi się. Zaczęłam się jakby z tym specjalizować. No i też podróże dużo dają, bo jakby Tower Running też daje możliwość, że właśnie podróżowanie po świecie, poznawanie tych nowych wieżowców, przy okazji zwiedzanie. I to jest naprawdę super opcją.
0: Tutaj Iwona wspominała poza anteną, ale też wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, że w zeszłym roku była Merdeka, czyli ten
2: drugi co do wielkości wieżowiec na świecie.
0: Prawie 700 metrów. No to opowiadaj w takim razie, jak się biega już poza granicami Polski, bo to jest taki imponujący wieżowiec, bardzo nowoczesny, szklany. Trochę ma coś z Warsaw Tower. No a jak jest z klatką? Jak jest w środku?
2: Klatka, to tak jak mówię, każda klatka jest inna. Klatka jest dość szybka. Ja też wtedy pojechałam mimo kontuzji, więc nie byłam przygotowana w 100%, ale chciałam, jak już się zapisałam, to chciałam to przebiec. Chciałam zobaczyć ten drugi co do wielkości budynek na świecie i mówię, jedziemy. Zawody tam organizowane są dość wcześnie, bo o 6 rano. To też specyfika temperatury pogody, ponieważ w południe byłoby bardzo gorąco. Więc ja startowałam, kiedy jeszcze na dworze była noc. Więc startowałam o 6:30, jeśli dobrze pamiętam, czy 6:45. Wbiegaliśmy rytmicznie. No starałam się trzymać tempo, więc

0: jakby nie byłam do końca zmęczona, ale 22 minuty 01 sekund na 118 pięter, to uważam, że to jest dobry wynik. Chociaż mówię, gdybym była w formie, to pewnie z 2-3 minuty by udało się urwać. I najpiękniejsze było to, że jak już się wbiegło na ten najwyższy budynek, był wschód słońca nad Kuala Lumpur. I to było tak, że mówię, mogę wbiegać jeszcze raz, następnym razem.
1: No właśnie, bo to jeszcze wcześniej się zaczęło, wschód słońca, potem jeszcze czas na zwiedzanie Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Iwona Wicha jest razem z nami, rozmawiamy o tower runningu, o sporcie, który polega na tym, żeby po prostu wbiegać po setkach schodów na szczyty wieżowców, a Iwona jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w tej dyscyplinie. To jest audycja sportowa, za chwilę do was wracamy. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real.

0: Backyard Ball i Jello na naszej antenie. Godzina 13:31 na zegarach w całej Polsce.
1: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
0: Ja teraz sobie przypomniałem, jak tam się liczyło kiedyś na zajęciach z przyrody czas słoneczny. Było coś takiego, jeden stopień na 4 minuty, czy tam jedna minuta na 4 stopnie. Trzeba sobie odświeżyć te niektóre rzeczy. Natomiast odświeżamy sobie teraz, a właściwie niektórzy pewnie z was zapoznają się z nowym tematem, jakim jest Tower Running, czyli wbieganie po schodach na szczyty wieżowców. A przede mną siedzi specjalistka w tej dziedzinie, czyli Iwona Wicha. I tak sobie zaczęliśmy tutaj rozmawiać jeszcze poza anteną o Kuala Lumpur, no bo tak jak Iwona wspominała, że wyjazd na zawody też może się wiązać właśnie z tym, że kiedy lecimy do jakiegoś ciekawego miejsca, no to warto by to miejsce zobaczyć. To powiedz kilka słów o Kuala Lumpur. Co to jest za miejsce? Co to jest za miasto?
2: Jest to bardzo bogate kulturowo miejsce. Miasto. Bardzo rozbudowane. Można tam nie tylko zwiedzać piękne wieżowce, do których ja wykorzystałam właśnie moją niepredyspozycję do zawodów, ponieważ byłam po kontuzji, więc dużo zwiedzałam. I na przykład tam w środku był park dżungla, po prostu kawałek dżungli otoczony murem, w którym po prostu zwiedzaliśmy, czuliśmy się jak w tropikach, chodziliśmy bez czapki, bo palmy nad nami po prostu kryły po prostu słońce.

0: No i tam było wszystko. Warany, dzikie małpy, jakieś jaszczurki, też nie znam wszystkich, jak i dzikie, po prostu dzikie zwierzęta, dzika przyroda. Wyszło się i po prostu potem nas pełne słońce, skwar i można naprawdę zwiedzać od dżungli aż po same Twin Tower, inne wieżowce, pokazy fontan. Trafiliśmy też na, w sierpniu jest Święto Narodowe, nie chcę pomylić, no ale to tam też była super atrakcja, parada, którą można było zwiedzać.
1: No to jest ciekawe, co mówisz, bo mnie się zawsze Kuala Lumpur i Malezja, właściwie Kuala Lumpur, czyli stolica Malezji, kojarzyła z takim nowoczesnym ośrodkiem wielkomiejskim, gdzie raczej nie ma miejsca na jakąś zieleń czy parki, więc fajnie, że to trochę odczarowujesz, to miejsce teraz.
0: No, jest tam naprawdę bogactwo. Ja też lubię wyłapywać i to, brzydko powiem, na mapę Google przychodzę palcem i mówię, to mi się podoba i tam idę. To nie jest tak, że patrzę tylko na te przewodniki turystyczne, że tu trzeba zwiedzić Twin Tower, KL Tower, te wszystkie wieżowce.
1: Klikasz tak losowo sobie w Google Maps i patrzysz?
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: To ja to samo. Ja tak samo.
0: I wtedy odkrywamy naprawdę najpiękniejsze zakątki miasta, nawet o których nie do końca wiemy. Cały czas planuję napisać post o tym, żeby na Tower Running, żeby po prostu każdy, kto może akurat się znajdzie w Kuala Lumpur, wykorzystał też moją wiedzę.
1: No właśnie, Tower Running, turystyka, wszystko można to pięknie połączyć. Natomiast porozmawiajmy jeszcze o samych wieżowcach. Najbardziej znienawidzone, to jest mocne słowo, ale znienawidzona przez ciebie klatka i twoja ulubiona.
0: Moja ulubiona to na pewno Rondo 1, ponieważ, no mówię, jest to regularna klatka, ja się czuję tam, mogę biegać elipsą, odbijać się od brzegów.
1: Co to znaczy biegać elipsą?
0: Czyli ja wykorzystuję
1: właśnie... Od lewa do prawa?
0: Tak. Mhm. Ja po prostu biegam tak, że niektórzy biegają tylko przy poręczy, bardzo ściśle trzymają się tej poręczy, że wykorzystują głównie siłę nóg. I no oczywiście wchodzą po 2 stopnie. I ja na przykład lubię tak, że wykorzystuję prędkość swojego ciała i odbijam się od poręczy, następnie od ściany i po prostu mogę takimi... z elipsą wbiec po prostu na sam szczyt na pełnej prędkości, zachowując rytm. Oczywiście można zawsze przyspieszać, ale to już walka serca z głową, żeby to wszystko ogarnąć. Znienawidzona, to jest i tak zarazem i znienawidzona, i ulubiona. Ulubiona. Trudna. Dla mnie to jest właśnie Warsaw Tower.
1: Warsaw, czyli wszystko kręci się wokół Polski.
0: Tak, wokół Polski, no bo najczęściej tu możemy biegać. I jakby nieco, co roku mogę sobie pojechać na Merdekę, na 118 piętro. I też nie lubię, czego nie lubię, jeszcze właśnie w Szanghaju, takiego 123 chyba piętra tam się wbiega. Tylko, że wiadomo, Chińczycy tam nie mają jakichś ulubionych, jakieś liczby są dla nich niezbyt dobre, więc oni jakby nie liczą, więc niektóre te piętra, że na przykład 4 jest dla nich nieszczęśliwa, oni omijają to. Więc jak mówimy na przykład 123 piętra, to pytanie, czy na pewno to są 123 piętra.
1: No tak, no akurat w Chinach bardzo dużą wagę się przywiązuje do symboliki, zarówno w tym życiu codziennym, społecznym, jak i również politycznym. Razem z nami jest Iwona Wicha, rozmawiamy o Tower Runningu. Jeszcze poruszymy sobie wątek Burj Khalify, czyli najwyższego budynku na świecie. Czy tam da się na sam szczyt wbiec, czy niekoniecznie? I w ogóle, jakie narody dominują, jeśli chodzi o ten sport? O tym będzie za chwilę, a teraz na naszej antenie Doja Cat.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a przede mną Iwona Wicha, wicemistrzyni Europy w bieganiu po schodach. Mamy polski odpowiednik tego biegania po schodach, a po angielsku to się nazywa trochę krócej, czyli Tower Running. No i teraz właśnie kwestia najwyższego budynku świata. Merdeka to jest ten drugi, natomiast Burj Khalifa w Dubaju to jest ten pierwszy, 828 metrów. Czy tam będzie można wbiec kiedyś? Bo znaczy, teraz tak średnio.
2: No średnio. I to znaczy zawody były organizowane, drużynowe. Wbiegały tam drużyny chyba 3, 4 czy 5 osobowe, ale też do pewnego piętra. No, Burj Khalifa też jest związany z tym, co mamy w tamtym kraju. Szejkowie rządzą, więc szejkowie też mają swoje piętra. No i tak, czy każdy by chciał zaprosić jakiegoś biegacza spoconego do swojego domu? No trzeba byłoby się nad tym zastanowić grubo. Więc no, ja osobiście jako biegacz po schodach bardzo bym chciała wbiec na sam szczyt, to jest kilometr w górę.
1: No, no tak.
2: I
1: no
2: jestem ciekawa, w jakim czasie. Tak, jeśli Merdeka 118 pięter zajęła mi 22 minuty, to tam jeszcze 400 metrów w górę.
1: No ale tutaj Bliski Wschód dosyć mocno się otwiera na sport, choćby mundial, choćby igrzyska olimpijskie we sporcie, które przed nami, więc no kto wie, być może Arabowie tutaj postawią na to, żeby Tower Running również takie zawody mogły się odbyć w wieżowcu, największym wieżowcu na świecie, który znajduje się w Dubaju. Wspomniałaś, Iwono, o tych drużynowych zawodach. Na czym to polega? Czy to chodzi o taką sztafetę, przekazywanie sobie pałeczki?
2: Szczerze mówiąc, to ja widziałam, że oni tam wbiegali w grupą. Może dlatego, że taki duży wieżowiec nie można było inaczej zabezpieczyć. Ponieważ to było głównie dla regionalnych ludzi, jakby my się dowiedzieliśmy o tym, że jest takie coś i zanim się można było zorganizować, to już ten start był. Więc ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat.
1: Mm-hmm. No to teraz w takim razie zmieńmy temat na kwestie narodowościowe, czyli kto jest najlepszy na świecie i czy liczba wieżowców w danym kraju idzie w parze z liczbą mistrzów w Tower Runningu?
2: W Tower Runningu, no to tak właśnie wspomniany wcześniej Wai Ching, no to jest Malezyjczyk, który tam właśnie w Azji i Oceanii, no jest najwięcej wieżowców. On ma gdzie trenować. Tam wieżowcy są jakby bardziej otwarte też dla zawodników. On do mnie pisał, jak byłam w Kuala Lumpur, Iwona, jeśli chcesz sobie potrenować na po wieżowcu, jedź sobie, leć sobie do Singapuru, tam jest wieżowiec ten i możesz sobie wbiec. Ja mówię, u nas tak nie ma. Trzeba się dogadać, porozmawiać, też ochronę, pewne zobowiązania spełnić. Więc oni tam mają dużo lepiej. Więc Azja Oceania ma piękne warunki. Wśród kobiet no jest Tea Faber, to jest Chorwatka. Bardzo mocna, ale też jakby wykorzystuje biegi głównie tutaj na Europie. Potrafi się pojawić w Azji na niektórych biegach, tych właśnie polecanych przez Tower Running Tour, które należą do pucharu Tower Runningowego. No i ona jakby jest teraz w czubie.
1: To mnie zaskoczyłaś tym, że jednak obywatelka Chorwacji, bo tak jak sobie przypominam liczbę wieżowców w Polsce, no to być może nie każdy o tym wie, ale my jesteśmy naprawdę w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o wieżowce. Bym zakładał, że jakiś top 4 pewnie będzie. No ta panorama Warszawy przede wszystkim tutaj nam pierwsza się pojawia przed oczami. No z racji tego, że ty jesteś jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek, no to opowiedz jeszcze trochę o swoich koleżankach i kolegach. Jak w ogóle Polska wypada na tle reszty Europy?

0: Europy i reszty świata w tower runningu?
1: W pierwszej dziesiątce, no już mamy dwóch chłopaków. To jest Paweł Ruszała, Mateusz Marunowski. No i jest, w pierwszej piątce jest Klaudia Krajewska. Ona w tym momencie jest najwyżej. No ja przez to, że już od września, tak, od września już nie biegam po schodach, to już spadłam z tego dziewiątego miejsca, więc tutaj już nie łapię się nawet na pierwszą dziesiątkę. Ale to też kwestia organizacji. Ja normalnie pracuję, zawsze mówię, że nazywam się ambitnym amatorem, który chce pokazać się jak z najlepszej strony. No ale trzeba, tak jak Klaudia, jest w sumie jedyną zawodniczką taką zawodową, bo ona może poświęcić 100% swojego czasu na trening, podróże. No nie, a 26 dni urlopu to jest trochę mało.
0: No jest, rzeczywiście mało. Natomiast niektórzy 20, no to już w ogóle się robi zdecydowanie za mało. A czy to jest sport, z którego można, że tak się wyrażę, wyżyć? Właśnie na przykład Klaudia, która zawodowo się tym zajmuje. Jak to
1: Jeśli
0: wygląda?
1: Ma się sponsorów, to pewnie dałoby się. No i trzeba byłoby cały czas dbać o ten ciąg jakby popularności swojej. No ale jest ciężko, bo to, tak jak mówię, każda klatka schodowa jest inna, nie wszystko wszystkim pasuje. Osobiście uważam, że każdy może spróbować schodów. Nawet taka ciekawostka, że w 2020 roku Uniwersytecki Szpital przeprowadził na kongresie kardiologicznym przekazał bardzo prosty test sprawdzenia swojego serca. Wchodzisz na czwarte piętro, około 60 schodów. Jeśli mieścisz się bez zadyszki w około 40-45 sekundach, to masz zdrowe serce. Jeśli powyżej 1,5 minuty, to możliwe problemy. Więc może każdy spróbować i zobaczyć, czy dana klatka schodowa w Polsce czy za granicą pasuje.
0: No to ja sobie taki sprawdzian chyba zrobię w takim razie. Zachęciłaś mnie do tego. Tym bardziej, że to jest fascynujący sport. Tower running, wieżowce, najwyższe budynki tego świata, szybkość, prędkość, odbijanie się od ścian, poręcze. Iwono, na koniec pytanie. Ile razy byłaś w radiu?
1: Oj, trochę byłam. Trochę byłaś.
0: No to ty masz doświadczenie, natomiast Kacperek, bo dzisiaj Iwona plus jeden, wydaje mi się, że debiut radiowy, czy już było?
1: Debiut radiowy, chyba że wtedy, my się widzieliśmy we wrześniu, już byłam, ale nie wiedziałam.
0: Okej, no to załóżmy, że teraz, ale tak, to było nagranie, teraz jest na żywo, Kacperek zaliczył właśnie debiut radiowy. No to Iwono, serdeczne gratulacje, trzymamy kciuki też za powrót właśnie i żebyś osiągała jak najwięcej kolejnych sukcesów, żeby udało się zorganizować jakieś zawody. Miejmy nadzieję w Burdż Khalifa, może ktoś tam pójdzie w końcu po rozum do głowy.
1: Trzymajmy
0: i wykorzysta
1: kciuki.
0: Najwyższy budynek świata do tego, żeby właśnie zawody w tower runningu zorganizować. Iwona Wicha, wicemistrzyni Europy w bieganiu po schodach, jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w tej dyscyplinie, była razem z nami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.

Audycja sportowa powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że zostaliście przez nas zainspirowani do tego, żeby może trochę pobiegać sobie po wieżowcach, może zacząć przygodę z Tower Runningiem. Natomiast na sam koniec jeszcze trochę dawki z futbolowego świata, bowiem równo za 10 dni na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się mecz dziadków. Dobra, to tak sobie żartuję. Dziadków, emerytowanych piłkarzy, starszych, których pamiętamy jeszcze sprzed lat, pamiętają nasi rodzice, ale my też ich doskonale pamiętamy. Polska kontra reszta świata. Po jednej stronie takie nazwiska jak Sławomir Peszko, Artur Sobiech, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Artur Boruc, Artur Jędrzejczyk czy Michał Pazdan, a naprzeciwko polskiej drużyny legendy, absolutne legendy. Alessandro Del Piero, Andrii Szewczenko, Rivaldo, Ricardo Quaresma, czy chociażby Marcelo. Także to się odbędzie za 10 dni, 27 maja we Wrocławiu. Tymczasem ja już mówię wam powoli papa. Magdalena Żelazowska, Iga Kamińska, Jędrzej Rosiewicz, a za chwilę audycja Podano do stołu, Kasia Dydo. No i będzie sprawdzane tradycyjne polskie śniadanie. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Jeśli chcecie się dowiedzieć, zostańcie razem z czwórką. Pa, pa!

0: Autopromocja. Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze, Jezu dziewczyna, ile ty robisz?
1: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
2: Wysyłamy sobie pieski, mój tata jest super.
3: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
4: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
5: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
4: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
14: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
13: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
14: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy.

0: Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Po reklamie.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie zapowiada się idealnie dla wszystkich, którzy planują tylko krótki spacer, a wrócą do domu po 4 godzinach i lodach. W Krakowie około 20 stopni i dużo słońca. W Gdańsku nieco chłodniej, tam około 15 stopni i wiatr, który skutecznie przypomni, że nad Bałtykiem lekka bluza oznacza jednak 3 warstwy ubrań. A w Poznaniu spokojnie 18 stopni i bardzo przyjemna aura na kawę w ogródku.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, witam w Podano do stołu, programie, w którym rozmawiamy o jedzeniu z pełnymi ustami emocji i lekkim dokładaniem dokładki w kultury. Dziś będzie o śniadaniach, tych legendarnych polskich z twarogiem, jajkiem, kanapką, robioną na szybko, ale też o tych nowoczesnych, które wyglądają tak dobrze, że człowiek boi się je zjeść, żeby nie zepsuć zdjęcia. Zastanowimy się, czy zupa mleczna naprawdę była traumą pokoleniową, kiedy hummus przejął nasze lodówki, no i czy awokado toast oficjalnie pokonał kromkę chleba z masłem i cukrem. No a później nieco zwolnimy tempo i zaparzymy sobie coś spokojniejszego. Odwiedzimy świat herbacianych rytuałów i Warsaw Tea Festival. Miejsce, gdzie ludzie potrafią przez kilka minut patrzeć, jak parzy się liść herbaty i są z tego autentycznie zadowoleni. Porozmawiamy o uważności, o ceremoniach i o tym, czy filiżanka herbaty może dzisiaj zastąpić terapię, skrolowanie i trzy kawy przed południem. Będzie nostalgicznie, trochę filozoficznie i momentami bardzo głodno, no bo to jest audycja Podano do stołu, tutaj rozmawiamy o jedzeniu.

0: Kanapka z serem, jajecznica, twaróg, parówki, zupa mleczna, a może awokado toast i speciality coffee. Czym właściwie jest dzisiaj tradycyjne polskie śniadanie? No i czy w ogóle taki zestaw istnieje? To będzie rozmowa nie tylko o jedzeniu, ale też o stylu życia, o pamięci, być może też i o klasie społecznej, o modzie, o codziennych rytuałach, które zmieniają się razem z nami. Dzisiaj do tej wyjątkowej rozmowy o polskim śniadaniu zaprosiłam Dominikę Zagrodzką, która prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie pod tytułem Pożywka. Dzień dobry, witaj w czwórce, witaj w audycji Podano do stołu.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj serwujemy do stołu śniadanie, chociaż porę mamy obiadową, bo słyszymy się tuż po godzinie 14. No ale porozmawiajmy o tych typowych polskich śniadaniach, czy w ogóle coś takiego istnieje. Czym właściwie jest tradycyjne polskie śniadanie? Jakbyś miała dać definicję, to jak ona by brzmiała?
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że jednak nie ma czegoś takiego jak klasyczne polskie śniadanie, takie, które rzeczywiście byłoby powszechne i jedzone przez większość Polaków, ale są pewne cechy wspólne i od czasu, jak już nawet posytałam na Instagramie moich obserwatorów, to oni uznają za takie typowo polskie dania śniadaniowe. I okazało się, że powtarzają się rzeczy, które są bardzo klasyczne, czyli właśnie twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, kanapki wszelkiego rodzaju, jajka na różne sposoby, czyli na twardo, na miękko, jajecznica, omlet i tak dalej. Generalnie wyszło mi z tego, że tym wspólnym mianownikiem jest to, że zazwyczaj na polskim śniadaniu jest jakaś forma pieczywa, to jest chleb, cebulka, częściej jednak chleb, do tego nabiał i jakieś dodatki. Natomiast to śniadanie dzisiaj nasze, polskie właśnie, jak my sobie myślimy o polskim śniadaniu, to myślimy o tych klasykach. Ale oczywiście nie można pominąć tych nowości, o których wspomniałaś, czyli takich jak na przykład tost z awokado, no bo one też weszły do naszej kultury kulinarnej, zadomowiły się w niej. Dzisiaj wydaje mi się, że jemy je równie często jak te takie tradycyjne polskie dania.
0: Będziemy mówili o tych innowacjach, które pojawiły się na naszych stołach, które gdzieś tam skądś do nas przewędrowały i teraz chętnie z tego korzystamy. Ale myślę, że rozmawiając o takim tradycyjnym polskim śniadaniu, nie możemy nie cofnąć się w czasie do lat 80. i do lat 90., bo jakoś mi się jednak wydaje, że tamte czasy jakoś mocno ukształtowały to, co jemy w tej chwili nawet na śniadanie. Czy ty w ogóle pamiętasz, jak wyglądały twoje śniadania w dzieciństwie albo właśnie w takim nastoletnim wieku? Co tam było serwowane u ciebie w domu?
1: Tak, ja pamiętam śniadania z lat 90., czyli właśnie tych lat, kiedy przypadło moje dzieciństwo. I rzeczywiście to były śniadania bardzo proste. Zazwyczaj był to chleb z czymś. Właśnie albo z jajkiem, albo z twarożkiem, albo z, uwaga, powiewem zachodu, czyli z Nutellą, bo w tamtym czasie w ogóle kanapki z Nutellą to był szczyt luksusu i ja zawsze zazdrościłam mojej koleżance, która była strasznym niejadkiem, ale do szkoły przynosiła to, co lubiła jeść, jedyną rzecz właściwie, którą lubiła jeść i były to właśnie kanapki z Nutellą. Te lata 90. też kojarzą mi się właśnie z tymi kanapkami zabieranymi do szkoły, ponieważ tutaj moja mama była mistrzynią tego typu kanapek, dodawała tam i sałatę, i ogórka, i właśnie szynkę, ser i tak dalej, więc te kanapki były naprawdę świetne. I to jest moje wspomnienie. Oczywiście mam też wspomnienie mniej pozytywne, czyli wspomnienie zupy mlecznej, ale ta zupa mleczna kojarzy mi się nie tyle ze szkołą, z przedszkolem, ale raczej z wakacjami w domach spasowych. Ponieważ tam zawsze stała taka koszmarna waza na stole i w niej codziennie rano znajdowało się coś, co, no właśnie, było zupą mleczną w różnych wariantach, bo tam była zupa mleczna z makaronem, co jest w ogóle jakimś dla mnie absurdem, koszmarem i totalnie strasznym. Były też jakieś gryfiki, kasza manna na mleku i tak dalej. Ja po prostu unikałam tego jak ognia, chyba jako jedno z niewielu dzieci właśnie na tej stołówce na wakacjach tego nie jadłam i na szczęście moi rodzice byli trochę nie kazali mi tego jeść, bo ja zawsze wolałam pić to, co było dla dorosłych, czyli właśnie jakaś kanapka, twarożek i tak dalej. Chociaż to ciekawe, to te zupy mleczne w tamtych czasach pamiętam, że jedli też dorośli i nawet na przykład moja mama je całkiem lubiła, więc to jest może taka moja bardziej osobista trauma, że ja po prostu tej zupy mlecznej nigdy nie
0: No ale ciekawe, pokochałam. Że o tym wspominasz, bo ja akurat zupy mleczne doskonale pamiętam.

0: pamiętam z przedszkola, to był dla mnie koszmar. W ogóle zupa, o której wspomniałaś, czyli zupa mleczna z makaronem, to i tak była ta, którą ewentualnie mogłam jeszcze zjeść, ale ta już z jakimiś takimi płatkami owsianymi, takimi rozgotowanymi, czy na przykład z jakimś ryżem, była po prostu w ogóle, to było dla mnie nie do przejścia. Ja ostatnia kończyłam zawsze śniadanie w przedszkolu. Nikt nie chciał mnie zwolnić z tego, żebym no nie jadła tego, czego po prostu nie lubię. I w ogóle dla mnie to jest jakiś taki rodzaj traumy, ale chciałam cię też o to zapytać, czy ty nie masz w ogóle takiego wrażenia, że ta zupa mleczna to jest trochę taka trauma pokoleniowa?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie tak, jak na przykład ten rozgotowany szpinak, który też się kojarzy z przedszkolem, czy brukselka, którą dopiero teraz sobie jako dorośli ludzie odczarowujemy. I na przykład ja tak sobie musiałam odczarować owsiankę, bo dla mnie też owsianka się kojarzyła właśnie z takim po prostu z taką mazią kleistą, bez smaku, szarą, okropną zupełnie. I dopiero jak sobie ją zrobiłam po swojemu, czyli właśnie dodałam tam czekoladę, dodałam orzechy i tak dalej, to rzeczywiście to się okazało całkiem akceptowalne. To nie jest nadal moje ulubione danie, ale jest to danie akceptowalne i takie, które mogę na śniadanie zjeść. Ale właśnie te wszystkie mleczne rzeczy, bardzo długo nie mogłam w ogóle patrzeć na tego typu jedzenie na śniadanie, więc myślę, że to się nie jest, że to jest taka pokoleniowa trauma i że gdzieś tam te przedszkola nas tutaj bardzo skrzywdziły.
0: I myślę, że to są w ogóle takie śniadania, które my w ogóle gdzieś wymazaliśmy ze swojej pamięci, wymazaliśmy ze swoich stołów. No na przykład właśnie, tak jak wspomniałaś, ta zupa mleczna z makaronem, ryżem czy z płatkami owsianymi. Ale też myślę pomału też i parówki, być może też i kromka chleba z masłem oraz cukrem. To jest taki rodzaj śniadania, który chyba, ja mam takie wrażenie, ale może się mylę, chcę, żebyś się podzieliła ze mną tą obserwacją, no już rzadko kiedy gości na naszych stołach.
1: Tak, no bo też to wynikało z czegoś. Ta kromka z masłem i z cukrem wynikała z tego, że po prostu na przykład nic innego nie było słodkiego, żeby dziecko zjadło to, żeby położyć na ten chleb, więc posypywało się kromkę cukrem. Ale myślę, że rzeczywiście po prostu mamy teraz taki dobrobyt i taki wybór różnych rzeczy, że właśnie te takie proste, takie powiedzmy biedne jedzenie odchodzi gdzieś tam do lamusa. Z kolei już te owsianki, o których mówimy, gdzieś tam wracają w tej wersji wellness, w tej wersji właśnie fig, zgodnie z tym trendem jedzenia prozdrowotnego i tak dalej, no to one wracają tutaj trochę na nasze stoły i na nasze talerze. Podobnie myślę też tutaj, jeśli chodzi właśnie o te mleczne rzeczy jeszcze, to mleko z płatkami trochę też odchodzi do lamusa, bo wydaje mi się, że dzisiaj na przykład ludzie z mojego pokolenia, jeśli jedzą coś takiego na śniadanie, to bardziej takiej nostalgii i próby przypomnienia sobie tych już lepszych czasów, bo no to jednak nie jest zupa mleczna, tylko to jest znowu ten powiew zachodu, czyli płatki kukurydziane, czy też płatki czekoladowe, które barwiły mleko na czekoladowy kolor. I to jest właśnie takie pozytywne z kolei wspomnienie, ale dzisiaj wydaje mi się, że raczej dzieciom się tego nie podaje, czyli się nie rekomenduje też tego, żeby właśnie takie płatki z mlekiem jeść.
0: Dzisiaj staramy się znaleźć przepis na typowe polskie śniadanie. Zastanawiamy się, jak się kiedyś jadło, czy w tej chwili dalej tak jemy, czy jednak zrezygnowaliśmy z pewnych posiłków, które były dla nas, stały się dla nas traumą pokoleniową, jak na przykład zupa mleczna. Za moment też porozmawiamy o tym, skąd wzięła się kultura kanapki, dlaczego nabiał tak mocno zakorzenił się w polskiej kuchni, ale też porozmawiamy o naszych takich rytuałach rodzinnych i społecznych, czy w tej chwili inaczej jemy śniadania niż kiedyś. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Dominika Zagrodzka jest razem z nami. Ja wiem, jest ciężko, wszyscy chodzą przeziębieni w tej chwili. No po prostu mamy wiosnę pełną parą, więc katar i kaszel nam po prostu towarzyszy. Ale do rozmowy o śniadaniach i o tym, czy rzeczywiście to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia, za moment powrócimy.

0: Dominika Zagrodzka dzisiaj jest razem z nami. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na jej profil na Instagramie, który nazywa się Pożywka. Dzisiaj rozmawiamy o śniadaniach. Ja wiem, że jest pora obiadowa i wy być może teraz właśnie gotujecie coś pysznego na ten posiłek, ale o śniadaniach postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać i sprawdzić, czym w ogóle jest tradycyjne polskie śniadanie. Ale też chciałam spojrzeć na to śniadanie nieco tak szerzej, też z takiego kulturowego punktu widzenia. Czy ty uważasz, że śniadanie to jest dalej taki rytuał rodzinny? Czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy do tego śniadania codziennie zasiadają? Bo ja tak pamiętam śniadania z własnego dzieciństwa, nawet w dni robocze, jak to się mówi. No jednak wszyscy wstawali o jednej porze i jedli razem śniadanie. Czy teraz też tak jest?
1: Zdecydowanie zmieniły się nasze poranki i nasze poranne zwyczaje, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, kiedyś te śniadania były bardziej wspólnotowe, bardziej rodzinne, to była taka okazja, żeby przy tym stole się spotkać. Natomiast dzisiaj, przez to, że każdy z nas ma trochę inny typ dnia, bo jeśli są jeszcze dzieci, to one idą do szkoły, my idziemy do pracy i po prostu nagle się okazuje, że wszyscy wychodzimy z domu w różnych godzinach, a tym samym te śniadania też jemy inaczej. Do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju nowe praktyki, takie jak na przykład post przerywany, kiedy to okno żywieniowe jest krótkie i ten czas od kolacji do śniadania powinien być długi, więc bardzo często ludzie nie jedzą tego śniadania tak super wcześnie rano, co też nam sprawia, że te rytmy jedzeniowe w ciągu dnia się rozmywają i rozjeżdżają w rodzinie. Bardzo często też dzisiaj korzystamy z wygód, takich jak chociażby to, że możemy sobie złapać kanapkę w dyskoncie, że możemy po prostu zjeść śniadanie w pracy, bo przychodzi pan kanapka i też można coś sobie kupić w biurze. Więc tutaj decyduje wygoda, decyduje nasz tryb życia i też właśnie indywidualne przyzwyczajenia, czy też takie zwyczaje, które sami sobie tworzymy właśnie ze względów na przykład zdrowotnych.
0: Czy ty myślisz, że reklamy, ale też media, ale też no właśnie programy śniadaniowe skądinąd wpłynęły na nasze wyobrażenie tego, jak może wyglądać śniadanie w naszym domu?
1: Zdecydowanie tak, bo to właśnie przez media i przez tą promocję między innymi słodzonych płatków śniadaniowych, czy słodkich jogurtów, zaczęliśmy jeść słodkie śniadania i w ogóle zaczęliśmy sprowadzać te produkty, które no, były adresowane głównie do dzieci i przez to zaczęły się pojawiać na naszych stołach właśnie przy okazji śniadania. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że śniadanie jest takim posiłkiem, do którego najłatwiej zaadaptować różnego rodzaju trendy, czy właśnie reklam, czy social mediów, ponieważ to jest ten posiłek, który my bardzo często jeszcze no, wszystko jemy w domu, więc po prostu łatwiej nam różnego rodzaju rzeczy sobie rano przygotować i zdecydowanie bardzo ma to na nas duży wpływ. Możemy chociażby spojrzeć na to, jak wyglądał różny przekaz w mediach przez lata. Raz to było pij mleko, będziesz wielki, później znowu nie pij mleka, bo mleko jest złe. Później mamy na przykład teraz wielki boom na jedzenie proteinowe i podkreśla się to, że to śniadanie powinno być takie pożywne, ogrzewcze, pełne.

0: białka. Z kolei tam wejdzie tutaj błonnik, bo on już się też zaczyna pojawiać jako składnik, na który powinniśmy zwracać uwagę. Więc śniadanie bardzo mocno podlega trendom i tendencjom i zdecydowanie jest takim posiłkiem, w którym się odbija nasza kultura kulinarna. Jakbyśmy zobaczyli, jak wygląda nasz śniadaniowy stół, to myślę, że spokojnie moglibyśmy wskazać, jakie są dzisiaj trendy i co my dzisiaj i w jaki sposób chcemy jeść.
1: Czy myślisz, że istnieje coś takiego jak presja na instagramowe śniadanie? Czy w ogóle social media zmieniły sposób podawania jedzenia i też jakby organizowania sobie śniadania?
0: Na pewno tak, ponieważ ta instagramowość posiłków, my ją mamy bardzo mocno dzisiaj wkodowaną w nasze mózgi, żeby nasze śniadanie wyglądało, żeby każdy posiłek właściwie wyglądał odpowiednio. I śniadanie nie jest tutaj wyjątkiem. Zwłaszcza, że widzimy na Instagramie te wszystkie śniadania, gdzie jajko ma idealnie płynne żółtko, które po przekrojeniu się tak pięknie rozleza właśnie instagramowo na kanapce. W końcu też kariera avocado toast, czyli tosta z awokado, jest spowodowana też tym, że to jest bardzo instagramowe danie. Ono po prostu bardzo ładnie wygląda na zdjęciach właśnie w social mediach. Więc z pewnością tak. Poza tym wiadomo, że social media też odpowiadają za rozpowszechnianie niektórych dań. Na przykład nagle bardzo mocna stała się szakszuka. Czy chociażby to, że pijemy matcie na śniadanie na przykład, czyli sproszkowaną zieloną herbatę japońską, to też jest moda, którą social media nakręcają.
1: To za chwilę też porozmawiamy o zapożyczonych śniadaniach z innych kultur. Kiedy właściwie to się stało, że te śniadania się u nas pojawiły, bo rzeczywiście to spektrum tego, co jemy na śniadanie, zdecydowanie się poszerzyło. Już nie tylko chleb, już nie tylko twaróg, już nie tylko jajka, już nie tylko wędliny, ale też pojawiły się inne potrawy, o których będziemy rozmawiać za moment, zastanawiając się nad tym, jak w tej chwili wygląda typowe, tradycyjne polskie śniadanie. Razem z nami cały czas jest Dominika Zagrodzka z profilu Pożywka. Za moment powrócimy do rozmowy o śniadaniach.

0: stołu.
1: Dzisiaj w czwórce w audycji Podano do stołu rozmawiamy o śniadaniach. Jakoś tak płyniemy sobie przez ten temat. Gdzie

0: mam wrażenie, że umknął nam temat kanapki. Nie wiem, czy to jest typowe polskie śniadanie, ale jest coś jednak w kanapce takiego bardzo tradycyjnego, że jednak w tej naszej kulturze instytucja kanapki jest dosyć mocno zakorzeniona. Zgadzisz się z tym?
1: Tak, zdecydowanie te otwarte kanapki, które jemy na śniadanie, to jest taki, można powiedzieć, trochę chyba znak rozpoznawczy polskiego śniadania. I to jest w ogóle fantastyczne, bo kanapka jest bardzo uniwersalna. Można na nią położyć naprawdę wszystko i można ją zrobić ze wszystkiego, zaczynając od pieczywa, no bo tutaj kariera kanapki jest związana z karierą chleba, też mówię karierą, chociaż może to nie jest odpowiednie słowo, raczej z tą tradycją chleba w naszej kulturze i z tym, że chleb, zwłaszcza ten klasyczny na zakwasie, jest bardzo ważnym elementem w ogóle polskiej kultury kulinarnej i stąd te kanapki właśnie na chlebie. Ale przecież dzisiaj możemy je zrobić na bagietce, na bajglu, na bułce i tak dalej. Więc naprawdę możliwości jest mnóstwo, tak samo jak tych możliwości położenia dodatków na pieczywo, no bo tu też możemy totalnie eksperymentować od twarowku przez łososia po awokado, po jajka i tak dalej. Ja uważam, że kanapka jest takim też najbardziej uniwersalnym śniadaniowym posiłkiem i czymś to każdy może dopasować do siebie też ze względu na przykład na dietę, bo można zrobić kanapkę na pieczywie bezglutenowym albo można zrobić na przykład kanapkę, to dzisiaj brzmi bardzo ekstremalnie, ale jednak do pieczywa w ogóle, tak? No bo przecież już nawet w fast foodach pojawiają się burgery na przykład, które mają liście sałaty zamiast chleba, więc to też jest jakaś wariacja na temat kanapki.
0: Ja jestem człowiek kanapka i dla mnie nie ma lepszego śniadania. Niż i tutaj pewnie wielu osobom to się może nie spodobać, ale ja jednak uwielbiam zwykłą białą bułkę posmarowaną masłem, na to liście sałaty i szynka drobiowa i dla mnie to jest po prostu królestwo. Ja po prostu to uwielbiam i też w ogóle uwielbiam instytucję kanapki, bo kanapka no nie tylko na śniadanie, choć dzisiaj o śniadaniach rozmawiałam, ale kanapka dla mnie może mi towarzyszyć tak naprawdę przez cały dzień. Ja potrafię nawet kanapkę zjeść na obiad i to jest dalej okej, i to jest dalej w porządku. Dzisiaj rozmawiamy o polskich śniadaniach, ale za moment i o kanapkach też, bo to jednak mocno zakorzenione w polskim śniadaniu. A za moment porozmawiamy także o zapożyczeniach z innych kultur, co się pojawiło na naszych stołach, co nie do końca jest polskie, a jednak bardzo to polubiliśmy. O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce w audycji Podano do stołu.

0: message. Hot sauce of the telegram message.
1: Dogaruf.
2: Wracamy z przyjemnością do rozmowy o śniadaniu. Zastanawiamy się dzisiaj razem z Dominiką Zagrodzką z Pożywki, jak wygląda typowe polskie śniadanie, czy w ogóle coś takiego istnieje. No i tutaj rozmawiałyśmy o różnych rzeczach, o tym, że no przede wszystkim kanapka, no to jest coś, co jest mocno zakorzenione. Na pewno nabiał, my uwielbiamy nabiał, lubimy twaróg, lubimy jajka w różnej postaci, no też bardzo chętnie wędliny jemy na śniadanie, no ale też jakoś tak się zdarzyło, że na naszych stołach zaczęły się pojawiać takie niepolskie rzeczy. Tutaj już wspomniałaś o owsiance, bo rzeczywiście ta owsianka, którą my pamiętamy z dzieciństwa, to jest jakiś koszmar. No, to w ogóle to jest jakieś bezsmakowe dzieło kucharza. Tymczasem te obecne owsianki no rzeczywiście robią ogromne wrażenie, ale one chyba też nie są takie do końca polskie.
3: Nie no, owsianka zdecydowanie przywędrowała do nas raczej z Wielkiej Brytanii. Natomiast my w ogóle lubimy te dania w innych kultur, bo zachwycamy się nimi nie tylko podczas kolacji czy obiadów, ale też właśnie śniadaniowo. I tutaj oczywiście te social media, o których wspominałyśmy, miały dużą rolę w ich upowszechnieniu, ale też one się zaczęły pojawiać z rozmaitych kawiarniach, śniadaniowniach, bo to też jest nowość, że dzisiaj w ogóle można pić śniadanie na mieście, że można wyjść do restauracji i po prostu zamówić sobie śniadanie. Bardzo często w ogóle to śniadanie można zamówić przez cały dzień, bo są przecież miejsca, które je serwują po prostu przez
2: tak zwane śniadaniownie.
3: Tak, tak, tak. Chociaż powiem Ci, że ja tutaj widzę, że ten trend trochę już zamiera, bo jednak po prostu bardzo dużo było tych lokali śniadaniowych i wydaje mi się, że to będzie teraz zweryfikowane i że zostaną te rzeczywiście najlepsze, a reszta prawdopodobnie zniknie z kulinarnej masy Polski, ale one właśnie sprawiły, że takie danie jak na przykład szakszuka, czy tost z awokado, czy hummus z dodatkami stały się rzeczywiście czymś popularnym. Podobnie zresztą jak na przykład słynny talerzyk kopenhaski, czyli śniadanie w stylu kopenhaskim, na które składa się zazwyczaj dobry chleb na zakwasie, żółty ser, jajko, dżem i to właściwie wszystko. I chodzi tutaj o to, żeby te składniki były jak najwyższej jakości. I wtedy rzeczywiście to jest w duchu jakby kopenhaskim. Natomiast z jednej strony mamy śniadania typu szakszuka, tosty właśnie z jajkami, gofry i tak dalej, a w drugiej mamy te właśnie w formie tego śniadania kopenhaskiego.
2: No i myślę, że też tutaj warto wspomnieć, jak już wspomniałaś śniadanie kopenhaskie, to myślę, że to francuskie też to jest coś, co nadal ma się całkiem dobrze, czyli kruasanty i francuskie pieczywo. Ale w sumie o tę szakszukę chciałam Cię jeszcze zapytać, bo ja akurat rzeczywiście tego z dzieciństwa nie pamiętam. To się dopiero pojawiło według mnie kilka lat temu. Ale czy jednak ta szakszuka nie jest pozostałością po jakiejś naszej historii, po jakiejś naszej takiej wspólnocie polsko-żydowskiej, bo jednak jest to chyba żydowskie danie.
3: Tak, ja też myślę w ogóle, że to jest trochę tak z tymi nowymi daniami zwłaszcza, że jak ja to mówię, one są nowe, ale niezbyt nowe. To znaczy my adaptujemy i lubimy rzeczy, które w jakiś sposób nam przypominają te, które już znamy. I na przykład szakszuka jest tak naprawdę poprawą w jajek, pomidorów i papryki, czyli właściwie przypomina trochę naszą jajecznicę, przypomina trochę jajka w koszulce i tak dalej, więc gdzieś tam tutaj mamy te punkty wspólne. Tak samo na przykład ten tost z awokado i z jajkiem jest kanapką, więc tutaj też to nie jest dla nas aż tak egzotyczne. Na przykład zdaje mi się, że raczej się nie upowszechni w Polsce japoński, czy też mówiąc czegoś, azjatycki kleik ryżowy, który też zaczyna być powoli modny,

0: ale wydaje mi się, że u nas to się nie wydarzy, ponieważ on ma właśnie taką galaretowatą, trochę taką glutowatą konsystencję i jest podawany bardzo często na wtłono, w związku z czym ja jakoś tutaj nie widzę, żeby on miał zrobić wielką karierę w naszym kraju.
1: Chociaż na przykład mało też, dzisiaj o tym nie mówiłyśmy, ale już jak mówimy o tych zapożyczeniach, to w ogóle mało kto też wie, że Chałka to też jest pozostałość po wspólnocie polsko-żydowskiej, która żyła tutaj no, na jednym terenie i te Chałki tak. jakby przetrwały, prawda? No nie myślimy o nich w kategorii tak. potrawy żydowskiej, ale jednak ona taka jest i choć ta być może żydowska Chałka smakowała trochę inaczej, no to te Chałki, które teraz kupujemy w sklepach i w sumie często jemy je na śniadanie, no to jest jakaś historyczna po prostu pozostałość.
0: Tak, tak, no tak samo jak bajgle, bo bajgle przecież też są żydowskie i tak naprawdę też je jemy, odkryliśmy je na nowo, w gruncie rzeczy dzięki Amerykanom, można powiedzieć, no bo bardzo często one się pojawiają w tym klasycznym takim nowojorskim zestawie, czyli z kremowym serkiem i łososiem, ale to też jest coś, co to rzeczywiście pojawia się na naszych śniadaniowych stołach, tak jak wspomniała Chałka, ale bardzo często też Chałka w takiej wersji na bogato, czyli z jakimiś dodatkami, dowotami, obsmażona na maśle i tak dalej. To jest też bardzo częsty przypadek właśnie różnych śniadaniowni, że ta Chałka jest wykorzystywana jako baza na przykład do tortów francuskich, czy podawana no, niemalże jak deser.
1: Dzisiaj razem z nami jest Dominika Zagrodzka. Rozmawiamy o polskich śniadaniach. Zastanawiamy się, czy istnieje coś takiego jak tradycyjne polskie śniadanie, jak zmieniły się nasze upodobania śniadaniowe, jak jedliśmy kiedyś, co postanowiliśmy wyrzucić z naszych stołów, jak na przykład zupy mleczne, czy myślę, że parówki, chociaż może parówka jeszcze ląduje na polskich śniadaniach dosyć często, bo jest uwielbiana przez dzieci, nie oszukujmy się, taka jest prawda o parówce, ale za chwilę też porozmawiamy o tym, na ile śniadanie w ogóle jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i na ile jakby podchodzimy do niego zdrowotnie. Fakty i mity za moment. W czwórce Dominika Zagrodzka jeszcze przez chwilę z nami zostaje.

0: Dojadamy.
1: Dzisiaj w audycji Podano do Stołu kminimy trochę na temat polskich śniadań, choć wiemy, że jesteście już dawno po śniadaniu, choć niektórzy, tak jak Dominika Zagrodzka, która jest dzisiaj naszym gościem, powiedziała, że no, są takie miejsca, kiedy śniadanie tak naprawdę je się przez cały dzień, to są tak zwane śniadaniownie.

0: gdzie ludzie po prostu, no, zwłaszcza w weekendy, wcale tak wcześnie nie wstają i potrafią jeść danie o 13 i o 14 i to jest dalej w porządku. Ale rzeczywiście jeszcze przez moment przyjrzyjmy się śniadaniom pod kątem zdrowotnym. Kiedyś tak się mówiło, że śniadanie musi być królewskie, bo to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Czy rzeczywiście tak jest?
1: To tak naprawdę zależy trochę od tego, jak mamy tryb życia, co lubimy też jeść i właśnie od tych różnych naszych zwyczajów, bo wspominałyśmy tutaj już o tym poście przerywanym, więc to też nie jest tak, że wszyscy muszą zjeść to śniadanie bardzo rano i żeby właśnie ono nam dawało energię na cały dzień. Dzisiaj te nasze zwyczaje żywieniowe są tak różne i mamy też tak różne zalecenia, czasami sprzeczne ze sobą, że bardzo trudno mówić o tym, że jest jakaś jedna norma, która obowiązuje dla wszystkich i wszyscy się z nią zgadzają. Więc można powiedzieć, że śniadanie jest ważnym posiłkiem w ciągu dnia, no bo teoretycznie nadal powinno nam dać energię i siłę na cały dzień. Wiele osób mówi o tym, że jak nie zjedzą dużego śniadania, czy takiego śniadania odżywczego po prostu, no to później gdzieś tam w ciągu dnia to wychodzi. I to może powodować, że na przykład podjadamy częściej, że jesteśmy ciągle głodni właśnie w trakcie dnia. Natomiast generalnie wydaje mi się, że nie ma właśnie znowu takiego jednego modelu też pod względem zdrowotnym, do którego można by się odwoływać. Wiadomo, teraz bardzo dużo mówi się o tym białku, że śniadania powinny być też proteinowe, wysokobiałkowe. Natomiast no, to też trzeba dopasować po prostu do siebie. I myślę, że to jest w ogóle może taki trend, który gdzieś tam przebija się z tych wszystkich innych trendów, to, że powinniśmy dzisiaj podejść do jedzenia bardzo indywidualnie. Że powinniśmy przed siebie, przed to, w jakim momencie życia jesteśmy, jak żyjemy, jakie mamy zwyczaje, jakie mamy zdrowie. Powinniśmy przez to przefiltrować te wszystkie informacje, które do nas docierają, te wszystkie trendy i stworzyć sobie własne żywieniowe zwyczaje, które będą dopasowane do nas.
0: W sumie nie zadałam Ci najważniejszego pytania naszej dzisiejszej rozmowy, ale zadam je w związku z tym na sam koniec naszego spotkania, czyli co dzisiaj jadłaś na śniadanie?
1: Ja dziś jadłam na śniadanie pełnoziarnistą bułkę z awokado i z pastą jajeczną, ponieważ ja jestem zdecydowanie team jajka. Uwielbiam jajka pod wszystkimi praktycznie postaciami i dla mnie to jest taki też najłatwiejszy element śniadania do wprowadzenia, żeby właśnie ono było odżywcze i żebym nie była głodna po godzinie od jego zjedzenia. Czasami jest śniadania słodkie, ale raczej zostawiam je sobie na weekend, bo one też wymagają więcej pracy i wtedy na przykład robię gofry, które są chyba moim takim ulubionym śniadaniem, takim comfort foodem, ale właśnie bardziej weekendowym, bo jednak na co dzień to jest jajko w różnej postaci.
0: No i już wiadomo, że Dominika Zagrodzka na śniadanie dobija białko, jej śniadania są proteinowe. Wiadomo, że jak człowiek zje na śniadanie jajko, to potem jest długo syty, właściwie nie jest głodny, przynajmniej do godziny 14, więc jajko jak najbardziej na śniadanie jest wskazane. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę na temat tradycyjnych polskich śniadań. Dzisiaj naszym gościem była Dominika Zagrodzka, która prowadzi na Instagramie profil Pożywka. Bardzo dziękuję za tę pyszną, smakowitą rozmowę o polskich śniadaniach.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pojedzone?
3: Pojedzone?
4: Pojedzone? Jak już wejdziesz na falę, ta fala Cię już potem niesie.
5: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój żywot.

0: Autopromocja.
1: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
13: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
14: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki. Remixing.

0: 'cause I'm bossy. Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Popołudnie będzie miało energię. Jeszcze nie chcę, żeby skończył się weekend. W Krakowie słonecznie, około 20 stopni. Idealna pogoda do siedzenia na plantach i udawania, że poniedziałek nie istnieje. W Gdańsku tradycyjnie bardziej morski klimat. 15 stopni, trochę chmur i wiatr, który zrobi wam fryzurę bardziej artystyczną niż planowaliście. Natomiast Poznań dostanie około 18 stopni i pogodę stworzoną do leniwego spaceru.
1: Autopromocja.
2: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
3: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
2: Mm-mm. No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
3: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
2: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
3: No to włączaj Czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
2: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
3: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

0: audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Chwila po godzinie 15 to audycja Podano do stołu, druga godzina przed nami, a w niej zwalniamy tempo, odkładamy telefon i przenosimy się do świata herbaty. Porozmawiamy o tym, dlaczego filiżanka dobrze zaparzonej herbaty stała się dziś czymś więcej niż tylko napojem. Skąd bierze się moda na herbaciane rytuały? Czy naprawdę uczymy się na nowo odpoczywać? I dlaczego coraz więcej osób zamiast kolejnej kawy wybiera kilka minut ciszy przy czajniczku? Zajrzymy także na Warsaw Tea Festival, wydarzenie, które łączy miłośników herbaty, ceremonii, medytacji i takiego bardziej spokojnego stylu życia. Będzie o smakach, aromatach i ludziach, którzy potrafią rozmawiać o liściach herbaty z emocjami większymi niż kibice podczas finału mundialu. Druga godzina Podano do stołu. Zaparzcie sobie dobrą herbatę i zostańcie razem z nami.

0: Rádio i podcast.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Dzisiaj w audycji Podano do stołu zajrzymy do świata herbacianych ceremonii, medytacji i uważności. Sprawdzimy, jak codzienne, pozornie zwyczajne czynności mogą wpływać na psychikę, regulację emocji i budowanie wewnętrznej równowagi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o herbacie również w kontekście Warsaw Tea Festivalu. To jest wydarzenie skupiające miłośników herbaty, ceremonii, no i też spokojniejszego stylu życia. I ten spokój dzisiaj w audycji Podano do stołu przynieśli nam Kamila i Łukasz Drężek, twórcy profilu Łyk Ciszy, znawcy herbaty. Dzień dobry, witajcie w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Muszę was zapytać od razu na początek. Mamy teraz taką porę obiadową. Czy w porze obiadowej najczęściej siadacie i pijecie herbatę, czy jednak wjeżdża kawka?
2: No tutaj zdecydowanie u nas bardziej herbata króluje, ale może niekoniecznie stricte do obiadu, tylko raczej już nieco później, czyli wtedy, kiedy możemy już tak usiąść i na spokojnie skupić się na całej czynności parzenia i picia herbaty.
0: Jak się w ogóle zostaje znawcą herbaty? Jak ta herbata pojawiła się w waszym życiu? Jak ta historia się zaczęła?
3: Ja właściwie zacząłem się interesować herbatą, mając gdzieś tam naście lat i kontestując jakby różne rzeczy, zastanawiając się, o co chodzi w życiu i dlaczego niektóre rzeczy nie mają sensu. Jedną z tych rzeczy bez sensu był taki zestaw do herbaty.

0: za szkłem u mojej mamy, które jest w wielu
1: domach. On na pewno nie był bez sensu.
0: No tak, ale nikt nigdy w niej nie parzył herbaty. Myślę sobie, no nie, tak nie może być. Trzeba zacząć parzyć. I tak się zaczęła moja w ogóle przygoda z tą herbatą. Potem zacząłem temat pogłębiać. Najpierw to były różne mieszanki herbaciane, dodatki jakichś owoców, kwiatów, jakichś aromatów. I to było takie wow, odkrycie cudowne. Aż w końcu, jakby idąc dalej, odkryłem, że właściwie są takie herbaty, które w ogóle nie potrzebują żadnych dodatków i one same w sobie są ciekawe i to nie jest jeden smak. To jest mnóstwo różnych smaków herbaty i to było takie wow, wielkie odkrycie. Potem w ogóle się jeszcze okazało, że są całe społeczności, że są festiwale herbaciane i bardzo mnie to wkręciło.
1: Ja jestem człowiek, który rozróżnia bardzo mało herbat. No, najczęściej piję tę ekspresową, więc no, nie widzę aprobaty na waszej twarzy w tej chwili, ale myślę, że wiele osób pije herbatę dokładnie tak jak ja. No ale chciałam was jako ekspertów zapytać, jakie w ogóle rozróżniamy rodzaje herbat?
0: No to jest jakieś w końcu rozróżnienie, tak? Herbata ekspresowa w torebce i herbata liściasta, nie?
1: To jest takie rozróżnienie. To takie podstawowe.
0: Tak, to każdy zna takie rozróżnienie. Jakby one się, herbata ta ekspresowa w torebce od tej liściastej będzie się różnić tym, że tam nie będą całe liście, tylko będą kawałki. Czasami to jest taki pył herbaciany, a właściwie nawet najczęściej chyba w ogóle jako w Polsce bardzo dużo też w ogóle kupujemy, ale też jakby przetwarzamy tego pyłu herbacianego na torebki. A herbata liściasta, tam będą całe liście, więc będzie można sobie te liście zobaczyć. Będzie można sobie je pooglądać, kiedy są suche i będzie można je zobaczyć, kiedy będą już zalane wrzątkiem i się rozwiną. Przy niektórych herbatach nie będzie z dużej różnicy, ale niektóre zwiększą swoją objętość nawet pięciokrotnie, bo były po prostu zwinięte w takie kuleczki na przykład. Ale też herbatę można podzielić pod względem kolorów. Mamy herbatę zieloną, która będzie miała najmniej tej oksydacji. Potem wszyscy też znamy herbatę czarną, ona będzie najmocniej oksydowana. Pomiędzy nimi będą różne odmiany herbaty oolong. Mamy gdzieś tam z boku jeszcze puery. Jest też herbata żółta, która kiedyś była serwowana tylko na stoły cesarskie. Więc można na różne sposoby podzielić herbatę.
1: Czy wszystkie te herbaty, o których wspomniałeś, może teraz powiem tak laicko, ale pochodzą z jednego krzaka?
0: Tak, dokładnie tak. I właśnie dobrze o to pytasz, bo to wcale nie jest oczywiste, że one zawsze pochodzą z jednego krzaka, ale tak, to zawsze jest krzew, który się nazywa Camellia sinensis i zbiera się ich liście. Mówiąc krzew, od razu z tyłu głowy sobie przypominam, że to wcale niekoniecznie musi być krzew, bo to są też takie stare drzewa herbaciane, ale wtedy zawsze ta herbata będzie dużo droższa od tej zbieranych z krzewów, które są tak standaryzowane do tego, żeby było łatwo z nich zbierać te liście.
1: Kamila Drężek dzisiaj razem z nami i Łukasz Drężek, znawcy herbaty, twórcy profilu Łyk Ciszy. Dzisiaj też spotykamy się w związku z Warsaw Tea Festivalem, na który będziemy was zapraszać. Za moment też opowiemy, co się w ogóle dzieje na takim festiwalu i dlaczego warto na niego wpaść. No to za moment wracamy do picia herbaty w audycji Podano do Stołu.

0: Ołdzie. Gotujemy się. W czwórce.
1: Audycja podano do stołu. Dzisiaj rozmawiamy o herbacie, ale też spotykamy się dzisiaj tutaj dlatego, że organizujecie Warsaw Tea Festival. Jak to się w ogóle stało, że postanowiliście zorganizować festiwal herbaty? Skąd w ogóle ten pomysł? Czy on jest zaczerpnięty z jakiegoś innego wydarzenia na świecie, w którym braliście udział?
2: My wcześniej już braliśmy udział w wielu festiwalach herbacianych na świecie i też w Polsce, w Cieszynie i w Poznaniu rokrocznie odbywają się takie wydarzenia i bardzo żałowaliśmy, że właśnie w Warszawie takiego festiwalu nie ma. I ta idea, żeby taki festiwal powstał, okazało się, że kiełkowała nie tylko w naszej głowie, ale też w głowach naszych herbacianych przyjaciół. I jakoś tak los chciał, że pewnego dnia się skrzyknęliśmy i stwierdziliśmy, że zrobimy to. Po prostu zorganizujemy ten festiwal. I w zeszłym roku udało się pierwsza edycja festiwalu za nami. Okazało się, że przyszło więcej osób, niż się spodziewaliśmy. Także idea herbaciana jakoś cieszy się popularnością, dlatego w tym roku postanowiliśmy zrobić kolejną edycję, większą, w nowym miejscu. No i mamy nadzieję, że również w tym roku zaskoczymy się tym miłym przyjęciem.
1: Co się dzieje na takim festiwalu, poza tym, że przychodzą ludzie, którzy lubią herbatę albo może chcieliby się czegoś o niej dowiedzieć? W jakich aktywnościach w ogóle można wziąć udział na festiwalu herbaty?
3: Pierwsza różnica pomiędzy, nie wiem, na przykład innymi targami jest taka, że te stoiska są bardzo interaktywne, bo jeżeli ktoś sprzedaje herbatę na takim festiwalu, to on tą herbatą częstuje. Można jej spróbować i wcale nic to nie musi kosztować. Dopiero wtedy, jak się spróbuje tej herbaty, to można zastanowić, czy ja właściwie chcę to pić, czy nie chcę tego pić. Jest to duży plus. Na naszym festiwalu, oprócz tego targu herbacianego i akcesorii herbacianych, będzie też aż 5 sal warsztatowych, gdzie przez cały dzień będą się odbywać różne warsztaty związane z herbatą. W bardziej ścisły lub bardziej luźny sposób. Będzie też dużo takich warsztatów w naszym stylu, czyli takich z uważnością, w takim doświadczeniu mindfulness przy herbacie, ale nie tylko. Będzie też można na przykład stworzyć kokedamę, czyli taką doniczkę wiszącą.
2: Mini ogród. Może też jakoś towarzyszyć przy piciu herbaty.
3: Będzie można malować herbatą, będzie można doświadczyć, czym jest ikigai.
2: Ulepić swoją czarkę do picia herbaty.

dużo się będzie działo na waszym festiwalu 23 maja w Prześwicie. Tam spotkają się wszyscy fani herbaty albo ci, którzy będą chcieli poznać na przykład historię herbaty. Ale jeszcze chciałam zapytać a propos tego festiwalu, czy w ogóle społeczność ludzi, którzy kochają herbatę, jest jakoś jasno określona i właściwie jaka jest specyfika tej społeczności?

0: przyjeżdża z innych krańców Polski, co też jest dla nas takie miłe, że komuś się chce przyjechać z drugiego końca Polski po to, żeby napić się z nami herbaty.
1: No to zachęcamy, jeżeli macie ochotę na picie herbaty z Kamilą i Łukaszem, to po prostu musicie wpaść na Warsaw Tea Festival 23 maja do warszawskiego prześwitu. Tam ten festiwal będzie się odbywał, a za chwilę też opowiemy wam o tym, jak dobrze zaparzyć herbatę i jakie najczęściej błędy popełniamy przy przygotowywaniu tego cudownego napoju. Za moment wracamy.

0: Dzisiaj zapraszamy na Warsaw Tea Festival i dlatego no, pijemy herbatę, staramy się nieco więcej o niej dowiedzieć. Mówiliśmy o tym, jakie są rodzaje herbat, choć najczęściej rozróżniamy liściastą od tej ekspresowej, ale na Warsaw Tea Festivalu będzie można dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej. A jak zaparzyć dobrą herbatę? No właśnie, jak to zrobić, żeby tego nie zepsuć? Jak normalnie parzymy herbatę w domu, to pewnie specjalnie się nad tym nie zastanawiamy, tylko po prostu wrzucamy torebkę, tak? Myślę, że tak się dzieje w większości polskich domów, do kubka i zalewamy to wrzątkiem. Ale czy to, w jaki sposób parzymy herbatę, ma znaczenie? Wpływa jakoś na jej smak?
1: Oczywiście. No to jest jeden z takich bardzo popularnych sposobów parzenia herbaty. Ona nam się wtedy zaparzy w jakimś takim z reguły dużym kubku. Przez pierwszy czas jest bardzo gorąca, później czasami wystyga, jest już za zimna do picia. I jak ma być szczera, to nie jest mój ulubiony

0: sposób parzenia herbaty. Moim ulubionym sposobem jest gong fu cha. To jest taka metoda, taki styl parzenia, w którym w małym naczyniu do parzenia, tutaj mamy takie różne rodzaje tych naczyń, skomplikowane nazwy, gaiwan, shibori dashi, kyusu. W każdym razie jest to niewielkiej wielkości naczynie. Tam sypiemy dosyć dużo liści herbaty i zalewamy niewielką ilością wody. Przelewamy to później do czareczki. Parzenie jest bardzo krótkie, często trwa kilkanaście sekund i możemy wielokrotnie zaparzać tą herbatę, pijąc ją z małych czareczek. Łatwiej wtedy jest właśnie skontrolować tą temperaturę, w jakiej pijemy, i za każdym parzeniem uzyskujemy napar o nieco innym smaku. Czyli wydobywamy różne nuty smakowe z tej samej herbaty. Natomiast jest to tylko jeden z wielu sposobów parzenia. Można równie dobrze zaparzyć sobie tą herbatę w dzbanku. Można w ogóle spróbować przejść na te herbaty liściaste i zobaczyć, jak to wpływa na smak, kiedy to jednak nie jest torebka. I warto eksperymentować, bo według mnie dobra herbata, dobrze zaparzona herbata, to jest ta, która tobie smakuje. Natomiast czasami warto wyjść poza pewne przyzwyczajenia swoje i zrobić coś inaczej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak, jak ją parzysz do tej pory, to jest jedyna najlepsza dla ciebie metoda, bo być może właśnie przeparzasz ją, parząc ją za długo, a jakby to było, gdyby spróbować inaczej.
1: A jakie herbaty tobie najbardziej smakują?
0: Ja bardzo lubię ulungi. Ulungi wysokogórskie. Bardzo smakują mi ulungi z Tajwanu. I lubię je dlatego, że właściwie za każdym parzeniem ta herbata rzeczywiście inaczej smakuje. Może mieć właśnie, a to takie owocowe nuty, czasem słodkawe, czasem bardziej prażone. I to są takie herbaty, które bardzo lubię, ale też widzę, jak to się zmienia, jak różną herbatę wybieram w zależności od pory roku, od nastroju, od pory dnia, więc też bym powiedziała, że właśnie to takie pozwalanie sobie na próbowanie i nie pozostawanie przy jednym smaku może pozwolić nam odkrywać herbatę stale na nowo.
1: Dzisiaj razem z nami Kamila i Łukasz Drężek, twórcy profilu Łyk Ciszy, ale także Warsaw Tea Festiwalu, na który zapraszamy 23 maja w warszawskim Prześwicie. Tam spotkają się ci, którzy uwielbiają herbatę, albo ci, którzy po prostu chcą poznać jej historię oraz smaki. Za moment jeszcze do rozmowy o herbacie powrócimy.

0: Apetyt na czwórkę. Apetyt
1: na czwórkę. Dzisiaj rozpływamy się trochę nad różnymi smakami herbaty. W audycji podano do stołu trochę ze względu na to, że zafascynował nas festiwal Warsaw Tea Festival, że w ogóle jest taka społeczność w Polsce, która skupia się wokół herbaty i chce się razem spotykać po to, żeby o niej rozmawiać, poznawiać jej smaki oraz historię. Czy ty w ogóle myślisz, że herbata może mieć jakieś takie właściwości terapeutyczne? Czy jest coś takiego ukrytego w herbacie? Nie jest to tylko taki zwykły, domowy napój, ale że jednak ona kryje w sobie coś więcej?
2: Zdecydowanie. I też z tej idei zrodził się Łyk Ciszy, projekt, który razem z Łukaszem rozwijamy od kilku lat, który właśnie skupia uwagę na tym, żeby pić herbatę w taki sposób, który sprzyja zwolnieniu, zatrzymaniu i skupieniu na chwili obecnej. To też jakoś rozwija zmysły, pozwala uspokoić się. I myślę, że to ma bardzo duże właściwości terapeutyczne, bo dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym jest bardzo dużo przebodźcowania. Często słyszę od osób, z którymi pracuję, że są zmęczone, że trudno jest im się wyciszyć, mają problemy ze snem. I taki rytuał może być bardzo pomocny w momencie, kiedy trudno jest z takiego biegu się zatrzymać. Ja sama wiem po sobie, że jak ciężko jest usiąść do medytacji takiej, w której nic nie robię, siedzę i tylko oddycham, a w momencie, kiedy przede mną stoi właśnie czapan, czyli taka tacka do parzenia herbaty razem z tymi wszystkimi akcesoriami, to stopniowo jakoś mój mózg może zająć się parzeniem herbaty. Jednocześnie potrzebuję bardzo się na tym skupić i zawęzić to pole uwagi, ponieważ jak będę w międzyczasie scrollować na przykład telefon, to przeparzę tą herbatę, ona będzie niedobra. Więc tak jakby daję zadanie mojemu umysłowi, a jednocześnie moje wnętrze zaczyna się stopniowo z tej czarki na czarkę wyspokajać i później jest zdecydowanie łatwiej mi robić inne zadania, czy chociażby rozmawiać z kimś w takiej większej uważności i spokoju.
1: Obserwujecie rynek herbaty, tę społeczność. Właściwie jak widzicie jej przyszłość? Niedawno spotkałam się z ekspertem od napojów. Pytałam wprost, jaki napój będzie napojem przyszłości i on odpowiedział mi, czym byłam bardzo zdziwiona, że napojem przyszłości będzie właśnie herbata i to ona ma też zastąpić napoje alkoholowe, że będzie w ten sposób również podawana do posiłków. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy?
2: Ja bardzo bym sobie życzyła, żeby tak było i mam wrażenie, że właśnie w tym środowisku herbacianym to się już dzieje. To już widać, że my się spotykamy po to, żeby wspólnie pić herbatę, rozmawiać, spędzać czas i nikt tam wtedy nie myśli o innych napojach. Także mam takie poczucie, że tak może być, zwłaszcza, że ten świat herbaty też jest taki bardzo różnorodny, bo można oczywiście wypić taką ekspresówkę z torebki, a można sięgnąć po taką drogą przez wiele, wiele lat sezonowaną herbatę sprasowaną w ciastko, po takiego puera, który zresztą też może w związku z tym wiele kosztować i to też naprawdę może być taka celebracja, że wyciągam właśnie tą wyjątkową herbatę na te okazje i myślę, że to jest dużo zdrowszy sposób celebrowania niż przy pomocy używek.
1: Czy masz taką herbatę marzenie, które jeszcze nie piłaś, ale wiesz, że istnieje taka na świecie i chciałabyś być może pojechać do jakiegoś zakątka świata, żeby jej spróbować?
2: Ja myślę bardziej o tym, że chciałabym doświadczyć takiej klasycznej japońskiej ceremonii parzenia herbaty, gdzie każdy krok ma znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o herbaty, to może właśnie jakiegoś takiego bardzo starego puera z takiego rocznika, w którym ja się urodziłam.
1: No to tego ci życzę, takiej podróży herbacianej i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i porcję wiedzy
2: dziękuję. Na
1: temat herbaty. Dzisiaj razem z nami Kamila i Łukasz Drężek, twórcy profilu Łyk Ciszy, ale także organizatorzy Warsaw Tea Festivalu 23 maja w warszawskim Prześwicie. Tamten festiwal będzie się odbywał. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy.

wciąż wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę chama i gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Mógł mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash?
0: No, był.
1: Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres?
0: No, był.
1: Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: No, był. Wszyscy tu jesteśmy niemalej wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: Pojedli, popili.
1: I tym spokojnym, herbacianym akcentem kończymy dzisiejsze Podano do stołu. Było trochę o smakach dzieciństwa, było o śniadaniach, które pamiętamy z kuchni naszych rodziców i trochę o tym, że czasem największym luksusem nie jest modne menu, tylko chwila spokoju przy ciepłym kubku herbaty. Dziękujemy, że dzisiaj byliście razem z nami. Mam nadzieję, że po tej audycji spojrzycie trochę inaczej na swoje poranne śniadanie i może zaparzycie sobie jutro herbatę nieco wolniej. Do usłyszenia w kolejnym Podano do stołu. Kasia Dydo, trzymajcie się, cześć. Редактор

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
2: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
3: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
4: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
5: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00.
4: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
5: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutowe.

0: Muzykantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: serio, serio. Stać tutaj w miejscu byłoby, byłoby, byłoby.
1: Minęła 16.
2: Pogoda.
1: Dziś pogoda na terenie Polski dość zróżnicowana, bo najcieplej jest na wschodzie, a konkretnie w Terespolu. Tam ponad 21 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem i tam tylko 5 stopni. Ta różnica jest więc znaczna. Taką przeważającą temperaturą to jest około 11, 10, 9, 16 stopni Celsjusza. Do tego raczej pochmurnie i to już jest zgoda, jeśli chodzi o cały obszar Polski. Niestety w tym negatywnym kierunku, czyli jest bardzo pochmurnie i to dosłownie wszędzie. Oprócz tego deszcz również niemal na terenie całego kraju. Wyjątkiem jest tylko skrajny zachód. Co więcej, wysoko w Tatrach mogą pojawić się dziś nawet opady śniegu.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: Polska. Zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: 4 minuty po godzinie 16:00, niedziela, a to oznacza, że to jest ta pora i ten moment, żeby wybrać się w kolejną podróż po Polsce. Robimy to co tydzień w audycji City Break Polska i bardzo często wybieramy takie nieoczywiste, niewielkie miejscowości, które być może nie są waszym pierwszym typem, jeśli chodzi o planowanie City Breaka właśnie na terenie Polski, a my chcemy tutaj pokazać i udowodnić, że warto zaglądać tam, gdzie inni mogą tego nie robić. I dziś właśnie wybieramy się zdecydowanie do takiej miejscowości, ponieważ jest to wieś Koniaków. Myślę, że część z was może kojarzyć Koronkę Koniakowską, bo to właśnie tam ona powstała. Dziś znana jest na całym świecie. Ta tradycja jest tam cały czas żywa. Kolejne młode pokolenia zachwycają się Koronką. Ona znajduje się i na wybiegach na całym świecie, i często w teledyskach. Naprawdę masa jej w internecie, w mediach, wszędzie, jeśli chodzi o takie modowe klimaty, ale nie tylko. O Koronce porozmawiamy natomiast w drugiej godzinie naszej audycji. W pierwszej zobaczymy, co innego warto zobaczyć, będąc tam na miejscu, jak można poczuć ten klimat i co trzeba zrobić, co zobaczyć, żeby móc na końcu stwierdzić, że tak, byłam w Koniakowie i doświadczyłam wszystkiego, co tam najlepsze. Zapraszam na wspólne 2 godziny. Marta Zienkiewicz.

0: Polska w czwórce.
1: To niedzielne popołudnie wybieramy się razem do Koniakowa, a w taką opowieść po tej miejscowości zabiera nas nasz dzisiejszy gość Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. Cześć.
2: Hej, witam Państwa.
1: Ja bardzo często rozmowy o nowych miejscowościach w Polsce, szczególnie tych niedużych, w których myślę, że część słuchaczy mogła wcześniej nie być, lubię właśnie zacząć tę rozmowę od takiego określenia klimatu, atmosfery danego miejsca. Jeśli myślisz o Koniakowie, jak opisałbyś tę wieś, ale też okolice, właśnie może klimat po prostu, jaki tam panuje, tym osobom, które być może nigdy tam nie były albo nawet nigdy nie słyszały o tej wsi?
2: Mówimy oczywiście o miejscowości Koniaków, ale u nas jest bardzo popularne takie określenie Trójwieś Beskidzka, gdzie mamy trzy wsie: Istebna, Jaworzynka i Koniaków. Administracyjnie to jest jedna gmina Istebna. Kulturowo te trzy miejscowości ze sobą są bardzo powiązane, więc nie da się mówić tylko o jednym Koniakowie w oderwaniu od tych pozostałych dwóch miejscowości, ale da się podkreślić na przykład, że Koniaków z tych wszystkich trzech miejscowości jest najmłodszą wsią, a zarazem najwyżej położoną. I tutaj mamy właśnie ten taki główny

0: główny klucz do klimatu Koniakowa, no bo Koniaków to jest miejscowość rozciągająca się na grzbietach, gdzie większość domów jest na wysokości trochę ponad 700, może nawet ponad 800 metrów nad poziomem morza, więc całkiem wysoko. Dzięki temu Koniaków kojarzy się zawsze z przepięknymi widokami, z panoramami, które są niemalże z każdego zakątka, z każdego fragmentu drogi widać po prostu okoliczne góry. Dodatkowo jeszcze pojawia nam się taki smaczek, że Koniaków to jest miejscowość leżąca na Śląsku Cieszyńskim, natomiast po drugiej stronie mamy Laliki, które leżą na Żywiecczyźnie, więc nawet tak krajobrazowo wjeżdżając do Koniakowa teraz tą najpopularniejszą drogą, czyli od drogi ekspresowej S1, to tak jakbyśmy po prostu wjeżdżali w inny świat, bo historycznie te dwie miejscowości dzieli bardzo dużo. Koniaków czy cała Trójwieś Beskidzka przez 6 wieków nie były Polską, więc ich dziedzictwo troszkę odbiega od dziedzictwa właśnie górali żywieckich, a już tym bardziej od Podhalan. Mówimy też o tym, że mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej bardzo cenią swój folklor, swoje dziedzictwo i to umiłowanie do tradycji będzie po prostu czuć na każdym kroku. Obojętne, czy mówimy o elewacjach domów, o utrzymaniu ogródka, o stroju ludowym noszonym na co dzień i od święta, czy mówimy o używaniu gwary, o rękodziele, czy muzykowaniu, to pod każdym względem po prostu widać, że mieszkańcy Koniakowa, czy całej Trójwsi Beskidzkiej czują się bardzo mocno związani z tradycją i cieszą się, są dumni z tego swojego dziedzictwa. Też Koniaków na pewno może się poszczycić tym, że jest jedną z tych miejscowości, które leżą bardzo blisko dwóch granic, bo jest to granica z Polską i z Czechami. Na terenie Trójwsi Beskidzkiej mamy ten najmłodszy polski trójstyk granic, czyli Polska, Czechy, Słowacja. I też ten taki pograniczny charakter Koniakowa się odczuwa, bo bardzo często mieszkańcy Koniakowa mają rodzinę gdzieś tam za granicą, więc czasami się okazuje, że w lodówce łatwiej znaleźć wyroby chociażby z klimatów czeskich, niżeli takich typowo polskich. Więc tutaj możemy powiedzieć, że też jest taki fajny smaczek.
1: A powiedz więcej właśnie o tym zamiłowaniu do tradycji.
0: Trójwieś Beskidzka w naszym regionie bardzo często jest traktowana, że to jest coś innego, że ta Trójwieś nam nie pasuje do reszty miejscowości. I ma to swoje podłoże w historii i częściowo w geografii. Na terenie Trójwsi Beskidzkiej spotykają nam się do rzecza trzech ważnych rzek. Rzeki Soły, no bo dosłownie zaraz chociażby ochodzi ta najwyższa góra na terenie Koniakowa, taka kulturowo zabudowana, do której można po prostu wejść dosłownie w parę metrów z samochodu, to z Ochodzitej płynie woda do Soły, czyli do rzeczy Wisły, do Olzy, czyli do rzeczy Odry i dodatkowo jeszcze znajdziemy wody, które płyną do Wagu, a potem dalej do Dunaju i do Morza Czarnego. I tak się nam fajnie złożyło, że mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej byli kulturowo powiązani z doliną rzeki Olzy. I w dolinie Olzy mieli takie swoje, byśmy powiedzieli, kulturowe miasteczko, czyli Jabłonków. Stąd w okresie do I wojny światowej, kiedy Śląsk Cieszyński był po prostu częścią Austrii, mówiliśmy, że górne regiony Doliny Olzy zamieszkują górale jabłonkowscy, a w okolicach samego Jabłonkowa jako miasteczka mieszkają tak zwane jacki jabłonkowskie. I wtedy Trójwieś Beskidzka była postrzegana jako taki swoisty koniec świata, gdzie ludzie po prostu trzymali się razem, gdzie to poczucie wspólnoty było bardzo silne. Natomiast po I wojnie światowej, tak jak już finalnie wyznaczono granice między Polską, II Rzeczpospolitą, a Czechosłowacją, to okazało się, że Polska otrzymuje 3 wsie, Istebną, Jaworzynkę i Koniaków, które są miejscowościami właśnie jabłonkowskimi, tak byśmy to mogli nazwać w skrócie, ale odcięte od reszty. Więc ta Trójwieś nam przestała pasować do sąsiednich miejscowości w ówczesnym województwie krakowskim, czyli na przykład do Milówki. Nie pasowała nam do sąsiednich miejscowości w obrębie ówczesnego województwa śląskiego, czyli na przykład do Wisły. Więc ta Trójwieś zaczęła być wtedy traktowana jako coś wyjątkowego, coś innego. I sądzę, że to właśnie w tym momencie następuje takie spajanie tej tożsamości, która tworzy po prostu klimat.

0: całej Trójwsi Beskidzkiej. To wtedy pojawiają się też artyści wykształceni, którzy zaczynają uczyć młodzież różnych dziedzin sztuki, więc też przy okazji pojawia się to takie utrwalenie, że jest to coś szczególnego. Więc jak potem już w czasach PRL-u czy późniejszych porównujemy sobie Trójwieś Beskidzką z innymi miejscowościami, no to naprawdę ciężko szukać u nas innej miejscowości, gdzie tak dużo ludzi byłoby zaangażowanych w to kultywowanie tradycji. I nawet jeżeli mamy na Śląsku Cieszyńskim bardzo silny lokalny patriotyzm, nawet jeżeli na Żywiecczyźnie mamy bardzo silne konserwatywne podejście do tradycji, no to tutaj ewidentnie ta Trójwieś nam się po prostu wybija na prowadzenie. I to sądzę, że każdy odczuje, bo pójdziemy do obojętnej jakiej restauracji, to zdecydowanie częściej niż w sąsiednich miejscowościach trafią nam się takie tradycyjne potrawy związane stricte z regionem i nie mówimy tu o tak typowych jak kwaśnica czy placki ziemniaczane, ale mówimy tutaj już o daniach takich byśmy powiedzieli głęboko zakorzenionych w tradycji, jak na przykład żebroczka, bachora czy kubuś. To na co dzień w restauracjach w szeroko rozumianej Polsce takich potraw w ogóle nie słyszymy, może nawet niektórzy by się przestraszyli, co to jest, a w Trójwsi Beskidzkiej mieszkańcy są z tego dumni i bardzo chętnie częstują przyjezdnych właśnie tymi swoimi tradycyjnymi potrawami. Też nawet jeżeli mamy teraz taką modę, taki nurt, trend, że powstaje bardzo dużo domków na wynajem, no to te domki też, pomimo faktu, że są bardzo nowoczesne bryłą i estetyką, starają się być zakorzenione w tradycji i to w Koniakowie właśnie znajdziemy ściany pomalowane w koronki albo kafelki, które są z motywem koronki koniakowskiej. To w Koniakowie o wiele łatwiej niż gdziekolwiek indziej w naszym szeroko rozumianym regionie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego znajdziemy zdobnictwo, które pojawia się czy to w meblach, w stolarce okiennej, czy po prostu właśnie w wykończeniu domów. Więc pod tym względem możemy powiedzieć, że mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej szanują swoją tradycję, ale też chcą, żeby ta tradycja podążała po prostu z czasem, z tym co nam dyktuje nasz ówczesny świat. Więc nawet tak patrząc, to graficy komputerowi o wiele chętniej w Trójwsi Beskidzkiej sięgają po tradycyjne motywy niż na przykład w sąsiednich miejscowościach.
1: Myślę, że podsumowanie tego, o czym mówiłeś, jako że miałoby to być słowo wstępu, to zdecydowanie za mało. I myślę, Radku, że świetnie udało ci się określić właśnie, jaki klimat panuje w tej miejscowości i w okolicy, jak bardzo jest to zróżnicowany obszar, jeśli chodzi o kuchnię, o architekturę, o wpływy, o te wątki, że jednak stykają się tam trzy państwa. I to jest bardzo ciekawe. Ja też jestem ciekawa, co ty najbardziej cenisz sobie właśnie w tym całym tyglu, w tej mieszaninie, ale o tym za moment. Dzisiaj na łączach jest razem z nami Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Dziś podróżujemy po Koniakowie. Razem z nami na łączach Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. I tak jak chwilę temu zapowiedziałam, chciałabym ci zadać to pytanie, co ty najbardziej sobie cenisz w Koniakowie, czy po prostu w tej Trójwsi, o której też niejednokrotnie tutaj mówiłeś?
2: W Trójwsi Beskidzkiej najbardziej cenię coś, co moglibyśmy nazwać tak lakonicznie autentycznością. Bo tych autentycznych miejsc i autentycznych ludzi w Trójwsi Beskidzkiej jest naprawdę sporo. Możemy tutaj nawiązać chociażby do popularnych punktów widokowych. Ochodzita, Złoty Groń, okolice Trójstyku, gdzie na jednym z przysiłków Jaworzynki też mamy świetny punkt widokowy na Polskę i Czechy. Możemy mówić tutaj o tej autentyczności krajobrazu z tego powodu, że wiele miejscowości w okolicy w pewnym momencie zaczęło tworzyć sobie centra w dolinach. I dzisiaj, jak jeździmy po Beskidach, to mamy bardzo dużo nowoczesnej zabudowy w dolinach, a tej góralskiej zabudowy trzeba szukać gdzieś wysoko w górach na przysiłkach. Natomiast w Trójwsi Beskidzkiej, jak górale mieszkali kiedyś wysoko w górach, tak późniejsze przysiłki, osiedla góralskie, instytucje państwowe też powstawały wysoko w górach. Więc nawet jeżeli budynki nie mają po 200 czy 300 lat, to charakter tego krajobrazu cały czas jest taki bardzo autentyczny, taki naturalny. Trójwieś Beskidzka przeżywa teraz boom inwestycyjny, więc ktoś mógłby odnieść wrażenie, że pojawia się też taki chaos w urbanistyce, ale znajdziemy też miejsca, gdzie naprawdę możemy zobaczyć góralskie domostwa, pola zaorane i to też jest coś, co właśnie bardzo cenię sobie w Trójwsi Beskidzkiej, że sporo górali z Trójwsi Beskidzkiej mimo pracy na etacie, mimo o wiele lepszych zarobków w handlu czy w usługach nie porzuciło tej tradycyjnej przydomowej gospodarki rolnej. Więc w Trójwsi Beskidzkiej o wiele rzadziej niż na przykład w sąsiedniej gminie Wisła czy w gminie Milówka znajdziemy na przykład zarastające kawałki, czyli zarastające pola, nieużytki rolne. Tutaj się to ceni i dzięki czemu, jeżeli taki kawałek nie jest ogrodzony, zabudowany, to my jako turyści, jako przyjezdni możemy sobie spokojnie usiąść na takiej łące, czy usiąść właśnie na takim poletku i popatrzeć na ten tradycyjny beskidzki krajobraz. Też, jak już jesteśmy przy temacie rolnictwa, to cenię w Trójwsi Beskidzkiej bardzo duże przywiązanie do tradycyjnych produktów. I tutaj możemy mówić o produktach pasterskich, bo jest kilkoro baców, którzy zgodnie z tradycją pasterską wypasają owce i produkują sery. Jest niejedno gospodarstwo, które czy zgodnie z certyfikatami, czy bardzo blisko tradycji produkuje sery, ale też mamy bardzo dużo tradycyjnych wyrobów typu wędliny, jakieś przetwory. Jest jedna restauracja, która słynie z tego, że jest w stanie każdą mięsną potrawę zrobić na bazie baraniny. Oni też mają coś takiego jak taki swój, w cudzysłowie, kredensik ze swoimi przetworami, ze swoimi wyrobami. Ruch agroturystyczny w Trójwsi Beskidzkiej jest bardzo często tym ruchem takim opartym o korzenie, czyli po prostu faktycznie jedziemy do gospodarza, który podaje swoje produkty, który ma swoje gospodarstwo i jeżeli go ładnie poprosimy, jeżeli będzie miła, przyjemna atmosfera, to możemy mu pomóc w gospodarce albo po prostu zobaczyć, jak on oporządza zwierzęta. W taki sam sposób, idąc troszkę dalej, imprezy, które odbywają się w Trójwsi Beskidzkiej, też mają właśnie taki autentyczny charakter, no bo ci rolnicy chociażby, którzy zjeżdżają się na dożynki, to nie jest tak, że parę osób gdzieś tam przebrało się w stroje i udają rolników, tylko to są ludzie, którzy faktycznie to święto przeżywają, bo dla nich to jest faktyczne święto plonów, z których się cieszą i z których później będą rozliczani jako rolnicy. Więc pod tym względem możemy mówić, że jest kolejne takie właśnie nawiązanie do tradycji. Coś, co też bardzo cenię w Trójwsi Beskidzkiej, to jest też, byśmy powiedzieli, taki ruch

0: muzealny, że ci mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej są na tyle mocno dumni ze swojego dziedzictwa jako regionu, jako miejscowości, jako rodziny, że byliby w stanie dosłownie z każdego elementu życia zrobić izbę regionalną i pokazać to, co jest najpiękniejsze w tej ziemi. Na takiej zasadzie mamy na przykład bardzo fajną izbę i artysty Jana Wałacha, wspaniałego plastyka pochodzącego z Trójwsi Beskidzkiej, zwanego Beskidzkim Witem Stwoszem, który miał swoją pracownię na swoim rodzinnym przysiłku w Istebnej na Andziołówce. No i w tym samym miejscu, w tej samej pracowni dzisiaj jego rodzina, jego potomkowie przyjmują gości i opowiadają, jak to Jan Wałach, wielki artysta, tworzył, będąc też przy okazji takim niemym kronikarzem Trójwsi Beskidzkiej. Na takiej samej zasadzie znajdziemy multiinstrumentalistów, którzy w swoim domowym zaciszu tworzą instrumenty, ale też nie mają żadnego problemu, żeby się tym dzielić na spotkaniach, na gawędach czy w opowieściach. Mamy takie wspaniałe miejsce jak chata Kawuloka. To jest piękna, stara, drewniana chałupa z piecem kurlawym, czyli z piecem kurnym bez komina, gdzie turysta może po prostu przyjść, zobaczyć autentyczne wnętrze albo może się umówić na konkretną godzinę, zadzwonić i przy okazji jeszcze mieć taką radosną gawędę o tym, jak to kiedyś w tej Trójwsi się żyło. I takich miejsc znajdziemy też sporo w Koniakowie, tylko że w Koniakowie to jest najczęściej związane z koronkami. Znajdziemy w Jaworzynce przynajmniej jedną ogólnodostępną izbę regionalną, gdzie dowiadujemy się właśnie o tym tradycyjnym życiu gospodarzy. Więc w Trójwsi Beskidzkiej czasami łatwo jest zapomnieć czas i przy okazji się tak właśnie zanurzyć w tym autentycznym krajobrazie i w tej autentycznej kulturze.
1: O Trójwsi Beskidzkiej, o Koniakowie opowiada nam dzisiaj Radosław Szczepanek. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: To jest nowość czwórki.

0: Cały czas jesteśmy w Koniakowie, a z nami na łączach niezmiennie Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. Radku, ja jestem ciekawa, bez jakiego doświadczenia, bez zobaczenia jakich miejsc, udanie się którym szlakiem, twoim zdaniem, nie można na koniec stwierdzić, że ja byłam w Trójwsi Beskidzkiej, że ja byłam w Koniakowie i poznałam dobrze to miejsce. Co jest twoim zdaniem takim must have'em, czy tym, co koniecznie musimy tam zrobić?
1: Można na to pytanie odpowiedzieć na dwa sposoby, że jeżeli jesteśmy w zwykłym okresie, takim standardowym okresie wakacyjnym, czy po prostu jest jakiś wolny czas i przyjeżdżamy, no to mamy atrakcje o charakterze takim całorocznym. Ale są też punkty w kalendarzu, kiedy trzeba się wybrać i wtedy ta Trójwieś wygląda inaczej. Na takiej zasadzie, jak przyjeżdżamy sobie przez większą część roku do Trójwsi Beskidzkiej, to z pewnością trzeba odwiedzić górę o nazwie Ochodzita. To jest bardzo łatwy punkt widokowy. Parkujemy samochód przy karczmie i dosłownie w 5, max 10 minut taką przyjemną ścieżką betonową wychodzimy sobie na polanę, na dawne pastwisko, z którego mamy widok 360 stopni. Ochodzita, zanim stała się miejscem uwielbianym przez media społecznościowe, to była po prostu jednym z najlepszych punktów widokowych w Beskidach. I nikt tutaj nie musiał tego owijać w bawełnę czy ubierać w jakieś piękne słowa, bo każdy, który przyjechał przy dobrej widoczności na Ochodzitą, to wiedział, że nawet jeżeli ta górka jest niepozorna, bo ma troszkę ponad 890 metrów nad poziomem morza, to jest tak ulokowana, że widać z niej Beskidy w trzech państwach, widać wyższe góry po stronie słowackiej, widać Tatry. Jak ktoś się dobrze zakręci, to nawet będzie widział bardzo ładnie pogranicze między Czechami a Słowacją w zachodnich Karpatach, więc na Ochodzitą po prostu trzeba wejść. A teraz w czasach instagramowych, no to bardzo popularne zrobiły się wschody słońca, zachody słońca. Jest taka fajna ławka, na której ludzie sobie uwielbiają robić zdjęcia. Jak ktoś z kolei szuka miejsca do zadumy, to jest też bardzo, bardzo urokliwa kapliczka, jest pomnik związany z kulturą pasterską, związany z postacią Jana Pawła II, więc można powiedzieć, że tak przewrotnie, że dzisiaj to miejsce to jest po prostu takie też turystyczne serce Trójwsi Beskidzkiej, z którego widać większość miejsc wartych odwiedzenia. Z pewnością miejscem, gdzie w takim właśnie zwykłym okresie turysta powinien się pojawić, jest Centrum Pasterskie. No bo jakby nie było, kultura i dziedzictwo Trójwsi Beskidzkiej jest bardzo silnie osadzone na kulturze pasterskiej. I to jest miejsce, do którego można po prostu wejść, wybrać się na zakupy, obejrzeć darmową wystawę. Z tablic informacyjnych, z materiałów drukowanych dowiemy się bardzo dużo, ale też możemy skorzystać z drugiej opcji, czyli z bogatej oferty warsztatów związanych z kulturą pasterską. Też miejscem wartym odwiedzenia, właśnie takim na zasadzie must have, jest chata Kawuloka. Można powiedzieć, że to jest najstarsza izba regionalna Trójwsi Beskidzkiej, udostępniana turystom. Jej początki sięgają czasów PRL-u, kiedy to wielki mistrz muzyki ludowej, miłośnik folkloru Jan Kawulok postanowił swoją oryginalną, zabytkową chatę udostępnić turystom. I wtedy można powiedzieć, że od pojedynczych osób przeszliśmy do licznych autokarów, które odwiedzają to miejsce.

miejsce. Czasami można załapać się na zwiedzanie, czasami można załapać się po prostu na wejście, ale jest to bez wątpienia właśnie taki must have. Nawet jak ktoś trafi, że akurat będą drzwi zamknięte, to nawet warto po prostu stanąć przy tej chałupie i na komórce odtworzyć sobie film o chacie Kawuloka, bo jest ich w internecie bardzo dużo i od razu nawet muzyka przenosi po prostu w inne czasy. Też miejscem, w którym turysta powinien się pojawić, jest ścisłe centrum Istebnej. Mówimy o gminnym ośrodku kultury i o kościele katolickim, ponieważ tam mamy do czynienia z tym, co w duszy gra góralom istebniańskim. W gminnym ośrodku kultury jest bardzo fajna wystawa dotycząca właśnie rękodzieła, dotycząca twórczości ludowej. Jest też wspomniana postać Jerzego Kukuczki, czyli himalaisty, który jest znany w całym kraju i chyba na całym świecie, a pochodził właśnie z Istebnej. Obok ośrodka kultury znajduje się kościół, który jest wykończony właśnie w sposób nawiązujący do tradycji górali śląskich, górali istebniańskich. Tam też zobaczymy dzieła sztuki materialnej nawiązujące właśnie do koronczarstwa. A jak wspominałem, postać Jerzego Kukuczki, to tutaj też trzeba mieć szczęście albo się po prostu umówić, ale pani jest bardzo gościnna, bardzo uprzejma. Na Wilczem jest wspaniała Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, prowadzona przez wdowę po Jerzym Kukuczce, panią Cecylię. Pani Cecylia stara się, żeby pamięć o mężu była jak najlepsza, jak najbardziej trwała. To miejsce naprawdę, można powiedzieć, że wywiera po prostu wielkie wrażenie. Jeszcze nie spotkałem się z osobą, która by tam weszła i tak po prostu obejrzała i wyszła. Zawsze parę słów zamienionych z panią Cecylią, czy obejrzenie materiału o Jerzym Kukuczce, który zawiera bardzo dużo takich wątków osobistych, związanych właśnie z miłością do męża. To jest niesamowite przeżycie tam po prostu wejść i posłuchać historii zamkniętej, zaklętej w tych drewnianych ścianach tego starego góralskiego domu. Też takim must have moim zdaniem jest, żeby turysta przyjeżdżający do Trójwsi Beskidzkiej wybrał się do jednej z karczm regionalnych. Możemy tutaj mówić o takich typowych, starych karczmach, jak chociażby zresztą niedaleko Gminnego Ośrodka Kultury, taka dawna karczma u Ujca, gdzie zresztą znajduje się jedno z piękniejszych dzieł Jana Wałacha, taka wspaniała zasłona. Znajdziemy dawną, starą karczmę na Andziołówce, gdzie możemy zjeść zarówno w drewnianej izbie, jak i w kamiennej piwniczce. Możemy zobaczyć, o co chodziło z istebniańskimi chałupami stawianymi na źródle, bo to jest chyba jedyna chałupa w Istebnej, gdzie turysta może tak po prostu wejść, zejść do piwnicy i zobaczyć właśnie to źródło w piwnicy. Też takim must have z pewnością jest karczma któraś, bo ich jest kilka, ale któraś z karczm na Stokach Ochoditej. Jest bardzo fajna karczma, oni się nazywają Świstak i to jest karczma, która właśnie pokazuje tradycyjne jadło górali z Beskidu Śląskiego w otoczeniu koronek. I jak ktoś wejdzie, posłucha, to będzie wiedział, o co chodzi z koronkami w tamtym miejscu. Też można powiedzieć, że takim obowiązkowym punktem w Trójwsi Beskidzkiej to jest być i posłuchać gawędziarza. Tutaj do wyboru mamy gawędę w chacie Kawuloka. Można też właśnie nad tą karczmą Świstak jest galeria na szańcach u pana Tadeusza Rudzkiego. On nawet pojedyncze osoby przyjmuje i im opowiada gawędy. Pokazuje grę na instrumentach pasterskich, przede wszystkim na trąbitach i rogach pasterskich. I też dzieli się swoimi i nie tylko dziełami sztuki, rzeźbami, malarstwem. Jego żona jest heklowaczką, czyli koronczarką, więc też tego wątku oczywiście nie zabraknie. Jak ktoś jest już w Trójwsi Beskidzkiej, to warto, obojętne czy samochodem, motocyklem, rowerowo czy pieszo, wybrać się po prostu na trójstyk granic Polska-Czechy-Słowacja. Można to zrobić w formie krótkiej, czyli po prostu schodzimy parę schodków, jesteśmy na mostku i robimy sobie pamiątkowe zdjęcie, a można to też zrobić w formie troszkę dłuższej spaceru na słowacką stronę, gdzie jest tak zwana Wielka Huśtawka, też bardzo popularna

0: atrakcja, gdzie człowiek czuje się jak liliput, bo siadając na ławce nawet nogi nie zwisają, a osób zmieści się tam kilkanaście, pomimo informacji, że ławka wytrzymuje tylko 6 osób. Po sąsiedniej stronie czeskiej jest Herczawa, piękna drewniana wieś, więc jak ktoś dobrze poszuka, to nawet może znaleźć propozycję spacerów 4-6-godzinnych wokół Trójstyku, obejmujących i Polskę, i Czechy, i Słowację. Z takich must have, to ja bym jeszcze powiedział, że byłoby świetnie, gdyby ten turysta, wykupując nocleg w Trójwsi Beskidzkiej, właśnie skorzystał z agroturystyk, bo te agroturystyki w Trójwsi Beskidzkiej są szczególne w porównaniu z innymi miejscowościami naszego regionu. A jak ktoś chce się po prostu rozerwać, wyprostować kości, to basenów, hoteli z basenami w Trójwsi Beskidzkiej i okolicznych miejscowościach nie brakuje, jednak Istebna ma swój własny aquapark, zarówno kryty, jak i odkryty, i gorąco polecam też wizyty po prostu w aquaparku Olza. Czy w ciągu dnia, czy na wieczór po aktywnym wypoczynku na terenie Trójwsi Beskidzkiej, bo jest co oglądać. Mi chyba czasu zabrakło, żeby to wymienić.
1: Jest co oglądać, jest czego doświadczać, to z pewnością. Do Koniakowa za sprawą swoich opowieści zabrał nas dziś Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. Bardzo Ci za to dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.

Radio. Czwórka. Radio i podcast.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit

0: Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Po reklamie.
6: Will I ever be loved? Is love real?

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Dziś w Polsce pochmurnie i raczej deszczowo. Wyjątkiem jest jedynie zachód i to ten możliwie skrajny. Tam słońce wyłania się zza chmur, bo te i tak są, ale

0: jest w zdecydowanie mniejszym natężeniu i tam żadnych opadów raczej dziś do końca dnia już nie będzie. W innych miejscach w Polsce, no cóż, raczej bierzcie ze sobą parasol, jeśli wybieracie się na spacer, jeśli musicie wyjść, no bo temperatura raczej spacerowaniu nie sprzyja. 12, 11, 13 stopni Celsjusza, najchłodniej na południu, tam 7, a nawet 5 w Zakopanem. Najcieplej jest na wschodzie, w województwie lubelskim, w Terespolu, ponad 21 stopni Celsjusza, ale jest to absolutny wyjątek, jeśli chodzi o dzisiejszą mapę pogodową w Polsce. Przeważająca temperatura w tym momencie to około 15-16 i nawet trochę poniżej, bo 13-12 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej, a ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
3: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
4: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
5: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
6: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18:00.
5: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
6: i Grzegorz Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Polska.
1: City Break Polska.
0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: To niedzielne popołudnie spędzamy dziś w Koniakowie. Jest to niewielka wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, wśród szczytów Beskidu Śląskiego. Jednak nie jest ona znana tylko z perspektywy kolejnego miejsca, w którym możemy spędzić przyjemny weekend. O Koniakowie mówi cały świat. I to ze względu na tradycję koronczarską, na koronkę, która dosłownie słynna jest w każdym zakątku naszego globu. Myślę, że takim potwierdzeniem, że faktycznie tak jest, może być chociażby to, że zdobiło ono niejednokrotnie kreacje światowych gwiazd, m.in. Beyoncé, ale też znajdowała się na okładkach magazynów modowych takich jak Vogue. Więc jest to miejsce, do którego warto przyjechać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej tradycji. Można też wziąć udział w warsztatach, spróbować swoich sił w tworzeniu takiej koronki. O tym dziedzictwie i o tym, w jaki sposób wpłynęło to na charakter tego miejsca, na charakter Koniakowa, porozmawiamy w drugiej godzinie audycji City Break Polska, na którą Was już teraz zapraszam. Marta Zinkiewicz.

0: 13 minut po godzinie 17. My dziś jesteśmy w Koniakowie i jest to wyjątkowe miejsce z wielu powodów. O niektórych z nich mogliśmy wszyscy usłyszeć w pierwszej godzinie audycji City Break Polska. O tym mówił Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. Tym razem skupimy się jednak na zupełnie innych wątkach, a konkretnie na Koronce, bo ona jest nierozerwalnym elementem tożsamości Koniakowa. Z nami na łączach z tego powodu jest już Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskie. Cześć.
1: Drodzy słuchacze.
0: Lucyno, ja myślę, że warto zacząć tę rozmowę od pytania, jaka jest historia tej koronki, bo mam wrażenie, że my dziś bardzo często słyszymy o niej w bardzo współczesnych kontekstach i te osiągnięcia związane z tym, w jakich kolejnych miejscach pojawia się ta koronka, w jakim kontekście się o niej opowiada, one potrafią zadziwiać i zachwycać. Ale dlaczego akurat tam, dlaczego w Koniakowie narodziła się ta tradycja?
1: Tradycja koronki koniakowskiej narodziła się tak naprawdę z potrzeby noszenia czepców, czy też obowiązku noszenia czepców przez każdą mężatkę tutaj w naszych górach beskidzkich. Czepiec jest to element stroju góralskiego kobiety zamężnej i kiedyś każda taki na głowie musiała nosić, nakładając jeszcze dodatkowo na to siatkę. W szkołach uczono robótek ręcznych. Są to lata 1000, pierwsze zapisy o koronce koniakowskiej przypadają na lata 1883-84 i to dosłownie znajdujemy je w polskim gimnazjum w Cieszynie pod hasłem Czepiek. I

Chodziło o to, znaczy właściwie jak już mówiłam, z potrzeby. W szkołach uczono robótek ręcznych, więc kobiety nauczyły się szydełkować, a że góralki, no było im tutaj dosyć trudno się żyło, były biedne, nie miały pieniędzy, żeby kupować czepiec w sklepach czy też na targach, zaczęły je same tworzyć. I pierwsze wzory, pierwsze koronki były bardzo proste, nie było tylu motywów roślin, innych jak dzisiaj, ale o tym potem opowiem. I te czepce kobiety zaczęły tworzyć, nosić. Natomiast z czasem, kiedy już tą twórczość rozwijały, te czepce były coraz piękniejsze. Jedna z nich, Zuzanna Wałach, stworzyła serwetkę, którą jako dziewczynka nosiła na sprzedaż do Wisły, by właściwie zarobić jakieś groszy. I od tego można by rzec, że się rozpoczęło. Sama Zuzanna w 1913 roku wyszła za mąż za ówczesnego wójta Koniakowa, Pawła Golika, przeprowadziła się tutaj i pokazała sąsiadkom, że może to być sposób na życie i sposób na zarabianie. I gdy jej sąsiadka, jedna z najsłynniejszych koronczarek dzisiaj kojarzonych dla wielu, Maria Gwarek, zakolegowała się z Zuzanną, rozwinęła ten fach, ale co bardzo ważne, w 1948 roku założyła oddział Cepeli w Koniakowie. I dzięki Cepeli i 50 lat trwania, koordynacji tutaj i prac, i dostarczaniu nici, ale przede wszystkim sprzedaży w swoich sklepach w całej Polsce, ta tradycja się tutaj rozwinęła. Gwarkowa, proszę sobie wyobrazić, miała początkowo dostarczenia do Katowic, do oddziału Cepeli, około 20 kg serwet miesięcznie. Zatem proszę wyobrazić sobie, jaka to była produkcja. I kobiety się w domach spotykały, uczyły jedna od drugiej. Dzieci uczyły się razem z mamami, bo po prostu chciały poznać te motywy, ten sposób tworzenia. Sama koronka koniakowska tworzona jest na szydełku z cieniuteńkich bawełnianych nici i to ją wyróżnia. Dziś stosujemy rozmiar 50, to jest zawsze nić bawełniana, czasem jedwabna. Taką jedną z przodowniczek jedwabnej nici to Mariola Wojtas i ona wykonuje dzisiaj przepiękną biżuterię. I te swoiste wzornictwo tutaj właśnie w tej naszej wsi się rozwijało. Motywy różnego rodzaju, kwiaty, listki, gwiazdeczki. Są motywy także owocowe, jak wisienki, winogrona. Kobiety same je tutaj wymyślały i wymyślają do dziś. I dlatego ta koronka jest taka nietypowa, unikatowa i tylko tutaj powstaje. Do dzisiaj nie posiadamy żadnych wzorników i żadnych schematów. Cały czas tworzy się z głowy. I to powoduje jakby taki fenomen i to już ta tradycja jest ciągle nie do podrobienia tak naprawdę, bo właśnie nigdzie nie można tego przeczytać, ani nauczyć się z jakiegoś konkretnego schematu. I tak przez te lata tutaj kobiety tworząc koronki i różne jej formy, bo jakby czas narzucały nam także różne formy. Początkowo były to serwety, obrusy. No, Cepelia promowała Polskę poprzez te produkty właśnie i to rękodzieło. Dlatego też wymyślała różnego rodzaju pamiątki. Bardzo częstym darowanym znanym osobistościom w tamtych czasach było godło Polski, orzeł biały na czerwonym tle i koronczarki także tworzyły takiego orła, różne artystki i Maria Kulej i Zuzanna Ptak. Ten orzeł wręczany był Janowi Pawłowi II, czy też prezydentom Polski. I Cepelia sprawiała, że kobiety czuły tu się bezpiecznie, zaopiekowane. Do dzisiaj nasze prababcie mają emerytury twórcze z tamtego okresu, gdyż Cepelia zatrudniała koronczarki. Zresztą to była instytucja, która właśnie czerpała z ręką dzieła ludowego, które tworzono na wsi i sprzedawała w całej Polsce w swoich sklepach. Tych sklepów było bardzo dużo. Ja myślę, że wiele osób do dzisiaj jeszcze je pamięta. Zresztą to starsze pokolenie, które przyjeżdża do Koniakowa, chwali się, że właśnie mają serwety zakupione w Cepeli, w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, w Katowicach, tych właśnie dużych miastach. Dzieciom, tłumacząc jakby fenomen tej instytucji, na czym ona polegała, zawsze mówię, że to

0: była pierwsza polska sieciówka, bo dokładnie te sieci swoich sklepów były wszędzie i każdy kojarzył, co w Cepeli można zakupić. I na pewno ta instytucja miała ogromny wpływ jako rozwój zawodu tutaj koronczarki, chociaż jest to nadal sztuka ludowa i artyzm, i koronczarki do dzisiaj go się uczą. Historia bywała różna, jeśli chodzi o takie przetrwanie. Gdy upadła Cepelia w latach 90., to właśnie zabrakło instytucji, która dostarczała nici, która opiekowała się artystkami, a przede wszystkim sprzedawała te produkty. I wówczas jedna z artystek, Małgorzata Stanaszek, wpadła na wspaniały pomysł, by zrobić koniakowskie stringi. I to już są, powiedzmy, nasze czasy, choć było to 20 lat temu, ale to był taki boom, że chyba każdy kojarzy koniaków i koniakowskie stringi właśnie z tymi stringami. To jest bardzo zabawne, ile one robią do dzisiaj dobrej roboty i śmiechu, szczególnie tutaj, gdy przyjeżdżam też goście do muzeum, a na naszej ekspozycji one są zamknięte w szafie, więc gdy opowiadam i prezentuję historię koronki w muzeum i otwieram szafę, to po prostu wszyscy pękają ze śmiechu i to jest bardzo zabawne, ale...
1: Lucyno, ty też kilkukrotnie użyłaś słowa fenomen i właśnie dla osób, które być może nie słyszały o koronce albo nie znają tej skali, jaką ona osiągnęła, jeśli chodzi o znajomość tych wyrobów na całym świecie, to chciałabym, żebyś pokrótce mogła też wyjaśnić właśnie tym osobom, co według ciebie świadczy o tym fenomenie i co jest takim dowodem na to, że on naprawdę jest ogromny. I o tym już za moment. Dzisiaj razem z nami na łączach jest Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskie.
2: Słuchasz audycji City.

0: Tego połączyliśmy się z Lucyną Ligocką-Kochut, która jest prezesem Fundacji Koronki Koniakowskie. I ja chwilę temu zapytałam cię o ten współczesny fenomen. Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często w kontekstach modowych, kulturowych mówi się właśnie o naszej polskiej, koniakowskiej koronce, to co twoim zdaniem najlepiej mogłoby zobrazować, jak to duże jest już dzisiaj zjawisko?
1: To przede wszystkim jest, jak to duże jest zjawisko, to fakt, iż jesteśmy obecni na wielu bardzo prestiżowych wystawach i pokazach mody. Jednym z najbliższych i największych do tej pory prezentacji to było Expo 2020 w Dubaju w 2022 roku, gdzie ta wystawa reprezentowała Polskę, Śląsk i przygotowała ją 150 koronczarek, na którą uheklowały ponad 10 tysięcy serwetek, kolekcję 20 sukien i pobiły rekord Polski, tworząc serwetę o średnicy 5 metrów 32 centymetry. I to jest już drugi nasz rekord, ponieważ mamy na koncie dwa. W 2013 roku powstała serweta, która ma 5 metrów średnicy i ona wówczas wpisana była do Księgi Rekordu Guinnessa. I już sam ten fakt tworzenia takich rekordów, takiego ogromu i wymyślenia bez żadnego, właśnie jak już wcześniej mówiłam, szablonu, to jest po prostu niesamowite. Expo wyprowadziło, można by powiedzieć, koronkę w świat biznesu. Moją pierwszą przygodą z dużą modą i z pokazami tego rodzaju był Paris Fashion Week 2018, kiedy realizowałam zamówienie dla Rei Kawakubo, japońskiej projektantki, właścicielki marki Comme des Garçons, która pokazała frak ślubny i otworzyła swoją kolekcję frakiem ślubnym wykonanym z naszej koronki na Paris Fashion Week 2018. Dziś bardzo mocną współpracą i projektantką, która sięga po nasze koronki, jest Magda Butrym. Współpracuje także z domem Diora i Dolce Gabbany. Zatem to są topowe nazwiska i to jest taki ogrom zainteresowania. Fenomen, o którym już wcześniej wspominałaś i ja też często określam jakby to zjawisko naszej twórczości i naszej tradycji, polega na tym, że koronka, pomimo tego dużego świata, w którym dzisiaj się znajduje, jest stworzona przez Beskidzkie Góralki, przez nas, a my mamy niesamowitą wrażliwość i ona ma nie tylko wartość artystyczną, ta nasza tradycja, ale takiego swoistego ducha, której nikt nie posiada. I fakt, iż tu tworzą się te motywy, te wzory, te kompozycje i tworzy je nadal 700 koronczarek i tworzą je nie tylko nasze babcie czy prababcie, ale tworzą je kobiety młode, nasze córki, nasze dzieci. Ja mam ja mam 40 lat i moja córka hekluje i tym się cieszy. Powiedzmy, ma lekki bunt, ale to jest u nas tutaj też normalne. I to jest chyba najwspanialsze w tym. I dlatego ten świat dużego biznesu i dużej mody ceni sobie tą wartość tej koronki. Ona jest niepowtarzalna. Każda nasza współpraca z kolejną firmą polega na tworzeniu nowych wzorów, nowej kompozycji. Dwa tygodnie temu otwieraliśmy razem z artystką Nespun, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. Jest to jedna z największych artystek na świecie, która tworzy między innymi także murale i różnego rodzaju inspiracje. Otwierałyśmy z koronką naszą najnowszy salon Lamborghini w Katowicach. W zeszłym roku współpraca z Adidasem, który zaprosił nas do promocji swoich trampek zaprojektowanych przez Matę, rapera. I tutaj dzieci i młodzież przyjeżdżające do muzeum bardzo mi zazdrości, że mam numer do Maty i mogę sobie z nim czasem porozmawiać. dzięki tym, że tworzymy tutaj właśnie koronki. Więc to jest taka skala współpracy. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej także sięgają po suknię z koronki koniakowskiej. W zeszłym roku ubierałam Dodę na festiwal w Sopocie i ta niepowtarzalność, tworzenie z cieniuteńkiej nici.

0: Powoduje, iż jest to tak bardzo fenomenalne i ciekawe dla wielu i dla nas samych. My cały czas tworzymy, pasjonujemy się i żyjemy koronką. To jest tutaj dla nas, pomimo tej wielkiego świata, z którym współpracujemy i do którego sięgamy. Dwa lata temu także byłyśmy na wystawie i pokazach mody w Stanach Zjednoczonych, gdzie Los Angeles, Las Vegas, w Phoenix w Arizonie, w Yorba Linda w Kalifornii prezentowałyśmy nasze koronki i nasz kraj. Ja myślę, że koronka dzisiaj właśnie bardzo ciekawie prezentuje Polskę, bo jest naturalna, bo jest tworzona z potrzeby serca. Pochodzi z tej naszej małej, górskiej, przepięknej miejscowości i te wzory też takie są unikatowe, roślinne. Zachowujemy w nich naszą duszę, nasze serce, nasze emocje i te emocje idą w świat razem z naszą koronką. Jest też taki zwyczaj wśród koronczarek, kiedy oddaje serwetkę na sprzedaż. Często żegna tą serwetkę znakiem krzyża. I to jest też piękne, ponieważ ona to przekazuje swojemu klientowi, by tym się cieszył. I to nas także wyróżnia, jeśli chodzi o taką współpracę. Myślę, że w tym dzisiejszym świecie, który jest bardzo komercyjny, nastawiony na duże zarabianie, my chcemy oczywiście i od samego początku, jak już wspominałam, koronka koniakowska tworzona jest właściwie na sprzedaż, to nam ten fakt nie przyświeca i nie jest dla nas najważniejszy. Dla nas najważniejsze jest, by tworzyć pięknie, by każda koronka miała swoisty wzór i każda koronczarka po prostu takie serce oddaje tej koronce, tej sukience, tym nowym projektom. Teraz otwieramy nową kolekcję z dużą firmą londyńską, ale o tym jeszcze nie mogę wiele powiedzieć, bo to dopiero się tworzy. I to małe centrum koronki koniakowskiej jest naprawdę małe, bo muzeum to jest, można by powiedzieć, izba regionalna, gdzie dwie sale są ekspozycyjne i wiele osób nawet jest zaskoczonych, przychodząc do nas, że taki rozgłos nasza koronka ma, a muzeum jest takie malutkie, ale ono ma właśnie swoją duszę. To jest moje prywatne muzeum, ja go tworzę z ogromnym sercem, ogromną pasją. To tutaj widać i to tutaj się czuje, a te współprace są naprawdę bardzo poważne i bardzo duże, z dużymi markami, z dużymi instytucjami i to nas bardzo cieszy, to nas raduje i to powoduje, że ta koronka jest po prostu chyba ciągle żywa. A jak mówiłam, koronczarek jest 700. Właściwie w każdym w domu w Koniakowie tworzy się koronki i to dzisiaj nie tylko sukienki, nie tylko obrusy, ale przepiękne dekoracje. Jak już mówiłam, koronka może stanowić promocję danej marki. Zatem tych zleceń jest bardzo dużo. Często one są zadziwiające nawet dla nas samych. Wyzwania wiele osób nam ciągle rzucają, by tworzyć coś nowego, jeśli chodzi o formę, bo te wzory przekazywane z pokolenia na pokolenia, koronczarki także ciągle wymyślają nowe, ale te formy, jak parę lat temu też dosyć znana dzisiaj dekoracja naszych wnętrz, łapacz snów. Jeden z klientów zadzwonił do Lucyny Bytow, poprosił o jej wykonanie. Jest to dzisiaj jeden z popularniejszych produktów, które sprzedajemy. Więc to też czyni Koniaków takim otwartym miejscem na świat, ale przy zachowaniu ogromnej tradycji. To często trudno zachować w dzisiejszym świecie, bo albo idzie się w komercję, albo tworzy się właśnie pod klienta, nawet już unika, nie zachowując jakości. A u nas ciągle to jest takie naturalne, że dbamy o to, by to było piękne, by to miało naszą duszę, nasze serce i tworzymy na szydełku z cieniuteńkich bawełnianych nici.
1: Lucyna, ja też jestem ciekawa, jeśli podróżujemy do Koniakowa, to gdzie powinniśmy szukać tych koronek, jakie miejsca powinniśmy odwiedzić, czego powinniśmy doświadczyć, bo wiem, że warsztaty również odbywają się na miejscu, czyli gdzie szukać tych opowieści i szlaków związanych właśnie z

0: City Break Polska w czwórce.
1: Z Lucyną Ligocką-Kochut, która jest prezesem Fundacji Koronki Koniakowskie, rozmawiamy właśnie o koronkach, ponieważ dziś podróżujemy do Koniakowa. I ja jestem ciekawa, jeśli już jesteśmy na miejscu i chcemy czegoś się dowiedzieć na temat Koronki Koniakowskiej, chcemy zobaczyć te najciekawsze egzemplarze, być może samemu spróbować swoich sił w stworzeniu takiej, to gdzie powinniśmy się udać?
2: No, przede wszystkim do Centrum Koronki Koniakowskiej, gdzie właśnie jestem i skąd do Państwa opowiadam o tej historii. Tutaj znajduje się muzeum, tutaj znajduje się sklepik, do którego tworzy 300 koronczarek, przepiękne swoje właśnie wzory i wyroby. Tutaj odbywają się różnego rodzaju warsztaty i tych warsztatów mamy sporo. Są to edycje, jedna taka nasza oferta, to jest edycja trzech weekendowych spotkań z Koronką Koniakowską odbywających się w listopadzie, marcu i sierpniu. Dla 30 zainteresowanych pań i panów można do nas przyjechać. Trzeba się wcześniej oczywiście zapisać. Niestety na ten rok już miejsc nie mamy, bo one dosyć są rozchwytywane, te nasze warsztaty. Ale na przyszły rok już zapraszam. Jeśli poza tym weekendem z koronką, stale w Centrum Koronki odbywają się różnego rodzaju projekty. W tym roku Helena Wróbel w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i realizowanego przez Fundację odbywają się warsztaty dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty i można tutaj uczyć się od naszej mistrzyni. Tworzymy serwetę półtora metra średnicy. Projekt będzie trwał 2 lata. To duże wyzwanie dla koronczarek. W tych zajęciach mogą brać udział starsi i młodsi. Każdą sobotę odbywa się tutaj szkoła Koronki Koniakowskiej. To jest szkoła dedykowana głównie dla naszych dzieci, by to dziedzictwo trwało i to pokolenie rosło. Zatem nasze dwie panie Tereski uczą heklować. W naszej stałej ofercie muzeum mamy też taką możliwość organizacji warsztatów dla grup, które zamówią i przyjadą do nas w samym Muzeum Koronki. Są to 2-godzinne warsztaty i wtedy można się zmierzyć

z tym szydełkiem i cienką nicią. I ta oferta jest wybierana przez grupy większe. Bardzo często panieńskie dziewczyny organizują sobie tutaj właśnie spędzający czas spokojny, by się zrelaksować, i takie warsztaty, na takie warsztaty do nas przychodzą. Wyjeżdżamy także na warsztaty w Polskę, więc jak mówiłam, jest 700 koronczarek i taką ofertę fundacja także prowadzi. Możemy przyjechać na różnego rodzaju spotkania do kół gospodyń, do instytucji kultury, w ramach różnego rodzaju projektów, i wtedy prowadzimy zorganizowane warsztaty dla Państwa, dla Was. Jeśli nie możecie przyjechać do nas, to proszę sobie wyobrazić, że my także do Państwa możemy przyjechać. Na pewno warte miejsce do zobaczenia oprócz Centrum Koronki Koniakowskiej to jest Kultowa Izba Pamięci Marii Gwarek. Tam znajduje się, to było pierwsze koniakowskie muzeum, i tam znajduje się nieukończona serweta dla królowej Elżbiety II, którą Maria Gwarek niestety z powodu śmierci nie mogła ukończyć, choć królowa ją otrzymała. Zrobiła ją w czasy Anna Bury, białą metrową, wysłaną do Anglii. Ja się śmieję, że możemy się dzisiaj chwalić, że król Karol pije kawę przy stole nakrytym koronką koniakowską. Na pewno ważnym miejscem jest także chata na Szańcach Tadeusza Rudzkiego, który prezentuje tam również i koronki swoich córek, czy też żony oraz naszych artystek. Jest rzeźbiarzem, gra pięknie na trąbitach, instrumencie pasterskim, o którym opowiada, bo sam je także tworzy. I jesteśmy w gminie Istebna, a w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej znajduje się na stałej ekspozycji największa koronka koniakowska świata, wpisana do Księgi Rekordu Guinnessa. Jest tam również wystawa twórczości ludowej i to miejsce też warto zobaczyć. Jest w Koniakowie również Centrum Pasterskie, które oprócz wystawy pasterskiej posiada także koronki. I będąc u nas, to jest tych miejsc parę, ale proszę pamiętać, że Koniaków jest małą beskidzką miejscowością i nie przyjeżdżacie Państwa do miasta, chociaż występujemy w programie City Break, ale właśnie ten break tutaj w Koniakowie ma być górski, ma być spokojny. Zatem parkingu trochę trzeba poszukać, bo one nie są wszędzie pod naszymi obiektami, a szczególnie pod Centrum Koronki Koniakowskiej, ale jest i w Centrum Koniakowym, i przy szkole, i przy naszej parafii, więc można tam zaparkować. I przede wszystkim nasze piękne góry. Więc jak już odwiedzicie te nasze miejsca, poznacie nasze koronki i historię, warsztaty, popróbujecie, jak je tworzyć, to koniecznie trzeba wybrać się w nasze beskidzkie lasy świerkowe, które są bardzo... bardzo oczywiście fajne dla spacerów dla rodzin, dla spacerów rowerowych. Mamy przepiękne trasy rowerowe, więc na pewno jest to miejsce warte na krótki, szybki wypad i wakacje. Koniecznie trzeba przyjechać na Dni Koronki Koniakowskiej. To jest festiwal organizowany przeze mnie od 23 lat. Jego inicjatorem był Tadeusz Rudzki i Zuzanna Gwarek. I to jest czas, kiedy spotyka się koronczarki w Koniakowie pełną parą. Oprócz wystawy, licznych wystaw, warsztatów bezpłatnych, dostępnych ogólnie i dla dzieci, i dla dorosłych, oferta pojawia się na naszej stronie internetowej, więc ja tutaj całego programu nie będę zdradzać i tutaj opowiadać, bo to nie o to chodzi, ale 14-16 sierpień, wtedy odbywa się ten festiwal i Dni Koronki Koniakowskiej. W Strażnicy obok Centrum Koronki jest wystawiana największa koronka wpisana do Księgi Rekordu Guinnessa, która była na Expo. My z nią podróżujemy, więc na co dzień ją nie można oglądać, ale wtedy właśnie tak. Do tego w tym roku przepiękna wystawa bibułkarstwa pani Marceliny i koncerty, pokaz mody koronkowej. Dzięki tym pokazom, które organizuje od 20 lat, właściwie można powiedzieć, tak wielu projektantów interesuje się naszymi wyrobami, bo wtedy pokazujemy, co my tak naprawdę możemy zrobić. Co roku przygotowujemy nową kolekcję nie tylko pięknych strojów, ale także przepięknej naszej bielizny.

0: która zasłynęła w 2001 roku. I to wejście pokazu mody dedykujemy szczególnie panom, których tutaj bardzo zapraszamy, bo ja wiem, że panowie lubią oglądać bielizny i piękne kobiety, a koronki w tym połączeniu to naprawdę jest coś, więc koniaków 14-16 sierpień tego roku koniecznie zapisujcie w kalendarz i wpadajcie do nas. Będą także różnego rodzaju koncerty naszych zespołów i 14 w piątek potańcówka góralska, jak lubicie góralskie tańce, ale takie w 100% z zespołem Beskid Banda w Karczmie Świstak w Koniakowie, to koniecznie musicie do nas przyjechać
1: i z nami potańcować. My często do tego, żeby wybrać się w jakieś konkretne miejsce, szukamy takiego pretekstu i mam wrażenie, że dni koronki koniakowskiej mogą być właśnie takim momentem, kiedy warto rozważyć to, żeby zapoznać się zarówno i z tradycją koronczarską, ale też z tą wsią, ale też i regionem, z przyrodą, która też jest w tym miejscu niesamowita. O tym opowiadała nam dziś Lucyna Ligocka-Kochut, prezes Fundacji Koronki Koniakowskie. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
0: Ja również dziękuję.

0: Z Beskidu Śląskiego, a konkretnie z Koniakowa, wracamy już do Warszawy, do naszego studia. Razem ze mną jest Julia, Grzegorz i Agnieszka Święch. Witam was tutaj serdecznie.
1: Cześć.
0: 11
1: Cześć.
0: Minut pozostało do godziny 18. Po 18 to wy przejmujecie mikrofony w czwórce. Dzisiaj jesteście pełnym składem. Co czeka naszych słuchaczy?
2: Czekają matury.
1: O, czyli będziemy po
0: bardzo
1: prostu
0: przyjemny temat.
1: W nurcie maja kontynuować egzaminy maturalne. Trochę porozmawiamy
2: po co
1: o
2: to
1: tym.
2: Komu, po co jak to komu? Było kiedyś, jak jest dzisiaj.
3: Ja mam nadzieję, że trochę odejdziemy od tej takiej narracji występującej chyba w mediach, że co tam na tych maturach w tym roku. Właśnie po
2: to
3: co
2: jest ważne,
3: po co jest matura, to myślę, że też trochę będziemy się zastanawiać.
1: Postaramy się obniżyć napięcie tak zwane maturalne.
0: Żeby podejść na luzie do tego tematu i się
2: w rodzinnej atmosferze.
1: W rodzinnej atmosferze, tak.
0: No i to was czeka w niedzielny wieczór w czwórce. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Zienkiewicz,

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety...

0: odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
9: Słuchasz Czwórki.

gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo, a siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje tyle. Za inne rzeczy

0: Twoich rękach.
1: Minęła 18.
2: Pogoda.
1: Aktualnie najcieplej w Terespolu ponad 20 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Zakopanem jedynie 5 stopni. Miejscami na wschodzie, na północy i na południowym zachodzie kraju może popadać deszcz.
3: A jutro temperatura nieco wyższa, w centralnej Polsce nawet około 20 stopni, to dużo w stosunku do tego co dzisiaj. Najchłodniej na północy od 12 stopni i na południu 9 stopni. Możliwy również deszcz w centralnej Polsce oraz na południu i miejscami na centralnym Pomorzu.
2: Autopromocja.
4: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe

0: Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: Ja w twoim wieku.
1: Cześć, dziś w czwórce ekipa Ja w twoim wieku w pełnym składzie. Julia, kto? Na kogo patrzę? Agnieszka.
2: I Grzegorz.
1: Czyli ja i moi rodzice zapraszamy, bo temat będzie dziś mocny.
2: Egzaminacyjny, nawet bym powiedział.
3: Ale
2: już trochę zdradziliśmy.
3: Ale też trochę, słuchajcie, oklepany powiedziałabym, bo każdy wie, że w maju w Polsce są matury i bardzo
2: dużo... I że kwitną kasztany.
3: Bardzo dużo się mówi o tych maturach, komentuje się matury, są różne dramy tak zwane związane z tym egzaminem.
2: Ja nawet słyszałem, że ty znalazłaś pewną broszurę dzisiaj w naszym domu, która opisywała o maturze jakieś 100 lat temu.
3: No tak, w broszurze Precz z maturą Władysława Kozłowskiego z 1926 roku.
1: Więc czyli 100 lat.
2: Dokładnie,
3: dokładnie
2: 100 lat.
3: Tak. Właśnie Władysław Kozłowski pisał: matura, ohydne słowo, nasiąknięte łzami setek pokrzywdzonej młodzieży, krwią samobójców, jękami obłąkanych, kaszlem suchotników, rozpaczą i przekleństwami rodziców, oburzeniem całego społeczeństwa, które nie przestaje zapytywać corocznie z uczuciem grozy. Dla kogo i w jakim celu wykonywa się ta bezecna tragedia? Dla kogo i po co tyle ofiar? Tyle zawodów.
1: A teraz jeszcze więcej tych zawodów.
2: No właśnie, i o tym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać. Dla kogo jest ta matura? Dla uczniów, dla rodziców, dla rynku pracy, dla nauczycieli? Czy ona faktycznie dzisiaj ma tę samą wartość, którą miała kiedyś? No właśnie.
1: I przede wszystkim też, dlaczego aż tak nadal stresuje?
2: I dlaczego gotowi rodzice są poświęcać relacje ze swoimi dziećmi tylko na rzecz ocen z
1: wyników
2: matury?
1: Wyników dobrych.
2: Więc o tym już za moment.
4: So many cases at the same time. Yeah, it's Kirk.
5: Drum Lord.
4: Yeah.
5: Let the

0: play with that money, young. Save up that money, young.
1: Feel like you better watch out side of yourself, man.
0: Stay with your burner, young. Yeah, yeah. If you leave them alone with that dollar, you got it. Ain't supposed to be none of that missing. Yeah, especially if you trust that with your life and it's supposed to be your brother, young.
2: Ja w twoim wieku.
3: Ja w twoim wieku.
2: Zapraszamy.
4: Patrzę teraz uważnie na moich rodziców, tutaj siedzących obok mnie w czwórkowym studiu, i mam do was jedno bardzo poważne pytanie, ponieważ uważam, że nazwa naszej audycji zobowiązuje.
5: A ja mam takie pytanie, czy my możemy poważne pytania zadawać sobie poza anteną?
4: Nie, tylko na antenie czwórki. Mamo, tato, jak to było kiedyś? Jak wy wspominacie wasze matury?
5: No myśmy zdawali w różnych okresach matury. My różnimy się wiekowo z mamą,
4: dwa
5: więc
4: lata.
5: To mogą być różne doświadczenia.
4: Dwa lata.
6: To były matury lata 90. I ja uważam, że tamte matury nieznacząco, tak naprawdę bardzo mało odbiegały od stresu, który towarzyszy uczniom, uczennicom dzisiejszych.
4: Ale nie pytam
6: egzaminów.
4: O sam stres, tylko o wasze wspomnienia z tamtych lat.
6: Moje wspomnienia dotyczą, w dużej mierze to był to stres. I ja nie mam jakiegoś takiego wspomnienia, że coś się wydarzyło, jakąś przygodę miałabym mieć, czy nie mam czegoś takiego konkretnego. Na pewno wspominam bardzo dobrze egzamin ustny z WOS-u, ponieważ nie wiedzieć czemu byłam taka bardzo pewna tego egzaminu i rzeczywiście on mi chyba dobrze poszedł, tak jak pamiętam. Tak, byłam też, mniej się też stresowałam niż większość osób chyba egzaminem z polskiego, pisemnego. Nie pamiętam w ogóle, czy był ustny taki wtedy polski, nie wiem. Myślę, że ja bym do tych wspomnień trochę podeszła z takim doświadczeniem, które mam dzisiaj i taką analizą, że jest coś takiego, że na te okoliczności okołomaturalne wpływają właśnie różne wydarzenia i to, jacy też jesteśmy w tym wieku, właśnie takim bardzo młodym, czyli przed 20 rokiem życia.
4: A czy jest jakieś wydarzenie, które wpłynęło właśnie na ciebie wtedy?
6: Ja nie miałam jakichś takich, okoliczności bardzo trudnych, poważnych, nie miałam. Natomiast taką okolicznością, o której mało się mówi, było to, że teraz wiem, że byłam osobą bardzo wrażliwą, nawet być może nadwrażliwą, i ta taka duża wrażliwość potęgowała jeszcze większy stres. Więc jak moim zdaniem mogłam się bardziej przejmować, bardziej brać do siebie to napięcie takie związane z tym okołomaturalnym stresem i generalnie z nerwami tak zwanymi, czyli mój system nerwowy prawdopodobnie bardziej był obciążony niż był obciążony być może system nerwowy innych osób.
4: A twój system nerwowy, tato?
5: Ja w ogóle ten czas maturalny mam kilka kategorii wspomnień. Jedno wspomnienie to jest wspomnienie samego egzaminu. I bardzo dobrze pamiętam i egzamin z polskiego. Nawet bym powiedział, że pamiętam miejsce, w którym siedziałem.
4: A pytania?
5: Pytań nie pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze egzamin z matematyki pisemny, który też pamiętam doskonale, gdzie siedziałem. Siedziałem dokładnie w pierwszej ławce przed komisją i byłem wyposażony w mnóstwo ściąg, z których nie bardzo mogłem skorzystać, bo siedziałem przed komisją. Ale komisja była sprzyjająca i w trudnych sytuacjach też była podpowiadająca. To było, zdradzam tutaj, ale to już się przedawniło na pewno. I pamiętam również egzamin ustny z geografii, gdzie dostałem pytania o wyznania plemienne w Afryce. I moja wychowawczyni, która siedziała w tej komisji, powiedziała do pana od geografii: czyś ty zwariował, nawet ja takich rzeczy nie wiem. No i jakoś też wspierali mnie w tym procesie. Natomiast, i to był jedno wspomnienie. Drugie wspomnienie, i to w ogóle sam egzamin był dla mnie miłym doświadczeniem, miłym wspomnieniem. Drugie wspomnienie to jest proces uczenia się i przygotowywania, który też nie był najgorszy. Jakoś dobrze wspominam, pamiętam, że uczyłem się dużo z kolegą, z którym przygotowywaliśmy się do tej matury, z moim kolegą z klasy. To był maj, też był już dobry czas, taki pogodny.

0: pogodowo, więc jeździliśmy często nad jezioro.
1: Nie to, co dzisiaj.
0: Spędzaliśmy ten czas nad jeziorem, gadaliśmy, no, przygotowaliśmy się do tej matury. Natomiast ja mam pewną specyficzną okoliczność, która wpłynęła na moje przeżywanie matury, bo chwilę przed maturą zmarł niespodziewanie mój ojciec, które, no, to było doświadczenie, które wywołało mnóstwo stresu. Mm. I ten stres maturalny, jak dzisiaj o tym myślę,
1: był dużo
0: mniejszy.
1: Go
0: w ogóle nie czułem. Ja w ogóle nie czułem napięcia spowodowanego maturą, bo to napięcie, które miałem w sobie wywołane śmiercią ojca, było o wiele potężniejsze i ono, no, jakby było dominujące nad tym. Dla mnie matura była technicznym zabiegiem, który trzeba przejść, do którego trzeba się przygotować, natomiast nie miałem poczucia, że stresuję się nią jakoś w sposób szczególny. To tak myślę, że byłem, można powiedzieć, zahartowany jakoś w tym znaczeniu, albo...
1: A czy ty, mamo, czułaś tę presję?
2: Czułam presję ze strony bardziej nauczycieli niż rodziców. Rodzice byli tacy, bardzo na luzie podeszli do tego i może niespecjalnie mnie przygotowując, ale gdzieś na pewno wspierając mnie emocjonalnie. Ale widziałam na moich koleżankach i kolegach, że ta presja ze strony domu rodzinnego była ogromna i dzisiaj również wiemy, tak jest.
1: To jest
0: ale pamiętam jeszcze jedną rzecz, teraz sobie o niej przypomniałem, że kiedy skończyliśmy matury i kiedy wyszedłem z ostatniego egzaminu, czyli z ustnego egzaminu z geografii i czekali na mnie kumple przed szkołą, to było takie doświadczenie po prostu, jakby ktoś zdjął ze mnie 100-kilogramowy plecak.
1: Ale czy to byli kumple, którzy już napisali i skończyli przed tobą?
0: To byli z mojej szkoły, z innych szkół, ale no...
1: Też w wieku
0: roczniki
1: maturalne.
0: Roczniki maturalne i ja chodziłem do 5-letniej szkoły średniej, więc gro moich znajomych zdawało egzamin rok wcześniej, więc oni już byli po maturze, czekali na mnie, więc to było takie uwalniające doświadczenie. Wyjście z tej szkoły pamiętam jako takie zrzucenie po prostu ogromnie ciężkiego plecaka z pleców.
1: To ciekawe, bo ja pamiętam to wyjście jako taki bardzo stresujący moment, gdzie wszyscy się zebrali w kółko i no, konsultowaliśmy między sobą to, czy ta odpowiedź była poprawna, czy nie. O nie, ja myślałam, że ta jest poprawna i to było no, stresujące. To był taki dodatkowy stres, bo w grupie sprawdzało się odpowiedzi, które zaznaczyło się na arkuszu.
2: Ja już zapomniałam o tym właśnie, że tak zawsze było.
0: Tak była taka giełda odpowiedzi później.
2: Ale po każdej klasówce też tak było, prawda?
0: Tak.
2: Ale matura było. Rzeczywiście, to jest zawsze... Słuchajcie, to, że nawet my dzisiaj mamy tak bardzo żywe i z emocjami takimi wysokimi wspominamy ten egzamin, to też znaczy, że no, ta matura jest wciąż takim no, czymś jednak dużym. Pytanie dlaczego? Mam nadzieję, że czegoś nowego się sami dowiemy i nasi słuchacze też się dowiedzą. Być może czemu tak jest?
1: Mam dużo pytań do was, do samej siebie o maturę, ale też o rodziców, bo uważam, że rodzice i ta presja, która z ich strony jest wywierana na młodych osobach, jest bardzo silna i no, tak jak wspomnieliście przed momentem, to jest presja, która funkcjonuje i ma się dobrze od wielu lat, więc myślę, że już za moment no, odpowiemy na to pytanie, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego rodzicom tak bardzo zależy na maturze. A teraz może piosenka.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A w studiu Julia Grzegorz i Agnieszka Święch i rozmawiamy dzisiaj o maturach. Jak przystało na maj, ponieważ kasztany ciągle kwitną, więc możemy śmiało ten temat eksploatować. I w ostatniej części naszej rozmowy doszliśmy do wątku dotyczącego rodziców i też presji związanej z tym, jaką oni wywołują i wytwarzają na swoje dzieci związane z maturą. I trochę chcielibyśmy o tym wątku porozmawiać, ale zanim o nim porozmawiamy, to posłuchajmy, co na ten temat sądzą nasi słuchacze, a zapytała o to ich Maria Daniszewska.
2: Dlaczego rodzicom tak bardzo zależy na maturze?
3: Bo chcą, żeby ich dzieci udowodniły, że są mądre. Mają ambicje, żeby ich dzieci były najlepsze. Bo ono jednak mimo wszystko jest takim przypieczętowaniem tej edukacji i otwiera drzwi, że nawet jeżeli ktoś będzie chciał sobie za 10 lat pójść na studia, no to jednak jest ta możliwość, a w przypadku, gdy ktoś nie zda tej matury, no to myślę, że może być trochę trudniej. Więc to jest taki wentyl bezpieczeństwa, bym powiedziała, dla rodziców.
4: Nie wiem, nie jestem rodzicem.
5: Druga szansa dla dzieci.
6: Wierzą, że edukacja jest podstawą człowieka. Że w ogóle nauka daje taką wiedzę podstawową i to jest ważne.
7: Bo to przepustka na studia, no. Studia to pieniądze później, nie?
8: No bo kiedyś rzeczywiście matura i studia wiązały się z jakimś lepszą pracą, lepszą karierą. Teraz już to nie jest tak do końca prawdziwe, ale często rodzice zawsze żyją tym trybem, że rzeczywiście kiedyś, jak ktoś napisał maturę albo był na studiach, wiązało się to z tym, że miał lepszy zawód i bardziej stabilny.
9: Generalnie matura na ten moment no, ma taki status tego prestiżowego egzaminu, który jest w stanie wprowadzić ucznia na uczelnię. Jeśli dziecku się nie powiedzie, no to być może dalej będzie chciał iść na ten sam kierunek, ale pójdzie na studia niestacjonarne, płatne, no i rodzic będzie musiał się jakoś wykosztować finansowo.
10: Daje wachlarz opcji. Nawet jeżeli nie pójdzie się na studia od razu po maturze, to nadal jest możliwość tego pójścia na studia później.
11: Przede wszystkim dlatego, że ona daje możliwość dostania się na studia. Też nawet jeśli ktoś nie planuje iść na studia, to jest już taki przysłowiowo, że ktoś ma po maturze albo ktoś ma maturę, to już może gdzieś to jest takie przyzwyczajenie, że jednak możemy oczekiwać od tej osoby więcej niż gdyby tej matury nie zdała.
12: W momencie, gdy nasi rodzice byli młodsi, to było o wiele ciężej się dostać na studia i te studia gwarantowały niejako zawód. W tym momencie jest troszeczkę inaczej, ponieważ praktycznie każdy idzie na studia, ale rodzice są nauczeni, że ktoś pójdzie na studia, to od razu będzie kimś, będzie miał jakiś sukces.
1: No właśnie, dużo odpowiedzi wśród naszych słuchaczy dotyczących tego, dlaczego ważna jest matura a może nie dlaczego jest ważna, tylko jakie ona daje benefity w kontekście późniejszego pójścia na studia. Moim zdaniem dość niedużo takich informacji, dlaczego faktycznie rodzicom zależy na tym, żeby tę maturę ich dzieci zdały. Pewne stwierdzenia też oscylowały wokół tego, żeby dzieci były najlepsze, a mnie zastanawia, czy dzieci powinny być najlepsze, czy powinny być sobą. Jak wy uważacie?
13: Na pewno dzieci nie powinny istnieć po to, aby spełniać ambicje swoich rodziców. I to moim zdaniem właśnie

Jedna z słuchaczek powiedziała a propos tego, że, no, że ta matura jest często, ta presja na maturę wynika z ambicji.

0: układzie edukacyjnym. Natomiast czy jest przepustką do bycia szczęśliwym, a tak definiuje lepszy świat, to nie jestem przekonany. Czy jest przepustką do dorosłości? Też nie wiem. No dowód osobisty jest przepustką do dorosłości, który nieco wcześniej przed maturą się dostaje. Nie wiem, jak ty, Aga, o tym myślisz?
1: Znaczy wiecie, ja obserwuję takie zjawisko, że dorośli bardzo często mają coś takiego, że myślą kategoriami, wiecie, tym czasem przeszłym, czyli sądzą, że jak kiedyś było się ciężko dostać na studia, no to teraz jest fajnie mieć tą maturę, żeby dziecko jednak podchodziło w ogóle do tego egzaminu, bo potem może iść na studia, a studia to się równają się, tak jak jedna ze tutaj z słuchaczek naszych powiedziała, to jest jakiś prestiż, to są pieniądze wprost. I jeśli podejdziemy do tego tymi starymi kategoriami, z tak zwanego tego starego świata, to rzeczywiście tak, to by się zgadzało. Pytanie, czy się zgadza dzisiaj?
2: Tylko to często wynika z troski, z takiej chęci zapewnienia no, jak najlepszych warunków, z troski o bezpieczeństwo, o przyszłość, o jakąkolwiek stabilność tego kolejnego pokolenia.
0: Znaczy mi się wydaje, że to wynika z pewnego stereotypu, który jakby pokazuje, że jeśli skończysz studia, będziesz mieć łatwiej w życiu, będziesz mieć lepszą pracę i będziesz zarabiać więcej pieniędzy.
2: A krok wcześniej jest matura, która im lepiej napisana,
0: tym łatwiej będzie ci się dostać na dobre studia. I myślę, że w ogóle to jest pewna charakterystyka, którą obserwujemy w naszym kraju, że wytworzył się pewien, no, zaryzykuję takie stwierdzenie, pewnie narażę się wielu osobom, przemysł edukacyjny, który spowodowany tą presją na maturę, tą presją na wyższe wykształcenie, spowodował, że my mamy bardzo duży odsetek osób z tak zwanym wyższym wykształceniem, ale to wcale nie jest to nie współgra z tym, że mamy wysoki odsetek mądrych ludzi w społeczeństwie.
2: Kontrowersyjne.
0: Wiem.
2: No, ja bym nie określała tego mądrością, tylko że no też no jesteśmy w takiej sytuacji jako społeczeństwo, że faktycznie dużo ludzi ma to wysokie wykształcenie i ono nie jest samo w sobie gwarantem pracy. Ani tak. Dobrej pracy, no właśnie, ani stabilnej pracy.
1: Właśnie, Julka, a w naszych czasach, no bo znowu tutaj ja w twoim wieku musimy użyć tej frazy, w naszych czasach wyższe wykształcenie jednak gwarantowało posiadanie tej fajniejszej, cokolwiek to znaczy,
0: pracy. Ja myślę, że w naszych czasach już niekoniecznie. To się zmieniało. Oczywiście dawało bardzo dużo, ale w czasach na przykład naszych rodziców było absolutnie gwarantem.
1: Mhm. Wyższe znaczy, wykształcenie... Ja jestem starszy od ciebie, więc
0: no, że w moich twoich czasach. Dawało, w moich może mniej, ale faktycznie myślę, że im wcześniej to matura i skończenie studiów gwarantowało pewną formę zatrudnienia, gwarantowało też wyższe zarobki od przeciętnych. W tej chwili myślę, że no, absolutnie nie jest to jednoznaczne. Ale też jesteśmy ciekawi, jakie są wasze wspomnienia dotyczące matur, dotyczące egzaminu i w ogóle samego doświadczenia tego okresu maturalnego, majowego. Śmiało dzwońcie do nas 22 645 2100. Jakie są wasze wspomnienia?
2: Czekamy na wasze wspomnienia, wasze historie maturalne, jak to kiedyś było, jak to wspominacie, jakie emocje się z tym wiązały. A teraz myślę, że jest jedna osoba, która jest naprawdę bardzo gotowa już tutaj dodzwonić do czwórki. Jest to Harry Styles, który jest naprawdę gotowy, bo czekamy na niego utwór Ready, Steady, Go, Harry Styles.

0: Audycja
1: Ja w Twoim wieku.
2: W czwórkowym studiu zastanawiamy się, do czego nam potrzebne są testy, a tak naprawdę bardziej, szerzej dzisiaj rozmawiamy o maturach. I ja tutaj rzucam takie pytanie w eter i do was, moi drodzy, moja rodzino. Do czego nam potrzebne jest egzaminowanie? Bo egzaminy w ogóle mogą pełnić różnoraką rolę, ale abstrahując od w ogóle ciągłych wyzwań, które na co dzień mają i nauczyć i uczniowie. Faktem jest to, że trochę w dzisiejszych czasach chyba o rodzicach bym tutaj wspomniała, trochę tak dzieci chronią nadmiernie, ja bym to tak widziała, to znaczy nie pozwalają im się jakby przejść takiej drogi trochę trudniejszej, czyli na przykład, nie wiem, żeby egzamin był bardziej przyjazny, żeby w ogóle najlepiej w ogóle nie było tych egzaminów. Ja też czasami tak myślę, że może te egzaminy są zbędne, natomiast one uczą takiej, znaczy budują naszą odporność psychiczną. Widzę, że Grzegorz się zgłasza za chwilkę. Jesteśmy tutaj jak trochę w klasie. Musimy poczekać każdy na swoją kolej. Co o tym myślicie? A ja może Julka ma jakieś pierwsze pomysły.
3: Ale mój tata się zgłasza.
4: To jest czysta złośliwość nauczycielska. Ja widzę w tym pewien paradoks, bo faktycznie jest tak, że rodzice starają się zabezpieczyć świat najlepszy, jaki mogą swoim dzieciom i trochę próbują roztoczyć taki klosz nad nimi. System edukacji też jest tak konstruowany, że stara się troszczyć, zabezpieczyć, podać treści i dostarczyć je młodemu człowiekowi. A potem mówimy, a teraz jest egzamin. I najpierw otaczamy troską, a potem mówimy, a teraz sobie radź.
3: Ale te egzaminy są często.
4: No więc właśnie, daj mi skończyć jeszcze myśl, proszę. I ten paradoks moim zdaniem polega na tym, że mamy trochę taką sinusoidę nastroju, czyli z jednej strony mamy troskę, a potem mówimy, a teraz są bardzo siermiężne warunki, poligon, a druga rzecz, to też, którą chciałem do tego dołączyć, to, bo sam egzamin uważam, że jest potrzebny, bo on... Może nie sam egzamin maturalny, bo akurat co do egzaminu maturalnego ja mam sporo obiekcji, ale uważam, że na przykład nie chciałbym być operowany przez lekarza, który nie miał zweryfikowanej wiedzy.
2: Nie przeszedł selekcji jakiejś, prawda?
4: Nie chciałbym jechać mostem, który został zbudowany przez inżyniera, który nie przeszedł pewnej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ale ja bym się zastanowił, czy tego typu forma, taka bardzo opresyjna i wywołująca stres egzaminu, jest jedynym właściwym sposobem na to, żeby sprawdzić, czy ktoś posiada tę wiedzę, czy jej nie posiada.
3: To ja mam trochę kontrowersyjną opinię, ale ja kilkukrotnie miałam takie poczucie niesamowitej satysfakcji wynikającej właśnie z tego, że no, jako nastoletnia osoba i też potem jako studentka żyłam już w dobie mediów społecznościowych, które no jednak zastrzyk dopaminy, wiele emocji są w stanie wyprodukować i dostarczyć w bardzo

0: o krótkim czasie. I kiedy przychodził ten egzamin, który był bardzo stresującym momentem, i kiedy z niego wychodziłam w poczuciu takim, że poszło mi świetnie, to to było no naprawdę...
1: uskrzydlające.
0: Tak. Takie, no naprawdę, nie, nawet nie wiem, jak to określić. Bardzo, bardzo satysfakcjonujące uczucie.
1: To teraz wyobraź sobie sytuację alternatywną do egzaminu, że raz na 3 miesiące zdajesz jakiś egzamin w procesie szkolnym, czy raz na miesiąc, nie wiem, nazwijmy też klasówkę jakąś formą egzaminu, czy też egzamin semestralny. I jest to doświadczenie uskrzydlające. I teraz wyobraź sobie, że na przykład w każdym tygodniu dostajesz informację zwrotną od swojego nauczyciela, która jest równie uskrzydlającą informacją. Bo paradoks moim zdaniem w systemie edukacyjnym polega na tym, że my dostajemy bardzo dużo negatywnych informacji zwrotnych na bieżąco i w dość długich okresach czasowych, w dość długich interwałach czasowych, czyli na przykład raz na kwartał, raz na pół roku, dostajemy bardzo pozytywną informację, na przykład po jakimś większym kamieniu milowym, który pokonaliśmy
2: w procesie
1: edukacyjnym.
2: No to są te oceny, semestr się kończy, jest ocena półroczna, a potem jest ocena końcowa. To są takie te dwa kamienie milowe w trakcie całego roku szkolnego, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Mhm. No i o tym myślę, że taka ciągła, regularna informacja zwrotna, pozytywna i negatywna, no bo oczywiście kiedy czegoś nie wiem lub nie potrafię zrobić, to też taką informację powinienem dostać. Dostać tak, informację, co powinienem zrobić, żeby poprawić się w tym zakresie.
0: Tylko właśnie z mojego doświadczenia większość nauczycieli w moich szkołach, do których uczęszczałam, to były osoby, które więcej czasu i naprawdę większy ten feedback dawały osobom, które miały coś do poprawy. A jeśli ktoś był czwórkowy, piątkowy, no to było super, fajnie.
1: No właśnie. I to jest niesprawiedliwe dla osób, które są, które mają duży poziom samodyscypliny, bo one nie dostają informacji zwrotnej, która jest bardzo istotna w poczuciu budowania swojej sprawczości, poczuciu swojej siły, poczuciu budowania pewności siebie. To są bardzo istotne czynniki w kontekście tego, jakimi ludźmi stajemy się w przyszłości.
2: Wiecie co, to ja, we mnie się taki teraz rodzi bunt.
1: Wychodzisz?
2: Bunt się...
0: Wychodzisz?
2: Nie wychodzę. Wręcz przeciwnie, zostaję. Mhm. Natomiast zadam pytanie i myślę, że na ten temat za chwilę szerzej porozmawiamy, bo może niepotrzebne są w ogóle egzaminy. Może można by zlikwidować wszystkie, może jakiś
0: wszystkie,
2: jeden tylko.
0: Absolutnie. Ale to wtedy ten jeden, oj, to porozmawiamy
2: za chwilkę porozmawiamy.

0: Kaczka.
1: Ja w twoim wieku.
2: Ja w twoim wieku.
1: Zapraszamy.
3: A w studiu niezmiennie Grzegorz, Julia i Agnieszka Święch. I nikt nie wyszedł, choć jest dużo rewolucyjnych
4: dużo test. Dużo emocji.
3: Dużo emocji w pewnych kwestiach. Chyba zgadzamy się we wszystkich póki co, ale przed momentem Aga postawiła taką tezę, a co gdyby tak zlikwidować wszystkie egzaminy?
4: Pytanie.
3: I takie pytanie. I co by się stało? Jak mogłaby wyglądać wówczas alternatywna wersja świata? I o to zapytała naszych słuchaczy Maria Daniszewska. Co by było, gdyby nie było matury?
5: Nie mielibyśmy motywacji, żeby się uczyć. Mielibyśmy mniej stresu w życiu. Może łatwiej byłoby się dostać na studia, bo wymyśliliby jakiś inny sposób rekrutacji.
4: Może ludzie by się uczyli bardziej dla umiejętności niż od klucz odpowiedzi, żeby maturę zdać. By się uczyli może bardziej dla siebie niż dla zaliczenia egzaminu. W ogóle kiedyś chyba tak było, że ludzie się uczyli, nie było matury i były egzaminy wstępne na studiach, albo było jedno i drugie.
6: No, była duża potrzeba pisania egzaminów wstępnych i jeżdżenia po różnych uczelniach i po różnych kierunkach. Nie byłoby takiej dowolności w wyborze studiów.
7: I taka opcja by mi się bardziej rozpodobała, bo byłyby doprecyzowane egzaminy pod konkretny kierunek studiów, a nie generalna matura, taka sama dla wszystkich, która tak nie precyzuje pod konkretny kierunek tak jak powinno.
8: Wydaje mi się, że jakby nie było matury, no to każda uczelnia wprowadziłaby swój własny indywidualny tryb egzaminowy. Każda uczelnia miałaby jakieś swoje kryteria do przyjmowania, egzamin wewnętrzny albo oceny w szkole z egzaminów ogólnych. Ale niewiele by się zmieniło, bo dalej decydowałby umiejętność uczniów wdrożenia się w system jakiejś tam edukacji.
9: A weryfikacja umiejętności po szkole średniej by po prostu spadła na uczelnię.
4: Gdyby nie było matury, to nie byłoby tego świętowania po i tego szykowania i wszyscy by nie przeżywali. Poza tym przez to, że jest matura, to jest bardzo uniwersalne doświadczenie dla większości ludzi.
10: Może byłyby więcej tego typu konkursów, typu kangurki, które by rozstrzygały, że ktoś tam jest wybitny w danej dziedzinie.
11: Gdyby nie było matury, to myślę, że większy nacisk by był na to, żeby ogólnie uczyć się w liceum, a nie tylko na sam koniec, żeby coś zdać, zaliczyć, tylko rzeczywiście, żeby posiadać pewną wiedzę.
10: Ciekawe by było, gdyby przed pójściem na studia sprawdzało się nie tylko samą wiedzę, ale też umiejętności miękkie dla danego studenta. Na przykład jakaś rozmowa kwalifikacyjna, test psychologiczny, tego typu rzeczy.
12: Ja bym nie wiedział, bo nigdy nie pisał maturę, bo jestem z Kanady, nie przeszłem przez system polski.
13: Good luck on the matura. May you all write well.
3: No właśnie, good luck on the matura. Mi się wydaje, że słuchacze się ożywili w tym temacie, co by było, gdyby nie było matury, że im się ten świat zaczął podobać. Mniej stresu, łatwiej dostać się na studia. No nie wiem, czy łatwiej się dostać na studia,
4: no właśnie,
3: to wszystko zależy od kryteriów weryfikacyjnych przy dostaniu się na studia.
4: I komisji.
3: Ale coś, co mnie chyba najbardziej zarezonowało, to uczenie się dla siebie i dla kompetencji. No przecież, czy to nie jest istota edukacji?
4: Oraz
3: żeby
4: nacisk na te kompetencje miękkie.
3: I nacisk na kompetencje miękkie. Też bardzo podoba mi się system, który kiedyś funkcjonował, w którym my funkcjonowaliśmy, czyli tak zwanych egzaminów weryfikujących na studia. Zostawmy, czy to powinny być egzaminy, jaka powinna ich formuła ostatecznie być, ale czy nie jest tak, że to właśnie studia powinny decydować o tym, czy ta osoba na ten kierunek jest okej, czy nie jest okej? Czy to jest osoba, która stanowi potencjał rozwojowy w tym właśnie zakresie tematycznym, czy niekoniecznie? Czy właśnie tutaj na przykład szkoła średnia nie powinna bardziej kłaść nacisk na to ukierunkowanie, gdzie uczeń powinien dalej iść, bo myślę, że jeden z większych znaków zapytania, który zadają sobie uczniowie dzisiaj w klasach maturalnych, to nie wiedzą, gdzie iść, jaką szkołę wybrać do dalszej swojej edukacji. Gro osób

0: po prostu ma znak zapytania, wybiera w miarę ogólne kierunki. Nie wiem, jak wy ten głos słuchaczy odbierałyście.
1: Ja na pewno się nie zgodzę z tym, że łatwiej się by było dostać na studia, bo tak już było i wcale to nieprawda. A powiedz, Grzegorz, ty uczyłeś się dla siebie?
0: Nie potrafię tego powiedzieć dzisiaj. To jest, myślę, w ogóle trudne ocenić perspektywę z przeszłości, mając mechanizmy poznawcze dzisiaj. Wielokrotnie o tym rozmawiamy. Mhm. Myślę, że to jest obarczone błędem. Chyba nie uczyłem się dla siebie. To znaczy nie miałem takiej świadomości, żeby uczyć się dla siebie. Uczyłem się, bo miałem jakąś presję rodziców, mhm. miałem presję społeczną. Też chciałem robić rzeczy pewnie jakoś bardziej ambitne w życiu i wiedziałem, że do tego celu są mi potrzebne kwalifikacje i są mi potrzebne tak zwane dokumenty w postaci matury i później studiów. To wiedziałem i to było, bardziej chyba czułem potrzebę zdobycia dokumentów, żeby móc uczestniczyć w systemie, który funkcjonuje.
2: Dla mnie bardzo ciekawym argumentem było to, że gdyby nie było matury, to nie byłoby tego wspólnego elementu świętowania po.
0: Ale byłby, bo po zakończeniu na przykład szkoły średniej można tak samo świętować jak po maturze.
1: Przecież zakończenie każdego roku szkolnego to święto, nie?
2: No niby tak, ale to jedno święto mniej.
0: Dlaczego?
2: Bo jest i matura, i później zakończenie roku.
0: No to można by było wymyślić jakiś rodzaj święta na tę okazję. Święto obchody czegoś, co kiedyś funkcjonowało jako tak matur. Zwanych matur. Dzień matur.
2: Dzień bez matur. Narodowy dzień bez matur.
1: Ja słuchajcie, z jednym się właśnie nie zgodzę, że w czasach, kiedy mamy naście lat i gdy nie ma matury, teraz taka wizja, sobie tak roztoczyłam taką wizję i ja jestem w tej wizji i że ja się teraz uczę dla siebie. Mam 19 lat, czy tam 18 i się uczę dla siebie. Ja nie. Ja tego sobie nie wyobrażam, ponieważ dla mnie o wiele więcej rzeczy, ludzi, nie wiem, relacje romantyczne się liczyły, ale nie nauka.
0: Ale
1: nie to,
2: to
1: że
2: ja jestem
1: nie egzaminy.
2: Odwrotnym przykładem.
1: Wiem.
0: Ty się lubiłaś uczyć, ale to jest też jeszcze inna historia w kontekście twojej motywacji do uczenia, ale też jak zadałaś mi to pytanie, to teraz sobie zdałem sprawę, że ja uczyć dla siebie zacząłem się mniej więcej chyba w 25 roku życia, tak? Myślę, że to około 25 roku życia dotarło do mnie, czego ja się chcę nauczyć, jakich kompetencji mi brakuje.
2: Ale to już nie było w ramach systemu.
0: To już było totalnie poza systemem. Czyli de facto moment, w którym skończyłem systemową edukację, szkołę średnią, studia, to dopiero wtedy zrozumiałem, czego ja się naprawdę potrzebuję nauczyć, chcę uczyć. I to też nie jest proces stały, bo my ciągle funkcjonujemy z Agą w jakimś procesie edukacyjnym. Cały czas gdzieś doszkalamy się, korzystamy
2: cały
0: z różnego.
2: Cały czas się czegoś uczycie.
0: Cały czas się uczymy, tak jak mawiał klasyk niegdyś. Czy jeszcze chciałaś powiedzieć o twojej motywacji, coś, jaką ty miałaś motywację do uczenia się?
2: Może to po 19.
0: Może to po 19. No to dobrze, to będziemy rozmawiać o maturach i o tym, czy powinny być, czy nie powinny być, jakie powinny być i czy nadal mają one sens w obecnym systemie funkcjonowania już po 19.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy opadów deszczu możemy spodziewać się prawie w całej Polsce. Myślę, że ominie to tylko zachód, no tak na północy, trochę na zachodzie. Wiatr dzisiaj w nocy słaby. Temperatura maksymalna to 5-7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, 8 stopni na północy. W centralnej części Polski 7, nawet 9 stopni Celsjusza, a na południu 6.
2: Jutro natomiast, w poniedziałek, początek nowego tygodnia i początek takiej fazy chyba nadchodzącego ciepła. Na pewno będzie bardzo ciepło na ścianie wschodniej, bo nawet 20 stopni tutaj na mapce nam się rysuje. Natomiast też ciepło 17-18 na krańcach zachodnich. W centralnej Polsce i na południu niestety troszeczkę, ale tylko troszeczkę zimniej i trochę może pokropić w górach. Nie mamy się czym martwić. Ja Wam życzę pogodowego, dobrego poniedziałku.
1: Autopromocja.
3: Niedziela, wieczór.
4: I humor wspaniały.
3: Tu Olga Dranda
4: i Jacek Paśnik.
3: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej

0: pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Drenda i Paśnik w czwórce od 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: pressure. Think I finally understand a lesson. First time I felt stuck, grew to feeling better. Second time around, I wrote a letter. Third time around, I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
2: Dziś w studiu czwórki razem z moimi rodzicami rozmawiamy o maturach, o presji, o stresie i przede wszystkim myślę o tym, jak to kiedyś było, a jak jest dzisiaj. Ja chciałabym przypomnieć o jednej ciekawej rzeczy, o której mam poczucie, że mało się dzisiaj mówi, że maturę można poprawić. Mój przyjaciel poprawił ostatnio maturę, właśnie maturę z matematyki, bo chce iść na studia magisterskie, no po prostu wybrał inny kierunek i zrobił to będąc już na studiach licencjackich. Myślę, że to jest fenomenalna opcja, jeśli ktoś tego potrzebuje, to mam poczucie, że zapominamy, że to można zrobić
3: Julia,
2: nieco później.
3: A myślisz, że ja mógłbym poprawić jeszcze?
2: No tak.
4: Ja myślę, że nie. Albo byś musiał się
3: ty
4: przygotowywać.
3: Może nie, bo ty jesteś ciut starsza.
2: Ja znaczy, mógłbyś ją napisać gorzej niż napisałeś. Ty również, ale...
3: Nie, myślę, że napisałbym ją teraz bardzo, bardzo dobrze.
2: Tak?
3: Znaczy na pewno z polskiego bym napisał bardzo dobrze. Z matematyki bym nie zdał, z polskiego napisałbym bardzo

0: Dobrze.
1: Wracając do matur, ciągle jesteśmy przy temacie maturalnym, to matury to również świadectwo dojrzałości i patrzę teraz na moich rodziców, którzy patrzą na mnie takim, no, mocnym wzrokiem. Czy wy uważacie, że można być dojrzałym bez świadectwa i czy można właśnie mieć to świadectwo i nie być dojrzałym?
2: To jest chyba pytanie trochę o to, co nam daje szkoła, co z niej wynosimy.
1: Nie, to jest pytanie
0: to
1: o świadectwo.
0: To było jak szekspirowskie to be.
1: Bo, być albo nie
2: co
1: być.
2: To znaczy być dojrzałym człowiekiem? Jeśli byśmy mierzyli dojrzałość poziomem zdobytej wiedzy, to z badań wynika, że polscy uczniowie i uczennice pozyskują ze szkoły około, nawet mniej niż 40% wiedzy, czyli 60% to jest środowisko zewnętrzne, internet i całe pozostałe otoczenie, więc to jest taka informacja, która nam może mówić, okej, tacy jesteśmy dojrzali w tym wieku i po skończeniu tej 12-letniej obowiązkowej edukacji. Natomiast jeśli bym miała do tego podejść, czy jesteśmy dojrzali, czy mamy kompetencje, mamy użyteczne umiejętności, które nam pozwalają się osadzić w życiu, wystartować w tym tak zwanym dorosłym życiu, no to myślę, że też nie za dobrze wypadają te młode osoby dzisiaj i zwykle wypadały podobnie, ponieważ szkoła bardzo mało uczy tak zwanych tych kompetencji życiowych.
1: Znaczy przede wszystkim ja jestem zdania, że matura nie ma nic do dojrzałości. Przede wszystkim na przykład dojrzałości emocjonalnej.
0: Tak, to ja też podzielam tę tezę. Pewnie chwilę później o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast bardzo blisko jest mi do tego, o czym mówi mama, czyli takiej sytuacji, że faktycznie ten egzamin maturalny absolutnie nie daje gwarancji tego, że osoba ma pełną sprawczość i gotowość do wejścia w życie dorosłe. Zarówno jego zdanie, jak i jego niezdanie. Znam osoby, które nie zdały, które podchodzą jeszcze raz do egzaminu maturalnego i świetnie sobie radzą w tak zwanym dorosłym życiu, w sensie organizacji, takiej samodzielności. I jest też tak, że znam osoby, które zdały ten egzamin i mają mnóstwo pytań, które są właściwe, które są zasadne. Natomiast myślę też, że po pierwsze nieupoważnione jest określanie matury jako egzaminu dojrzałości, bo dojrzałość to jest zdecydowanie więcej niż posiadanie wiedzy przedmiotowej, a tak naprawdę matura sprawdza wiedzę przedmiotową i jakąś umiejętność podstawowego myślenia, łączenia ze sobą faktów. To jest dojrzałość emocjonalna, o której powiedziałaś i o której możemy tutaj bardzo dużo dyskutować i ona z wiekiem niekoniecznie ma zawsze jakieś połączenia. Więc odpowiadając wprost na twoje pytanie, to tak nie jest, że matura, tak jest, można być dojrzałym, nie mając matury i można, mając maturę, być niedojrzałą osobą, bo matura nie jest miernikiem dojrzałości. Matura jest testem wiedzy przedmiotowej, który de facto i tak uczniowie zdają co roku z każdego przedmiotu podczas kartkówek, klasówek czy różnych kryteriów, które ich kwalifikują do przejścia do tak zwanej kolejnej klasy.
2: To jest taka odezwa dla maturzystów, którzy jeszcze mają przed sobą jakieś egzaminy. Nie stresujcie się, możecie poprawiać. Matura to nie jest jakiś ogromny, najważniejszy egzamin życiowy. Prawda, Julka?
1: Prawda.
0: Myślę, że wiele kolejnych egzaminów życiowych, tych formalnych i tych nieformalnych jest po maturze tak naprawdę, że ona jest takim, no można powiedzieć, pierwszym większym egzaminem, ale też myślę egzaminem, który generuje proporcjonalnie bardzo dużo stresu i napięcia i procesu przygotowawczego, a samej wartości, poza taką wartością proceduralną, że on jest przepustką na studia, nie wnosi zbyt wiele, bo tej wiedzy naprawdę uczniowie po zdaniu matury nie mają jakoś diametralnie więcej. No może w samych tych kilku tygodniach po maturze jeszcze coś pamiętają, ale zasadniczo uczymy się, żeby zdać, a nie uczymy się po to, żeby tę wiedzę w jakiś sposób wykorzystywać.
1: To może za chwilę wrócimy jeszcze do tej tematyki dotyczącej dojrzałości i porozmawiamy o tym, co tak naprawdę składa się na taką dojrzałość.
0: Z przyjemnością.
1: Chcesz stworzyć taki przepis?
0: Spróbujmy.
1: To spróbujemy już za moment, a teraz The Streets w czwórce.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A w studiu Agnieszka, Julia i Grzegorz Święch i rozmawiamy o maturach, o tym, co faktycznie one nam dają i czy można je określić, że są egzaminem dojrzałości, bo tak zwykło się o nich mówić, ale czy faktycznie stanowią o naszej dojrzałości, tak literalnie? Czy w ogóle dojrzałość to jest tak, że możemy ją weryfikować tylko i wyłącznie procesem sprawdzania wiedzy? Czy być może jest jakiś przepis, wspomniała Julia chwilę temu, czy uda nam się przygotować jakiś przepis. Ja myślę, że możemy spróbować poszukać jakiegoś przepisu na dojrzałość i ja bym zaproponował parę takich szuflad z różnymi składnikami, które w tym przepisie by nam mogły pomóc. No jest to jakaś wiedza oczywiście o świecie, która musi być. Musi być jakiś element wiedzowy. Czy to jest jakaś też kwestia na przykład wyprowadzki z domu rodzinnego? Są też procesy biologiczne. No, ja myślę, że kiedy mówię i myślę o sobie, to myślę, że ten moment dojrzałości był bliższy 30 niż wcześniej. Takiej pełnej dojrzałości, kiedy faktycznie się poczułem. Zresztą badania też pokazują, że pełne wykształcenie się płata czołowego w mózgu człowieka przypada niewiele przed 30 rokiem życia, więc to dopiero daje nam możliwość myślenia perspektywicznego. Jak wy to widzicie? Jakie składniki być może byście dorzuciły do tego przepisu na dojrzałość?
3: Ja bym do tego całego worka wrzuciła na pewno radzenie sobie.
4: Czyli taka chciałam to samo powiedzieć.

0: Samodzielność, a być może jest to jedna z ważniejszych.
1: Trzeba
0: nie
1: było
0: najważniejsza.
1: Się zgłosić do odpowiedzi.
0: Nie najważniejsza rzecz, ale samodzielność w takim wymiarze, że radzę sobie sama, a jeśli sobie sama nie radzę, to szukam, kto może mi pomóc.
2: Umiejętność radzenia sobie ze swoimi problemami.
0: I sięgania po pomoc. No nie, bo to jest też właśnie ta samodzielność.
1: No właśnie, bo to bardzo ciekawy wątek poruszyłyście teraz, który bardzo często przerzuca i on jest takim elementem, który stanowi, że bardzo długo czujemy się niesamodzielni, który stanowi o tym, że czujemy się niedojrzali, że my musimy ze wszystkim sobie poradzić sami. To jest nieprawda. I nigdy tak nie jest w życiu. Nie ma takiego wieku, nie ma takich czynników dojrzałości, które by sprawiły, że zawsze poradzimy sobie sami, ale ta umiejętność korzystania z innych moim zdaniem jest nawet czasem bardziej krytyczna niż, że potrafimy.
2: Nawet nie
1: czyli
2: korzystania, bo korzystania dla
1: proszenia
2: mnie
1: o pomoc.
2: Tak.
1: Umiejętność poproszenia o pomoc.
2: Bo to nie jest korzystanie, wykorzystywanie, tylko
1: Nie myślę o tym pejoratywnie. Myślę o tym wyłącznie w kategorii takich użytecznych, czyli nie potrafię czegoś zrobić, zapytam. Być może ty potrafisz.
0: Ja mam takie doświadczenie, myślę, że to jest taka mini historia, którą mogę przytoczyć. Pomaturalna, bardzo świeżo po maturze. Byłam bardzo daleko, mieszkałam jakiś czas daleko od swojego rodzinnego domu. No i zachorowałam, byłam przeziębiona, nie było to nic poważnego i nie wiedziałam, jak mogę sobie pomóc. I słuchajcie, ja teraz nie mogę sobie przypomnieć, co zrobiłam, jak wpadłam na pomysł, jak sobie poradzić. Herbata z cytryną, jakaś witamina C, cokolwiek, coś tam. Natomiast, no tak, na pewno sobie poradziłam, ale na przykład w momencie, kiedy nie masz ciepłej wody w mieszkaniu, patrzę na Julkę, to co można, gdzie się tego szuka, jak rozwiązać problem braku ciepłej wody?
2: Ale no, w którym wieku to było?
0: W 17.
2: Mówisz,
1: koniec 17, początek 18.
2: Mówisz o jakich czasach, tak współczesnie?
0: Jak nie macie
1: wody? Kopaliśmy kilofem wodę jeszcze wtedy.
0: No tak, dzisiaj, wiesz, masz 18-19 lat, niby jesteś po maturze, czyli przeszłaś przez ten kamień milowy, masz
1: ja
0: za sobą.
1: Ja czuję tutaj jakąś osobistą wycieczkę.
2: To dzwonisz do mamy, oczywiście, że dzwonisz do mamy.
0: No właśnie. Więc
1: czyli umiesz zwrócić się po pomoc, po prostu, to jest jedna z ważniejszych kompetencji
0: dokładnie,
1: w życiu.
0: Właśnie
1: nie ma
0: chodzi.
1: Wody, dzwonisz do mamy. Nie ma prądu, dzwonisz do mamy. Skończyły się pieniądze, dzwonisz do mamy.
0: Pusta lodówka, dzwonisz do taty. Tak?
1: To jest tak. Ale ważne, żeby mieć do kogo zadzwonić.
0: Ale chodzi o to, żeby wiedzieć
2: ten mem, który dotyczy mojego pokolenia, czyli pokolenia Z, że jednak w wielu sytuacjach dzwonimy do tej mamy albo dzwonimy do taty z prośbą o pomoc nawet w wykonaniu telefonu do lekarza, jak to się robi.
1: Całe szczęście, że dzwonicie, a nie piszecie, bo jest tak jeden z nielicznych telefonów, które wykonujecie jako pokolenie.
0: Słuchajcie, bez aluzji, słuchajcie. No, ale wiecie, no, to chodzi o to, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. Nie chodzi o to właśnie, żeby załamać ręce, zacząć, o, co ja mam teraz zrobić, nie wiem. Chodzi o radzenie sobie
1: czyli nie poddawać się, szukać kontaktu, szukać osoby, która
2: może
1: nam pomóc. Dzwonić do mamy, dzwonić do taty, dzwonić do kolegów, do przyjaciół i do kogoś, kto może nam w tym przypadku pomóc.
2: Czyli to jest
1: pomóc.
2: Dojrzałość.
0: Samodzielność.
2: Jeden ze składników.
1: Tak. No bo oczywiście jest też ten element dojrzałości emocjonalnej, czyli na ile my potrafimy radzić sobie z emocjami, na ile potrafimy je komunikować, na ile to też ważny wątek komunikacji, o który poruszyłaś tutaj, na ile my potrafimy faktycznie wyrażać swoje intencje i odbierać intencje innych osób, wyjaśniać sytuacje, które są niezrozumiałe, na ile potrafimy prowadzić w jakimś sensie relacji, mediację, która jest eliminacją konfliktu, który nam eskaluje. Więc tych wskaźników dotyczących dojrzałości jest całkiem sporo. No ale pewnie jeszcze o tym będziemy dzisiaj dyskutować chwilę później. A tymczasem posłuchajmy.

0: Ja w twoim wieku.
1: W czwórkowym studiu jak od godziny 18 niezmienny skład Jurka, Grzegorz i Aga.
2: Rodzina w pełnym składzie.
1: Rodzina w pełnym składzie i rozmawiamy o maturach, o szkole, o edukacji, ale też o umiejętnościach życiowych. Co wynosimy tak naprawdę ze szkoły? Co powinniśmy wynosić? A czego w ogóle szukamy w szkole? Czy czegoś szukamy? Czy po prostu jesteśmy jakby obok systemu i tylko jesteśmy ciałem w tej szkole? Maria Daniszewska zapytała naszych słuchaczy i nasze słuchaczki o to właśnie, czego nie nauczyła cię szkoła, a powinna.
3: Jakichś takich prostych, domowych rzeczy w stylu naprawianie rur albo zakładania działalności gospodarczej i płacenia podatków.
4: Podstaw prawa.
5: Jak się uczyć.
6: Zarządzania stresem.
7: Jak rozliczać PIT.
8: Jakieś proste, domowe rzeczy.
9: Podstaw psychologii, o tym jak się komunikować i nie wiem, rozwiązywać konflikty.
10: Szkoła mnie nie nauczyła przede wszystkim o finansach oraz o takich prostych rzeczach jak rozliczanie podatków albo ogólnie płacenie podatków. To jest bardzo duży minus, ponieważ musiałem to robić na własną rękę i z pewnością powinno zostać wprowadzone, bo podstawy przedsiębiorczości nie wystarczają, żeby uczniów w młodym wieku takich rzeczy nauczyć.
11: Absolutnie nie przygotowuję do praktycznych aspektów codziennego życia, podatki, prawa pracownicze i ogólnie to, jakie mamy prawa jako obywatele. Nie zna w osie, przynajmniej za moich czasów było o prawie do głosowania i tak dalej, ale w praktyce codzienne prawo, nawet takie podstawy prawa karnego by się przydały.
12: Tworzenia relacji międzyludzkich.
13: Według mnie było mało psychologii i jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, były rzeczy przestarzałe.
12: Może takich praktycznej wiedzy, jak coś rozrobić, albo na przykład nawet kwestie gotowania, albo mieszkania samemu, albo kwestii podatków. Myślę, że to by było bardzo pomocne.
13: Że było dużo teorii, ale brakowało praktyki, życia codziennego.
14: Jak rozplanowywać swoje zadania i obowiązki i jak obsługiwać kalendarz czasami, żeby wpisywać swoje ważne rzeczy. Rozliczenia podatków.
12: Szkoła nie nauczyła mnie tego, jak rekrutować się do pracy. Jak pisać CV, co jest ważne podczas rekrutacji i funkcjonowania w firmie, jak prosić o podwyżkę, jak ubiegać się o awans. To są rzeczy, których mnie szkoła nie nauczyła.
1: Takie rzeczy bardzo, bardzo

0: przydatne.
1: I bardzo dużo tego.
0: Bardzo, naprawdę. Ja się nie dziwię, bo skądinąd to już wiem, natomiast dobrze, że to jeszcze raz wybrzmiało tutaj na antenie Czwórko.

0: No oczywiście to nie jest reprezentatywna grupa, ale skądinąd wiemy, bo też robimy sporo badań na ten temat, zajmujemy się z agą młodzieżą i te rzeczy się bardzo często powtarzają. To czego uczy szkoła? To co sprawdza egzamin dojrzałości, skoro te rzeczy, które wypowiedzieli i wypowiedziały słuchacze i słuchaczki, w zasadzie świadczą głównie o tym, że szkoła nie uczy.
1: Czyli uważasz, że egzamin dojrzałości powinien mieć takie różne etapy, między innymi rozliczanie podatków, PIT, gotowanie, zarządzanie kalendarzem, umowy, relacje międzyludzkie?
0: Może nie tak szczegółowo, ale na pewno pewne elementy tego. Kiedy pytamy uczniów w badaniach, które prowadzimy, o to, czego chcieliby się uczyć, edukacja zdrowotna, edukacja finansowa, kwestie podatkowe, kwestie ogarniania takich podstawowych rzeczy, czy jak kalendarz, to są rzeczy, które naprawdę bardzo często padają. Właśnie umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów kwalifikacyjnych, umiejętność przygotowania życiorysu. No przecież to jest o wiele ważniejsze niż na przykład kwestie biologii, nie umniejszając biologii czy geografii, bo jeśli ktoś chce iść na medycynę, to biologia jest dla niego bardzo ważna. Ja tego nie umniejszam, natomiast uważam, że szkoła średnia powinna kształtować pewien pakiet kompetencji, które pozwolą młodemu człowiekowi funkcjonować w dorosłym życiu
1: na przykład,
0: sprawnie.
1: Na przykład takie podstawy prawa, jeśli chodzi o prawa pracownicze, czy nawet umiejętność czytania i rozumienia umów, które się podpisuje, to są rzeczy, które są niezależnie od zawodu przydatne w przyszłym dorosłym życiu.
2: Tak, słuchajcie, no to też te takie tematy, które wymienili nasi słuchacze i o których teraz mówimy, podstawy prawa, to brzmi bardzo sztywno, tak? Nieciekawie. Ale naprawdę uważam, że dzisiaj te podstawy prawa można no fajnie się tego uczyć, w jakiś sposób, nie wiem, jakąś nawet grę wymyśleć, prawda? Co wiemy, co nam potrzebne, nie wiem, jak się poruszać w ogóle w tym prawie.
0: Ale to zależy, jak głęboko zdefiniujemy pewne obszary.
2: Dokładnie.
0: A ja mówię o tym, że na przykład kompetencją, którą powinna dawać młodemu człowiekowi szkoła, jest fakt, że jeśli zawierasz z kimś jakiś obowiązek, na przykład pracy, współpracy, jakąkolwiek relację profesjonalną z nim tworzysz, to umowa lub jakikolwiek dokument, kontrakt jest niezbędnym elementem do tego, żeby zabezpieczyć twoje i prawa osoby, z którą zawierasz ten kontrakt. Już nie musisz znać szczegółów, nie musisz znać umiejętności konstruowania paragrafów w ramach tej umowy, ale fakt zaistnienia takiego dokumentu to jest ta podstawa prawa na przykład, którą warto rozumieć. Warto rozumieć, kiedy na przykład nadwyrężane są prawa pracownicze w relacji zawodowej. To też jest jakaś umiejętność, która powinna uczyć, jak budować relacje z drugim człowiekiem, co powinno się robić, a czego się nie powinno robić, co jest przekroczeniem tak zwanych dobrych zasad, bo nie mówię o manierach, bo maniery są czymś innym.
2: Tak, ale to, że szkoła nie przygotowuje do tych praktycznych aspektów życia, jak ktoś tutaj powiedział, to jest jedno. Natomiast no, tworzenie relacji jest też bardzo takie ludzkie i nas nikt tego nie uczy. Bardzo trudno się o tym rozmawiać też z rodzicami często, prawda? Bo rodzice są nieprzygotowani do takich rozmów i gdzieś to jest taka umiejętność, której się bardzo długo uczymy też i bardzo dużo błędów popełniamy w tym i te błędy nas kosztują właśnie relacje, czyli tracimy te relacje, bo popełniamy bardzo czasami kardynalne błędy, których być może moglibyśmy nie popełnić.
1: Owszem, ale ja mam poczucie, że nauka takich właśnie, nie wiem, umiejętności komunikacji, budowania, tworzenia relacji byłaby bardzo trudna, jeśli byłaby prowadzona przez osobę na przykład z dużo starszego pokolenia, że ta podstawa programowa w tego typu przedmiocie bardzo szybko by traciła swój termin przydatności.
0: A dlaczego tak uważasz?
1: No bo trochę czasy się zmieniają, postrzeganie komunikacji, sposób komunikacji, potrzeby.
0: Okej, to ja myślę, że tak, ale to wchodzisz w meritum, a w pewne konstrukty komunikacyjne, a my mówimy tutaj
1: podstawy,
0: o nauce konstruktów komunikacyjnych, czyli jak zadawać pytania, jak udzielać odpowiedzi, kiedy odpowiedź jest wymijająca, a kiedy jest odpowiedzią na pytanie.
1: Okej, czyli takie podstawy komunikacji.
0: Jak słuchać i wypowiadać się na przykład mówiąc o swoim stanowisku, a nie oceniając drugiej osoby.
1: Czyli nauka asertywności, na przykład empatii.
0: Dokładnie tak. Dobrze. Ja mówię o pewnych podstawach, które są prawdami uniwersalnymi, niezależnie od treści, które w nie włożymy. No i to jest kompetencja, którą uważam, powinniśmy być jako ludzie wyposażani. Tak samo w podstawowe elementy dotyczące zdrowia.

0: Większość młodych osób nie wie, jak zmienić lekarza pierwszego kontaktu. Przecież to jest podstawowa kompetencja. Wyprowadzają się na przykład z domu rodzinnego, przeprowadzają się do innej dzielnicy czy do innego miasta.
1: A lekarz zostaje.
0: I przy pierwszej chorobie orientują się, że nie mogą pójść do lekarza.
2: Czy nie wiedzą, do kogo zadzwonić.
0: No i dzwonią do mamy albo do taty.
1: Słuchajcie,
3: i często problem zostaje rozwiązany dzięki mamie.
2: Bardzo gorąco jest w naszym studiu. Dyskusja po prostu jest taka emocjonująca, że myślę, że teraz potrzebujemy chwilę na muzykę.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Studio Czwórki, Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch i rozmawiamy o edukacji, o maturze, o tym, czego uczy szkoła, czego szkoła nie uczy, czego powinna uczyć i czy faktycznie matura jest egzaminem dojrzałości. Ja bym chciał trochę porozmawiać teraz o takim pozytywnym aspekcie, bo przed chwilą byliśmy mocno skoncentrowani na

0: krytyce, która jest ważna, bo żeby budować, trzeba widzieć negatywne elementy całego systemu. Natomiast chciałbym porozmawiać o tym, jak budować angażującą edukację, jak angażować w ogóle młode osoby w proces dydaktyczny, jak sprawić, żeby młode osoby chciały się uczyć i miały poczucie, że uczą się dla siebie i uczą się z entuzjazmem, z ciekawością świata. Jak budzić tę ciekawość i czy na przykład dzisiejsze narzędzia, które temu mogą sprzyjać, takie jak różnego rodzaju platformy, czy filmy, czy w ogóle social media, mogą wspierać procesy edukacyjne?
1: No to wszystko zależy od nauczycieli. Taką ja mam wizję.
2: A moim zdaniem zależy również od rodziców.
1: No tak, ale to na drugim miejscu, tak bym to ujęła, dlatego że nauczyciele towarzyszą uczniowi przez te 7 mniej więcej godzin dziennie w szkole średniej. I ja mam taką obserwację, jak jeździmy po szkołach i jeździmy i rozmawiamy z tymi nauczycielami, to rzeczywiście jak rozmawiam z uczniami, ale też nauczyciele opowiadają właśnie o innych nauczycielach, z których chcą brać przykład, to jest coś takiego, że są nauczyciele tak zwani, ja bym ich określiła, rzemieślnicy, czyli po prostu, którzy wyuczyli się tego zawodu i wykonują ten zawód stricte według jakiegoś schematu i metody poznanej i tak jak potrafią, prawda? Robią swoją robotę tak jak potrafią, ale też są nauczyciele, którzy są wyjątkowi. Wyjątkowi na swój sposób.
2: A czy rzemieślnicy nie są wyjątkowi również?
1: Poczekaj, Julia. Ci wyjątkowi, tak bym ich gdzieś uplasowała w takiej grupie niestety mniejszości, ale to się zmienia i wierzę, że będzie się zmieniało coraz szybciej. Nauczyciele, którzy na przykład opowiadają swoje historie i pewnie one nie do końca są prawdziwe zazwyczaj, natomiast opowiadają historie, wplatają te historie w dany przedmiot, co daje zainteresowanie, co gdzieś tam angażuje właśnie w jakieś wątki nieoczywiste dosyć na lekcji tych uczniów. Są nauczyciele, którzy zabierają swoje klasy po prostu, słuchajcie, wszędzie, do teatru, ale na wycieczki, na jakieś wyjazdy, na jakieś konferencje, inne spotkania gdzieś tam, które wyszukują i jeżdżą z tymi dziećmi. I to są nauczyciele, którzy wiedzą, że ta nauka i ten świat dzisiaj, bo z jednej strony przebodźcowany, ale bardzo naszpikowany takimi wieloma propozycjami, ale z drugiej strony oni mają tę umiejętność wyszukiwania tych najciekawszych, ich zdaniem oczywiście, ale jednak działań, nie wiem, okazji i korzystają, widzę, że Grzegorz chce coś już powiedzieć, to już kończę, i korzystają z tego i dają tym uczniom coś więcej niż tylko tą teorię.
0: Ja myślę, że w każdej grupie zawodowej jest tak zwana grupa entuzjastów, absolutnych entuzjastów, którzy robią więcej niż pozostałe osoby i myślę, że ten odsetek podobnie wygląda w każdym przypadku różnych grup zawodowych. Natomiast dla mnie nie jest absolutnie jednoznaczne to, co powiedziałyście na początku, czyli to, co ty, Julia, powiedziałaś, czy na pewno nauczyciel jest ważniejszy w procesie edukacyjnym, czy rodzic. I moim zdaniem proces edukacyjny zaczyna się wcześniej niż szkoła. I proces budowania ciekawości dziecka zaczyna się wcześniej niż proces szkolny. I to jest moim zdaniem ogromna rola rodziców, bo nie jesteśmy w stanie sprawić, że wszyscy nauczyciele będą absolutnymi pasjonatami swojego zawodu. To jest niemożliwe w edukacji systemowej. Ale możemy sprawić, żeby dzieci były ciekawe świata i sięgały po tę wiedzę w dużym stopniu też samodzielnie, bo dzisiaj technologia daje takie możliwości, a to już jest w dużym stopniu rola rodziców, którzy albo tę ciekawość obudzą, albo uśpią. I wydaje mi się też, że nie postawiłbym tak jednoznacznej tezy, że ważniejszy w tym procesie jest nauczyciel. Nauczyciel dzisiaj póki co pełni rolę przekaźnika wiedzy, bo tak jest skonstruowany system i przygotowania do egzaminu, bo tego oczekuje system. I to jest rola nauczycieli i każdy nauczyciel, który próbuje wyjść poza ten system, bardzo często nie dostaje słów uznania, tylko dostaje, no wręcz jakiś, podlega jakiemuś systemowi kar, bo nie realizuje na przykład podstawy programowej, która jest precyzyjnie opisana.
2: Ale jak dla mnie istnieją takie trzy składowe, które wpływają na to, że nauczyciel może być postrzegany, może faktycznie

0: tworzyć i budować tę bardziej angażującą edukację, bo jak tak patrzę, nie wiem, przez pryzmat mediów społecznościowych, to istnieją takie filmiki, kiedy nauczyciele wyświetlają na rzutniku taki ekran, dzielą ten ekran w komputerze na dwie połowy i po jednej stronie jest wyświetlona gra, jakaś taka bardzo dynamiczna gra, która jest tak zwaną grą w tle, bez dźwięku, a po drugiej stronie jest na przykład skomplikowana naukowa prezentacja. I uważam, że okej, to jest jakaś metoda na chwilę, żeby faktycznie ten czas uwagi, żeby też no, przez jakąś taką rozrywkową treść trochę rozbawić klasę, przykuć jej uwagę i tak dalej, ale uważam, że te trzy składowe to jest po pierwsze kontakt z klasą, czyli komunikacja, żeby nie tylko być wykładowcą, po drugie poczucie humoru, którego uważam, że często nauczycielom brakuje, bo edukacja z odrobiną, ze szczyptą rozrywki jest naprawdę czymś wspaniałym i ja doskonale wspominam nauczycieli, którzy właśnie mieli poczucie humoru, mieli te odrobinę charyzmy i ich lekcje, które były przez nich prowadzone w szkole, były po prostu niesamowite i ja najwięcej z nich potem pamiętałam. A trzecią rzeczą jest właśnie nawet nie pasja, tylko zainteresowanie tematem, którym uczą. Bo nawet to zainteresowanie, nawet jeśli to nie jest pasja, tylko jest na poziomie hobby, czegoś, co lubią, to sprawia, że prowadzenie przez nich zajęć jest x razy bardziej atrakcyjne dla odbiorców.
1: To prawda i to bardzo ważne, co powiedziałeś, że ta relacja ucznia i nauczyciela to jest bardzo istotny czynnik w budowaniu angażującej edukacji i dzisiaj, szczególnie w czasach, kiedy nauczyciel naprawdę nie musi być osobą, która przekazuje wiedzę, bo tę wiedzę można zdobywać z różnych źródeł, powinna być szczególnie ważna. I o tym jeszcze chwilę pewnie pogadamy już za moment.

0: Ja w twoim wieku.
1: A w studiu czwórki Julia, Agnieszka i Grzegorz Święch niezmiennie i z przerażeniem patrzę na zegar, że godzina już blisko 20.
2: Ach, ten czas leci
1: ten
2: w radiu.
1: Ten czas bardzo leci i wydaje się też, że ta rozmowa nas jakoś bardzo zaangażowała i pochłonęła. Faktycznie temat edukacji jest tematem ważnym, wciągającym. Temat matur, egzaminów myślę, że dodatkowo też budzi dodatkowe emocje.

0: Ale spróbujmy zobaczyć, co, o czym udało nam się porozmawiać podczas tych dwóch godzin dzisiejszej audycji i zobaczmy, co z tego wynika. Czy wynika z tego już jakiś zbiór rekomendacji, który możemy zanieść jutro do ministerstwa i powiedzieć, że my tu właśnie w audycji wypracowaliśmy nowy system edukacji i bardzo prosimy o jego wdrożenie, czy nie? Oczywiście trochę żartując. Mnie rysuje się taka mapa kilku myśli głównych, które wynikają z tej naszej dzisiejszej dyskusji. Po pierwsze, egzaminy tak czy nie, oczywiście to zależy i pewnie egzaminy jako likwidacja, jestem temu osobiście przeciwny, ale egzaminy jako zmiana istotna formy ich prowadzenia, czy też weryfikacja kryteriów i kwalifikacji, to jest zupełnie inny temat. Coś, co nam w ostatnich minutach rozmowy wyszło, relacja z rodzicami, relacja z nauczycielami, szczególnie ta relacja taka pokazująca i budująca ciekawość i zainteresowanie procesem nauczania i budująca też poczucie odpowiedzialności, że ja tak naprawdę uczę się dla siebie. Zmiana w tym wszystkim gdzieś się rysuje modelu edukacyjnego, bo faktycznie w dobie cyfrowego świata, kiedy treść jest i wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki dosłownie, to ta rola nauczyciela powinna być bardziej tutorska, bardziej mentorska, a nie jako nośnika i przekaźnika wiedzy. Coś, co bardzo nam wybrzmiewało w zasadzie w każdym z tematów, to jest po prostu uczenie się dla siebie i zdecydowanie mniej stresu. Edukacja powinna być czymś przyjemnym, a nie powinna być procesem, który dostarcza nam permanentnego stresu. Stres jest potrzebny, żeby nas zmobilizować, ale permanentny stres, a mam wrażenie, że 12 lat podstawowej edukacji i średniej, bo tyle trwa, to jest permanentny stres, który wręcz pozostawia niekoniecznie pożądane skutki. Czy wy
1: Czyli
0: jeszcze
1: tak
0: coś widzicie?
1: Z Liwką mieli rację. Bez stresu.
0: Mieli rację.
2: Miał rację też autor programu naukowego szkoły w roku 1922, słuchajcie, bo śmiejcie się ze mnie, ale ja naprawdę trochę się dzisiaj przygotowywałam do tej audycji,
0: ale
2: wyszukiwałam informacje.
0: Ale jakoś deprecjonujesz nasze przygotowanie. No ty zaszłaś do 100 lat wstecz. Myśmy bardziej z tej bieżącej części edukacji
2: się przygotowywali. No właśnie, słuchajcie, i 100 lat już temu autorzy programu tego szkolnego zapisywali w tym programie bez zbędnego obciążania uczniów. Już wtedy wiedziano, że to jest bardzo ważne, że ten stres już wtedy występował. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że gdzieś tam ktoś się zapomniał w ostatnich latach.
1: Dzisiaj wszyscy z ciężkimi plecakami, no, z obciążeniem.
2: Tak. Ja bym jeszcze dodała, słuchajcie, taki nacisk, może to złe słowo, ale jednak nie przychodzi mi inne w tej chwili.
0: W kontekście stresu zdecydowanie.
2: Nacisk na tworzenie takiej relacji zindywidualizowanej, ale mam na myśli relacji między nauczycielem a uczniem, bo jedno z pytań, które zadałam, widząc taki bardzo rozentuzjazmowany tłum nastolatek w pewnej szkole, co się dzieje, dlaczego, bo jest jakaś świetna pani nauczycielka, dlaczego, pani Ala, dostałam odpowiedź, pani Ala jest najlepsza, ponieważ ona nas słucha, więc słuchanie też tych dzieci, tej młodzieży dorastającej.
1: Kontakt dla mnie to jest zarówno słuchanie, jak i mówienie.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co teraz mówicie, bo to też jest moim zdaniem jeden z wniosków, który bym dopisał do tego postulatu naszego, że edukacja jest procesem dwustronnym, że to nie jest tak, jak historycznie było, że mędrzec mówił, a uczeń słuchał, tylko mędrzec mówi, uczeń słucha. Uczeń mówi, mędrzec słucha. W ogóle myślę, że poszerzanie tej relacji mędrzec-uczeń o relację mędrzec-mędrzec i uczeń-uczeń w wielu obszarach jest po prostu kluczowe do tego, żeby budować partnerską relację w procesie edukacyjnym i żeby ten strumień edukacyjny płynął w dwie strony, bo edukacja też jest formą komunikacji i budowania relacji, a relacja, jeśli jest jednostronna, no po prostu jest relacją pozorną i nic nie wnoszącą. Nasz czas dobiega końca. Już ten niedzielny niedzielny wieczór, który spędzamy wspólnie z wami, się kończy. Bardzo było nam dobrze dyskutować o edukacji. Wierzymy, że nawet ten głos coś w każdej z osób, która go słucha, coś zmienia. Zapraszamy za tydzień, jak zawsze, w każdą niedzielę o godzinie 18. A jeśli ktoś by chciał posłuchać tej czy innych audycji Ja w Twoim wieku, zawsze może to zrobić na stronach Czwórki. Dziękujemy.
1: Dzięki i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: Nocą temperatura spadnie do około 10-11 stopni Celsjusza. Miejscami wystąpią zachmurzenia. Jutro, podobnie jak dziś, w okolicach 20 stopni, ale w niektórych rejonach kraju będzie dość pochmurno, choć raczej nie przewiduje się opadów.
1: Autopromocja.
3: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, Będzie Głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomkamp.

0: Artist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Scalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Radio i Podcast.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć. Dobiega końca tydzień, czy właściwie kilka tygodni, podczas których to zsumowało nam się dużo zdarzeń wokół filmów dokumentalnych. Dużo czy kilka? No, dobiega końca między innymi festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Oprócz tego nie tak dawno temu setne urodziny obchodził David Attenborough. No i w związku z tym pomyśleliśmy, że moglibyśmy podzielić się naszymi ulubionymi filmami dokumentalnymi czy opowieściami dokumentalnymi z Polski i z zagranicy. Ja na początku chciałbym ci zadać takie pytanie, które przynajmniej z mojej perspektywy wydaje się dość podchwytliwe. Czy masz ulubiony jeden film dokumentalny?
0: Jeden na pewno nie. Chociaż gdybym się miała zastanowić, to może być to dokumentalny krótki metraż, taka powiedziałabym etiuda. Więc no dobra, w pewnym sensie mam.
1: Zapytałem.
0: Czyli już ujawniać.
1: No pewnie tak, no oczywiście.
0: Dobra, to jest Jarmark Cudów Jerzego Hoffmana z połowy lat 60. To jest taki film, który można znaleźć bez większych trudności w internecie, bo na różnych legalnych platformach zawsze był dostępny. No i to jest taki film, który jest bardzo w klimacie mojej książki Wyroby. Trochę mnie zainspirował.
1: Ja zapytałem cię o to dlatego, że nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie i przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji zwróciłem też uwagę na to, jak bardzo różne są filmy dokumentalne, które mi się podobają. To znaczy niektóre z nich są bardzo poukładane i narracyjnie spójne i takie

0: zborne, opowiadające daną historię od do, a niektóre są właściwie takimi poszatkowanymi fragmentami narracji. W stronę tych filmów na pewno skłaniałbym się bardziej, to znaczy lubię takie opowieści, które pozostają otwarte i niewyjaśnione do końca, chociaż składają się z tych autentycznych wydarzeń i o nich opowiadają, ale jednocześnie nie mam takiego konkretnego typu czy tytułu, dlatego też, że nawet ten podział na długość tych poszczególnych produkcji, które tutaj wybrałem, czyli właśnie krótkie czy dłuższe metraże, jest to tak duży rozstrzał, że nie byłem w stanie wskazać niczego konkretnego, ale od niedawna myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że lubię te filmy, które są dłuższe i w jakiś sposób bardziej angażujące, jeżeli chodzi o formaty dokumentalne. No i mam swoje typy i oprócz tego, że dzisiaj będziemy rozmawiać na pewno o polskich filmach w dużym stopniu, tutaj wskazałaś jeden z nich przed chwilą, to na pewno kilka z nich też będzie formatami zagranicznymi, których jak dotąd wydaje mi się, że nie udało się w Polsce tak do końca odtworzyć. Chociaż mam też swoje pewne typy i porównania. A skoro zacząłem o tych wątkach nie do końca dopowiedzianej narracji, długich produkcjach i filmie zagranicznym, no to chyba znasz mnie i wiesz, kogo mam na myśli, oczywiście w pierwszej kolejności. Ale to może nie będziemy na razie spoilerować. A myślisz, że polska szkoła dokumentu, ta wynikająca z tych historii z lat, nie wiem, 70. czy 80., ta bardzo charakterystyczna, jest dzisiaj wciąż widoczna w polskim filmie? No bo często mówi się, że ta szkoła dokumentalna z tamtego czasu wpłynęła na kino dokumentalne na całym świecie właściwie. I zastanawiam się, czy to jest trochę tak, że polski dokument wciąż jest bardzo wyraźny i indywidualny na tle innych produkcji z całego świata.
1: Ja przyznaję, że ja tutaj jestem trochę takim oldschoolowcem jednak, to znaczy dla mnie kontakt z tymi archiwalnymi polskimi dokumentami to był bardzo ważny jakiś moment formacyjny, taki otwierający oczy, jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z filmem, że tak też można. Ja też lubię robić z siebie takiego trochę widza naiwnego i starać się oglądać coś tak, jakbym to oglądała po raz pierwszy, bez takiego troszeczkę cynizmu, że ach, to już było, prawda, albo to na pewno jest jakieś podchwytliwe. Mogę mieć takie myśli na koniec, ale ja bardzo lubię po prostu tak się wyzerować, oglądając film i zakładać, że nic o tym nie wiem. I myślę właśnie, że jeśli chodzi zwłaszcza o te dokumenty z lat 60., które jak kiedyś miałam odtwarzacz DVD w domu, to nawet miałam takie wydane kolekcje, Polska Szkoła Dokumentów, wychodziły takie antologie. Nie mam pojęcia, co się z tymi płytami stało. Prawdopodobnie gdzieś leżą u mnie w starym domu. Pamiętam, że ja wciągnęłam się w nie naprawdę w taki sposób, o jaki siebie bym kompletnie nie posądzała. I to jest jedno z moich ulubionych wspomnień filmowych, chociaż ja w ogóle nie lubię oglądać filmów na małych ekranach.
0: No tak, no często w kontekście tych dawnych polskich filmów wydawanych w latach zerowych na DVD mówiło się, że to są produkcje ponadczasowe i myślę, że akurat w kontekście polskiego dokumentu, czy na przykład filmów Wojciecha Wiszniewskiego albo Krzysztofa Kieślowskiego, to można rzeczywiście tak powiedzieć, bo to są takie produkcje, które trochę przenoszą do zupełnie innego świata i pewnie też trochę innego od tego, w którym były rejestrowane, czyli Polski tam w lat 70. czy lat 80. No i o tym między innymi będziemy dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce rozmawiać. Będziemy wspominać nasze ulubione filmy dokumentalne z Polski i z zagranicy.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: A dzisiaj rozmawiamy o filmach dokumentalnych, no bo pewnie wielu z was, jeśli akurat w kinach w waszej okolicy był na przykład festiwal MDAG, to być może po prostu pilnie chodziliście z seansu na seans w każdej wolnej chwili i odpuszczaliście sen i odpoczynek na rzecz siedzenia po szkole i pracy, albo przed szkołą i pracą i biegania z karnetem, no kto wie. A może po prostu lubicie sobie od czasu do czasu odpalić jakiś dobry dokument w domu. No w każdym razie w tej chwili jest taki moment, że ta uczta dokumentalna chyba podtrzymuje apetyty na takie filmy. No i oczywiście to był świetny pretekst, żeby o filmach dokumentalnych porozmawiać, ale ja nie mogę sobie darować jednej sprawy, jednego pytania. Powiedz, czy ciebie również w dzieciństwie prześladowała melodia i wątek z czołówki programu Czas na Dokument, bo to jest coś takiego, co wiele osób pamięta jako jeden z takich mimowolnie strasznych momentów podejrzanych jednym okiem w telewizji w dzieciństwie.
2: Powraca to często obok czołówki, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ten motyw muzyczny z jednego i drugiego formatu wydaje mi się, że jest jakimś takim łączonym, traumatyzującym wspomnieniem milenialsów, ale nie. Jeżeli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że urodziłem się za późno, żeby się tego bać i miałem swoje strachy i różne takie rzeczy, które wprowadzały zamęt, jakąś niepewność w moje postrzeganie świata. A skoro przy filmach dokumentalnych jesteśmy, ja też opowiadałem o tym, że zacząłbym od filmów z zagranicy. Podsuwałem tutaj też ten trop, że bardzo lubię filmy, które trwają długo, nie podają mi niczego na tacy. To prosiłbym o długi segment o Adamie Curtisie. Czy możemy porozmawiać o Adamie Curtisie?
1: Możemy, możemy.
2: To jest autor, który powraca, mam wrażenie, w naszej audycji nie tylko pod imieniem i nazwiskiem, ale jako przedstawiciel pewnej zbiorowości. W audycji Drenda i Paśnik w czwórce wydaje mi się, że odpowiednią ilość czasu poświęcamy archiwistom i wszystkim ludziom, którzy zajmują się digitalizowaniem dawnych formatów wideo. I Adam Curtis jako pracownik BBC od wielu, wielu lat jest jednym z takich przedstawicieli.

0: Praca Adama Curtisa polega na tym, taka codzienna, obok tego, że oczywiście jest znany jako producent i twórca wielu znakomitych dokumentów, jego codzienna praca polega na tym, że większość swojego czasu spędza w takim budynku na pograniczu takiej wielkiej szopy magazynu gdzieś na przedmieściach Londynu i digitalizuje dawne nagrania stacji BBC, która jak wiadomo nagromadziła materiały telewizyjne od wielu, wielu lat, właściwie w każdym możliwym kontekście, na każdy możliwy temat i w każdym możliwym momencie czasu, kiedy funkcjonuje telewizja. I Adam Curtis bierze z tego pełnymi garściami, to znaczy on rzeczywiście przede wszystkim przekopuje się przez sterty tych różnego rodzaju taśm i innych nośników w magazynach czy w archiwach telewizji BBC, a później skleja z tego właściwie takie wideokolaże. Wspomniałem na samym początku naszej audycji o tym, że ja nieszczególnie przepadam za takimi narracjami, które no, opowiadają bardzo dosłownie daną historię. I to jest trochę tak, że Adam Curtis proponuje pewne obrazy czy pewne opowieści, które to ujawniają się na przykład pod postacią tytułów tych cykli dokumentalnych albo jakichś haseł, które pojawiają się gdzieś tam w międzyczasie na ekranie, bardzo krótkich, ale jednocześnie no, tak do końca nie podaje jakiejś takiej dosłownej recepty, o czym to wszystko jest, czy jak my to mamy sobie wszystko interpretować. To jest trochę na takiej zasadzie, jakbyśmy zasiadali do jakiegoś materiału z YouTube'a na przykład, jakiejś playlisty i wrzucili sobie do niej sto kilka, czy setki, czy tysiące wybranych filmów powstałych na przykład w konkretnym roku albo pochodzących z konkretnego kraju i na zasadzie oglądania ich w ramach jakiejś takiej praktycznie niekończącej się playlisty mieli ułożyć sobie z nich historię. I w ten sposób właśnie powstają dokumenty Curtisa. On właściwie nie korzysta z komentarza takiego z offu w tych swoich filmach, no i po prostu pozwala tym archiwom BBC mówić. No i teraz, żeby przedstawić to na jednym konkretnym przykładzie, takim myślę, że najważniejszym z perspektywy właśnie osoby oglądającej filmy Curtisa, wrzuciłbym chyba film Hypernormalization, który sobie wynotowałem w ramach tutaj przygotowań do naszej audycji i tak siedząc nad jakimiś moimi spostrzeżeniami z tego filmu, ja przyznam szczerze, że nie do końca jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, o czym ten film jest. Nie wiem, czy widziałaś Hypernormalization.
1: Tak, i właśnie myślę o tym, że gdybym miała wyjaśnić, o czym ten film jest, to też myślę, że napotkałabym bardzo duże problemy, wyjaśnienie właściwie, o co tutaj w ogóle chodzi, a z drugiej strony oglądając, doskonale sobie zdajesz sprawę z tego, o czym ten film jest.
0: Tak, żyjemy w świecie oszustwa, nic się nie zmienia, to normalne, witajcie w świecie postprawdy. Takie napisy pojawiają się w zwiastunie filmu Hypernormalization Adama Curtisa i jednocześnie no trochę tak jest właśnie, to znaczy ten film jest prawie trzygodzinnym, kolosalnym zbiorem archiwalnych materiałów wspomnianego przeze mnie BBC, ale też dzieł kultury powstających w świecie zachodnim od końcówki lat 70. mniej więcej do drugiej dekady XXI wieku, więc w perspektywie właśnie mniej więcej półwiecza, które pokazują nam brutalizację, jakąś taką jednoznaczność współczesnego świata i tego przekazu, który jest kreowany do nas głównie przez media, no ale jednocześnie my mamy sami sobie niejako wydobyć jakąś własną prawdę z tego filmu, bo Curtis też unika tego takiego moralizowania, no i tak jak wspomniałem, Hypernormalization jest opowieścią o świecie zachodnim i ten film też był dla mnie unikatowy, bo się jakoś w nim odnalazłem jako osoba wychowująca się po prostu w tych realiach tej kultury, ale Curtis przybliża też kulturę, która jest z mojej perspektywy osoby mieszkającej w Polsce dość obca, no i o tym już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w której to przybliżamy nasze ulubione filmy dokumentalne.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Wracamy do Was i teraz pora na dłuższy segment w naszej audycji o filmach dokumentalnych. Dłuższa chwila pod wieczorek z Adamem Curtisem, bo jest to reżyser, którego oboje bardzo cenimy. I przyszło mi do głowy coś takiego, że ponieważ oboje mamy pewien problem, to znaczy gdybyśmy chcieli opowiedzieć komuś, kto nie ma pojęcia, o czym na przykład jest hypernormalization, to prawdopodobnie nasze streszczenie wyszłoby dość banalne i nie oddające tego, o czym ten film jest.
2: Świetnie, że o tym wspominasz, bo zastanawiam się, czy masz jakąś taką, jakiś konkretny segment tego filmu, który ci zapadł w pamięć, bo się zastanawiam, czy można na podstawie tego na przykład pewne różnice pokoleniowe pomiędzy nami wyłuskać. Pamiętasz jakieś konkretne sceny albo kadry z tego filmu?
1: Wiesz co, zanim sobie przypomnę, to chciałabym po prostu jeszcze na chwileczkę przytrzymać się tego, że może czasami zamiast, no bo są takie filmy dokumentalne, które próbują na przykład przeprowadzić jakieś śledztwo albo odtworzyć jakieś zaginione fakty, brakujące elementy biografii. Natomiast wydaje mi się, że są takie historie, może tak zwany zeitgeist, duch czasu, duch chwili, które da się opowiedzieć właśnie tylko przez kolaż, a może nawet przez jakiś moodboard, czy taki zaawansowany scrolling. I wydaje mi się, że właśnie filmy Curtisa, one moim zdaniem, one troszeczkę pochodzą z takiej tradycji, jak filmy takie dokumentalno-artystyczne Godfreya Reggio, które mają tytuły w języku Hopi, więc nie jest to najprostsze, ale jeden z nich to jest Koyaanis Katsi. Pozostałe są chyba trudniejsze jeszcze do wymówienia, czy taki późniejszy film Baraka, to już nie Reggio, jeśli dobrze pamiętam. Ale z drugiej strony one też są, tak naprawdę mają dynamikę internetu, to znaczy po prostu jest to zbombardowanie informacją, tak, aż wyciągniesz z tego po prostu jakąś myśl, no która sama się ułoży.
2: I wytworzenie jakiegoś klimatu. No to

się świetnie komplementuje z tym moim pytaniem o konkretne sceny, czy konkretną sekwencję z danego filmu. Mnie na przykład w Hypernormalization, jako właśnie osobę dorastającą w pierwszej dekadzie, czy będącą dzieckiem w pierwszej dekadzie XXI wieku, przyciągnęła taka sekwencja scen, wybranych scen z filmów fabularnych,

0: widoki, które znamy później z telewizji informacyjnej z roku 2001 i z kolejnych lat, czyli uciekających ludzi, chmur, dymu, różnego rodzaju takich katastroficznych obrazków, które zapamiętaliśmy z początku XXI wieku. I Curtis tam daje taki drobny podpis, że wszystkie te wycinki tych filmów pochodzą sprzed 11 września 2001 roku. No i on właśnie, tak jak wspomniałaś o tym zbombardowaniu jakąś informacją czy obrazami, pokazuje w jakiś sposób, tworzy pewną atmosferę danej epoki, albo danego, nie wiem, danej kwestii politycznej na przykład, którą stara się poruszyć w danym filmie. No i tak jak wspomniałem, to jest też trochę tak, że niezależnie od kultury, o której opowiada, to bardzo Curtisowi wychodzi. I tutaj przychodzi mi do głowy kolejny cykl filmów dokumentalnych autorstwa Adama Curtisa, czyli Trauma Zone. Kilkuodcinkowy cykl o upadku Związku Radzieckiego i następstwach tego wydarzenia później w Rosji lat 90. No to są też takie zbitki właśnie tych materiałów archiwalnych, głównie z telewizji BBC, ale też na przykład z rosyjskich reklam z tamtego czasu, jakichś pierwszych takich, kiedy już uwolniono tę gospodarkę, czy chociażby, nie wiem, materiałów reporterskich lokalnych stacji telewizyjnych. No i to też się ogląda trochę jak taką pocztówkę z takiego niezwykle dzikiego, chwiejnego świata. Pokazuje to jakiś powolny rozpad takiego już jakiegoś poukładanej rzeczywistości, która tam na początku zaczyna się chwiać wraz z tą wojną w Afganistanie, a później ten świat kompletnie ulega erozji i się rozsypuje. No i to też pokazuje gdzieś w ostatnich odcinkach, czy właściwie nawet w ostatnich sekwencjach ostatniego odcinka cyklu Trauma Zone autorstwa Curtisa, pojawia się postać Putina, ale dosłownie w ostatniej chwili, jakoś tak jako no niby proponowane dla tego rosyjskiego społeczeństwa remedium na te wszystkie bolączki, czy na tą napiętą sytuację, która tam się dzieje, ale oczywiście bardzo w stylu Curtisa to jest takie niedopowiedziane i jednak nie mamy tego takiego jasnego rozstrzygnięcia, co tam się wydarzy, pomimo że my dobrze wiemy, co tam nas czeka dalej.
1: Chociaż to jest też bardzo ciekawe właśnie oglądać Trauma Zone, mając wcześniej do czynienia z różnymi dokumentami czy materiałami z programów informacyjnych w polskiej telewizji, które były emitowane przez całe lata 90. i wczesne 2000, gdzie po prostu były Związek Radziecki, a zwłaszcza Rosja się, wydaje mi się, że objawiała się widzom jako taki kraj, który był straszny, a teraz jest upiorny, ale nie groźny. No i okazuje się, że właśnie jednak w retrospektywie, jak się ogląda Trauma Zone, to myślę, że trzeba zrewidować to podejście.
0: Tak, wiesz co, powiem ci, że ja oglądając Trauma Zone miałem trochę flashbacki z tego, czy takie no właśnie jakieś wstrząsy wtórne po lekturze twojej duchologii, która opowiada trochę o polskiej, o dziwności w Polsce czasu transformacji. Trauma Zone jest też trochę taką opowieścią, tylko no właśnie ze względu na bardziej dramatyczną sytuację polityczną, która się działa na wschód od Polski w tamtym czasie, no to jest wszystko takie podkręcone na sterydach, przez co bardziej, no właśnie, tak jak wspomniałaś, upiorne albo właśnie wprowadzające więcej niepewności. To jest właśnie Trauma Zone Curtisa. No i jeszcze jeden cykl Curtisa, najnowszy spośród tych, które zostały przez niego wyprodukowane, ale to już za moment w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w której to przybliżamy nasze ulubione dokumenty, filmy dokumentalne o krótkim, no i też dłuższych metrażach.

0: Olga Drenda i Jacek Paśnik w czwórce.
1: A my rozmawiamy dalej o filmach dokumentalnych, chociaż jak na razie to jest audycja pod nieoficjalnym patronatem Adama Curtisa.
2: To już koniec. Zaraz wjedzie, myślę, jeszcze jeden, przynajmniej z mojej perspektywy, niezwykle warty uwagi Brytyjczyk, ale właśnie wylądujmy sobie, czy zaparkujmy w Wielkiej Brytanii najnowszym cyklem dokumentalnym Adama Curtisa. Zdaje się, że z roku 24, czyli powstałego właśnie niedawno Shifty, cyklu dokumentalnego opowiadającego o Wielkiej Brytanii w epoce i po epoce Margaret Thatcher, która zastała kraj, czy Wielką Brytanię, w dość trudnej sytuacji ekonomicznej, no a zostawiła go w jeszcze bardziej pogmatwanej sytuacji, nie tylko ekonomicznej, ale też na wielu polach w kontekście polityki, ale Shifty jako takie Adama Curtisa, no, tekstem politycznym nie jest. To znaczy, znów ogląda się ten cykl dokumentalny jak właśnie jakąś playlistę YouTube'ową składającą się z reklam, teledysków, różnych przypadkowych obrazków z Wielkiej Brytanii w latach, powiedzmy, od końcówki lat 70. do połowy pierwszej dekady XXI wieku. No i to też jest taka Wielka Brytania, która trochę była mi znana, a trochę jednak bardzo obca.
1: Ja właśnie nie widziałam jeszcze tego filmu, ale tak mam poczucie, że on, jak to się mówi, uderza trochę za blisko domu, bo myślę, że wiele z tych obrazków, które tam zobaczę, będą mi z pierwszej czy drugiej ręki znane. Myślę, że

0: zobaczę i zweryfikuję, bo na pewno tam też będzie sporo takich rzeczy, które śniły mi się później po nocach, więc no, to się jeszcze okaże.
1: To są na pewno obrazki ci znane i pamiętam, że jak robiliśmy audycję wokół Cool Britannia i Britpopu, przypomnę, że wszystkich audycji Drenda i Paśnik w Czwórce możecie słuchać na stronie Polskiego Radia, Radia Czwórka, w zakładce audycje Drenda i Paśnik w Czwórce i tamte audycje, naszą brytyjską, też znajdziecie, to te elementy ze świata przedstawionego w Shifty Curtisa się pojawiały w tej naszej audycji.
0: Tak.
1: Więc mamy.
0: Wtedy nie widziałam i teraz mija rok i ja nadal nie widziałam.
1: Musisz koniecznie. Tam jest taki właśnie segment jakiegoś wielkiego niepokoju w Wielkiej Brytanii w latach 90., a w tle wjeżdża Pulp wykonujące swój utwór na żywo w jakimś programie telewizyjnym, więc to wszystko bardzo ciekawie się miesza. Dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o filmach dokumentalnych z zagranicy i z Polski, ale tak sobie pomyślałem, że właśnie, żeby nie robić tego takiego dokładnego rozróżnienia, to może pogrupujmy sobie to tematycznie. Skoro wrzuciłem Adama Curtisa, to przychodzi mi do głowy jeden polski film, który jest bardzo podobny w środkach wyrazu zastosowanych do opowiedzenia danej opowieści. I jest to Rok z życia kraju Tomasza Wolskiego z roku 2024. Produkcja o stanie wojennym, dokumentalna, ponadgodzinna i właściwie też składająca się praktycznie tylko z fragmentów archiwalnych, dawnych ujęć telewizyjnych z takiego codziennego życia w Polsce na początku lat 80. Niesamowita produkcja i też świetnie przeprowadzona narracja, dlatego że no, stan wojenny znam przede wszystkim właśnie z tych takich historii podręcznikowych i pamiętam, że kiedy pracowałem nad powieścią Tak szybko się nie umiera, w ostatniej chwili właściwie moja redaktorka podrzuciła mi ten Rok z życia kraju, żebym go sobie obejrzał i on mi też pozwolił na wprowadzenie takich ciekawych korekt w tej książce, które jeszcze bardziej przybliżyły tych moich bohaterów do takiego zwykłego życia. Bo w Roku z życia kraju na przykład nie mamy tego słynnego przemówienia Jaruzelskiego, które tam, jak się mówi, że zamiast Teleranka było nadawane, tylko mamy, nie wiem, 30-sekundową sekwencję tego biurka, przy którym on usiadł i jak on siada do tego biurka i tam go jakoś, wiesz, no nie wiem, czy charakteryzują, ale jakoś odpowiednio ustawiają przy tej kamerze, a zaraz po tym, abstrahując od całej tej polityki, która tam się pojawia, czy tej wielkiej historii, mamy no po prostu takie zwykłe życie, jakichś ludzi, którzy gdzieś tam przestępują z nogi na nogę, bo jest im zimno, bo jest właśnie grudzień 81 roku i to jest wszystko takie bardzo bliskie codzienności. Rok z życia kraju Tomasza Wolskiego, chyba najbliższa rzecz poetyce Adama Curtisa z Polski, którą obejrzałem do tej pory.
0: To super, że mi o nim mówisz, bo ja po prostu nie znałam do tej pory tego filmu i jest mi teraz odrobinkę wstyd.
1: Świetna rzecz, polecam. I polecam też osobom, które nas słuchają. Wspomniałem o Brytyjczyku, który również pobudza moją wyobraźnię, ale w zupełnie inny sposób. Nie mógłbym nie wspomnieć o Davidzie Attenborough, który przed chwilą właściwie skończył 100 lat, ale abstrahując od tego, no i też trochę nie, jest po prostu świetnym opowiadaczem historii o zwierzętach. Ja wychodziłem długo z takiego założenia, że wszystkie filmy dokumentalne o przyrodzie, czy filmy przyrodnicze, do których przywykłem, chociażby z czasów mojego dorastania, to są takie tradycyjne narracje, które równie dobrze mógłbym, nie wiem, podmienić sobie pójściem do zoo, albo nawet pójściem do lasu i poobserwowaniem poszczególnych zwierząt. Natomiast tutaj, oglądając Davida Attenborough i jego takie prezenterskie umiejętności, które wydaje mi się, że też się rozwijały na przestrzeni lat, jego umiejętność opowiadania historii niemalże fabularnych na temat życia tych zwierząt, trochę to zmieniło moje myślenie o filmach dokumentalnych tych bliskich przyrodzie, dlatego że nagle okazuje się, że nie wiem, z życia goryli można zrobić sagę rodzinną, prawda, a nie taki tradycyjny film przyrodniczy, na który moglibyśmy natknąć się w telewizji. No i tutaj mówię o filmie o życiu goryli właśnie, który można oglądać na jednej z platform streamingowych, o losach rodziny goryla Pablo, którą to po raz pierwszy David Attenborough spotkał w Rwandzie w latach 70. No i on opowiada tę historię tej rodziny niemalże pół wieku później, więc to jest też

niesamowite, jak ten gatunek zwierząt i zmienił się pod kątem no właśnie prezerwacji danych gatunków przyrody, ale też po prostu jako jakaś taka historia rodu. To się trochę tak ogląda, jakby się miało do czynienia właśnie, nie wiem, z historią opowiedzianą niemalże w Ojcu Chrzestnym, bo tamte goryle prowadzą wojnę na podobnym poziomie. I myślę, że to jest też sposób opowiadania Davida Attenborough jest też bardzo istotny w kontekście współczesnej ochrony przyrody. Przynajmniej z mojej perspektywy i w ramach jakiejś takiej mojej wrażliwości, dlatego że no on trochę pozwala mi właśnie myśleć o tych zwierzętach jako o takich bardzo bliskich nam stworzeniach, które rzeczywiście warto chronić. No i właściwie wszystko od Davida Attenborough polecam, no bo dzisiaj taki odcinek naszej audycji polecankowy, bo rozmawiamy o naszych ulubionych dokumentach w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A my rozmawiamy dzisiaj w naszej audycji o naszych ulubionych filmach i pasmach dokumentalnych. Przed chwilą mówiłem troszeczkę o Davidzie Attenborough i jesteśmy chyba wciąż jeszcze za granicą, chyba że Olga przychodzi coś do głowy akurat z Polski.
2: Wiesz co, uświadomiłeś mi, że właściwie pomimo tego, że ja jestem oczywiście, jakby lubię i chodzić do lasu i ogólnie lubię naturę, to akurat dokumenty właśnie poświęcone przyrodzie, to jest taka kategoria, którą ja wybieram dość rzadko, ale przypomniał mi się taki film sprzed kilkunastu lat, który zahacza, powiedzmy, o przyrodę, ale bardzo mocno mieści się w sferze tematów, które poruszamy na co dzień,

0: na co tydzień raczej w naszej audycji. To jest film Królik po berlińsku, jeśli dobrze pamiętam, z 2009 roku. Jako fanka królików oczywiście bardzo byłam zainteresowana, nastawiłam uszu na ten tytuł. Ale to jest też film bardzo interesujący, ponieważ on dotyczy królików żyjących w takiej strefie niczyjej pomiędzy RFN a NRD. Kiedy postawiono mur berliński, to istniała taka niewielka strefa wyłączona, taka strefa niczyja pomiędzy tymi obszarami strzeżonymi, w której po prostu rosła tam trawa i korzystały z niej dziko żyjące, kicające tam sobie swobodnie króliki. Więc jest to film jednocześnie z życia królików, powiedzmy, taka przypowieść z życia królików, która jednocześnie też jest pretekstem do opowiedzenia historii o niedawnych dziejach naszego regionu. Taki kameralny film, też unikający może typowych narracji o 89 roku i tym, co się działo wcześniej. I jest to narracja też bardzo pomysłowa, więc pamiętam, że to jest film, kiedy dość dużo dokumentów zaczęło się pojawiać w kinie i właśnie między innymi obejrzałam też ten, zapamiętałam go sobie do dziś.
1: Polsko-niemiecki dokument z 2009 roku w reżyserii Bartosza Konopki, Królik po berlińsku. To jest taki kadr z tego filmu, królik hasający sobie beztrosko pomiędzy jakimiś zasiekami i rzeczami absolutnie nie do przekroczenia przez człowieka.
0: On olewa system po prostu, jak punk.
1: Dokładnie. To się też świetnie komplementuje z tym, co powiedziałem przed chwilą o Davidzie Attenborough, no bo on też opowiada o relacjach człowieka ze zwierzętami i tym, jak często te gatunki żyją jednak bardzo blisko, ale jednocześnie daleko od siebie, znaczy w dwóch zupełnie różnych światach. No i o tym też opowiada najnowszy film Davida Attenborough, czyli Londyn Davida Attenborough, o jego mieście, do którego przyjechał, zdaje się, 70 lat temu już jako dumny ponad stulatek w tej chwili. I to jest też niesamowita opowieść o współfunkcjonowaniu ludzi i zwierząt w jednym mieście. I trochę te losy zwierząt i ludzi się przeplatają, ale jednak nie tak za blisko, a z drugiej strony tworzą takie abstrakcyjne historie, których jeszcze przed chwilą bym w ogóle się nie spodziewał. To znaczy na przykład oglądając Londyn Davida Attenborough się dowiedziałem o tym, że w Londynie żyje olbrzymia ilość takich naprawdę kolorowych, wyglądających bardzo egzotycznie papug. Nie wiem, czy słyszałaś o tym.
0: One były już też widziane w Łodzi, to znaczy gniazdują w Polsce tylko w Nysie, ale zaczęło się chyba od Holandii. No w każdym razie, jeśli dobrze pamiętam, to była taka historia dość niefortunna, ponieważ to są ekspansywne bardzo ptaki, które inne ptaki wypraszają z ekosystemu, no ale są też piękne, to są aleksandretty takie zielone.
1: Dokładnie,
0: no i
1: tak.
0: Myślę, że tak, podobno widziano je już w Łodzi, ale jeszcze nie gniazdują.
1: W Londynie żyją one na przykład na jednym z cmentarzy na południu miasta, a David Attenborough z kolei rzuca taką plotkę, jakoby w latach 60. miał je do stolicy Anglii przywieźć Jimi Hendrix, więc to jest jedna z wariantów tej historii, które pojawiają się w różnych opcjach w zależności od regionu Europy.
0: Mamy pomnik Jimiego Hendrixa w Dąbrowie Górniczej, więc może tam też zawitają te papugi.
1: Być może Jimi Hendrix był w Nysie i tam też zostawił kilka papug. No ale to jest jeden z elementów, na który można natknąć się w filmie Londyn Davida Attenborough. Znakomitym dokumencie, jednym z tych, które polecamy dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce, w której to opowiadamy o naszych ulubionych filmach dokumentalnych z Polski i zagranicy. No i wracamy do Was z tym po godzinie 21:00.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Old-type predator, every time. I make it look good. In the dance, I make it look good. Rubber bands, I make it look good. When I'm counting the grands, I make it look good.

0: Jest 21.
1: Pogoda.
2: Jutro dzień z pogodą umiarkowaną i pod względem temperatur, i pod względem zachmurzenia. Chmury mogą pokazywać się właściwie we wszystkich rejonach kraju. Temperatura od 16 do 20 stopni.
1: Reklama.
3: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Wracamy do Was dzisiaj w rozmowie o filmach dokumentalnych, bo ostatnio się ich naoglądaliśmy, pewnie też trochę jak Wy, no i myślę, że przy tej okazji warto przypomnieć sobie te, które lubimy, albo, no nie wiem, może też się pojawi jakiś, którym byłeś rozczarowany, no nie wiem, no myślę, że na pewno są takie kategorie, chyba już nam się pomału wyłaniają. Takie filmy, które wolimy oglądać i takie, które wolimy oglądać trochę mniej. Nie wiem, czy masz jakiś taki typ filmu dokumentalnego, który wybrałbyś w ostatniej kolejności?
2: Wiesz co, nie, ale nietypowa decyzja, jeśli chodzi o filmy dokumentalne, przynajmniej w mojej głowie, która się teraz formuje, to jest taka, że Gadające głowy na przykład wcale nie są najlepszym filmem Krzysztofa Kieślowskiego. Przynajmniej nie są moim ulubionym. I zastanawiam się, czy to nie wynika właśnie z tego, o czym wspominałaś w pierwszej godzinie naszej audycji, czyli że no, traktowałem ten film jako już pewną taką zastaną rzecz, czy zastany element historii kultury. No bo oczywiście czyta się o Gadających głowach, że to jest niezwykle ważny, istotny film dla polskiej kultury czy dla polskiego dokumentu. Na przykład no, można sobie zdawać sprawę, że jest on jednym czy pierwszym z 70 filmów, które wprowadzono do tego takiego panteonu listy polskiego dziedzictwa filmowego jako dzieło, które wpływa na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. No a później się ogląda właśnie film bardzo bliski codziennego życia zwykłych ludzi i on rzeczywiście no, nie jest tak spektakularny, czy nie jest pełen takiego rozmachu, do którego też myślę, że przyzwyczaiła nas współczesna kultura popularna. Natomiast myślę, że dla wielu osób może być takim wejściem w świat Kieślowskiego, który też na pewno otwiera wiele innych takich światów filmowych. No, wydaje mi się, że moim ulubionym filmem Kieślowskiego jest z punktu widzenia Nocnego portiera, starsza rzecz o 3 lata ledwie od Gadających głów. No i to jest taka opowieść, właściwie wszystko, co jest w tym tytule, to zawiera się w tej opowieści, ale myślę, że bardzo typowa dla przynajmniej tego, jak ja wyobrażam sobie Polskę schyłku lat 70., że mamy tego portiera, który jest też kustoszem trochę takiego życia wszystkich tych ludzi, którzy żyją dookoła niego w tej kamienicy, prawda?
1: Tak, on też jest, no, jest człowiekiem, którego trudno polubić, powiedzmy, bo on no, ujawnia, swobodnie mówiąc po prostu przed kamerą, swój pogląd na świat, no i nie jest to zbyt przyjazny pogląd, tak ogólnie mówiąc. Ja pamiętam, że czytałam kiedyś tekst

0: właśnie krytyczny na temat tego, że Kieślowski podobno bardzo się wahał, jeśli chodziło o wypuszczenie tego filmu, bo pomimo tego, że tak naprawdę on no, jakby został chyba pozytywnie też zatwierdzony i przez głównego bohatera i on po prostu jakby mówił generalnie to, co uważa, to Kieślowski troszeczkę się obawiał, że może mu trochę zrobić krzywdę, że po prostu pomimo tego, że to jest tak antypatyczny człowiek, to film może podwaja albo nawet jeszcze zwielokrotnia ten efekt. I pamiętam, że przypomniałam sobie ten film właśnie, kiedy się dowiedziałam o tych wahaniach Kieślowskiego. No nie wiem, co o tym sądzić. Na pewno Kieślowski dobrze w moich oczach przez to wypada, ale myślę, że tak, że coś w tym jest. No i tacy ludzie są nadal wśród nas, nie?
1: Tak, no jeżeli chodzi o te dylematy Kieślowskiego, to można poznać jego historię w świetnej książce Kieślowski Zbliżenie Katarzyny Surmiak-Domańskiej z 2018 roku i właściwie cała ta opowieść, no jednocześnie będąca po prostu biografią znakomitego reżysera, dokumentalisty i nie tylko, no jest właśnie historią o jakimś takim stałym zmaganiu się i poprawianiu tych dzieł czy tekstów, które się zrobiło. Bardzo ciekawa opowieść też pod kątem no właśnie jakiejś takiej inspiracji twórczej, ale nie polecam tej książki osobom wrażliwym na własne wady i tak dalej, bo można się po prostu w tym przeglądać non-stop. Znakomita jest to książka. Jeszcze jeżeli chodzi o świetne filmy Krzysztofa Kieślowskiego z tamtego czasu, no to dorzuciłbym do tego Dworzec z roku 1980. Film, który pojawił się właściwie kilka lat po tym, jak Dworzec Centralny w Warszawie wzniesiono i otwarto. No i nie pokazuje on tego dworca tak do końca jako taką, jako takie miejsce szczytowe osiągnięcie tego takiego technokratycznego wyobrażenia o nowoczesnej Polsce epoki Gierka. Jednak ten dworzec z filmu Kieślowskiego jest miejscem mrocznym, ponurym, no i często takim wręcz paskudnym trochę. Trochę takie Gotham City w ogóle.
0: No to teraz już myślę, że nurkujemy w Polskę na całego, nie?
1: Chyba tak. Dajemy nura w audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w której to rozmawiamy o naszych ulubionych filmach dokumentalnych z Polski, nie tylko, ale teraz będzie o tych z Polski.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: A my rozmawiamy nadal o filmach dokumentalnych. Tym razem na pewno zatrzymujemy się na dłuższą chwilę w Polsce, no i przy polskich dokumentach. Jeśli o mnie chodzi, to raczej tych starszych, chociaż będę chciała też przenieść się do nowego tysiąclecia. Ale pamiętam, że i kiedy pisałam Duchologię Polską, i zwłaszcza Wyroby, to oglądanie starych filmów dokumentalnych było jedną z najprzyjemniejszych zdecydowanie stron tej pracy i myślę, że wtedy troszeczkę tak jak czytanie reportaży było to dla mnie możliwością faktycznie zanurzenia się na całego w ten taki gatunek miniatury, powiedzmy, takiego zbliżenia na zwyczajnego człowieka, na zwyczajne życie. Często tak jak w Szkole Kazimierza Karabasza, takiej z lat 60. odmianie dokumentu, pozbawioną zewnętrznego komentarza z offu. Oczywiście tak jak przy czytaniu reportaży, tak samo przy filmie dokumentalnym, no myślę, że trzeba zawsze mieć na uwadze, że nigdy taka produkcja też nie jest obiektywna, nawet jeżeli ktoś po prostu mówi za siebie. To trzeba je też oglądać, zwłaszcza jeśli chodzi o te PRL-owskie, jako produkcje, które mogły powstać tylko w konkretnym czasie i miejscu i w związku z tym one czasami albo są niedosłowne, albo trzeba je oglądać krytycznie, tak jak tą słynną Czarną Szkołę Dokumentu z lat 50., która pokazuje takie mroczne strony życia w PRL, bo w czasie odwilży już wolno było mówić na przykład, nie wiem, o przemocy, czy o biedzie, czy o zaniedbaniach. Ale z drugiej strony trzeba było zrównoważyć to pozytywnym wizerunkiem milicji obywatelskiej, więc efekt, ale ten efekt jest dość zdumiewający, który tam powstaje, ten taki dydaktyzm w połączeniu jednak z pewną niewątpliwą maestrią filmową, prawda? Ale myślę, że to, co się stało później, właśnie te filmy Kazimierza Karabasza, czy na przykład Krystyny Gryczałowskiej z lat 60., to należą do moich ulubionych i na pewno punkt widzenia Karabasza, czyli taki nieduży film dokumentalny o amatorskich klubach fotograficznych w małych miastach. Tam większość została nakręcona we Włodawie, no ale na pewno jest to klimat twojej drugiej książki też, tylko trochę wcześniej. Małomiasteczkowa Polska i wielkie marzenia na skalę małych miast i też zawsze jednak obcowanie z tymi filmami, ono pozwala na kontakt z taką ładną, staromodną wymową, kiedy ludzie po prostu opowiadają coś o swoich ambicjach i marzeniach, to jest też przyjemność zupełnie innej kategorii.
2: No to jest też trochę tak, że wspomniałaś o tym, że filmy dokumentalne, szczególnie z epoki PRL, proponują nam pewną jednak opracowaną opowieść, taką dociśniętą i dopowiedzianą. I tutaj w kontekście Tak szybko się nie umiera dorzuciłbym jeszcze surowe materiały filmowe, które powstawały na użytek filmów dokumentalnych z tamtego czasu. Na przykład pisząc tę książkę, ja bardzo dużo sięgałem po dostępne w sieci materiały z dokumentu Shoah Claude'a Lanzmana i tam jest bardzo dużo takich długich kadrów na, nie wiem, uliczki małych miast w Polsce na przełomie lat 70. i 80., czy na przykład całe sekwencje samochodu wjeżdżającego do takiego ówczesnego gospodarstwa rolnego, zupełnie nie zakłócającego takiego codziennego życia tych ludzi, którzy tam na co dzień funkcjonują. Super by było to w kontekście też Adama Curtisa, którego przywoływaliśmy, zanurkować do właśnie takich starych materiałów jeszcze nieobrobionych czy nieopracowanych, ale tutaj muszę cię zapytać o sam wątek rekonstrukcji cyfrowej, przy której też uczestniczysz w ramach Telewizji Polskiej. Jak to tam wygląda pod kątem tych archiwalnych materiałów i czy to też jest w pewnym sensie właśnie format dokumentalny, jak się na to wszystko patrzy po latach?
1: To często są dokumenty, bo tak, faktycznie mam przyjemność prowadzić podcast, jestem jedną z prowadzących podcast Perły Archiwów Rekonstrukcji Cyfrowej TVP, co znaczy, że mogę siedzieć sobie w materiałach archiwalnych, które właśnie są rekonstruowane i ciekawe jest to, że bardzo często

0: To są krótkie metraże dokumentalne pochodzące z regionalnych ośrodków telewizyjnych, więc no, jest to zdecydowanie kopalnia skarbów. I często to są filmy poświęcone na przykład jakimś interesującym postaciom, czasami historyczne, czasami poświęcone historii danego regionu, ale czasami poświęcone zwyczajom, powiedzmy, bieżącym, czy dajmy na to historii jakiegoś interesującego człowieka albo zupełnie zwyczajnego człowieka. I one oczywiście pochodzą z różnych epok, mają rozmaite style, niektóre są takie stylizowane, bardziej artystyczne, niektóre są w ogóle pozbawione dialogów, niektóre są takimi miniaturami i myślę, że one może nie należą do tej samej kategorii, co te kinowe dokumenty, ale są szalenie ciekawe, bo właśnie są to takie małe formy reporterskie albo małe fabularyzowane formy czasami. Tak jest, że to są takie małe fabułki artystyczne i muszę powiedzieć, że no, każdy ma do nich dostęp na stronie Rekonstrukcji Cyfrowej TVP, więc to jest też możliwość zapoznania się z takimi materiałami, które gdzieś tam normalnie by się kurzyły pod różnymi zagadkowymi naklejkami, bo jak się wejdzie do jakiejkolwiek filmoteki, do jakiegokolwiek archiwum, to po prostu patrzy się na te taśmy. Myślę, że te takie wprawki, surówka materiałowa, którą chciałbyś obejrzeć, mnóstwo tego jest w Filmotece Śląskiej, która zbiera filmy amatorskie. I to jest dopiero coś.
1: Pełno takich mikrodokumentów można też oglądać na stronie Wytwórni Filmów Oświatowych, która to tworzyła takie bardzo użytkowe właśnie obrazki. No, dużo jest tych materiałów z lat 70., ale też z innych dekad można sobie w to zerknąć. A my dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce rozmawiamy już raczej o tych takich opracowanych narracjach, choć często bardzo niedosłownych, o filmach dokumentalnych z Polski i nie tylko.

0: Słuchasz audycji Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Przed chwilą w naszej audycji rozmawialiśmy o filmach dokumentalnych, głównie z epoki PRL-u, ale wspominaliśmy o tym, że przedryfujemy też trochę do tej współczesnej czy nowej Polski już po roku 1989 i chciałbym cię zapytać, czy masz jakieś takie swoje wybrane tytuły, może z tego etapu, o którym piszesz w duchologii polskiej historii, czy właśnie końcówki lat 80. i początku lat 90. czy później? Bo ja wybrałem te z późniejszego okresu akurat.
2: Ja bardzo lubię filmy Marii Zmaszko-Czanowicz. Miałam też przyjemność kiedyś nawet poprowadzić z nią rozmowę. I pamiętam, że właśnie w jednej z tych antologii na DVD znajdowały się jej filmy. Część z nich jakoś kojarzyłam z telewizji, część nie, ale później na przykład miałam okazję zobaczyć w Muzeum Warszawy pokaz kinowy chyba pierwszego dokumentu o disco polo pod tytułem Bara Bara. I jest to dokument naprawdę bardzo udany. Są tam, no jest wyprawa z zespołem w trasę po koncertach i po weselach. Są wypowiedzi artystów. Jest to taki, można powiedzieć, że to jest bardzo świeże spojrzenie, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, rok 94 i muszę powiedzieć, że to jest spojrzenie zdecydowane bliższe współczesnemu temu reporterskiemu na zjawisko disco polo, no bo myślę, że trzeba powiedzieć, że wtedy raczej w modzie było się na tę muzykę zrzymać, natomiast no i był raczej taki podział umowny, bo jednak ci sami artyści na przykład, no nie wiem, ci sami producenci pracowali dla gwiazd disco polo i dla gwiazd popu, więc może to była taka troszeczkę sztuczna wojna medialna, ale ten dokument, on faktycznie po prostu jakby traktuje na równi też, przedstawia twórców disco polo po prostu jako muzyków. I pod tym względem jest faktycznie bardzo ciekawy. No i tej samej reżyserki film mało znany z 2004 roku pod tytułem Dziennik.pl, który myślę, że może ciebie bardzo zainteresować, bo on przedstawia Polskę u progu wejścia do Unii Europejskiej i taką jej często miejską codzienność, czyli nowe style życia, te takie subkultury z pogranicz, które wtedy istniały, takie niezdefiniowane, alternatywne style życia, gdzieś tam z pogranicz alter globalizmu, trochę jakieś powidoki punka i hippie, ale z drugiej strony też fascynacja jakimiś nowymi możliwościami, jakie pomału rysowały się na horyzoncie, no to wszystko się tam pojawia. Więc myślę, że ten dziennik.pl warto sobie przypomnieć, bo to jest o niby niedawnej rzeczywistości, ale z drugiej strony w tej chwili już rzeczywistości no bardzo, bardzo archiwalnej.
1: To jest trochę tak, że w tych filmach z czasu transformacji

czy z lat 90., czy nawet późniejszej, kolejnej dekady, wydaje mi się, że łatwo było o jakąś taką egzotyzację danych wydarzeń. Przytoczyłaś tutaj film Barabara Marii Zmaszko-Czanowicz, to mnie do głowy przyszła z kolei, przyszedł sposób, w jaki moim zdaniem nie

0: miasteczku, tak punktem wyjścia tej opowieści to było, ale wydaje mi się, że ten film jest przedstawicielem właśnie tego takiego nurtu z lat 90. i zerowych, który w jakimś takim no trochę krzywym zwierciadle pokazywał losy ludzi dotkniętych mocno przez transformację, czy w jakiś sposób próbujących sobie poradzić z tymi trudami tego, co się stało w Polsce po 89 roku. Ja sobie tutaj wybrałem cały taki segment z lat zerowych, który zatytułowałem sobie roboczo filmy o osiedlach i myślę, że to trochę oddaje to takie spojrzenie właśnie na tamte czasy. Moim ulubionym filmem z tego nurtu jest film Jestem zły Grzegorza Packa z roku 2000, który właściwie polega na tym, że grupce dzieci z Pragi warszawskiej dano kamerę i pozwolono im robić z tą kamerą właściwie co tylko mają ochotę i tam są takie sceny, na przykład nie wiem, dwójki dzieci w wielkim supermarkecie, które traktują ten supermarket trochę jak takie no, miejsce zabawy, jednocześnie tam podkradają jakieś produkty z tego miejsca, więc no, jest to opowieść o ofiarach transformacji, ale ona jednak w jakimś sensie wydaje mi się, że nie eksploatuje tych dzieci na tyle, żeby te nie wypaczę jakoś tej historii. To wydaje mi się to bardzo takie bliskie i szczere też, szczerze przybliżające jakieś trudy życia z tamtego czasu. Jako jakąś kontrę do Jestem zły, ale też film wymieniany często zaraz obok tego filmu, dorzuciłbym Blokersów Sylwestra Latkowskiego z roku 2001. To jest z kolei taki film, który przyznam, że jest po latach ciekawym spojrzeniem na hip-hop początku lat 2000 czy lat zerowych w Polsce, no ale wiele można też temu filmowi zarzucić, dlatego że no on w pewnym sensie trochę spłyca tę opowieść, prawda? Zestawiając ze sobą różnych, bardzo różnych od siebie bohaterów, czy bardzo różnych twórców na przykład.
1: Ja pamiętam, że jak ten film się pokazał, to jego odbiór był dość mocno krytyczny, że jednak człowiek z zewnątrz nie jest w stanie po prostu zrozumieć, o co w tym chodzi. Ale w tej chwili zauważyłam, tak patrząc trochę po komentarzach, bo też oczywiście myślałam o Blokersach jako takim definiującym może milenijnym dokumencie, że jest on oglądany jako dokument historyczny i z tego względu już jest ciekawy. No i zastanawiam się też, czy moja kurtka, w której siedzę tutaj dzisiaj, spełnia definicję pękawki.
0: Być może, skórzana kurtka pękawka. Pozdrawiamy Eldo, naszego redakcyjnego kolegę, który również w Blokersach się pojawił. No ja myślę, że właśnie ten film Sylwestra Latkowskiego z roku 2001 jest przede wszystkim ciekawym zapisem tamtej epoki, jakiejś próby międzypokoleniowego zrozumienia pomiędzy ówczesnymi 40- czy 50-latkami, a 20- czy nastolatkami, prawda? I to jest też bardzo ciekawe. Poza tym po latach fantastycznie jest zobaczyć tych dorosłych facetów mających w dorobku świetne albumy jako właśnie takich młodych chłopaków wkraczających dopiero w dorosłość i odkrywających całą branżę muzyczną z tamtego czasu. No to jest po prostu jakiś dokument historyczny, tak jak wspomniałaś. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą zapisałem sobie w filmach o osiedlach, w tym moim takim notowaniu filmów dokumentalnych z Polski początka lat zerowych. I tutaj uwaga, to jest Cześć Tereska. I teraz zajęło mi chwilę, żeby przypomnieć sobie, że jest to jednak film fabularny. I przyznam szczerze, że naprawdę wymagało to jakiegoś takiego przypomnienia sobie, o czym Cześć Tereska w ogóle było. I było to dla mnie zaskakujące i pewnie to też wynika z tego, że właśnie w głównej i tytułowej roli obsadzono dziewczynę, która właśnie no, nie była aktorką, tylko po prostu pochodziła z tamtego świata, o którym Robert Gliński chciał opowiedzieć. Obejrzałem sobie kilka scen z tego filmu po latach, bo kiedyś oglądałem go w całości. I przyznam szczerze, że nie odnalazłem się w nim kompletnie. To znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę właśnie taka eksploatacja tych osób, czy tamtego środowiska, czy tamtego świata. Niezręcznie było mi na to patrzeć po prostu.
1: Chociaż jest to film okołołódzki, raczej pabianicki, prawda?
0: Tak jest. Tam jest rzeczywiście wątek jednego z pabianickich osiedli. Nie wiem, to jest jakiś taki utwór, na który być może patrzy się trochę inaczej z perspektywy czasu,

też mimo wszystko umieszczam go w tym zestawieniu, bo jest on pewnego rodzaju próbą przedstawienia, czy jakiegoś zapisu historycznego, czy realiów danej epoki, która to wydaje się bardzo różna. No i znów jest chyba takim innym światem dokumentalnym, do którego przenoszą nas właśnie filmy na faktach, o których dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce rozmawiamy.

0: Trenda i Paśnik w czwórce.
1: Wracamy do naszego prywatnego przeglądu filmów dokumentalnych. Mieliśmy chyba odcinek Czas na dokument, to znaczy takie filmy, które właśnie niektóre z nich były w tym cyklu telewizyjnym ze słynną czołówką z człowiekiem wychodzącym z kanalizacji, były emitowane. I to jest bardzo ciekawe, że filmy, które były realizowane jako filmy o współczesności, może interwencyjne, może krytyczne, niektóre z nich były na pewno niesprawiedliwe, w tej chwili są oglądane jako dokumenty historyczne i myślę, że troszeczkę dla realiów epoki, w której je nakręcono. To znaczy, że scenografia bywa w nich szczególnie ciekawa.
2: To super się wpasowuje do kolejnego notowania, które sobie sporządziłem na potrzeby naszych dzisiejszych opowieści o filmach dokumentalnych, które sobie zatytułowałem Filmy o muzyce. I zacząłbym od filmu Generacja CKOD Piotra Szczepańskiego z roku 2004, który kiedy powstawał był po prostu zapisem pierwszych tras koncertowych zespołu Cool Kids of Death właśnie w takiej wczesnomilenijnej Polsce, po tym jak oni wydali debiutancki album w roku 2002.

0: Ogląda się to po latach niesamowicie, bo to jest rzeczywiście dokument z Polski, której już nie ma. Te sceny, w których zespół śpi po koncertach w jakichś takich hotelach robotniczych zapuszczonych, jeszcze tam spiera się z panem ochroniarzem, który jest trochę jak ten stróż nocny z filmu Kieślowskiego, o którym wspominaliśmy. To niesamowita rzecz. I skojarzyło mi się to z taką książką Experiencing Nirvana Grunge in Europe 1989, o trasie zespołu Nirvana w roku 89 po Europie, takiej kilkudniowej, która była ze względu na to, że Nirvana była wtedy po premierze debiutanckiego albumu Bleach. W tej książce ta trasa się nie wydaje jakimś niesamowitym sukcesem i właściwie się tam ciągnie jak guma i trochę jak ta właśnie trasa Cool Kids of Death w generacji CKOD, no a jednak kończy się jakimś takim pozytywnym twistem. Generacja CKOD jak na opowieść o twórcach generacji Nic kończy się no taką właśnie dosyć ponurą puentą i wiem, że ten format później tego filmu Generacja CKOD powtarzano. To znaczy zdaje się, że w 2012 roku pojawił się też taki film rocznicowy wokół opowieści o zespole Cool Kids of Death. Ten film i też ta poprzednia opowieść trochę mówi o tym, jak trudno w Polsce jest zrobić zespół, który jednocześnie będzie bardzo bliski temu, w co wierzy, no a jednocześnie odniesie jakiś sukces w szponach takiego dopiero kształtującego się przemysłu fonograficznego, prawda? Niesamowita opowieść, też chyba właśnie o świecie transformacji bardziej niż o muzyce.
1: No tak, ja też sobie uświadomiłam właśnie przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, że właściwie to jest niedużo takich, pomimo tego, że ja powinnam uwielbiać dokumenty o muzyce, to jest niewiele takich, które jakoś realnie lubię, ale z polskich na pewno dobrze wspominam film Filipa Dzierżawskiego Miłość właśnie o jasowej grupie Miłość i też no upamiętniający ten legendarny projekt Jacka Oltera też, jego tragiczną historię. No i po prostu całą no tą niesamowite okoliczności, w których scena jazzowa zaistniała. No i też tutaj myślę, że nie będę do końca obiektywna, bo jest też drugi film, Najgłupsza płyta świata, o płycie Kurpolowirus, ale ponieważ ja w nim tam mówię parę słów do kamery, to może nie będę reklamować siebie tutaj na antenie.
0: Byłabyś nieobiektywna, ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi o filmy muzyczne z Polski, też pewnie nie tylko, trudno jest to powiedzieć historię, która nie będzie jednocześnie jakąś taką opowieścią pomnikową dla danego dzieła czy artysty, o czym świadczą no właśnie średnio udane filmy w serwisach streamingowych poświęcone historii polskich współczesnych gwiazd muzyki czy sportu. To są takie rzeczy, które zawsze włączam sobie z jakąś nadzieją, że będzie w tym coś ciekawego, a kończy się zwykle tak, że rzeczywiście dostajemy kilka jakichś obrazków ze starych VHS-ów i na tym przynajmniej moja ciekawość się kończy w stosunku do tych filmów. Ale zdarzają się wyjątki i wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś takiej próby zmiany perspektywy i włączenia na nowo takiego filtru zbudowanego z ciekawości i jakiejś takiej obcości dla danego tematu. Dlatego, że może to będzie kontrowersyjna opinia, ale uznałbym na przykład film Beats of Freedom z 2010 roku, opowiadający o polskiej muzyce rockowej, głównie lat 80., ale nie tylko, za naprawdę udany. I wydaje mi się, że dlatego, że reżyserowie tego filmu, czyli Leszek Gnoiński i Wojciech Słota, przyjęli tam taką perspektywę zachodniego czy zagranicznego dziennikarza, Chrisa Salewicza, który przyjeżdża do Warszawy i trochę tak po latach, to jest człowiek pamiętający również właśnie lata 80. i muzykę popularną na Wyspach Brytyjskich, ale też orientujący się już wtedy, co się dzieje w Polsce, który przyjeżdża po latach i zaczyna rozmawiać z tymi dawnymi gwiazdami polskiej estrady czy polskiej muzyki rockowej lub alternatywnej z lat 80. o tym, jak to było. I to jest bardzo ciekawy materiał. Myślę, że takim osobom które nie pamiętają tamtych czasów, przybliżający te konkretne historie, myślę, że w dość wiarygodny sposób. Znaczy nie brak

brakuje tam pewnej mitologii i połączenia tej wielkiej historii z jednak oddolnością polskiego rocka, ale to jest jakaś taka właśnie przez tę obcą perspektywę taki element, który czyni ten film ciekawym. Cóż, no może po prostu Brytyjczycy najciekawiej opowiadają historię. Być może taki będzie wniosek z naszej dzisiejszej audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w której to opowiadamy o naszych ulubionych filmach dokumentalnych. Bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: A my pomału żegnamy się już z wami i kończymy nasz mini radiowy festiwal filmów dokumentalnych, audio festiwal filmów dokumentalnych, ale widzisz, zaletą tego, że sobie tutaj rozmawiamy w studio, jest to, że nam mogą spontanicznie przypomnieć się różne produkcje i myślę, że ja zgodzę się z tobą, że Beats of Freedom to jest niezły film, zwłaszcza w takim temacie, który jest, można by powiedzieć, taki ograny, jeśli chodzi o mitologię, takim produkcyjnym, kupującym swoje własne mity, jak polska scena rockowa lat 80., bo wydaje mi się, że po prostu to jest taka scena, która kocha mity na swój własny temat, ale jeszcze tutaj muszę wziąć w obronę polskich reżyserów, bo jest film może trochę za mało znany, za mało doceniony, Bartosza Konopki, który już tutaj się nam pojawił w kontekście Królika po berlińsku, Sztuka znikania z 2012 roku i to jest historia o polskich latach 80. opowiedziana znowu oczami z zewnątrz, ale no, reżyser jest z Polski, ale głównym bohaterem jest Haitańczyk, kapłan wudu Amon Fremon, który zostaje zaproszony do Wrocławia przez Jerzego Grotowskiego i on jakby z perspektywy swojej religii patrzy na fenomen Solidarności. I oczywiście tutaj to oddalenie takie mentalne działa bardzo ciekawie na korzyść tej opowieści. I jest to być może najbardziej nietypowe ujęcie historii o Solidarności, jakie widziałam, ale właśnie też z tą gorączką lat 80. i całego ówczesnego wrzenia i buntu w tle.
2: No to może po prostu to jest tak, że żeby zrobić dobry film dokumentalny, trzeba sobie zresetować głowę i spojrzeć na dany temat z takiej trochę obcej perspektywy albo poudawać trochę, że się nic na dany temat nie wie.

0: i przede wszystkim przekopać się przez mnóstwo różnego rodzaju archiwów. Dla mnie zawsze ci ciekawi świata archiwiści będą największą inspiracją właściwie w każdym kontekście, bo szperając po różnych dawnych, zapomnianych materiałach można nie tylko stworzyć świetny film dokumentalny, ale na przykład, nie wiem, opowiedzieć jakąś historię też w inny sposób, stworzyć ją jakoś w internecie na nowo albo napisać ciekawą książkę chociażby. No i polecam wszystkim oczywiście Adama Curtisa na koniec. To myślę, że warto, o tym
1: zrobimy
0: wspomnieć.
1: Zrobimy całą oddzielną audycję.
0: Tak,
1: dobra.
0: Jest. Być może przyjdzie na to czas. Adam Curtis chyba rzadko chodzi do różnego rodzaju osób, które przeprowadzają wywiady, ale może nam się kiedyś poszczęści i porozmawiamy z Adamem Curtisem. Jeżeli w archiwach BBC znajduje się akurat tyle materiałów z Polski, że kiedyś ten wspaniały twórca pokusi się o zrobienie czegoś na temat właśnie naszego kraju. W tym studiu przynajmniej jest jedna osoba, która bardzo na to czeka.
1: No dobra, dwie.
0: Dzięki wielkie, że byliście z nami dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce. My słyszymy się jak zwykle co tydzień w niedzielę o godzinie 20. Naszych archiwalnych audycji posłuchacie na stronie Polskiego Radia Czwórka w zakładce audycje Drenda i Paśnik w czwórce, a tymczasem żegnamy się z wami dzisiaj. Jacek Paśnik,
1: Olga Drenda
0: oraz Renata Żuchowska. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

0: jest 22.
1: Pogoda.
2: A nocą czeka nas delikatne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 10-11 stopni. Miejscami wystąpią zachmurzenia, chociaż nie przewiduje się opadów. A jutro, podobnie jak dziś, w okolicach 20 stopni, ale w niektórych rejonach będzie dość pochmurno, choć raczej nie spadnie deszcz.
1: Czwórka. Polskie Radio.

białym Hyundaiu. Jedna mordka zwykle sprzedaje ci płyną to co ci pają. Ale żołądkowa gorzka, koleżka koks ma katar ten nie od nieżytu. Twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że na zajutrz przyjdzie wiosna. Bo jej sukienka jest skąpa, wycięta jest na biodrach. Krzyczymy i gwizdżemy do niej przez otwarte okna. Zaraz się okazuje, że dał do ziomka. Zresztą tego, który dziś nie żyje.

0: Słuchacie Czwórki i audycji Najlepsze z Najlepszych. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Przy mikrofonach Alicja Michalska i Dominika Płonka. No wchodzimy sobie w słowo, bo tu się dzieje.
4: Ekscytujemy się po prostu, słuchajcie.
3: Dużo.
4: To naprawdę się bardzo dużo dzieje. A Polskie Radio jest naprawdę ogromnym budynkiem, który niejedną historię słyszał. Dzisiaj tę historię poznajemy. Poznajemy radio od kulis. Kolejne wycieczki wchodzą do naszego czwórkowego studia. No teraz zrobiło się naprawdę bardzo tłumnie.
3: Bardzo tłumnie. Widzę, że w rękach jakieś łamigłówki z Polskiego Radia, kilka balonów z Polskiego Radia dzieciom, ale też telefon, które nagrywają każdy nasz ruch. No i są też z nami słuchacze tutaj przy mikrofonach, z którymi dzisiaj będziemy trochę rozmawiać. Cześć, dzień dobry. Z kim mamy przyjemność uciąć sobie taką nocną pogawędkę?
5: Dorota z Warszawy.
3: I?
6: A ja jestem Andrzej, też z Warszawy.
3: Wspaniale.
4: O, bardzo dobrze.
3: Warszawskie towarzystwo dzisiaj mamy. Słuchajcie, noc muzeów, to jest moment, w którym możemy zwiedzić zarówno muzea, jak i inne placówki. Słyszałam, że piekarnię można zwiedzić od środka, że można zwiedzić zakład pogrzebowy, że można zwiedzić zajezdnię tramwajową, wiele, ale
4: i
3: również
4: Polskie Radio.
3: Również Polskie Radio. Czy pamiętacie jakieś może muzeum w waszym życiu, które zostało w pamięci na dłużej i do którego chętnie byście wrócili?
5: W tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy, bo jestem tak oszołomiona tym miejscem, że jestem skoncentrowana wyłącznie na tych korytarzach i na tej muzyce, która po prostu powoduje, że nie chce mi się spać, wręcz przeciwnie.
4: To jest bardzo dobra odpowiedź. To w takim razie, Doroto, powiedz, co cię najbardziej zaskoczyło w całym Polskim Radiu albo właśnie w Czwórce?
5: Czy ten budynek mnie intryguje za każdym razem, jak tędy przejeżdżam i sobie pomyślałam, że najwyższa pora, żeby się do niego dostać. Więc to po prostu, że państwo otworzyliście swoje korytarze dla szerszej publiczności, no to po prostu był pomysł w punkt.
4: Dobrze zrobiliśmy w takim razie.
5: I nie żałuję, że trzeba było odstać tu ponad godzinę. Rzeczywiście temperatura niska, ale atmosfera...
4: Ale chyba nie pada, przynajmniej jak byłam na pytać w kolejce.
5: I mam nadzieję, że to nie jest ostatni punkt, który jeszcze przed nami. Więc dziękuję bardzo w imieniu tej rzeszy, która tam jeszcze stoi na zewnątrz.
3: Z nami jest również Weronika Puszkar, którą
4: bardzo dobrze znamy.
7: Jestem.
4: Ale dzisiaj w podwójnej roli.
7: Dzisiaj w roli przewodnika wycieczki. Także chodzimy już kilkanaście, już pewnie z pół godziny nawet chodzimy sobie po różnych studiach radiowych. Byliśmy już w radiowej jedynce, w Polskim Radiu 24, także zobaczyliśmy, jak powstaje serwis informacyjny, jak tworzone są

0: audycję na żywo. Była szansa zadać wiele pytań, bo cały czas dziennikarze też tam pojawiają się w reżyserce, czyli w takim pokoju, gdzie, no, gdzie jest pisany na żywo cały czas
1: radio od
0: scenariusz.
1: Kuchni.
0: Tak, radio od kuchni.
1: To no się i w takim razie teraz wybieracie, Weronika?
0: Teraz pójdziemy jeszcze do dwójki. Jeszcze nie byliśmy w dwójce. Pójdziemy do Polskiego Radia Kierowców. Być może poprzednia wycieczka też były osoby chętne do tego, żeby przeczytać na żywo pogodę o pełnej godzinie, więc...
1: Nasz ulubiony element anteny.
0: No tak, właściwie pogoda niedawno była, bo jest dopiero 16 po, więc już nie będzie okazji, ale na pewno będzie można wystąpić w jakiejś innej roli.
2: My uwielbiamy zapowiadać pogodę.
1: A w czwórce za dekami cały czas DJ Harper, który gra nam właśnie tak, jak to już zostało powiedziane, że no prędko nie zaśniemy, tym bardziej, że dużo emocji. Bardzo wam dziękujemy i widzimy się, słyszymy się za chwilę.
3: Działo się.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych. Noc muzeów.
0: Noc muzeów w czwórce.
2: Są takie osoby, które przesiadują w studiach, tak jak ja i Michał. Są takie osoby, które są też w studiu jedynki, jak Karolina Rożej. Ale jest taka osoba, która biega, kręci się w terenie. Alicja, gdzie jesteś? Alicja Michalska.
3: Halo, halo, dzień dobry, albo nawet dobry wieczór. No ja nie wiem jak u was w studiu czwórki, ale ja jestem przed budynkiem Polskiego Radia, jestem na zewnątrz. Tutaj stoi, słuchajcie, wielka kolejka, żeby...

0: wejść do Polskiego Radia, do całego budynku, żeby odwiedzić Polskie Radio, konkretne anteny, a może nawet konkretnych dziennikarzy. Nie wiem, zaraz zapytam, za czym ta kolejka stoi. Jest naprawdę piękna pogoda, nie pada, warto przyjść do Polskiego Radia. Sama kolejka świadczy o tym, że naprawdę jest co oglądać, jest za co przychodzić. Ja pomyślałam, że może popytam parę osób, które stoją w kolejce, tak naprawdę czego szukają w tym Polskim Radiu. Dzień dobry, czy można tutaj do Państwa. Chciałam się zapytać, co sprawiło, że przyszliście właśnie tutaj do nas, do Polskiego Radia, a nie na przykład do Muzeum Narodowego. Czemu akurat tutaj?
1: Szczerze?
0: Tylko szczerze.
1: Z dziećmi przyszliśmy. Atrakcje dla dzieci nas tutaj przyprowadziły. A w zasadzie też autobus z miejskiego tutaj zakładu, przepraszam, przywiózł nas niedaleko, więc dlatego jesteśmy.
0: No jak dzieci, to w takim razie do Polskiego Radia dzieciom. Tam też można, są cukierki, widziałam, jest mnóstwo atrakcji. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze idę dalej podpytać się, za czym ta kolejka stoi. Dzień dobry. Czy do Polskiego Radia sprowadza Pana konkretne wydarzenie, konkretna, no, może jakiś konkretny dziennikarz?
2: Kompletny przypadek. Akurat znalazłem miejsce parkingowe pod budynkiem, więc stwierdziłem, że wstąpię. Kolejka szybko idzie, pogoda na szczęście się poprawi. Także jest naprawdę przyjemnie.
0: I to jest też taki przypadek, który pokazuje, że można przyjść nawet przypadkiem do Polskiego Radia, ale zostać razem z nami, bo tutaj atrakcje będą jeszcze do godziny 24. Każda antena otwiera dzisiaj swoje drzwi na zwiedzających. Ja jeszcze idę dalej pytać. Dzień dobry, można tutaj do pań. Co Was prowadza do Polskiego Radia dzisiaj w Noc Muzeów?
3: Program wydawał się interesujący. No i nigdy nie byłyśmy w radiu i bardzo chciałyśmy zobaczyć, jak funkcjonuje od środka.
0: Ja widzę, że jesteście młode, więc koniecznie musicie przyjść do studia czwórki. Polecam naprawdę, możecie przyjść, zbić piątkę z jakimiś dziennikarzami, popytać o swoje jakieś ulubione aspekty radia. A ciebie co sprowadza dzisiaj do Polskiego Radia?
4: No, a w ogóle a propos czwórki, to bardziej dla ciebie, to nie mieliście kiedyś całej audycji o K-popie?
0: Bardzo możliwe, że mieliśmy
5: kiedyś. Była.
4: To kiedyś. Tak, no tak mi się przypomniało tylko po prostu.
0: No i właśnie o takie rzeczy można popytać, jeśli przyjdziecie do studia, przynajmniej do nas, do czwórki. Tutaj naprawdę każdy stoi. Jest nawet wielki telewizor, na który można obejrzeć nasze widowisko muzyczne, które oczywiście było zorganizowane z okazji stulecia Polskiego Radia. Są leżaki, są namioty, jesteśmy my, dziennikarze, także naprawdę tutaj się bardzo, bardzo dużo dzieje.
5: Alicja Michalska bardzo dzielnie na zewnątrz pod budynkiem Polskiego Radia pytuje ludzi. My cały czas jesteśmy z Wami w studiu. Michale, słucham.
6: I czekamy na kolejnych gości, czekamy, aż się pojawił i będziemy do nich machać zza szyby. Jeszcze pytanie do Alicji, takie krótkie. Czy widzisz koniec tej kolejki? Bo trzymamy kciuki w takim razie za pogodę. Ta pogoda, często się mówi złośliwie, że w radiu bywa najważniejsza. Dzisiaj ona też ma bardzo duże znaczenie, szczególnie jeżeli ta kolejka sięga aż za dach, aż za budynek Polskiego Radia. Czy widzimy jej koniec?
0: Właśnie idę sobie tutaj wzdłuż tej kolejki i widać teoretycznie koniec, tylko on cały czas się, słuchajcie, tutaj przedłuża i rozszerza. Naprawdę kolejka jest bardzo duża. Też ludzie cały czas dochodzą, bo dzisiaj furtka Polskiego Radia jest oczywiście otwarta, także ja jestem powoli, już się zbliżam do końca kolejki, ale ja widzę, że ona tutaj jest coraz dłuższa, także jeszcze będę Was nękać różnymi anegdotami, historiami, ciekawostkami. Będę też pytać osoby już potem, może w środku Polskiego Radia, za czym konkretnie dzisiaj się udają na Noc Muzeów do nas, do Polskiego Radia.
5: Alicja Michalska dzisiaj w roli reporterki. Dziękujemy Ci bardzo i do zobaczenia już niebawem na korytarzu.
7: Działo się w czwórce.

0: Szanuj zieleń, Marta Hoppe przypomina, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Warto posłuchać i działać.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Za nami zimni ogrodnica, także zimna Zośka, a to oznacza, że teraz będzie już ciepło. Miejmy taką nadzieję, chociaż deszczu też byśmy chcieli, ale wysokie i przyjemne temperatury to to, co wiosną lubimy najbardziej, no bo można iść na spacer. A spacer może być też nie tylko przyjemny, ale również pomocny dla przyrody. No i na taki spacer wybierzemy się dzisiaj. W studiu gość Jacek Boborycki, interdyscyplinarny zespół badawczy Million Explorer Team. Cześć.
4: Cześć.
3: Czyli człowiek, który ma milion pomysłów na minutę. Jeden z pomysłów dzisiaj będziesz realizował, zresztą nie po raz pierwszy, bo już taka akcja była, czyli wyrywanie nawłoci.
4: Tak, generalnie jeżeli chodzi o nawłoć, to już działamy od jakiegoś czasu. Współpracujemy między innymi z rezerwatem Morysin i tamte prace realizujemy w trybie stałym, rokrocznie. Natomiast w tym roku padł taki pomysł, żeby razem ze Stowarzyszeniem Geocaching Warszawa napisać taki projekt Wisła Rzeka Kontrastów. No i tak też zrobiliśmy. W ramach tego projektu uznaliśmy, że warto by było właśnie zrobić tę akcję usuwania inwazyjnych gatunków obcych. W tym wypadku najprostsze do nauczenia po prostu tych osób, które będą z nami często przypadkowo, tak, bo znajdą, zainteresują się i przyjdą, są właśnie rośliny. Wybraliśmy nawłoć, bo nawłoć jest, można powiedzieć, że taką w naszym środowisku najgorszą zakałą świata roślin. No bo ona rozrasta się momentalnie, przytłacza wszystkie rośliny, które są dookoła i ma do tego w ogóle odpowiednie warunki.
3: No właśnie, ale mówimy o tym, że mogą być złe rośliny, złe i dobre rośliny. No teoretycznie wszystko, co zielone, co pobiera dwutlenek węgla, produkuje tlen i jest tutaj nam taką przyjemną dla oka rzeczą, powinny być dobre.
4: Uprośćmy może temat najbardziej, jak się tylko da, czyli pomińmy wiele, powiedzmy, faktów. Mamy trzy gatunki nawłoci, takie podstawowe w Polsce, tak? Mamy nawłoć pospolitą, która jest nawłocią naszą, rodzimą. I mamy dwa gatunki inwazyjne, pochodzące z Ameryki Północnej. I jest to nawłoć olbrzymia, nazywana też nawłocią późną, oraz nawłoć kanadyjska. Obydwie pochodzą z Ameryki Północnej i obydwie mają pewne zalety, które jakby są dla nich
3: zaletami, a dla nas wadami.
4: Tak, dla nich tak. Pierwszą podstawową rzeczą jest to, że nasza nawłoć rodzima jest dość niska. Natomiast te nawłocie inwazyjne

0: są gatunkami wysokimi.
1: Wyższymi ode mnie.
0: Może się tak zdarzyć, ode mnie również, tak. Bo nawłoć kanadyjska dorasta do 1,5 metra, natomiast nawłoć olbrzymia dostała swoją nazwę ze względu na to, że w bardzo sprzyjających warunkach może przekroczyć wysokość 2,5 metra i w Polsce były notowane w wielkości 2 metrów 80 centymetrów, więc no już nie wiem, czy mamy człowieka w naszym kraju, który by się nie ukrył w takich zaroślach.
1: No nawet Marcin Prokop by się schował 2,5 metra, to i on nawet nie ma.
0: Natomiast one mają swoje naturalne przystosowania. Pierwszą taką najdziwniejszą chyba jest to, że wytwarzają naturalny, możemy to określić, herbicyd. Czyli wytwarzają takie związki chemiczne, które oddają do gleby, które powodują, że inne rośliny w okolicy nie rosną. I to ma nawet swoją fachową nazwę, nazywa się alleleopatia i niby mówi się, że spoko, no to skoro nie będą rosły inne chwasty, będzie rosła tylko nawłoć, to rozwiną nam się drzewa i ten teren się szybciej zalesi. No nie, no właśnie to działa na wszystkie organizmy żyjące, łącznie z bakteriami i grzybami, czyli ona tak jakby...
1: Zabiera cały teren dla siebie?
0: Tak.
1: Broń, to moje.
0: Tak, to jest taka trochę broń chemiczna. Więc to jest takie przystosowanie bardzo nietypowe, które zabija nam tak naprawdę zmienność gatunkową roślin, które mamy na tych naszych naturalnych łąkach. No i kolejną rzeczą jest to, że rozmnaża się w dwojaki sposób, czyli rozmnaża się płciowo i bezpłciowo. Rozmnaża się poprzez rozsiewanie nasion, ale rozmnaża się również przez kłącze.
1: Czyli jak szalona.
0: Tak, i zajęcie jej większego obszaru nie zajmuje zbyt długo, tak? Powiedzmy, że to jest kwestia kilkunastu lat, gdzie jest w stanie całą łąkę zagospodarować tylko i wyłącznie dla siebie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: I lubicie dobre jedzenie i kulinarne ciekawostki, to coś dla Was. W Podano do stołu Kasia Dydo opowiada Wam o smakach, które warto poznać.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kanapka z serem, jajecznica, twaróg, parówki, zupa.

0: które zmieniają się razem z nami. Dzisiaj do tej wyjątkowej rozmowy o polskim śniadaniu zaprosiłam Dominikę Zagrodzką, która prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie pod tytułem Pożywka. Dzień dobry, witaj w czwórce, witaj w audycji Podano do stołu.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o tych typowych polskich śniadaniach. Czy w ogóle coś takiego istnieje? Czym właściwie jest tradycyjne polskie śniadanie? Jakbyś miała dać definicję, to jak ona by brzmiała?
1: Zdecydowanie wydaje mi się, że jednak nie ma czegoś takiego jak klasyczne polskie śniadanie, takie, które rzeczywiście byłoby powszechne i jedzone przez większość Polaków, ale są pewne cechy wspólne i od czasu, jak już nawet pozostałam na Instagramie moich obserwatorów, to oni uznają za takie typowo polskie dania śniadaniowe. I okazało się, że powtarzają się rzeczy, które są bardzo klasyczne, czyli właśnie twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, kanapki wszelkiego rodzaju, jajka na różne sposoby, czyli na twardo, na miękko, jajecznica, omlet i tak dalej. Generalnie wyszło mi z tego, że tym wspólnym mianownikiem jest to, że zazwyczaj na polskim śniadaniu jest jakaś forma pieczywa, to jest chleb, czy bułka, częściej jednak chleb, do tego nabiał i jakieś dodatki. Natomiast to śniadanie dzisiaj nasze, polskie właśnie, jak my sobie myślimy o polskim śniadaniu, to myślimy o tych klasykach. Ale oczywiście nie można pominąć tych nowości, o których wspomniałaś, czyli takich jak na przykład tost z awokado, no bo one też weszły do naszej kultury kulinarnej, zadomowiły się w niej. Dzisiaj wydaje mi się, że jemy je równie często jak te takie tradycyjne polskie dania.
0: No, będziemy mówili o tych innowacjach, które pojawiły się na naszych stołach, które gdzieś tam skądś do nas przewędrowały i teraz chętnie z tego korzystamy. Ale myślę, że rozmawiając o takim tradycyjnym polskim śniadaniu, nie możemy nie cofnąć się w czasie do lat 80. i do lat 90., bo jakoś mi się jednak wydaje, że tamte czasy jakoś mocno ukształtowały to, co jemy w tej chwili nawet na śniadanie. Czy ty w ogóle pamiętasz, jak wyglądały twoje śniadania w dzieciństwie albo właśnie w takim nastoletnim wieku? Co tam było serwowane u ciebie w domu?
1: Tak, ja pamiętam śniadania z lat 90., czyli właśnie tych lat, kiedy wpadło moje dzieciństwo. I rzeczywiście to były śniadania bardzo proste. Zazwyczaj był to chleb w czymś. Właśnie albo z jajkiem, albo z twarożkiem, albo z, uwaga, powiewem zachodu, czyli z Nutellą, bo w tamtym czasie w ogóle kanapki z Nutellą to był szczyt luksusu i ja zawsze zazdrościłam mojej koleżance, która była strasznym niejadkiem, ale do szkoły przynosiła to, co lubiła jeść, jedyną rzecz właściwie, którą lubiła jeść i były to właśnie kanapki z Nutellą. Te lata 90. też kojarzą mi się właśnie z tymi kanapkami zabieranymi do szkoły, ponieważ tutaj moja mama była mistrzynią tego typu kanapek, dodawała tam i sałatę, i ogórka, i właśnie szynkę, ser i tak dalej, więc te kanapki były naprawdę świetne. I to jest moje wspomnienie. Oczywiście mam też wspomnienie mniej pozytywne, czyli wspomnienie zupy mlecznej, ale ta zupa mleczna kojarzy mi się nie tyle ze szkołą, ze przedszkolem, ale raczej z wakacjami w domach spasowych, ponieważ tam zawsze stała taka koszmarna waza na stole i w niej codziennie rano znajdowało się coś, co, no właśnie, było zupą mleczną w różnych wariantach. Bo tam była zupa mleczna z makaronem, co jest w ogóle jakimś dla mnie absurdem, koszmarem i totalnie strasznym. Były też jakieś gryfiki, kasza manna na mleku i tak dalej. Ja po prostu unikałam tego jak ognia, chyba jako jedno od niewielu dzieci właśnie na tej stołówce na wakacjach tego nie jadłam i na szczęście moi rodzice byli tolerancyjni i nie kazali mi tego jeść, bo ja zawsze wolałam pić to, co było dla dorosłych, czyli właśnie jakaś kanapka, twarożek i tak dalej. Chociaż to ciekawe, to te zupy mleczne w tamtych czasach pamiętam, że jedli też dorośli i nawet na przykład moja mama je całkiem lubiła, więc to jest może taka moja bardziej osobista trauma, że ja po prostu tej zupy mlecznej nigdy nie.
0: No ale ciekawe, że o tym wspominasz, bo ja akurat zupy mleczne doskonale pamiętam z przedszkola. To był dla mnie koszmar. W ogóle zupa, o której wspomniałaś, czyli zupa mleczna z makaronem, to i tak była ta, którą ewentualnie mogłam jeszcze zjeść, ale ta już z jakimiś takimi płatkami owsianymi, takimi rozgotowanymi, czy na przykład z jakimś ryżem, była po prostu, w ogóle to było dla mnie nie do przejścia. Ja ostatnio kończyłam zawsze śniadanie w przedszkolu. Nikt nie chciał mnie zwolnić z tego, żebym no, nie jadła tego, czego po prostu nie lubię. I w ogóle dla mnie to jest jakiś taki rodzaj traumy. Ale chciałam cię też o to zapytać, czy ty nie masz w ogóle takiego wrażenia, że ta zupa mleczna to jest trochę taka trauma pokoleniowa?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie tak jak...

0: przykład ten rozgotowany szpinak, który też się kojarzy z przedszkolem, czy brukselka, którą dopiero teraz sobie jako dorośli ludzie odczarowujemy. I na przykład ja tak sobie musiałam odczarować owsiankę, bo dla mnie też owsianka się kojarzyła właśnie takim po prostu z taką mazią kleistą, bez smaku, szarą, okropną zupełnie. I dopiero jak sobie ją zrobiłam po swojemu, czyli właśnie dodałam tam czekolady, dodałam orzechy i tak dalej, to rzeczywiście to się okazało całkiem akceptowalne. To nie jest nadal moje ulubione danie, ale jest to danie akceptowalne i takie, które mogę na śniadanie zjeść. Ale właśnie te wszystkie mleczne rzeczy bardzo długo nie mogłam w ogóle patrzeć na tego typu jedzenie na śniadanie, więc myślę, że to świn jest, że to jest taka pokoleniowa trauma i że gdzieś tam te przedszkola nas tutaj bardzo skrzywdziły.
1: I myślę, że to są w ogóle takie śniadania, które my w ogóle gdzieś wymazaliśmy ze swojej pamięci, wymazaliśmy ze swoich stołów. No, na przykład właśnie, tak jak wspomniałaś, ta zupa mleczna z makaronem, ryżem czy z płatkami owsianymi. Ale też myślę pomału też i parówki, być może też i kromka chleba z masłem oraz cukrem. To jest taki rodzaj śniadania, który chyba, ja mam takie wrażenie, ale może się mylę, chcę, żebyś się podzieliła ze mną tą obserwacją, no już rzadko kiedy gości na naszych stołach.
0: Tak, no bo też to wynikało z czegoś. Ta kromka z masłem i cukrem wynikała z tego, że po prostu na przykład nic innego nie było słodkiego, żeby dziecko jadło to, żeby położyć na ten chleb, więc posypywało się kromkę cukrem. Ale myślę, że rzeczywiście dokonujemy teraz taki dobrobyt i taki wybór różnych rzeczy, że właśnie te takie proste, takie powiedzmy biedne jedzenie odchodzi gdzieś tam do lamusa. Z kolei te owsianki, o których mówimy, gdzieś tam wracają w tej wersji wellness, tej wersji właśnie fig, zgodnie z tym trendem jedzenia prozdrowotnego i tak dalej, no to one wracają tutaj trochę na nasze stoły i na nasze talerze. Podobnie myślę też tutaj, jeśli chodzi właśnie o te mleczne rzeczy jeszcze, to mleko z płatkami trochę też odchodzi do lamusa, bo wydaje mi się, że dzisiaj na przykład ludzie z mojego pokolenia, jeśli jedzą coś takiego na śniadanie, to bardziej takiej nostalgii i próby przypomnienia sobie tych już lepszych czasów, bo no to jednak nie jest buta mleczna, tylko to jest znowu ten powiew zachodu, czyli płatki kukurydziane, czy też płatki czekoladowe, które barwiły mleko na czekoladowy kolor. I to jest właśnie takie pozytywne z kolei wspomnienie, ale dzisiaj wydaje mi się, że raczej dzieciom się tego nie podaje, czyli się nie rekomenduje też tego, żeby właśnie takie płatki z mlekiem jeść.
1: Dzisiaj staramy się znaleźć przepis na typowe polskie śniadanie. Zastanawiamy się, jak się kiedyś jadło, czy w tej chwili dalej tak jemy, czy jednak zrezygnowaliśmy z pewnych posiłków, które były dla nas, stały się dla nas traumą pokoleniową, jak na przykład zupa mleczna.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.

0: the season, I groove with these hundas.
1: A la perra. Ese vato sí sabe cómo rapear. Chihuahua.
2: Zastanawiasz się, gdzie wyskoczyć na weekend? Odpowiedzi znajdziesz w audycji City Break Polska. Krótkie podróże, wielkie inspiracje.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Wybieramy się razem do Koniakowa, a w taką opowieść po tej miejscowości zabiera nas nasz dzisiejszy gość Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki. Cześć.
6: Hej.
5: Ja bardzo często rozmowy o nowych miejscowościach w Polsce, szczególnie tych niedużych, w których myślę, że część słuchaczy mogła wcześniej nie być, lubię właśnie zacząć tę rozmowę od takiego określenia klimatu, atmosfery danego miejsca. Jeśli myślisz o Koniakowie, jak opisałbyś tę wieś, ale też okolice, właśnie może klimat po prostu, jaki tam panuje, tym osobom, które być może nigdy tam nie były albo nawet nigdy nie słyszały o tej wsi?
6: Mówimy oczywiście o miejscowości Koniaków, ale u nas jest bardzo popularne takie określenie Trójwieś Beskidzka, gdzie mamy trzy wsie: Istebna, Jaworzynka i Koniaków. Administracyjnie to jest jedna gmina Istebna. Kulturowo te trzy miejscowości ze sobą są bardzo powiązane, więc nie da się mówić tylko o jednym Koniakowie w oderwaniu od tych pozostałych dwóch miejscowości, ale da się podkreślić na przykład, że Koniaków z tych wszystkich trzech miejscowości jest najmłodszą wsią, a zarazem najwyżej położoną. I tutaj mamy właśnie ten taki główny klucz do klimatu Koniakowa, no bo Koniaków to jest miejscowość rozciągająca się na grzbietach, gdzie większość domów jest na wysokości trochę ponad 700, może nawet ponad 800 metrów nad poziomem morza, więc całkiem wysoko. Dzięki temu Koniaków kojarzy się zawsze z przepięknymi widokami, z panoramami, które są niemalże z każdego zakątka, z każdego fragmentu drogi widać po prostu okoliczne góry. Dodatkowo jeszcze pojawia nam się taki smaczek, że Koniaków to jest miejscowość leżąca na Śląsku Cieszyńskim, natomiast po drugiej stronie mamy Laliki, które leżą na Żywiecczyźnie, więc nawet tak krajobrazowo wjeżdżając do Koniakowa teraz tą najpopularniejszą drogą, czyli od drogi ekspresowej S1, to tak jakbyśmy po prostu wjeżdżali w inny świat, bo historycznie te dwie miejscowości dzieli bardzo dużo. Koniaków czy cała Trójwieś Beskidzka przez 6 wieków nie były Polską, więc ich dziedzictwo troszkę odbiega od dziedzictwa właśnie górali żywieckich, a już tym bardziej od Podhalan. Mówimy też o tym, że mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej bardzo cenią swój folklor, swoje dziedzictwo i to umiłowanie do tradycji będzie po prostu czuć na każdym kroku. Obojętne, czy mówimy o elewacjach domów, o utrzymaniu ogródka, o stroju ludowym noszonym na co dzień i od święta, czy mówimy o używaniu gwary, o rękodziele, czy muzykowaniu, to pod każdym względem po prostu widać, że mieszkańcy Koniakowa czy całej Trójwsi Beskidzkiej czują się bardzo mocno związani z tradycją i cieszą się, są dumni z tego swojego dziedzictwa. Też Koniaków na pewno może się poszczycić tym, że jest jedną z tych miejscowości, które leżą bardzo blisko dwóch granic, bo jest to granica z Polską i z Czechami. Na terenie Trójwsi Beskidzkiej mamy ten najmłodszy polski trójstyk granic, czyli Polska, Czechy, Słowacja. I też ten taki pograniczny charakter Koniakowa się odczuwa, bo bardzo często mieszkańcy Koniakowa mają rodzinę gdzieś tam za granicą, więc czasami się okazuje, że w lodówce łatwiej znaleźć wyroby chociażby z klimatów czeskich, niżeli takich typowo polskich. Więc tutaj możemy powiedzieć, że też jest taki fajny smaczek.
5: A powiedz więcej właśnie o tym zamiłowaniu do tradycji.
6: Trójwieś Beskidzka w naszym regionie bardzo często jest traktowana, że to jest coś innego, że ta Trójwieś nam nie pasuje do reszty miejscowości. I ma to swoje podłoże w historii i częściowo w geografii. Na terenie Trójwsi Beskidzkiej spotykają nam się do rzecza trzech ważnych rzek. Rzeki Soły, no bo dosłownie zaraz chociażby ochodzi ta najwyższa góra na terenie Koniakowa, taka kulturowo zabudowana, do której można po prostu wejść.

0: wejść dosłownie w parę metrów z samochodu, to z Ochocitej płynie woda do Soły, czyli do rzeki Wisły, do Olzy, czyli do rzeki Odry i dodatkowo jeszcze znajdziemy wody, które płyną do Wagłu, a potem dalej do Dunaju i do Morza Czarnego. I tak się nam fajnie złożyło, że mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej byli kulturowo powiązani z doliną rzeki Olzy. I w dolinie Olzy mieli takie swoje, byśmy powiedzieli, kulturowe miasteczko, czyli Jabłonków. Stąd w okresie do I wojny światowej, kiedy Śląsk Cieszyński był po prostu częścią Austrii, mówiliśmy, że górne regiony Doliny Olzy zamieszkują górale jabłonkowscy, a w okolicach samego Jabłonkowa jako miasteczka mieszkają tak zwane jacki jabłonkowskie. I wtedy Trójwieś Beskidzka była postrzegana jako taki swoisty koniec świata, gdzie ludzie po prostu trzymali się razem, gdzie to poczucie wspólnoty było bardzo silne. Natomiast po I wojnie światowej, tak jak już finalnie wyznaczono granice między Polską, II Rzeczpospolitą, a Czechosłowacją, to okazało się, że Polska otrzymuje trzy wsie: Istebną, Jaworzynkę i Koniaków, które są miejscowościami właśnie jabłonkowskimi, tak byśmy to mogli nazwać w skrócie, ale odcięte od reszty. Więc ta Trójwieś nam przestała pasować do sąsiednich miejscowości w ówczesnym województwie krakowskim, czyli na przykład do Milówki, nie pasowała nam do sąsiednich miejscowości w obrębie ówczesnego województwa śląskiego, czyli na przykład do Wisły. Więc ta Trójwieś zaczęła być wtedy traktowana jako coś wyjątkowego, coś innego. I sądzę, że to właśnie w tym momencie następuje takie spajanie tej tożsamości, która tworzy po prostu klimat całej Trójwsi Beskidzkiej. To wtedy pojawiają się też artyści wykształceni, którzy zaczynają uczyć młodzież różnych dziedzin sztuki, więc też przy okazji pojawia się to takie utrwalenie, że jest to coś szczególnego. Więc jak potem już w czasach PRL-u czy późniejszych porównujemy sobie Trójwieś Beskidzką z innymi miejscowościami, no to naprawdę ciężko szukać u nas innej miejscowości, gdzie tak dużo ludzi byłoby zaangażowanych w to kultywowanie tradycji.
1: Dzisiaj na łączach jest razem z nami Radosław Szczepanek, licencjonowany przewodnik beskidzki.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Od pania masz blackout.
1: Działo się w czwórce.
2: Dobre kiedyś się kończy, ale u nas było bardzo dużo dobrego. Od godziny 19 tak naprawdę do 24 gmach Polskiego Radia, no i czwórka Polskie Radio było otwarte dla zwiedzających. Przewinęło się tu mnóstwo ludzi, było mnóstwo energii, mnóstwo pytań i też mam nadzieję, że zwiedzający wyszli z taką dawką energii, bo niektórzy właśnie mówili o tym, że daliśmy jednak im trochę tej energii, mimo że godzina już późna.
3: Że daliśmy energii, że będą słuchać czwórki, że czwórki słuchają i że czują tę magię radia, którą chcieliśmy dzisiaj przekazać. Nie tylko

0: Tak jak robimy to na co dzień, czyli na antenie, ale również tutaj w studiu, będąc twarzą w twarz z naszymi słuchaczami. Nie wiem, jakie ty masz na razie podsumowanie. Jest późna godzina, dużo emocji, ale ja czuję, że naprawdę ta energia we mnie buzuje.
1: A czy wiesz co, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że naprawdę tyle osób do nas przyszło i naprawdę te pytania też, nawet takie, wiesz, proste, na zasadzie, jak
0: po
1: wy to wszystko robicie?
0: Na przykład to jest
1: po co Dominice kredki? Dominika mnie narysowała
0: kilka
1: właśnie.
0: Osób, a to dlatego, że ja czasami również lubię w ramach audycji coś sobie porysować. Multitasking to się nazywa w języku angielskim, czyli to wykonywanie kilku czynności naraz. Czynność, której ja się nie mogę doczekać jako osoba zazwyczaj prowadząca poranki, to jest również pójście spać. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Było mi bardzo miło tutaj aż tak późno prowadzić audycję.
1: No Dominika, Sranny Ptaszek, normalnie możecie ją usłyszeć w poranku.
0: Ja dzisiaj mimo wszystko obudziłam się o godzinie 6, ale zapraszam też poranek czwórki od godziny 7. Słyszymy się na antenie.
1: Dominika się z wami żegna, ja jeszcze zostaję, rozglądam się tutaj, patrzę, czy jeszcze jakaś wycieczka do nas dotrze, ale powoli, powoli też się żegnamy, Polskie Radio powoli się zamyka, no ale oczywiście zapraszamy też was za rok, no i zapraszamy, dzwońcie do nas 226452100, cały czas możecie do nas dzwonić, oczywiście jutro od poranku będziemy z wami rozmawiać, bo czwórka jest otwarta na naszych słuchaczy, my lubimy ich,
0: rozmawiać. I rano, i wieczorem.
2: Działo się w czwórce. Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
3: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Przepraszam, czy zdradzisz, jaki w tej chwili słuchasz piosenki, wykonawca i tytuł?
4: Mogę, ale to nie są moje najlepsze lata, ja sobie już muszę usiąść, to lecę po lat.

0: Furka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Tam nie znajdziesz tu Doroty i dysk.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Ja, Shogun, za barem, tna piwo za sterem. Ja, ja.

0: Ja ten uniwersum sprzątam. Yo.
1: Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a

Bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbierałem tele.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta rap to łazik, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Nine brown eyes.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.

0: Do czwórka. Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję się ranny.

0: teraz tańczę, bass.
1: Czwórka. Polskie Radio.